0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w programie dwie wyjątkowe panie. Aktorka i reżyserka Urszula Binkowska i malarka Ewa Łazowska, która na co dzień opiekuje się kotami. Zapraszam serdecznie do pozostania z nami. Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Urszula Binkowska, aktorka i osoba, która wymyśliła, założyła i prowadzi baśniową kawiarenkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Urszulo, ile to już czasu minęło?
2: 18 lat będzie w tym roku, kiedy w 2008 zaczęłam prowadzić nasz teatr, mały, najmniejsza scena w Łodzi chyba. I cały czas to trwa, także nic się nie zmienia, tylko dochodzą nowe tytuły, spektakli, a tak to cały czas działamy.
1: Pamiętam i właśnie tak nawet mogłabym się pokusić o takie stwierdzenie, że kawiarenka wychowała sobie już wiele osób, wielu młodych ludzi, bo to ci, którzy tam się pojawiali na początku, to teraz już mają po 20 parę lat, prawda? I być może przyprowadzają swoje dzieci.
2: Tak, tak, właśnie może dzieci jeszcze nie przyprowadzają, ale kiedyś się zdziwiłam, jak właśnie przyszli państwo z taką, no, 18-letnią dziewczynką. No i tak się zapytałam właśnie, a jeszcze gdzie to dziecko małe jest? No nie, my właśnie przyszliśmy z córką, bo tu córka do pani przychodziła, jak była mała i poprosiła nas, żebyśmy znowu do pani przyszli. Także było mi bardzo miło, ale zresztą nie tylko ona jedna, rzeczywiście już tych parę pokoleń dzieci się wychowało w naszym teatrze. Jest to bardzo miłe, że ktoś chciał przyjść. Mało tego, my dajemy takie pamiątki po spektaklu. To jest zdjęcie ze spektaklu, rodzaj takiej wizytówki, ale właśnie ze zdjęciem. No i ona właśnie jeszcze miała wszystkie te zdjęcia, te pamiątki właśnie zatrzymała sobie. Także fajnie, że udaje nam się ten teatr przemycić do dzieci, żeby je uwrażliwiać na różne sytuacje życiowe, no i w ogóle, żeby byli takimi bogatszymi ludźmi.
1: Obawiała się pani na początku, w momencie, kiedy startowała z baśniową kawiarenką, czy to był już taki pomysł zaczerpnięty, sprawdzony? No bo to, jeśli chodzi o Łódź, no to jest jedyne takie miejsce i to jest taka wyjątkowa rzecz. Chyba nie tylko w Łodzi, ale tak myślę, że w innych dużych miastach.
2: Tak, to zupełna nowość. W Polsce również. Ja to połączyłam. No, jestem aktorką, pracowałam tyle lat w Teatrze Pinokio, więc duże doświadczenie w pracy w teatrze dla dzieci, tak? Więc pomyślałam sobie właśnie o teatrze. Nazwałam to baśniowa kawiarenka, no bo jakby cała widownia jest w formie kawiarni. Widzowie siedzą przy stolikach, pośrodku jest scena, tak nietypowo. A zainspirowało mnie, kiedyś byłam w Brukseli i tam popularne są restauracje, no takie, nie wiem, restauracje o kawiarnie i tam są sceny marionetek dla dorosłych. I ja sobie pomyślałam, może coś takiego zrobić. No w rezultacie to nazywa się kawiarenka, ale teraz to już tylko teatr. No, ta kawiarenka jest przy okazji jakby spektakli. Tam rodzice sobie coś zamówią, jakiś deser przy okazji przedstawienia. Mamy jeszcze taki mały kącik księgarski. Prowadziliśmy takie spotkania z książką, gdzie czytaliśmy, ale ten teatr już tak się rozwinął i tyle gramy, że już w zasadzie na inne rzeczy nie ma czasu. No i tu w zasadzie teraz to już się mówi teatr baśniowa kawiarenka, tylko taki nietypowy, no bo kameralny, bo właśnie w formie rodzice siedzą z dziećmi przy stolikach i pośrodku jest scena, tak nietypowo. Nie mamy kulis, wszystko się dzieje na oczach widza, także takie nowe doświadczenie, ale widać, że się sprawdziło, bo praktycznie bez reklamy jakiejś dużej cały czas to jest taką pocztą pantoflową i przychodzą dzieci, cały czas mamy widzów, kolejne pokolenia, także jest to myślę jakiś nasz mały sukces.
1: Niedawno odbyła się kolejna premiera, która?
2: To była 28 ósma premiera, bo były jeszcze dwie online, no bo jak była pandemia, to właśnie byliśmy dofinansowani przez Urząd Miasta i zrobiliśmy dwie premiery online. Natomiast, czyli tak w sumie 28 premiera. Tak, to była według znanej bardzo powieści angielskiej autorki Frances Cartland Burnett, która napisała Tajemniczy ogród. Zresztą Mała księżniczka była sfilmowana dwa razy, nawet raz dostała za kostiumy Oscara. Także znana literatura dla dzieci. Ja dlatego pomyślałam o tej powieści, żeby to wziąć teraz właśnie, żebyśmy się tym zajęli, bo zauważyłam, że jest coś bardzo aktualnego w tym, co się teraz dzieje, a mianowicie jak dzieci sobie czasami nie mogą poradzić w środowisku czy szkolnym, czy przedszkolnym, kiedy jest dużo takiego właśnie wyśmiewania, dokuczania, no prosto nazwę to hejtu, prawda? Gdzie właśnie ta główna bohaterka pokazuje, że jakąś taką, nie wiem, dobrocią czy taką wewnętrzną godnością, że jakoś można sobie z tym poradzić i sobie właśnie pomyślałam, że fajnie byłoby według tej powieści zrealizować przedstawienie. No i jak zaczęliśmy grać, to po prostu zdziwiło nas taka, no bo to już starsze dzieci przedszkolne i szkolne dzieci, taka totalna cisza, ale to taka, wie pani, no wiadomo jak w teatrze dla dzieci oglądają, ale to było po prostu piorunujące. I pierwsze przedstawienie było takie już dla takiej grupy, co były same dzieci, tak, bez rodziców, że one, cisza i nagle taki wybuch, brawa na samym końcu i one krzyczały jeszcze raz, jak na jakimś koncercie. To pierwszy raz tego doświadczyłam, żeby taka była reakcja zupełnie spontaniczna. Czyli mimo, że ten utwór nie jest takim, że numer śmiech, tylko właśnie bardzo taki poruszający momentami, no nie tylko momentami, ale jednak coś ze sobą niesie, że one tak zareagowały i tak właśnie reagują.
3: Sięgacie po klasykę? Czy to jest bardzo różnie? Bo pamiętam, że były też bajki z różnych krajów, tak?
2: Tak, bo nasze takie motto było w 80 bajek dookoła świata. Ale jest różnie. No klasyka, tak, Mała księżniczka, tak? Ale też była Cudowna lampa Aladyna, ale nawet ja, że tak powiem, spróbowałam napisać kilka sztuk i muszę powiedzieć, że to takie nasze hity są, bo to jest Ada i Kosmitek, czyli taka dziewczynka, która opiekuje się takim kosmitkiem, jakby też, żeby dzieci były otwarte, żeby pomagać innym, tak? Innym słabszym, młodszym, także ładne przesłanie, a przy okazji przemycamy dużo treści tych o kosmosie, ale też, co mnie zaskoczyło, gramy Magiczna kropla wody. To jest o tym właśnie, o tych zmianach klimatu teraz. I tak wzięłam głównych bohaterów, zwierzęta. W Afryce się rzecz dzieje, jest susza i właśnie gdzieś tam na górze Kilimandżaro jest jakaś magiczna kropla. No musiałam taką baśniowość tutaj wprowadzić. I zwierzęta właśnie idą, pokonują różne przeszkody i żeby właśnie w końcu spadł deszcz, tak? I tutaj właśnie mówimy o tych zmianach klimatu, o tym, że w jednych rejonach jest sucho, w innych jest bardzo pada i skąd się to bierze. Mówimy o atmosferze, o różnych gazach, które są w atmosferze i one to po prostu słuchają. Mówią to bohaterowie bajki, czyli zwierzęta, tak, i główna bohaterka, ale to bardzo, bardzo ładnie jest przyjmowane i potem ja nawet mówię do nauczycielek, ale może za małe te dzieci jeszcze, żeby im mówić tutaj o gazach cieplarnianych i tak dalej, a nauczycielka mówi, nie, proszę pani, ja były z klasy tej, czy z grupy i to jest świetne, one to świetnie rozumieją. Także staram się, żeby też współczesności, bo tam posługujemy się i rapem, śpiewamy, żeby to było takie współczesne. No, cały czas pracujemy z twórcami, którzy nam się świetnie sprawdzili, się właściwie przyjaźnimy, bo i scenografię świetnie realizuje Maria Kostrzewska-Baron, jest też nasz kompozytor Tomasz Walczak, który też znakomite te utwory muzyczne, dzieci wychodzą i śpiewają wszystko, zapamiętują świetnie te piosenki, ale właśnie choreograf Kaziu Knoll, który nam ten właśnie ten ruch sceniczny, także Janina Kamińska, która robi lalki, Andrzej Rap, dużo mamy tych twórców stałych i jakoś cały czas pracujemy razem i się inspirujemy i jest efekt, no bo widzowie chcą przychodzić i cały czas gramy.
3: Chciałam zapytać o lalki. Co się dzieje z lalkami? Bo przecież do tych spektakli są przygotowywane no, przepiękne lalki, no właśnie. I co z nimi potem?
2: To znaczy tak, my kilka tytułów odstawiliśmy. To znaczy ja mam te lalki, one są cały czas u mnie w domu gdzieś tam poupychane, bo w naszym małym teatrze to nie mamy takiego zaplecza, żeby przechowywać lalki, które już nie grają. Więc jakby one są. Nawet kiedyś rozmawiałam, bo jest muzeum chyba etnograficzne i ono ma tam jakieś wystawy lalek. Muszę zaproponować, bo rzeczywiście są to bardzo ciekawe rzeczy, wszystkie pięknie, ręcznie robione. Z tej papier-mâché cały czas ta technika dawna i bardzo oryginalnie są właśnie wymyślone i jeszcze zrealizowane. No, najpierw nasza Janina Kamińska, która przecież 30 lat była kierownikiem pracowni, wszystkich pracowni w Teatrze Pinokio. To doświadczenie nieprawdopodobne i teraz Andrzej Rap też to przejął, ale ona cały czas to konsultuje, więc one są, że tak powiem, fizycznie. Muszę rzeczywiście porozmawiać z Muzeum Etnograficznym. Może jeszcze robią takie wystawy, czy mają coś w zbiorach. Na razie ja je trzymam, no bo to takie moje dzieci. Nie mogę się, że tak powiem, nie chcę ich gdzieś się pozbyć. Mogłabym niby do jakiegoś przedszkola czy szkoły, ale tak mi trochę żal.
3: Czyli nie wracacie do dawnych spektakli, czy wracacie?
2: To znaczy tak, są spektakle, które cały czas gramy i one cały czas się cieszą powodzeniem. Klasyka, Brzydkie Kaczątko Andersena, czy Braci Grimm, Czerwony Kapturek, Siedem Koźlątek, troszeczkę współcześniłam, niedawno zrobiłam taką dodatkową jakby drugą premierę, więc to jest dużo przedstawień takich Wesoła Nowina, to gramy taki bożonarodzeniowy spektakl. To cały czas jest w repertuarze dużo tych tytułów, no ale pojawiają się nowe, no bo i aktorzy chcą coś innego grać i właśnie i widzowie chcą coś innego oglądać, ale rzeczywiście sporo jest tytułów takich, które cały czas gramy. Calineczka, no to taka to już klasyka rzeczywiście. Cudowna lampa Aladyna tak samo. To niedawno zrobiliśmy Cudowną lampę, bo graliśmy też z baśni Tysiąca i Jednej Nocy Alibaby i 40 rozbójników, ale tego już nie gramy. Lalki jeszcze są, wszystko jest, kostiumy, ale to na razie gdzieś w moich magazynach domowych siedzi zamknięte.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Pani Urszulo, czuje się pani seniorką?
1: O, właśnie. Jak ja nie lubię tego określenia. Właściwie to tak. Bo aktorzy, ja nie wiem, scena to działa tak jakoś, nie wiem, jak jakiś taki balsam, eliksir młodości, bo w ogóle się tego nie czuję. No tak jak pomyślę o panu na przykład Andrzeju Sewerynie, który jest ode mnie prawie 20 lat starszy, więc rozumiem, że on może być seniorem. Ale jak go widziałam na scenie, jak grał w monodramie, no to daj Boże wszystkim ludziom, co są dużo, dużo młodsi, taką energię i taki power. Także ja tego określenia, że tak powiem, nie lubię i ja się tak nie czuję. No mówię, scena konserwuje i chyba to jest ta zasługa, że to cały czas człowiek coś wymyśla, coś tworzy, cały czas jest gra, musi się kontrolować, to wszystko musi być spięte, to jest tak, że trzeba wszystko trzymać w ryzach, więc myślę, że...
0: Czyli pani Urszulo, na pewno pani taki schemat nie grozi, że 60 i emerytura, jak niektórzy czekają, tak właśnie, żeby odpocząć i nic nie robić, to pani nie odpoczywa.
1: Ja bym zwariowała, tak bym no właśnie. Siedziała w domu i nic nie robiła. To owszem, człowiek już czasami fizycznie tak coś nie ma siły, no ale potem znowu trochę odpocznie i już go ciągnie, już nie może się doczekać, kiedy znowu zacznie grać. Także też mówią, a mogłabyś już nie grać, reżyserować, no bo reżyseruję, piszę scenariusze, zarządzam tym wszystkim, całym teatrem. No ale ja lubię grać, sprawia mi to przyjemność, dzieciom się podoba, także nie widzę jeszcze takiej możliwości. No oczywiście na pewno przyjdzie taki moment, chociaż jak pani sama widzi, dużo aktorów jednak w starszym wieku cały czas gra, cały czas są czynni, no przychodzi ten moment, że trzeba powiedzieć, że już koniec, prawda? No są różne role, można grać, ale póki co myślę, że jeszcze trochę pogram.
0: No właśnie, można grać różne role i ostatnio też się przekonałam o tym, bo przecież coraz więcej jest też agencji castingowych i rozmawiałam właśnie z taką aktorką lat 84 i właśnie ona jest teraz w jakiejś firmie castingowej, bo się okazuje, że no jest zapotrzebowanie. Mówię, że nigdy nie myślała, że właśnie w tym wieku senioralnym tyle będzie grała, bo jest zapotrzebowanie akurat na starsze osoby. Więc aktorzy chyba mają tak, no, że mogą grać, prawda? Tylko, że te role pewnie się zmieniają z wiekiem.
1: No tak, no niby mówi się, że już aktorki starsze to już takie właściwie do odłożenia na półkę, tak? Że już mniej tych ról, no bo to jest tak, najpierw się gra jakieś role, nie wiem, amantek czy jakichś takich kobiet w średnim wieku, a później już tylko można jakieś, nie wiem, babcie, ciocie. No ale przecież nie, wydaje mi się, że jest dużo aktorek, aktorów. Na pewno aktorom jest łatwiej, lepiej, to może jakoś inaczej wygląda. Chociaż mnie się wydaje, że to wszystko zależy jednak od takiej temperamentu, takiej wewnętrznej siły. No bo są aktorki, które już uważają, że już koniec na emeryturę, że odchodzą, już nie grają, to wystarczy, tak? A może też no, nie mają propozycji. Ja sobie stworzyłam sama. Nie czekałam, aż mi ktoś zaproponuje. Więc stworzyłam sobie to miejsce i uważam, że zrobiłam to w idealnym momencie, no bo jest zapotrzebowanie i miałam jeszcze siły, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. No i cały czas ogarniam, więc idzie dobrze.
0: Pani Urszulo, a czy to też może nie jest tak troszeczkę, że jeśli zawód jest pasją, to właśnie to ta pasja jakby nigdy się nie kończy i stąd jest ta chęć i siły, żeby
1: pewno,
0: to robić?
1: Na pewno, to jest podstawa, bo jeżeli coś człowieka męczy i czegoś nie lubi, no to nie ma szans, żeby coś z radością szedł do pracy, czy robił to z jakąś wielką przyjemnością miał. No bo ta siła się pojawia, człowiek zmęczony, coś tam go boli, ale już wchodzi na scenę. Mówimy, że na scenie to jest taka adrenalina, że jakby, oj wiesz, tak się źle czuję, coś mi niedobrze dzisiaj, o wejdź na scenę, zaś ci wszystko przejdzie. I tak jest, więc coś takiego jest, że to, tak jak pani mówi, no trzeba to lubić i zawód, żeby był pasją, bo to wtedy mi się wydaje, że to dotyczy każdego zawodu, prawda? I wiek tutaj nie ma znaczenia, no. Wiadomo, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć pas i tak dalej, ale są ludzie, którzy cały czas mają tyle energii. No, ten nasz choreograf Kazimierz Knoll, który był solistą w Teatrze Wielkim, On ma 80 parę lat, a daj Boże, żeby się ktoś, młody człowiek, tak ruszał, tańczył i rozmawiał. Po prostu to jest wulkan energii. No to są po prostu ludzie z pasją, no, którzy ta energia ich nie jest osłabiona w każdym momencie.
0: To musimy go tutaj zaprosić do tej audycji.
1: Koniecznie, bo to jest znakomicie. To jest taki gawędziarz, wesoły człowiek, dowcipny, a przy okazji cała historia naszego teatru wielkiego, po prostu jak on opowiada o tych ludziach, z jaką pasją, jakby to się zdarzyło dosłownie wczoraj. Zresztą taki piękny film nawet powstał o nim w naszej telewizji. Mnie się wydaje, że to było 2 lata temu, czy w zeszłym roku właśnie, gdzie opowiadał o swoim życiu.
0: To proszę jeszcze się przyznać, czy łatwo, czy trudno się gra dla dzieci? Czy to jest wymagająca publiczność?
1: No tak, dla dzieci trzeba grać tak samo jak dla dorosłych, tylko lepiej. Bo dziecko nic nie oszukuje. Jak mu się nie podoba, to zaraz to pani powie. Albo ziewa, albo że nuda, albo coś. I tutaj naprawdę musi być coś ciekawego, żeby ono się zainteresowało. Zwłaszcza teraz, prawda? Jest tak przebodźcowane. Filmy, tu internet, te filmiki, bajeczki. Przecież tego jest mnóstwo. I tam nie ma wolnej akcji. Tam wszystko się dzieje, prawda? Cały czas. Więc żeby dziecko zainteresować w teatrze, to
0: skupić uwagę, prawda?
1: Skupić jego uwagę, to naprawdę jest duże zadanie. Bo mówię, ale można, no nawet czasami co się wydaje nam, że a może takie treści, może to za smutne, może coś, a jednak one też tego potrzebują widocznie, to coś, na pewno ten, tak mówią teraz o tej sztucznej inteligencji, czy to co z tym zawodem aktora i tak dalej. Ja tak myślę, że jeszcze film to jeszcze może być problem, czy jakieś tam dubbingowanie, no teraz takie cuda robią niesamowite z tymi głosami, ale czy kontakt z takim żywym aktorem, czy jest w stanie tutaj sztuczna inteligencja wkroczyć i to zastąpić, no bo to jednak jest przeżycie, ja to widzę u nas, gdzie jest jeszcze ten bliski kontakt, gdzie to jest kameralny ten teatr, że praktycznie na wyciągnięcie ręki są widzowie, więc to po prostu wbija fotel dzieci, tak, że to robi wrażenie niesamowite, że oglądają te emocje bohaterów i one są tak blisko i tak ich dotyczą, no bo przecież mówimy o rzeczach, które jakby są bliskie dzieciom, tak, po to jest teatr. Także tak to wygląda.
0: To musi być fascynujące, to połączenie tych właśnie wielu elementów, bo ja też pamiętam, jak dzieci po skończonym spektaklu do was zawsze lgnęły, jak chciały oglądać, dotykać lalki. Widać, że taka chęć...
1: Taka więź, tak. Tak. No więc tak, jeszcze u nas w teatrze, ponieważ jak grałam w teatrze państwowym, tradycyjnym, no to graliśmy, wszystko było fajnie, ale już chowaliśmy się do garderu, dzieci gdzie indziej, już nie mieliśmy tego bliskiego kontaktu. A tutaj u mnie to cały czas, my bez przerwy po spektaklu, przed spektaklem, my jesteśmy między widzami. To nie jest, że się gdzieś schowamy i już nas nie ma. Więc one do nas podchodzą, przytulają się, no dosłownie, bo to tak, zwłaszcza no, po przedstawieniach, kiedy właśnie są związani z bohaterem, to się bardzo często zdarza. To na przykład taki potrafi podejść 7-letni chłopczyk, wyciągnąć rękę, uścisnąć tak po męsku i powiedzieć bardzo poważnie, pani jest bardzo dobrą aktorką. Więc takie są reakcje. Albo jak kiedyś 2 bohaterów się kłóciło na scenie, my z kolegą, i w pewnym momencie taka dziewczynka 5-letnia stanęła, podparła się pod boki i powiedziała tak, niech pan nie krzyczy na tą dziewczynkę, to ma o mnie. Także mówimy, że to magia sceny, że to dzieci nas tak postrzegają. No może jest trochę inaczej, bo my gramy, nas widać, jesteśmy w kostiumie, ale gramy poprzez te lalki. Dzieciom zawsze łatwiej zrozumieć te emocje i tak jakoś je przyjąć, czy one są przykre, czy są przyjemne, prawda, kiedy mówi to lalka, niż jak mówi to osoba, człowiek, tak? Więc to jakoś jest łatwiej, dzieci to przyjmują i na to reagują, dlatego potem chcą dotykać tych lalek, nas, ale też właśnie tych postaci. My zawsze mamy taki zwyczaj, że po każdym spektaklu, czy są rodzice, czy to przychodzi szkoła przy przedszkole, mamy takie warsztaty, które polegają na tym właśnie, że mówimy o tej części plastycznej przedstawienia, czyli jak taka lalka powstaje, z czego, kto to wymyśla, kto to robi, o rekwizytach, o dekoracji, o maskach, ale też z tą starsze dzieci to mówimy o reżyserii, o aktorach, ale właśnie bardzo szczegółowo im opowiadamy i potem jest fajnie, bo dzieci przychodzą i takie pięciolatki i właśnie pytam się, a z czego jest zrobiona ta głowa? To jest, proszę pani, masa papierowa. Ja mówię tak, ale skąd ja mam taką lalkę? Kupiłam ją gdzieś w sklepie? Nie, tutaj była zrobiona w teatrze. Ja mówię, ale skąd, kto to zrobił? No tu nie pamiętały, że plastyczka, ale wie pani co pamiętały, bo mówią, że... Ja mówię, ale kto wymyślił, jak ta lalka ma wyglądać? A to pani scenograf. No to ja już zgłupiałam totalnie, no bo takie trudne słowo dla pięcioletniego dziecka. Jak one przychodzą kilka razy na różne przedstawienia i my mówimy o tym, to one to zapamiętują. Także troszkę edukacji też teatralnej przemycamy przy okazji każdego spektaklu.
0: Teraz przerwa wakacyjna?
1: Tak, tak. Zawsze robimy tak, że mamy przerwę, no bo to różnie jest. Kiedyś graliśmy w lipcu, ale to wszystko zależy od pogody. Jedni przychodzą, drudzy przyjeżdżają tu trochę, tam trochę i stwierdziliśmy, że lepiej odpocząć, coś przygotować nowego, żeby jednak mieć ten power od nowego sezonu. Także jeszcze gramy tydzień, a potem już przerwa wakacyjna i zapraszamy we wrześniu.
0: Pani Urszulo, bardzo dziękuję za rozmowę. Urszula Binkowska, aktorka, reżyserka, twórczyni baśniowej Kawiarenki, była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję również.

0: koty malowane na XIX-wiecznych deskach można oglądać w Bibliotece imienia Piłsudskiego w Łodzi. Łodzianka nie sprzedaje obrazów, ale wymienia je na jedzenie dla mruczków, którymi się opiekuje.
1: Ewa Łazowska, jestem kulturoznawcą z wykształcenia o specjalności filmoznawczej. I to tyle. Mieszkam z kotem i maluję dechy.
0: Jest pani artystką.
1: Za przeproszeniem. Ja jestem skromna dziewczynka i nie uważam siebie za artystkę. Nawiasem mówiąc, zainspirował mnie kolega, który mieszka w Sudetach. W Szczytnej, to jest takie miasteczko między Polanicą a Dusznikami. Kociarz też. Obok jego chałupy stał dom, w którym mieszkali Walonowie. To jest taki lud z Niderlandów. I Jarek tam wchodzi i podbiera 400-letnie dechy. Jak mam przejść obojętnie nad tą sprawą? Absolutnie. To jest cała historia w takich dechach. Jarek mi przysyła. No ale łączy nas miłość do kotów.
0: Dlaczego to malowanie na deskach to przypadek? Zdecydował, że coś pani zrobiła?
1: Nie wiem, może to było takie przeznaczenie. Znaczy ja zaczęłam intensywnie malować w połowie lat 90., bo zdarzyło mi się zachorować na depresję. I właściwie to malowanie uratowało mnie przed chorobą. Bo to trzeba się po prostu na czymś skupiać. Prawda? Trzeba jakby siebie otwierać do wnętrza. O, tak to nazwę.
0: I wtedy w ogóle zaczęła pani malować, tak?
1: W połowie lat 90. Tak, tak. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to powiem. Otwieram się. Otóż ja wstaję rano, piję kawkę i zabieram się za malowanie. Dlatego, że dzięki temu żyję i dzięki temu przedłużam sobie moje już poważne życie.
0: Musiała się pani uczyć coś czytać, czy to metodą prób i błędów, bo to malowanie na deskach jest inne?
1: Nie zastanawiam się nad tym. Znaczy ja kocham koty i kocham deski i uważam, że taka decha 300-400-letnia to jest cała historia i to trzeba szanować. Malowanie każdej deski to jest eksperyment. To jest eksperyment, no ale to mnie to bardzo interesuje i wciąga, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie.
0: Jaką farbą po tych deskach?
1: Wszystko, co mi wpadnie w ręce, to są i akwarele, i wodne, i takie, i inne. Nie używam tylko olejnych farb. Wszystko, co mam w mojej kuchni, czyli jest moje, to jest moja pracownia, stoją takie stesy farb.
0: Gdzie pani maluje? W domu?
1: W domu, tak. Mieszkam w slumsie na Teofilowiece. No i maluję po prostu. I tyle.
0: Czyli te deski dostarcza pani znajomy, czy ma pani też tutaj...
1: I szukam czasami. Ludzie wyrzucają różne rzeczy. Znalazłam przepięknego porcelanowego kota wyrzuconego na śmietnik. Czasami deski znajduję znakomite też na śmietnikach. Jestem śmietnikarą po prostu. Łażę po śmietnikach i różne rzeczy znajduję.
0: To prawda, tam czasami jest dużo skarbów różnych.
2: Tak.
0: To prawda. A czy pani musi tą deskę jakoś przygotować do malowania?
1: Nie, po prostu wyciągam dechę, szkicuję flamastrami, prawda, to co ja chcę przenieść na tą dechę i maluję. Nie będę się w takie sprawy marnujące czas zajmować.
0: Tak. No, ale efekty widać, więc być może to przygotowanie tej deski wcale nie jest potrzebne.
1: Bo... Kolorystką jest, staram się być kolorystką i jestem kolorystką, dlatego one są takie pełne barw, pełne kolorów. I to, jak zauważyłam, to ludziom się to bardzo podoba, osobom, które oglądają te dechy. Jak mówię, to odpowiada drewno. Drewno tak reaguje. Jak nie kochać drewna? Drewno to jest też cała historia.
0: Główny motyw to koty.
1: Uwielbiam koty i dlatego głównym motywem. Ja nie jestem ani rysownikiem, ani malarką specjalnie, no ale kocham koty i staram się przenosić portrety kotów na dechę. Im się to kotom też chyba podoba.
0: Te koty są piękne i są tak różne, no jak różne są koty.
1: Pani redaktor, jesteśmy służącymi kotów. To są bardzo inteligentne zwierzęta, inteligentniejsze, przepraszam za wyrażenie, od niektórych ćwoków. I one rządzą, przykładowo Makarena, to jest kicia uratowana, przecież ja ratowałam koty z działek. nie wiem, czy mam to pani powiedzieć.
2: Proszę mówić.
1: Zarząd działek Wisienka zaprotestował przeciwko temu, że ja się opiekowałam kotami wolnobytującymi i podjął uchwałę o wywaleniu mi, o odebraniu mi działki. Nie wytrzymałam. Poszłam, złożyłam pozew do sądu. Zgłosił się pan, w tej chwili już profesor Marcin Górski, na mojego pełnomocnika. On był dyrektorem Wydziału Spraw Prawnych, przecież w Urzędzie Miasta. I wygraliśmy sprawę z wielkim hukiem. Z wielkim hukiem. Wczoraj nawet rozmawiałam z Marcinem, bo był na otwarciu wystawy. Ale przypłaciłam to zawałem, bo to są duże przeżycia. No ale sprawa sądowa była przepiękna. Przepiękna była. Staram się być dydaktykiem, bo pracowałam tam w zespole metodyczno-szkoleniowym i uważam, że coś do ludzi musi trafić. Zwierzęta są naszymi braćmi mniejszymi, jak powiedział, nie chodzę do kościoła, jak powiedział święty Franciszek z Asyżu. I to trzeba szanować, prawda?
0: Czy teraz też pani Ewo udaje się pani opiekować kotami?
1: Staram się, wspieram karmicielki kotów karmą, prawda? Bo karma nie jest tania i żeby dbać o te koty, no trzeba mieć kasiorę. Przepraszam za kasiorę, ale to tak się nazywa.
0: A pani kotek, ten z którym pani mieszka?
1: Makarenę urodziła dzika kotka w mojej altanie. Urodziła ją 26 bodajże kwietnia, a to było Makarego akurat. No kot kicia nie może się nazywać Makary, bo jest kicią. W związku z tym dała mi imię Makarena. O, Makarena. A to bardzo inteligentna, fajna kotka. Ona już ma 14 lat, więc... Różnie to może być.
0: Czy coś innego jeszcze pani maluje, pani Ewo, na tych deskach?
1: Czasami mi się zdarza, czasami, ale ja jestem tak pochłonięta miłością do kotów, że właściwie przerabiam swoje emocje miłosne na koty. Na koty.
0: Te koty są przepiękne, są i chude, i grube, i w całości, i głowy, i koty lwy, i takie maleńkie kotki.
1: To nie ja decyduję mój intelekt o tym, tylko dusza, która nad tym pracuje. Przepraszam, że tak mówię, no ale ja robię czasami za tarocistkę, więc trochę się na tym znam.
0: Czyli dusza i serce, to jest takie malowanie sercem.
1: Tak, malowanie sercem absolutnie, bo to mnie, jak powiedziałam pani już, trzyma przy życiu. Ja już mam sporo lat, już nawet nie będę się przyznawać do tego, bo mnie ludzie pytają czasami, ile pani ma lat? Ja mnie nie pamiętam.
0: Pani wcześniej też robiła jakieś makatki, tak?
1: Tak, miałam wystawy tkanin unikatowych, w rączce robionych. Kilka wystaw było, między innymi w Ośrodku Kultury Lutnia. Rozdałam to ludziom, dobrym ludziom. Te tkaniny były dosyć duże. Poszły do ludzi, bo tak trzeba.
0: A skąd był też pomysł na makatki?
1: Trzeba coś robić, pani redaktor. Po prostu, jeżeli jest igła, nitka i tkaniny, a ja kocham tkaniny, no to trzeba to przerabiać na artystyczne tkaniny. Unikatowe, jak to się mówi. Teraz tylko dechy, bo jak pani powiedziałam, ja się zanurzam w historię desek, tak jak ze Szczytnej te dechy, po walonach.
0: Teraz spojrzałam i patrzę, że pani kotki też ma tutaj na kolankach, no takie jestem, ładne, piękne, no, łatki kocie.
1: Znaczy, jeżeli można o tym powiedzieć, ja się ubieram dla siebie, bo chcę dobrze się czuć. Natomiast będę złośliwa teraz. Gdy jadę autobusem na przykład, ludzie mi się bardzo przyglądają od góry do dołu. Także widocznie robi to wrażenie. No. Ale to mnie nie obchodzi. Dla siebie się ubieram, a nie dla ludzi.
0: No właśnie, a skoro pani umie szyć, to jak rozumiem, pani sobie te kotki sama zrobiła,
1: tak,
0: wydziergała,
1: oczywiście.
0: Tak?
1: Ale... Ja nikomu nic nie zlecam. Mhm. Robię to sama, dlatego że jak powiedziałam, to przedłuża życie. Trzeba być aktywnym. Soma wysiada, czyli ciało, a umysł pracuje. Szare komórki obumierają, ale jak się je stymuluje, to one się odradzają. Tak mi powiedział młody kolega, który jest lekarzem w Wielkiej Brytanii, w tej chwili pracuje. Mówi, pani Ewo, trzeba korzystać z mózgu.
0: No właśnie, to są mądre rady. Takim jest pani trochę kolorowym ptakiem, tak? No,
1: bardzo dziękuję. Ktoś mi to już powiedział. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Czasami takie komplementy mam, dostaję. Przepraszam za określenie, ale gro naszego społeczeństwa się tylko zajmuje kaszaną i kapuchą. Prawda? A w każdym człowieku tkwi jakaś zdolność, prawda? Jakiś talent, tylko że czasami umiera, bo nie jest wykorzystany.
0: Często jestem zaskoczona, ale to mi się bardzo podoba, że osoby dojrzałe już mówią, że dopiero teraz mogą zająć się sobą i rzeczywiście robią to bardzo intensywnie, bo wcześniej to była rodzina, były dzieci, była praca, jakieś obowiązki.
1: Bo dojrzały, no po prostu dojrzały i się muszą zajmować, jak będą chciały oczywiście.
0: Odkrywają właśnie wtedy czasami te talenty.
1: Tak, odkrywają swoje uzdolnienia, talenty i to wykorzystują. I dłużej żyją przez to.
0: Aktywność, jakieś hobby, czy może nawet pasja bardziej, bo to jest pasja, prawda?
1: Pasja, absolutnie tak. Myślę, że jeżeli za kilka lat zejdę z tego świata, pójdę za tęczowy most, jak koty, to zostaną deski. I te deski będą mówiły o moim życiu, będą do oglądających przemawiać.
0: Chcemy, żeby coś po nas pozostało, prawda?
1: To wynika z naszego egoistycznego podejścia. Jacy to my jesteśmy, jaka ja jestem mądra, prawda, jaka ja jestem utalentowana. A różnie z tym bywa.
0: Takie mam wrażenie, rozmawiając z panią, co prawda króciutko, ale pani chyba w ogóle jest taką otwartą osobą.
1: Tak, i dostaję czasami po głowie z tego powodu. Rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z żulami osiedlowymi, oni mnie uwielbiają, ale czasami bywa tak, że jakiś drań się trafi i wtedy Łazowska dostaje po głowie. Właśnie ostatnio miałam taką sytuację, ale nie będę o tym opowiadać, bo facet się cofnął. Zrozumiał, że z Łazowską się nie zadziera po prostu. Ona jest artystką, albo się uważa za, ktoś uważa ją za artystkę, ale z Łazowską się nie zadziera.
0: Ale ta otwartość to jest otwartość też na wszystko, nie wiem...
1: Socjologiczna. Socjologiczna. Każdy człowiek jest inny i trzeba umieć go otworzyć.
0: To tak jak pani powiedziała, ludzie otwarci przez to, że się otwierają, to wystawiają się trochę. No być może właśnie na jakąś krytykę, na konfrontację.
1: Raczej na pochwały i na komplementy. Tego im brakuje. Ja się przyjaźnię tam z Hindusami na Teofilowie, którzy mają bistro. Dobre jedzonko dają. W tej chwili się Turcy otworzyli z bistrem. A w Turcji się uwielbia koty przecież. To wynika z tego, że są muzułmanami, a Mahomet miał koteńkę, którą uwielbiał, prawda? I oni idą tym szlakiem. Z tymi Turkami na ten temat rozmawiam.
0: Czyli koty łączą, chociaż czasami koty dzielą.
1: Koty łączą, no dzielą. Wie pani redaktor, że w wiekach średnich czarownice wraz z kotami były topione w rzekach, dlatego że głupota nie rozumiała tego, że kot może być inteligentniejszy od człowieka, prawda? Jeszcze jest w towarzystwie czarownicy. Tak, ja się tym interesuję, sporo czytam na ten temat.
0: No właśnie, tak się mówi o tym, że przez te wszystkie zaszłości jest problem z adopcjami czarnych kotów też, bo mają...
1: To są przesądy. To są czarownice otaczały się czarnymi kotami. Tyle wieków minęło, ale to pozostaje. Czarnego kota nie należy przygarniać do domu. A czarne koty są piękne i mądre. Ja miałam kicie też uratowaną z działek, która jako małe kociątko zachorowała. U mnie na Teofilowie jest lecznica, psia kość. Zaniosłam tą koteńkę tam. Zajęła się nią lekarka weterynarii, mająca na imię Olka. I Olka na jej cześć dostała imię ta kicia Czarna Olka, bo tamta też była brunetką. Kicia odeszła za tęczowy most 1,5 roku temu i cały czas mi jej brakuje. Bo kiczka była bardzo fajna, mądra kicia. No i koleżanka Makareny.
0: Czy na pani obrazach, na deskach, panie Ewo, czasami są jakieś konkretne koty?
1: To znaczy ja przenoszę swoją miłość i do Makareny, i do... W moim domu bywały małe kociaki, bywały większe, bo zgarniałam je, później je przekazywałam do adopcji.
0: A Makarena jest gdzieś na deskach?
1: No na kilku, na pewno, na pewno. To jest piękna kotka i czasami żałuję, wiesz, miałam do Joli, mówię teraz, miałam ochotę wsadzić ją w kontener i tutaj przytargać, wiesz, ale ona jest z dystansem kot. z dystansem.
0: Pani Ewo, do kiedy można oglądać pracę?
1: Do końca czerwca.
0: Czyli zapraszamy.
1: Zapraszamy miłośników kotów i miłośników malowania na drewnie, bo takie osoby też są.
0: To była rozmowa z Ewą Łazowską, łodzianką, która opiekuje się na co dzień kotami i maluje na XIX-wiecznych deskach sylwetki kotów. W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trojanowski. Kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. To Maciej Łaski, prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A to może wyjaśnię tym, którzy się nie orientują, że Miejska Arena Kultury i Sportu to spółka, która zarządza Atlas Areną, między innymi, ale także miejskimi stadionami, więc będzie o czym rozmawiać. A no właśnie, Atlas Arena, jak wczoraj było na koncercie Kings of Leon.
2: Dreams.
1: Sporo osób.
2: Komplet. Gdzieniegdzie tylko były wolne miejsca, więc naprawdę to kolejne wydarzenie w tym roku, które przyciągnęło mnóstwo ludzi, nie tylko mieszkańców naszego miasta i województwa, ale też spoza. I to oczywiście cieszy,
1: no,
2: bo to taki też buduje markę tego.
1: Tak, przyciąga. O tym porozmawiamy. Taki zespół przyciąga oczywiście widownię, przyciąga słuchaczy. Tych koncertów pewnie będzie więcej. O tym, ile dokładnie, ile było tych koncertów, za chwilę porozmawiamy. No ale na początek pytanie, które zadaje sobie sporo Łodzi. Nie tylko zresztą Łodzian. Jaka jest szansa na rozbudowę stadionu Widzewa?
2: Ta decyzja z przestrzeni medialnej, wiemy, że ta decyzja jeszcze nie zapadła i właściciel Widzewa, pan Robert Dobrzycki, wraz ze swoim zespołem analizuje możliwości rozbudowy. Miasto jest gotowe
1: do tego. Jak czytam właśnie wypowiedzi Roberta Dobrzyckiego, to mówi, że jest wypracowana koncepcja, nawet wiadomo, jak będzie to wyglądało kosztowo. No i teraz są rozmowy z miastem. Takie rozmowy rzeczywiście się toczą? Są prowadzone?
2: Jeszcze nie. My mamy tylko informację z przestrzeni medialnej, że w momencie, w którym klub będzie gotowy, to pojawi się taka propozycja. Miasto jest gotowe do rozmów. Chętnie usiądziemy. Będziemy rozmawiali o rozbudowie i jesteśmy też otwarci na formułę współpracy zarówno jako dzierżawy całego stadionu, jak i też sprzedaży. Oczywiście
1: no właśnie,
2: z poszanowaniem przepisów prawa i z poszanowaniem tego wszystkiego, co miasto też zrobiło i robi dla klubu sportowego Widzew Łódź.
1: No dobrze, to wyjaśnijmy słuchaczom, bo to jest tak, że stadion Widzewa, potocznie zwany, to jest stadion tak naprawdę miejski.
2: Oczywiście,
1: miasto
2: tak,
1: jest właścicielem.
2: Operatorem jest Miejska Arena Kultury i Sportu.
1: No dobrze, co musi się stać? Kto za to zapłaci? Czy klub będzie musiał kupić ten stadion?
2: Są różnego rodzaju formuły. Myślę, że od sprzedaży po dzierżawę. To trzeba byłoby przeanalizować. Na pewno na ten moment są tylko i wyłącznie z przestrzeni medialnej informacje, że klub planuje albo dzierżawę, albo sprzedaż. Miasto jest gotowe. Gotowe, żeby usiąść, rozmawiać o formule, wypracowaniu formuły, która będzie najbardziej dogodna dla jednej i dla drugiej strony.
1: Ale gotowe, żeby wyłożyć pieniądze? Przecież to będą spore koszty. Powiedzmy jasno. To klub musi za to zapłacić, czy miasto ewentualnie może partycypować w kosztach?
2: To będzie pewnie wypadkową rozmów. Naprawdę. Teraz to jest ciężko, bo ja nie widziałem żadnych dokumentów, nie widziałem planów, nie widziałem planu też sfinansowania tej rozbudowy. Jeżeli ten plan się pojawi, to myślę, że miasto na pewno pochyli się nad tym tematem. Zarówno rozbudowy, jak i dzierżawienia tego obiektu. Ja z przestrzeni medialnej wiem, że właściciel Widzewa Łódź myśli o przejęciu całkowicie stadionu i dopiero go rozbudowaniu. Więc czekamy na decyzję.
1: I to by była dobra decyzja dla miasta, bo stadiony to są spore koszty. Nie tylko Widzewa, ale również Łódzkiego Klubu Sportowego. Miasto za nie płaci, dopłaca klubom, żeby je wynajmowały tak naprawdę. Kluby, oba łódzkie kluby zarabiają na tych stadionach, czyli zarabiają na majątku miejskim. Pozbycie się jednego ze stadionów trochę by odciążyło, dało ulgi Miejskiej Arenie Kultury i Sportu?
2: Oczywiście, że oba stadiony piłkarskie, zarówno ten, na który swoje mecze rozgrywa Widzew, jak i ŁKS, są kosztochłonne, bo to jest około 10 milionów rocznie kosztów, więc jeżeli klub zdecydowałby się przejąć jeden z tych kosztów, to myślę i miasto, i spółka, którą mam przyjemność kierować, odetchnie. I to też jest chyba dobre rozwiązanie dla mieszkańców, bo te koszty, które są generowane przez kluby, to tak naprawdę pośrednio są pokrywane przez mieszkańców.
1: No a miastu nie przydałby się większy stadion, bo to, że klub potrzebuje większego stadionu, to chyba dla wszystkich jasne. 18 tysięcy widzów teraz w prawie w całości wypełniony stadion, brakuje biletów, 30 tysięcy. No takie są oczywiście plany, nie mamy papierów na stole, nie mamy dokumentów. 30-tysięczny stadion, no to już jest gratka. Czy nie przydałby się na przykład na koncerty?
2: Nie, wydaje mi się, że to jest nadal za mały obiekt, żeby te koncerty były w stanie się tutaj komercjalizować. Przykład Wrocławia, przykład Poznania, przykład Gdańska. Tam, gdyby miasta nie dotowały koncertów, to te koncerty by się nie odbywały. Jedyne stadiony, które są z punktu widzenia ekonomii, inżynierii finansowej, tej koncertowej i pojemności, które się spłacają, to jest Stadion Narodowy i Stadion Śląski. I myślę, że ten 30-tysięcznik, super, jeżeli on by co dwa tygodnie wypełniał się kibicami Widzewa, ale w przypadku koncertów to śmiem twierdzić, że to jeszcze jest za mało, a przykłady są właśnie we Wrocławiu, w Poznaniu czy w Gdańsku.
1: Czyli dla podsumowania, rozmów jeszcze nie ma na temat rozbudowy stadionu Widzewa z klubem. Miasto jest otwarte na taki pomysł, ale najchętniej by oddało, czy też sprzedało w promocji stadion przy Piłsudskiego.
2: Myślę, że w momencie, w którym klub będzie gotowy do rozmów, to wtedy będziemy rozważali i rozmawiali na temat rozwiązań, które będą najkorzystniejsze zarówno dla miasta, jak i dla klubu.
1: To przenieśmy się na drugą stronę Łodzi. Panie prezesie, po co Łodzi Mistrzostwa Świata Kobiet do 20 lat, między innymi na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, na miejskim stadionie, jak już powiedzieliśmy, to będzie główny stadion tych mistrzostw. Między innymi finał tam będzie, ale nie tylko. Mecze grupowe, kilkadziesiąt meczów we
2: 21
1: wrześniu.
2: Meczów, dokładnie.
1: 21 meczów.
2: Wszystkie transmitowane do kilkudziesięciu państw na świecie.
1: No ale jest problem, dlatego że Łódzki Klub Sportowy
2: Więc
1: wtedy będzie...
2: Odpowiadając na pana pytanie, to promocja i to budowanie trochę też rozpoznawalności Łodzi na arenie międzynarodowej, bo to, że w Polsce piłka nożna kobiet nie jest popularna, to nie znaczy, że w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy gdzieś w Azji ona nie jest popularna.
1: I tu się zgodzę. Jest coraz bardziej...
2: I naprawdę wszyscy pewnie będą zdziwieni, że ma nawet kilkumilionowe oglądalności i tak naprawdę jesteśmy w trakcie mundialu. Mundial Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk i on fokusuje tą uwagę mediów, społeczności.
1: To prawda.
2: I u nas pewnie nie będzie tego samego, ale musimy też pamiętać o skali. No jednak nasz obiekt jest obiektem 18-tysięcznym. Miasto budowało ten stadion po to, żeby też odbywały się tam inne wydarzenia, inne zawody niż tylko i wyłącznie mecze jednego klubu.
1: Nie, to jest
2: klubu,
1: jasne. Panie prezesie, więc... jak najbardziej to jest jasne, tylko że i zgadzam się z tym, że kobieca piłka nożna jest coraz bardziej popularna. Zresztą mieszkańcom województwa łódzkiego nie trzeba do tego przekonywać, bo przecież Ewa Pajer z województwa łódzkiego pochodzi, czyli gwiazda Barcelony. Natomiast mówimy o Mistrzostwach Świata do lat 20. To jest zupełnie mała impreza. Czy w ogóle uda się na przykład zapełnić stadion ŁKS-u kibicami? Czy będzie na tyle zainteresowania?
2: My nie jesteśmy organizatorem, więc trudno mi jest na to odpowiedzieć, ale mogę tylko i wyłącznie przewidzieć, że zainteresowanie w przestrzeni medialnej, czy transmisje, czy to, co będzie robiła Federacja Piłkarska Światowa, spowoduje, że jednak na mapie piłkarskiej świata nasze miasto się pojawi. I wydaje mi się, że to jest jakaś promocja. I oczywiście tak samo jest teraz w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, że gospodarze albo drużyny, które na co dzień rozgrywają swoje mecze na stadionach, na których są rozgrywki światowe, mają utrudnienia. Tylko ciężko nie chcieć, żeby miasto było gospodarzem Mistrzostw Świata.
1: Nie, to jest jasne.
2: I finału Mistrzostw Świata, bo finał będzie w Łodzi.
1: Chyba nikt nie ma o to pretensji. Problem pojawia się w tym, że jak słyszę właściciela ŁKS-u, to on mówi, że żadnej pomocy znikąd. Tak naprawdę na dwa miesiące Łódzki Klub Sportowy będzie pozbawiony swojej siedziby, miejsc treningowych, ale także miejsc rozgrywania meczów. To jeszcze jest do załatwienia, bo Polski Związek Piłki Nożnej spokojnie tak ułoży terminarz, żeby zawodnicy grali pierwsze mecze na wyjeździe. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. No ale rzeczywiście, na przykład boiska treningowe, zaplecze, prawdopodobnie ŁKS przeniesie się do Konstantynowa. To nie jest problem, bo prezes Melon mówi wyraźnie, że miasto nie pomaga Łódzkiemu Klubowi Sportowemu.
2: Wydaje mi się, że to było dużo w tym emocji, bo ja jestem częścią tych rozmów jako prezes spółki, która zarządza obiektami, na których funkcjonują na co dzień kluby sportowe. To wiem, że dokładamy wszelkich starań, żeby pogodzić wszystkie pogodzić wszystkie problemy, które są z tym związane. I to nie jest tak, że my dowiedzieliśmy się 2 miesiące temu, że te mistrzostwa będą. Bo te mistrzostwa będą, że będą w Łodzi i będą się odbywały, to wiemy już mniej więcej od 1,5 roku.
1: No dobrze, to w takim razie jak miasto będzie pomagać w tym czasie
2: to
1: klubowi?
2: 1,5 roku. Na razie jesteśmy w rozmowach i ciężko mi jest powiedzieć, czy dojdziemy do porozumienia, czy nie. Ale proszę mi wierzyć, że staramy się znaleźć rozwiązania i tutaj oczywiście naprzeciw też wychodzi Łódzki Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie rozwiązanie, które zadowoli zarówno klub, jak i nas. I to nie jest też tak, że my nie staramy się pomóc, bo zaproponowaliśmy rozwiązania, zaproponowaliśmy, gdzie w tym momencie mógłby mieć swoje zaplecze socjalne, bo to o tym mówimy, Łódzki Klub Sportowy. Co do trenowania, tak jak powiedziałem, no, jeżeli wiesz 1,5 roku wcześniej, że na twoim stadionie, na którym rozgrywasz mecze, będą odbywały się mistrzostwa, to już wtedy powinno się pomyśleć o tym, czy będziesz trenował w tym miejscu, czy w innym i powinno się rozmawiać. My oczywiście
1: rozmawiamy. Czyli to jest po stronie, jak rozumiem, to jest po stronie już klubu.
2: Też.
1: Dobrze, porozmawiamy o Atlas Arenie. Nie oddalamy się za bardzo od stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego, czy też stadionu miejskiego, stadionu Króla. Rekordy publiczności Atlas Arena w zeszłym roku biła. 100 wydarzeń, 57 koncertów, 18 imprez sportowych. W tym roku będzie podobnie?
2: Myślę, że będzie więcej, biorąc pod uwagę to, co dzieje się już w tym momencie. To półrocze jest rekordowe, ponad 250 000 widzów i 6 soldautów.
1: Czyli wyprzedanych całkowicie
2: imprez, gdzie nie było ani jednego biletu dostępnego. Staramy się tak układać ten kalendarz, żeby oprócz koncertów pojawiały się też wydarzenia sportowe i wydarzenia innego typu.
1: No jest to hala sportowo-widowiskowa.
2: Widowiskowo-sportowa, dokładnie. Z roku na rok myślę, że ten wolumen będzie się zwiększał. Oczywiście to nie jest tak, że kalendarz jest z gumy i my go będziemy rozciągać, bo jednak biorąc pod uwagę, że wydarzenie to jest dzień montażu, dzień demontażu i dzień wydarzenia to jest 300 dni, a my zbliżamy...
1: Czyli co? Atlas Arena dochodzi już do kresu swojej wytrzymałości?
2: Nie, do kresu swojej wytrzymałości to jest daleko. Później będziemy pewnie starali się tym kalendarzem tak zarządzać, żeby on dużo sprawniej przechodziła montaż, demontaż, żeby dużo sprawniej można było rekonfigurować. Dlatego właśnie się też zmieniamy. Dlatego też inwestujemy.
1: To będzie powyżej 100 wydarzeń w tym roku w Atlas Arenie?
2: Postaramy się.
1: Jest na to nadzieja. No dobrze, a w takim razie Miejska Arena Kultury i Sportu nie czuje oddechu Warszawy. Od zeszłego roku przynajmniej coraz głośniej słyszę o tym, że Warszawa ma wybudować właśnie halę widowiskowo-sportową u siebie. No na razie chyba na szczęście dla Łodzi ucichły te rozmowy, ale rzeczywiście powstanie takiej hali w Warszawie oznaczałoby, że większość koncertów chyba przeniesie się do stolicy. Łatwiej jest ściągnąć publiczność do stolicy niż do Łodzi. Jakkolwiek byśmy Łodzi dobrze nie życzyli.
2: Oczywiście, stolica zawsze będzie miała tą przewagę, że jest stolicą. I każda agencja, każdy agent, każdy management w pierwszej kolejności chciałby grać w stolicy, bo to daje mu gwarancję sprzedaży biletów, zapełnienia publicznością każdego obiektu. Więc oczywiście, jeżeli taki obiekt powstanie...
1: Powstanie takiej hali w Warszawie oznaczałoby koniec Atlas Areny?
2: Wydaje mi się, że nie, że ten rynek w Polsce rośnie 15% rok do roku i... Nie wróżyłbym aż tak czarnych scenariuszy, ale na pewno to będzie utrudnienie. Tak samo jak utrudnieniem było powstanie hali w Gliwicach, jeżeli chodzi o tą konkurencję z Tauronem, z Krakowem. I u nas na pewno też coś takiego pewnie będzie, ale to może będzie mobilizujące też.
1: Czyli co, pozostaje nam trzymać kciuki, żeby tam nie wyszedł ten projekt, w który angażuje się zresztą Ministerstwo Sportu i Turystyki. Więc trzymamy kciuki, żeby nie udało się znaleźć terenu, pewno, pieniędzy?
2: Dla Łodzian na pewno lepiej, oczywiście, żeby taka hala w Warszawie nie powstała, ale
1: jeżeli, powiedzmy jeszcze, że...
2: jeżeli powstanie, to myślę, że to też nie będzie jakaś taka tragedia i nie będzie to jakieś takie duże zagrożenie, bo tak jak powiedziałem, ten rynek koncertowy w Polsce rośnie.
1: No tak, ale powiedzmy, rosną, że większość, też polscy większość artyści. Publiczności w Atlas Arenie w Łodzi to jest publiczność spoza Łodzi. Te koncerty tak naprawdę nie są dla Łodzian organizowane, tylko dla wszystkich wokół.
2: Nie, oczywiście, że są organizowane dla Łodzian i każdy ma szansę kupić bilet. Prawda jest taka, że statystycznie 60% ludzi przyjeżdżających na koncerty są spoza Łodzi.
1: No, ale zarabiają to nie na tym oznacza, hotelarze, taksówkarze,
2: ale to nie oznacza, że to są ludzie z województwa mazowieckiego czy z Warszawy, bo to są ludzie z całej Polski. Tak naprawdę ten wskaźnik to jest mniej więcej 150 kilometrów od Łodzi. I oczywiście, jeżeli przyjeżdża 60% ludzi spoza Łodzi, to muszą gdzieś spać, wybierają się do restauracji, korzystają z taksówek, a to wszystko powoduje, że gdzieś w podatkach to wraca do miasta.
1: No i przede wszystkim do mieszkańców te pieniądze płyną. No to co, ja po cichu będę trzymał, pozwoli pan prezes kciuki za to, żeby w Warszawie taka konkurencja nam nie wyrosła, żeby to w Łodzi były organizowane koncerty, na przykład Kings of Leon, tak jak wczoraj.
2: A jutro już DJ Bobo.
1: Tutaj mogę się nie wybrać, także. No dobrze, trzymamy kciuki, żeby wyszedł koncert DJ-a Bobo i żeby w Warszawie konkurencja nie wyrosła. Maciej Łaski, prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu, był moim państwem gościem. Bardzo dziękuję.
2: Ja również dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie. W nim różne tematy i ciekawostki o zwierzętach i dla właścicieli zwierząt. Rozpoczyna się sezon wakacyjnych wyjazdów, czyli czas, kiedy rośnie popularność hoteli dla zwierząt. Warto tu zaznaczyć, że do 18 czerwca właściciele takich hoteli oraz hodowli psów i kotów mają czas, by zarejestrować swoją działalność u powiatowego lekarza weterynarii. Obowiązek taki wynika z nowych przepisów ustawy o zdrowiu zwierząt, wyjaśnia lubelska wojewódzka lekarz weterynarii dr Monika Michałowska.
1: Jeżeli tego zgłoszenia nie dokonają w tym terminie, będzie to oznaczało brak spełnienia warunków do dalszego prowadzenia działalności. Taka działalność musi być nadzorowana przez inspekcję weterynaryjną w celu zapewnienia zgodności prowadzenia tej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma to m.in. na celu zwiększenie nadzoru nad dobrostanem zwierząt.
0: Na wprowadzenie takich przepisów czekało wielu właścicieli hoteli dla psów i kotów, także działająca w branży od 20 lat pani Kamila z Rakowisk pod Białą Podlaską.
2: Chociażby z racji też i dla zwierząt, i dla właścicieli, i ogólnie dla osób, które chcą się zająć tym, bo to nie jest prosta sprawa prowadzenie takiego hotelu. My w swojej działalności przeżyliśmy różne sytuacje, i poród, i konieczność wezwania lekarza.
0: Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt weszły w życie w marcu. Dostosowują one polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Wybierając miejsce, w którym na czas naszego urlopu zostawiamy naszego czworonożnego przyjaciela, warto sprawdzić, czy takie miejsce zostało już zarejestrowane. Coraz częściej zabieramy nasze psy i koty ze sobą na urlopowe wyjazdy, a wyjeżdżając powinniśmy upewnić się, czy w miejscu naszego zakwaterowania można mieszkać ze zwierzętami. Warto także sprawdzić okolicę, w którą się wybieramy, podpowiada ekspertka od organizacji wakacji z psami Aleksandra Okrasa.
3: Czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w górę, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, wiadomo, że będziemy chcieli wejść na plażę. Więc nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej iść, żeby z tym psem sobie pójść albo w ogóle z tego zrezygnować. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone.
0: Aleksandra Okrasa dodaje, że coraz więcej obiektów takich jak zamki czy muzea jest dostępnych dla zwiedzających z psami. W Polsce około 60% obiektów noclegowych przyjmuje czworonożnych nogi, a niektóre oferują nawet usługę opieki nad nimi. Ekspertka dodaje, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na urlopy ze swoimi zwierzętami. Ze statystyk wynika, że co trzeci wakacyjny wyjazd w tym roku jest planowany z psem. Na koniec w magazynie Zwierz się Zwierz przenosimy się do Holandii, by opowiedzieć o interesującej akcji. Pisklęta na łąkach, koty w domu to hasło kampanii, ale także tytuł teledysku, które mają przekonać holenderskich właścicieli kotów, aby trzymali je w nocy w domu. Wiosną i latem bowiem ulubionym przysmakiem tych zwierzaków są pisklęta ptaków flęgowych. Problem jest poważny. W Holandii żyje 4 miliony kotów, które rocznie zjadają 18 milionów ptaków.
4: W Holandii ptaki mają niewiele miejsca do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać właścicieli zwierzaków, aby w nocy trzymali je w domu. To smutne, one powinny chodzić gdzie chcą. Szkoda mi ptaków, musimy je chronić, mówili mi sąsiedzi, których zwierzaki swobodnie wędrują po całym osiedlu. Organizatorzy kampanii argumentują, że koty zjadają rocznie 18 milionów ptaków, również tych chronionych. Zanieczyszczają ich gniazda, zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. Dlatego radzą właścicielom, aby koty zamykali, regularnie uzupełniali ich karmę oraz kastrowali, aby zapobiegać narodzinom bezpańskich kotów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: I tą ciekawostką prosto z Holandii kończymy dzisiejszy magazyn Zwierz się Zwierz. Wszystkie odcinki programu są dostępne na portalu radiouć.pl, a także w serwisie Spotify. Monika Czerska. Do usłyszenia.
5: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Wakacje tuż, tuż. Dla niektórych to już się rozpoczęły. Może już ktoś pojechał nad morze. Może i może, tak samo brzmią dwa słowa, ale my tym pisanym przez RZ teraz się zajmiemy. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Bardzo jest ciekawe i słowo morze i przymiotniki od niego pochodzące.
2: To słowo morze pojawia się właściwie w wielu językach, więc my wiemy, że nie tylko morze jest w języku polskim, ale bardzo podobne słowa są w innych językach. Wszystko to dlatego, że pochodzi to słowo morze z języka praindoeuropejskiego. Mówimy o słowie mori. To słowo w całości zostało zapożyczone do różnych języków. Mamy więc polskie morze, ale mamy przecież włoskie mare, mamy też niemieckie mer. I to są wszystko słowa, które są w rodzaju nijakim. Chociaż są też pożyczki do jeszcze innych języków, które tego rodzaju nijakiego już nie mają, bo on po prostu zanikł. Myślę sobie o francuskim czy hiszpańskim. Ten rodzaj tam nie istnieje. Ale co ciekawego, to łacińskie mare, później łacińskie, prawda, z praindoeuropejskiego w łacinie też mare, było rodzaju nijakiego i tak zostało zapożyczane do poszczególnych języków. Dosyć łatwo orientujemy się, że ktoś mówi o morzu, kiedy popada takie słowo podobne brzmieniowo. Natomiast to łacińskie mare utworzyło świetny przymiotnik marinus, czyli my znamy to słowo w polszczyźnie jako morski, ale od tego przymiotnika w polszczyźnie pochodzą bardzo ciekawe różne słowa.
1: I marynistyczne chyba, na przykład,
2: tak,
1: prawda?
2: Ale
1: malarstwo zawsze... marynistyczne może
2: świetne,
1: być.
2: Tak, tak. Marynistyczne, malarstwo marynistyczne, ale nie wiem, czy ludzie wszyscy kojarzą, że marynata również może pochodzić od słowa morze. Niekoniecznie, prawda?
1: Marynata.
2: Marynata i marynować.
1: A marynarka?
2: I też o tym zaraz, tak, właśnie. Bo marynować pierwotnie to właśnie było kisić w słonej wodzie. Więc marynata i marynować właśnie od tego morza pochodzą i najprawdopodobniej właśnie od przymiotnika marinus pochodzi też słowo rozmaryn. I to, myślę, może być zaskakujące dla wielu słuchaczy, ponieważ...
1: Dla mnie na przykład bardzo.
2: Cieszę się, bo coraz trudniej przychodzi mi szukać różnych ciekawostek dla państwa. To jest krzew rosnący często nad brzegiem Morza Śródziemnego. A w związku z tym rozmarinus, ta łacińska nazwa, to inaczej morska rosa. I wszystko wokół morza, jak widać, się kręci. Natomiast też dosyć powinniśmy dobrze kojarzyć słowo kormoran. I nie wiem, czy wszyscy myślą, że ten kormoran ma tam w sobie tę cząstkę morza w nazwie, a jednak ma. Mor od morza właśnie, żyje nad morzem. Więc kormoran żyje nad morzem i to też kolejne takie ciekawe słowo. Ale wspomniała pani o marynarce. No ja oczywiście muszę powiedzieć, że marinus, marinarius, a potem marynarz na początku, czyli ten, który na tym morzu pracował i pływał. Potem marynarka jako flota. A co ciekawe, dopiero w XX wieku wyparto surdut tą drugą marynarką, czyli tym znaczeniem kolejnym, już ubrania. Natomiast ta marynarka druga, jako ubranie, została znowu po raz drugi zapożyczona do polszczyzny z Włoch, z języka włoskiego. Czyli to jest jakby dwa razy mieliśmy zapożyczenia, za drugim razem już to oznaczające ubranie. Także morze towarzyszy nam nawet wtedy, kiedy jesteśmy w pracy, bo ja na przykład jestem w pracy, pani redaktor też, więc... Troszkę z tym morzem jednak i my mamy coś wspólnego.
1: Bardzo ciekawe opowieści dzisiaj popłynęły w eter od profesor Joanny Satoły-Staśkowiak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

dość, że nie dość, że nie dość, że nie dość. Nie dość, że żyję.

myself.

Donne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zielone światło na dalszą budowę tunelu w Łodzi. Wojewoda wydała ważne decyzje. Za chwilę szczegóły. Są dymisje i zwrot pieniędzy. To po ujawnieniu afery wokół zarobków młodego lekarza radnego z Warszawy. Hit transferowy w Widzewie Łódź. Karol Świderski zagra w Ekstraklasie. Dziś niebo praktycznie bezchmurne. Szykuje nam się upalny piątek. Cztery kamienice nad trasą tunelu średnicowego w Łodzi zostaną wywłaszczone, a właściciele lokali otrzymają odszkodowania. Chodzi o trzy kamienice przy Alei 1 Maja i jedną przy ulicy Pruchnika. Wojewoda łódzki wydała decyzję w sprawie wywłaszczenia i drugą umożliwiającą kontynuację budowy tunelu. A szczegóły zna nasz reporter Damian Grosicki.
3: Wspomniane decyzje mają związek z ustaleniem lokalizacji linii kolejowej i przejęciem przez Polskie Linie Kolejowe S.A. czterech kamienic znajdujących się na trasie drążonego tunelu. Oprócz tego lokatorzy otrzymają odszkodowania. Druga decyzja związana jest z tarczą Katarzyna. Właściciel maszyny TBM będzie musiał ją wydać, by dalej mogła pracować na budowie. Nadal jednak trwają prace nad zabezpieczeniem placu budowy, analizą, jak i oceną stanu tarczy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
2: Przygotowanie wycen mieszkań w wywłaszczanych kamienicach zajmie zgodnie blisko 60 dni. Tyle samo zajmie wypłata odszkodowań przez Polskie Linie Kolejowe. Tunel średnicowy ma połączyć trzy łódzkie dworce, Fabryczny, Kaliski i Żabieniec. Kiedy dokładnie tarcza ma ruszyć i prace będą kontynuowane? O tym piszemy na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Afera w Warszawie. Lekarz milioner ponosi konsekwencje. Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Przypomnijmy, lekarz w ciągu roku miał zarobić w Szpitalu Południowym w Warszawie prawie 1 600 000 złotych. Według szpitalnej dokumentacji radny miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Donald Tusk zapowiada też konsekwencje polityczne, szczególnie dla tych, którzy dzięki znajomości z lekarzem korzystali z przywilejów w warszawskim szpitalu. Po aferze cały zarząd Stołecznego Szpitala Południowego został odwołany. W centrum Łodzi jeżdżą pod prąd. Mowa o ulicy Sienkiewicza na odcinku między Narutowicza i Trauguta. Najpierw ulica była zamknięta przez ponad rok, a później przywrócono ruch, ale jednokierunkowy. Jednak nie wszyscy kierowcy zauważają zakaz wjazdu przy skrzyżowaniu z ulicą Trauguta albo go ignorują. Jak mówią łodzianie, to z przyzwyczajenia lub lenistwa.
4: Z jakiejś potrzeby łatwości i oszczędności czasu, niekoniecznie z bezpieczeństwa.
5: Jak jest zamknięta ulica, to nie powinno się wjeżdżać pod prąd.
6: Odpowiedź jest jednoznaczna. Łamią przepisy.
7: Zdarzenia czołowe, do których może dojść w takiej sytuacji, mogą skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
2: Dodaje młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Za jazdę pod prąd na ulicy jednokierunkowej grozi mandat do 5 000 złotych i 8 punktów karnych. Program Czyste Powietrze złapał zadyszkę. Wniosków na wymianę starych pieców jest znacznie

0: Mniej niż przed kilkoma laty. Organizacje społeczne biją na alarm i jakość powietrza w polskich miastach zaczęła się pogarszać. Planowane są zmiany w programie, które mają ułatwić składanie wniosków, ale wciąż nie wiadomo, kiedy wejdą w życie. Dlaczego tak się dzieje? O tym porozmawiamy dziś z naszym porannym gościem, którym będzie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Kopek. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. I na koniec hit transferowy Widzewa Łódź. Łódzki klub sprowadził kolejnego reprezentanta Polski, Karola Świderskiego. O szczegółach Robert Zwoliński.
1: Karol Świderski ma na koncie ponad 100 meczów w polskiej ekstraklasie i 20 strzelonych goli w barwach Jagiellonii Białystok. Później grał w Grecji, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i ponownie w Grecji. W ostatnim sezonie w barwach ateńskiego Panathinaikosu strzelił 5 goli. Napastnik dołącza w Widzewie do kolegów z reprezentacji Polski Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Świderski w kadrze rozegrał 51 meczów, zdobył 14 bramek. Co ciekawe, to dla niego powrót do Łodzi. Na początku swojej kariery półtora roku spędził bowiem w SMS-ie Łódź. Świderski z Widzewem podpisał 3-letni kontrakt. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
0: Widzew za Świderskiego ma zapłacić około 1 000 000 euro. To pierwszy letni transfer łodzian, którzy do treningów wrócą już po weekendzie. A ja o 6:30 zapraszam na skrót wiadomości w Radio Łódź.
2: Niepogodny poranek. W ciągu dnia więcej chmur, ale raczej niegroźnych nigdzie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 14 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie więcej, maksymalnie do 28 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, na barometrze 998 hektopaskali, a jutro 32 stopnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 5 minut po godzinie 6, no to rozpoczynamy upalny piątek. To jest 19 dzień czerwca. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia. Słyszymy się do 9:00.

9 minut po godzinie 6, piękny słoneczny dzień przed nami, nic tylko żyć. Muzycznie też zaczynamy z przytupem, Michael Jackson za nami, a napięcie będzie już tylko rosło. Szykuje się bowiem niemała gratka dla fanów grupy Pink Floyd, no, a więc trochę muzyczny klimat jednak zmienimy. Pierwszy wokalista zespołu, Syd Barrett, w tym roku świętowałby 80. urodziny, no i właśnie z tej okazji ukaże się wyjątkowy album z coverami, nazwany Clowns and Jugglers, The Songs of Syd Barrett, poświęcony właśnie twórczości legendarnego artysty. Płyta do sprzedaży ma trafić w październiku, a więc czekamy, no i słuchamy pierwszego singla grupy Pink Floyd. W tej piosence zaśpiewał właśnie Syd Barrett.

Dobrze brzmi, prawda? Jeszcze chwilę i minie 60 lat od wydania tej właśnie piosenki. Arnold Lane i Pink Floyd. Pierwszy singiel tego zespołu. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 6. Wschód słońca 23 minuty po godzinie 4. Słońce zajdzie 4 minuty po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 41 minut. No i niech będzie to doskonały dzień.

0: 16 minut po godzinie 6, no i jeszcze mała korekta w stosunku do tego, o czym śpiewał Cortez w swojej piosence. Dzisiaj do 28 stopni, jutro do 32 stopni, a więc upały w naszym regionie. No i nie tylko w naszym regionie, ale oczywiście w całym kraju. A co przed nami do godziny 9? Miasto uruchamia kolejne parkingi w Centrum Łodzi. Są duże, automatyczne, no i płatne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na razie działają 4, ale wkrótce będzie ich więcej. Do tego tematu będziemy wracali także w porannej prasie. Ulicą Sienkiewicza pod prąd, mówiliśmy o tym w naszym serwisie. Pod koniec maja jednokierunkowy ruch uruchomiono na odcinku tej właśnie ulicy między Narutowicza i Trauguta. Nie wszyscy jednak zwracają uwagę na oznakowanie.
1: Pewnie lenistwo. Krótszy przejazd. Nie jadą dookoła.
2: Czy z jakiejś potrzeby łatwości?
3: Każdy się stara wykorzystać to, że jest chociaż otwarta połówka, nie?
4: No jeżdżenie na pamięć.
1: Odpowiedź jest jednoznaczna. Łamią przepisy.
0: Jakie są Państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o ulicę Sienkiewicza i zmiany drogowe właśnie w tym miejscu Łodzi? Co poza tym? Drogo drożej, coraz drożej. Od lipca mieszkańcy gminy Konstantynów Łódzki zapłacą więcej za wodę i ścieki. To trzecia podwyżka w ciągu ostatnich 3 lat i do tego tematu wrócimy w ranku. Poza tym program Czyste Powietrze, jak się zdaje, złapał zadyszkę. Wniosków na wymianę starych pieców jest znacznie mniej niż przed kilkoma laty i do tego tematu wrócimy w rozmowie po godzinie 8. Naszym gościem będzie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Kopek. Już teraz w imieniu Macieja Trojanowskiego na to spotkanie serdecznie zapraszam. 18 minut po godzinie 6. Phil Collins muzycznie przed nami teraz.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze 6:30.

0: Wśród najważniejszych informacji Wiktoria Makowska.
1: Afera w Warszawie. Lekarz milioner ponosi konsekwencje. Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Przypomnijmy, lekarz w ciągu roku miał zarobić w Szpitalu Południowym w Warszawie prawie 1 600 000 złotych. Według dokumentacji radny miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. A po aferze cały zarząd stołecznego Szpitala Południowego został odwołany. Ważne decyzje wojewody w sprawie tunelu średnicowego w Łodzi umożliwią wznowienie drążenia tunelu łączącego Trzynłódzkie dworce, które zostało wstrzymane jesienią 2024 roku. Wojewoda łódzki Dorota Ryl nałożyła na właściciela tarczy drążącej obowiązek przekazania maszyny inwestorowi, aby po wybraniu nowego wykonawcy można było dalej ruszyć z budową. Druga decyzja dotyczy kamienic na trasie budowy tunelu. 3 budynki przy Alei 1 Maja i 1 przy ulicy Pruchnika zostaną wywłaszczone i przekazane inwestorowi, czyli Polskim Liniom Kolejowym. Następnie kamienice zostaną wyburzone, a ich mieszkańcy dostaną odszkodowanie. PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że przygotowują się do wznowienia prac. Wymiana ulicznych lamp w Piotrkowie Trybunalskim z 3-miesięcznym opóźnieniem. Problemem są odwołania firm, które uczestniczyły w przetargach. Jak powiedział Radiu Łódź inżynier miasta Piotrkowa Adam Bak, będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu właśnie o ten czas.
2: Ponieważ było to działanie niezwiązane po prostu z miastem, nie z naszej winy, tylko po prostu ze względu na jakieś tam założenia osób trzecich czy próby być może podważenia modernizacji.
1: W najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca i zostanie podpisana umowa. Prace powinny rozpocząć się w lipcu. Hit transferowy Widzewa. Łódzki klub sprowadził kolejnego reprezentanta Polski, Karola Świderskiego. Ma na koncie ponad 100 meczów w polskiej ekstraklasie i 20 strzelonych goli. Świderski w kadrze zdobył 14 bramek. Widzew za Świderskiego ma zapłacić około 1 000 000 euro. A o 7 zapraszam na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź.
0: Przed nami pogodny i bardzo ciepły dzień, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz jeszcze 14 stopni, ale w ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni. Jutro jeszcze cieplej, do 32 stopni w sobotę. Wiatr słaby, północno-zachodni to dzisiaj, a na barometrze 998 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jeszcze sprawdzam pogodę na niedzielę. 29 stopni w Łodzi. Oj, ciepło. Może się ciężko biegać, ale co tam? Serdecznie zapraszamy na nasz bieg. Jeszcze sprawdzam trasę. Wszystko zacznie się około godziny 10. Wielki bieg Radia Łódź w parku imienia Baden-Powella. Zapraszamy serdecznie. No i mam nadzieję, że się właśnie w tym parku, w parku imienia Baden-Powella w najbliższą niedzielę zobaczymy. 95 do setki. Bardzo polecamy także to wydarzenie. Teraz na zegarze 27 minuty do godziny 7. Niebawem zaglądamy do porannej prasy.

0: Lenę Krawiec w Radiu Ciąg Poranku. Wspominałem o naszym biegu 5 do setki na 95-lecie Radia Łódź, które w tym roku świętujemy. No i ten bieg już w niedzielę, więc 21 dnia czerwca. No i między innymi wśród nagród do wygrania w tym biegu, bo nagrody tak się oczywiście pojawią, między innymi bilet na koncert Lenego Krawica. Ten koncert 16 lipca tego roku w Gdańsku. Także mam nadzieję, że zobaczymy się 21 czerwca w parku imienia Baden Powella na naszym wielkim, wielkim biegu. Teraz na zegarze 19 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Ale obowiązki gonią. No to zerkamy do porannych gazet i na początek pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, czy wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy. To pytanie i to sondaż, który o poranku zadaje, to pytanie zadaje Rzeczpospolita. Tragiczny wypadek w Ząbkach spowodowany przez zagranicznego kierowcę taksówki z aplikacji ponownie otworzył dyskusję o bezpieczeństwie na naszych drogach. Jak wynika z sondażu Ibris, Polacy niemal jednogłośnie domagają się zaostrzenia przepisów. No właśnie na to pytanie, czy pana, pani zdaniem wszyscy kierowcy taksówek niezależnie od narodowości powinni mieć zdany również polski egzamin prawa na prawo jazdy. Ponad prawie 84% Polaków odpowiada, że tak, bezwzględnie taki egzamin powinien zostać zaliczony tutaj w Polsce. Przeciwnego zdania jest 15%. Te osoby uważają, że wystarczyły prawo jazdy z innego kraju. No właśnie, zdecydowana większość pytanych uważa, że obcokrajowcy chcąc wozić pasażerów powinni zdać egzamin na prawo jazdy w Polsce. Postulat ten łączy wyborców z różnych stron sceny politycznej, a najradykalniejsze są osoby starsze. Obecnie urzędnicy weryfikują jedynie autentyczność zagranicznych dokumentów. Eksperci alarmują, że barierą dla zmian mogą być umowy międzynarodowe. Także w tej sprawie polecamy kontakt z nami. Co państwo na to? Czy faktycznie tutaj coś powinno się zmienić? I jeszcze rzut oka do Dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że miasto uruchamia kolejne parkingi w centrum Łodzi. Są duże, automatyczne, no i płatne przez całą dobę. 7 dni w tygodniu. Na razie działają 4, ale wkrótce będzie ich więcej. Czytamy. Kierowcy mogą już korzystać z parkingu automatycznego na Placu Zwycięstwa. W Łodzi czeka tam około 90 miejsc, stanowiska do ładowania elektryków, no ale oczywiście na zmotoryzowanych czekają także kasy. Ceny są takie jak w strefie B płatnego parkowania, ale w przeciwieństwie do działającej tylko w dni robocze strefy, tam opłaty pobierane są przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, także w weekendy i święta. Nie obowiązują także bilety strefy kupione w automatach i aplikacji, działają za to strefowe abonamenty. Parkowanie płatne bez przerwy na noc i weekend, to Dziennik Łódzki. I więcej na ten temat w tej gazecie dzisiaj do przeczytania. A na zegarze 17 minut do godziny 7.

0: Na zegarze 11 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam naszego historycznego kalendarza. To dopiero było wydarzenie. 19 czerwca 1976 roku otwarto kąpielisko Fala w Łodzi. Były tam m.in. cztery baseny, w tym jeden ze sztuczną falą. Kąpielisko przeznaczone było dla 4000 osób i zajmowało 7 hektarów. Był to też jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Na uroczystości otwarcia fali zameldowali się partyjni łódzcy notable. Między innymi był obecny pierwszy sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR Bolesław Koperski i prezydent Łodzi Jerzy Lorenz. No, ale na inaugurację kompleksu basenów, na jej inauguracji pojawił się także między innymi gwiazdor estrady i aktor Marek Perepeczko, bardzo wtedy popularny serialowy Janosik. Pierwsza fala działała do 1992 roku. W jej miejscu powstał w latach 2005-2008 akwapark Łódź Fala.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
14: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
15: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
18: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
19: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi.

0: Avex Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Zbliża się siódma, czas na pierwszy poranku raportu drogowy w studiu Seweryn Potentas. Dzień dobry. Seweryn, jak teraz wygląda sytuacja na drogach?
2: Dzień dobry. Kierowcy, którzy na ulicę Łodzi wyjechali właśnie teraz, jeszcze unikną porannych korków. Pojawiają się jedynie niewielkie zatory, w tym na trasie WZ, jadąc przy estakadzie czy na wysokości Palmiarni. Kilku minut oczekiwania nie da się jednak uniknąć za to na ulicy Nicernianej. Tu blokować zaczął się już wyjazd na WZ-kę, jadąc od strony CKD. Uwaga także kierowcy jadący traktorowo. Tu jak na razie bez utrudnień, ale na wysokości ulicy Łubinowej zmieniła się organizacja ruchu, dlatego warto zachować ostrożność. Na koniec uwaga kierowcy jadący drogą krajową 91 przez miejscowość Kletnia pod Radomskiem. Rozpoczyna się tam właśnie remont nawierzchni na niemal kilometrowym odcinku. W trakcie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, a kolejny raport z dróg za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Czas u nas na najważniejsze informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
3: A w wiadomościach zostajemy w temacie dróg, bo kierowcy jeżdżą pod prąd na ulicy Sienkiewicza w Łodzi, ignorują nowe oznakowanie. Tunel średnicowy pod Łodzią wraca do gry. Wojewoda odblokowuje inwestycje. Dziennikarze Radia Łódź odznaczeni brązowymi medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Dziś niebo praktycznie bezchmurne, to będzie upalny piątek. Pod prąd na ważnej ulicy w centrum Łodzi. Po ponad roku częściowo otwarto ulicę Sienkiewicza na odcinku między Narutowicza a Traugutta. Ruch w tym miejscu jest jednokierunkowy, co powoduje kolejne problemy. Część mieszkańców nie zwraca uwagi na obowiązujące oznakowanie. Przejazd możliwy jest tylko w jednym kierunku, od Narutowicza do Traugutta. Mimo prawidłowego oznakowania, codziennie zdarzają się tu przypadki jazdy pod prąd. To wykroczenie, które może skończyć się tragicznie, dodaje młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Zdarzenia czołowe, do których może dojść w takiej sytuacji, mogą skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Apelujemy do kierowców o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
3: A my przypominamy, że za jazdę pod prąd ulicą jednokierunkową grozi mandat do 5000 zł i 8 punktów karnych. O krok bliżej do wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Dwie kluczowe decyzje w tej sprawie wydała wojewoda łódzki. Jedna dotyczy losu mieszkańców kamienic na trasie tunelu, druga maszyny drążącej. Zgodnie z tą pierwszą PKP Polskie Linie Kolejowe przejmą 4 kamienice na trasie budowy tunelu. 3 przy Alei 1 Maja i 1 przy ulicy Pruchnika. Następnie kamienice zostaną wyburzone, a ich mieszkańcy dostaną odszkodowania. Tunel średnicowy ma połączyć 3 łódzkie dworce, Fabryczny, Kaliski i Żabieniec. Prace przy budowie zostały wstrzymane jesienią 2024 roku. Po zawaleniu się części kamienicy przy 1 maja. Sprawę skomentował nam też rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak. W jaki sposób? O tym można przeczytać na naszej stronie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
3: Afera w Warszawie. Lekarz milioner ponosi konsekwencje. Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Przypomnijmy, lekarz w ciągu roku miał zarobić w Szpitalu Południowym w Warszawie prawie 1 600 000. Według szpitalnej dokumentacji radny miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Donald Tusk zapowiada też konsekwencje polityczne. Jakie? O tym Sylwia Białek.
5: Na początek konsekwencje personalne. Dawid Kacprzyk w szpitalu już nie pracuje. Dodatkowo przelał na konto placówki część zarobionej w ubiegłym roku kwoty. Zrezygnował z funkcji radnego i wnioskuje o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. To jednak sprawy nie zamyka. Po aferze szpital złożył doniesienie do prokuratury. Śledczy badają też sprawę z urzędu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby, które korzystały z przywilejów w Szpitalu Południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
6: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu.
5: Premier zapowiedział też, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Po aferze cały zarząd Stołecznego Szpitala Południowego został odwołany. Program Czyste Powietrze złapał zadyszkę. Wniosków na wymianę starych pieców jest znacznie mniej niż przed kilkoma laty. Organizacje społeczne biją na alarm i jakość powietrza w polskich miastach zaczęła się pogarszać. Planowane są zmiany w programie, które mają ułatwić składanie wniosków, ale wciąż nie wiadomo, kiedy wejdą w życie. Dlaczego tak się dzieje? O tym porozmawiamy dziś z naszym porannym gościem, którym będzie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Kopek. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. Dziennikarze Radio Łódź z medalami Gloria Artis Zasłużony Kulturze. Medale odebrali Małgorzata Warzecha, Mariusz Woźniak.

0: Kwiatniczka i Joanna Sikorzanka.
1: Dzisiaj się bardzo wzruszyłam. To jest takie znakomite, myślę, uwieńczenie tej mojej drogi. Nigdy bym się nie spodziewała, że tak się stanie.
2: To naprawdę jest wielkie przeżycie. Już od dłuższego czasu mam takie wewnętrzne, narastające przekonanie, że po prostu jestem częścią jakiegoś planu. Mam swoją robotę do wykonania.
3: Ja się przede wszystkim chyba cieszę z tego, że radio o mnie pamięta. Mam jeszcze plany. Chcę w najbliższym czasie wydać książkę na podstawie moich reportaży.
0: Wszyscy troje zostali odznaczeni brązowymi medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Te odznaczenia przyznaje minister kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne, zasługi działalności kulturalnej lub na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Teraz to wszystko, a o 7.30 zapraszam na same dobre wiadomości.
4: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Michał Malinowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Hit transferowy Widzewa. Do Łodzi trafił kolejny reprezentant Polski, Karol Świderski. 29-latek jeszcze pół roku temu był klubowym kolegą Bartłomieja Drągowskiego. Zimą bramkarz przeniósł się z Panathinaikosu do Widzewa. Teraz jego śladami podążył Świderski. Napastnik zagrał 51 razy w reprezentacji Polski, strzelając 14 goli. Oprócz Grecji występował także we Włoszech i USA. W polskiej ekstraklasie rozegrał ponad 130 spotkań, w których miał udział przy niemal 50 bramkach Jagiellonii Białystok. Nowy piłkarz Widzewa grał już w Łodzi. Jako junior był zawodnikiem UKS-u SMS. Nowego napastnika ma także UKS. Do klubu z Alei Unii trafił Karol Podliński. Więcej o transferze 28-latka na radio.łódź.pl. Meksyk pierwszy z awansem na mundialu. Gospodarze Mistrzostw Świata wygrali z Koreą Południową 1-0 i nie tylko zapewnili sobie awans do 1/16 finału, ale także pierwsze miejsce w grupie A. W drugim spotkaniu tej grupy Czechy zremisowały 1-1 z RPA. Wygrał także inny ze współgospodarzy mundialu. Kanada rozbiła 6-0 Katar, który kończył mecz w 9. Hat-trickiem popisał się Jonathan David. W drugim meczu grupy B Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Helweci oraz Kanadyjczycy mają po 4 punkty i są na czele tabeli. Awansu formalnie jeszcze nie mają, ale świetny bilans bramkowy sprawia, że niemal na pewno w fazie pucharowej zagrają. Dzisiaj m.in. mecz trzeciego gospodarza USA zmierzą się z Australią. Biało-czerwone poznały rywalki w walce o mundial. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zagra z Belgią w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. W ewentualnej drugiej rundzie Polki zmierzą się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Reprezentacja Polski siatkarek z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwone wygrały z Ukrainą 3-1. Dzisiaj Polki pauzują, jutro zagrają z Holandią. A kolejny serwis sportowy po godzinie 9.
4: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W błyskawicznym tempie rośnie nam temperatura w regionie. Godzinę temu o tej porze mieliśmy 14 stopni, czyli po godzinie 6. Teraz już 20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni. W weekend jeszcze cieplej. W sobotę maksymalnie do 32 stopni. W niedzielę nieznacznie chłodniej, ale nadal upalnie do 29 stopni. Dzisiaj wiatr słaby, północno-zachodni i jeszcze rzut oka na barometr, na nim 998 hektopaskali.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Po więcej informacji sportowych oczywiście odsyłamy na radiołódź.pl. Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Aż pomyliłem się z wrażenia, bo dzisiaj piątek, koniec tygodnia. No i rozpoczynamy weekend. 19 dzień czerwca. To jeszcze dodam dla porządku. A niebawem przed nami kolejne tematy.

11 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Ucie audycji porannej. Wspominaliśmy już o tej sprawie w naszym serwisie. O godzinie 6 są ważne decyzje dotyczące budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Łódzki Urząd Wojewódzki właśnie podjął dwie istotne decyzje administracyjne. Pierwsza z nich dotyczy przejęcia przez Polskie Linie Kolejowe czterech kamienic przy Alei 1 Maja 19, 21, 23 i ulicy Pruchnika 44 oraz wypłatę z tego tytułu stosowną odszkodowanie właścicielom lokali z wywłaszczonych kamienic, które zostaną wyburzone. Druga decyzja nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania do korzystania w celu dokończenia budowy tunelu. Równolegle trwają przygotowania do wznowienia robót budowlanych. Obejmują one m.in. analizę dotychczas wykonanych prac oraz ocenę stanu technicznego maszyny TBM, która, dodajmy, po ponad 16 miesiącach postoju miałaby wrócić do pracy. Dodatkowo impulsem dla inwestycji jest podpisane na początku czerwca porozumienie pomiędzy PKP PLK a spółką Centralny Port Komunikacyjny. Dokument wzmacnia współpracę przy realizacji łódzkich tuneli, bo tutaj oczywiście chodzi o tunel średnicowy, ale także o tunel dla kolei dużych prędkości oraz ma umożliwić sprawniejszą koordynację robót, szczególnie w obrębie stacji Łódź Fabryczna. 12 minut po godzinie 7 teraz my słuchamy Radio Łódź audycji porannej.

0: 16 minut po godzinie 7. Ciepło, cieplej, coraz cieplej. No tak to będzie wyglądało w Europie, Polsce i w naszym regionie. Dziś do 28 stopni, jutro powyżej 30 stopni. No i upał będzie doskwierać ludziom, ale także nie zapominajmy o zwierzętach. Pytanie, jak o nie zadbać? Jak mówi lekarz weterynarii, dr Małgorzata Głowacka, nie należy spacerować z psem w czasie największego skwaru. Temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni Celsjusza. No i pies może poparzyć sobie opuszki.
1: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wyjdźmy z psem na dłuższy spacer w ciągu dnia tylko na tak zwane siusiu.
0: No to jeszcze jedna rada od pani doktor, która podkreśla, że latem nie powinno się obcinać się zbyt krótko psiej sierści. Działa ona bowiem jak izolacja, skóra ogolonego brzucha, na przykład może szybko ulec poparzeniu, na przykład od nagrzanego chodnika. 18 minut po godzinie 7 teraz, tu Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
10: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
12: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
14: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
15: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
16: To jest teatr, komedia i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
17: Mm-hmm. Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
18: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
19: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
20: I to jest piękna gra!
21: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
20: Tak, wiedziałem!
21: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
23: Zbliża się 7:30, czas na raporty drogowe i Seweryn Potentas.
24: Z każdą minutą coraz gęściej jest w okolicy Łódzkiego Parku Śledzia. Blokować może się przejazd północną od Kilińskiego do Nowomiejskiej. Większy ruch czeka też na zachodniej, jadąc od Limanowskiego w kierunku centrum. Pierwsze minuty stracić można też przy Rondzie Solidarności. Aleja Palki i ulica Źródłowa zabierają co najmniej dwie zmiany świateł. Zapełniać mogą się też okolice Parku na Zdrowiu. Dojazd Konstantynowską do Alei Unii Lubelskiej blokuje się już na wysokości ZOO. Do tego zwiększa się ruch na Krzemienieckiej i Drewnowskiej. Pierwsze zatory także w Wieluniu. Blokować może się skrzyżowanie ulic Głowackiego i Sieradzkiej. Wolniej przejeżdża się też ulicami otaczającymi parki w centrum, a kolejny raport z dróg za pół godziny.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
23: Na zegarze 7:30.
2: Same dobre wiadomości.
23: I Wiktoria Makowska.
3: Dziennikarze Radia Łódź z medalami Gloria Artis zasłużonej kulturze. Medale odebrali Małgorzata Warzecha, Mariusz Woźniczka i Joanna Sikorzanka. Wszyscy troje zostali odznaczeni brązowymi medalami, a te odznaczenia przyznaje minister kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne, zasługi w działalności kulturalnej lub na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Z rakiem można żyć długo, przekonuje o tym przykład łodzianki Marianny Świech, która obchodzi setne urodziny, udowadniając, że siła ducha i determinacja mogą pomóc w pokonywaniu nawet najtrudniejszych wyzwań. Pani Marianna od wielu lat zmaga się z chorobą nowotworową rakiem piersi. Jest pod stałą opieką lekarzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przechodzi leczenie i regularne kontrole. Mimo choroby zachowuje pogodę ducha i aktywność, a my z okazji setnych urodzin pani Mariannie składamy życzenia zdrowia, spokoju i wielu kolejnych lat w gronie najbliższych. Odzyskany pierścień Zygmunta I Starego trafi wkrótce do Krakowa. Pierścień będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia i 11 miniaturami kolejowymi. Pierścień został wydobyty z grobu Zygmunta Starego na Wawelu w XVIII wieku. Trafił do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 roku został zrabowany przez niemieckich żołnierzy. Pierścień i pozostałe odzyskane straty wojenne zostaną dziś zaprezentowane w Warszawie. Pierścień po tygodniu prezentacji w Warszawie trafi na wystawę w Krakowie. Jeśli dziś od rana świat wydaje się nieco przyjaźniejszy niż zwykle, być może nie jest to tylko kwestia piątku. Badania pokazują, że większa ilość naturalnego światła może pozytywnie wpływać na nasz nastrój i poziom energii, a czerwiec rozpieszcza pod tym względem wyjątkowo. Ja zatem nieśmiało Państwu przypominam, przed nami ostatni weekend wiosny, a już za kilka dni oficjalnie rozpoczniemy lato. A o 8 zapraszam na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź.
23: Przed nami słoneczny i bardzo ciepły dzień. Teraz na termometrach już 20 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni. Jutro do 32 stopni, w niedzielę do 29 stopni. Wracając do piątku, dziś mało chmur, dużo słońca, jak powiedziałem, na barometrze 998 hektopaskali.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
23: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8, a co przed nami niebawem? Ulicą Sienkiewicza pod prąd, tak, są problemy w tej części Łodzi. Pod koniec maja jednokierunkowy ruch uruchomiono na odcinku tej właśnie ulicy, ulicy Sienkiewicza między Nartowicza i Trauguta. Nie wszyscy jednak zwracają uwagę na oznakowanie i o tych problemach opowiemy za kilka chwil.

0: 21 minut do godziny 8, no to teraz o problemach na ulicy Sienkiewicza, którą część kierowców jeździ pod prąd, no i to jest częste zjawisko niestety. Pod koniec maja jednokierunkowy ruch uruchomiono na odcinku tej właśnie ulicy, na odcinku od Narutowicza do Trauguta, no i nie wszyscy zwracają uwagę na oznakowanie, a sprawie przygląda się Seweryn Potentas.
1: Zamknięta była ponad rok. Ulica Sienkiewicza na fragmencie między ulicami Narutowicza a Traugutta została częściowo otwarta kilka tygodni temu. Dla wielu okolicznych mieszkańców to ulga.
2: Fajnie, że otworzyli chociaż tą jedną część. Dla osób pieszych jest przejście i jest to ułatwienie.
3: Powrócił tutaj ruch jednokierunkowy od Narutowicza do Traugutta.
1: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
3: Dodatkowo udostępniony został jeden z chodników. Otwarcie ulicy nie spowodowało jednak zmian na skrzyżowaniu Klińskiego z Traugutta. To nastąpi dopiero po otwarciu Sienkiewicza w dwóch kierunkach.
4: Młodszy aspirant Izabela Wypychowska, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Jeżeli poruszamy się ulicą Sienkiewicza, jadąc od ulicy Tuwima w kierunku północnym, to przy skrzyżowaniu z ulicą Traugutta znajduje się znak nakazu skrętu w prawo.
1: Ten przez niektórych kierowców jest ignorowany, bo przypadki jazdy pod prąd zdarzają się w tym miejscu codziennie.
5: Pewnie lenistwo. No, krótszy przejazd. Nie jadą dookoła, tylko jadą prosto.
6: Przez jakieś potrzeby łatwości i oszczędności czasu, niekoniecznie z bezpieczeństwa.
2: Czy bym była kierowcą i bym tak robiła? Chyba nie ryzykowałabym, ale też po części rozumiem.
7: To duże korki w Łodzi naszego. Każdemu na czasie zależy, nie? Jeżeli ma jechać tam i pół godziny traci, czy 40 minut, no to...
8: Z tego co wiem, to bardzo długo tutaj jest zamknięta ta droga, także ludzie się stęsknili, chyba za ruchem w dwie strony, także... Każdy się stara wykorzystać to, że jest chociaż otwarta połówka, nie?
7: Podejrzewam, że jeżdżą, bo to wszyscy tak robią, nie?
1: Inni mieszkańcy wskazują na gapiostwo i przyzwyczajenie.
9: No jeżdżenie na pamięć, bo ludzie tak sobie jeżdżą, jak zapamiętają. W ogóle tu nie było przejazdu przez jakiś czas, więc no może tak z przyzwyczajenia, ale dobrze by było, jakby były dwa kierunki. No bardzo prawdopodobne.
6: Myślę, że tak. Niektórzy może jeżdżą na pamięć.
10: Jak jest zamknięta ulica, to nie powinno się wjeżdżać pod prąd.
5: Odpowiedź jest jednoznaczna. Łamią przepisy.
4: Pamiętajmy, że jazda pod prąd jest bardzo poważnym wykroczeniem drogowym. Zdarzenia czołowe, do których może dojść w takiej sytuacji, mogą skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Apelujemy do kierowców o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
1: A za jazdę pod prąd ulicą jednokierunkową grozi mandat do 5000 zł i 8 punktów karnych.
0: Patrzmy zatem na znaki, a my przypominamy, że od roku zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w tej okolicy miasta, konkretnie chodzi o skrzyżowanie Traugutta i Kilińskiego. Tam pierwszeństwo mają kierowcy wyjeżdżający z Traugutta, co usprawniać ma przejazd w kierunku ulicy Narutowicza. 18 minut do godziny 8 teraz.

0: Na zegarze 14 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No i tym razem prasa ogólnopolska, konkretnie pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że ukraińskie firmy rosną nad Wisłą. Budownictwo, handel, hurtowy i transport w tych trzech sektorach działa najwięcej, bo ponad 1/3 spośród prawie 27 tysięcy funkcjonujących w Polsce spółek z ukraińskim kapitałem. Tak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Według tych danych ukraińskie firmy mają również największy, prawie 28-procentowy udział wśród wszystkich działających w naszym kraju spółek z zagranicznym kapitałem. Ponad połowa zaczęła swoją działalność po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, a więc w lutym 2022 roku, gdy sporo ukraińskich firm decydowało się na przeniesienie części lub całości biznesu nad Wisłę. Branża budowlana jest najbardziej popularna nie tylko w przypadku spółek, ale także wśród jednoosobowych działalności gospodarczych założonych w Polsce przez Ukraińców. Fala ich rejestracji ruszyła w lutym 2022 roku dzięki specustawie, która umożliwiła uchodźcom wojennym z Ukrainy swobodny dostęp zarówno do rynku pracy, jak też do rozwijania jednoosobowych biznesów. Dzięki temu w latach 2022-2025 powstało około 110 tysięcy ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej.

8 minut do godziny 8, tu Radio Łódź, niebawem u nas kolejny raport drogowy, także najważniejsze informacje, zajrzymy do prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców.

0: pakuje się już wjazd do miasta od wsi Mokra Prawa. Kilka minut więcej przyda się też w centrum, w tym na ulicach 1 Maja i Kozietulskiego. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
2: Minęła godzina 8. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
3: Są dymisje i zwrot pieniędzy. To po ujawnieniu afery wokół zarobków młodego lekarza radnego z Warszawy. Uwaga kierowcy, od dziś zmiany na ważnej trasie w Łodzi. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o problemach z wymianą oświetlenia ulicznego w Piotrkowie. Dziś niebo praktycznie bezchmurne, to będzie upalny piątek. Afera w warszawskim szpitalu z udziałem lekarza radnego. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie i dla tych, którzy na nich korzystali. SOR szpitala, którym kierował były radny Dawid Kacprzyk, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki. Szef rządu oprócz politycznych konsekwencji zapowiedział również pracę nad systemowymi rozwiązaniami w służbie zdrowia.
4: To jest kwestia i przyzwoitości, i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych. To jest też kwestia prawna. No, chcemy uniemożliwić tego typu operacje. To jest też bardzo ważne dla polskich lekarzy. Ja już widzę, że narasta taka fala, żeby uderzyć w zawód lekarza. To jest absurd.
3: Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Lekarz w trakcie specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, miał w ciągu roku zarobić w szpitalu 1 600 000 zł. Uwaga kierowcy, kolejne utrudnienia w Łodzi. Torowisko przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Struga doczeka się remontu. Drogowcy dziś od 18.30 zapowiadają zmiany w organizacji ruchu. A szczegóły zna Damian Grosicki.
5: Zarząd Dróg i Transportu przypomina, że tramwaje jeżdżą po Alei Kościuszki średnio co 2 minuty, a ostatni remont miał miejsce 18 lat temu. Teraz to się zmieni i tak od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczoru będą trwały prace na torowisku. Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki tylko na wprost. Od Struga będzie można skręcić w prawo. Tramwaje również będą jeździły objazdami. Pojawią się także 2 linie zastępcze. Ruch wróci do normy w dni robocze. Damian Grosicki, Radio Łódź.
3: Remont ma potrwać do końca wakacji. MPK Łódź podało już zmiany dla pasażerów. Szczegółowe zmiany w rozkładach można sprawdzić na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
3: O krok bliżej do wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Dwie kluczowe decyzje w tej sprawie wydała wojewoda łódzki. Jedna dotyczy losu mieszkańców kamienic na trasie tunelu, druga maszyny drążącej. Zgodnie z tą pierwszą PKP Polskie Linie Kolejowe przejmą 4 kamienice na trasie budowy tunelu. 3 przy Alei 1 Maja i 1 przy ulicy Pruchnika. Następnie kamienice zostaną wyburzone, a ich mieszkańcy dostaną odszkodowania, mówi wojewoda łódzki.
6: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami przez kolejnego wykonawcę. Bez tego nie można by było ruszyć dalej z budową.
7: Przygotowujemy się do wznowienia prac budowlanych. Nie tylko zabezpieczamy teren, ale również analizujemy wykonane roboty i oceniamy stan techniczny maszyny TBM po wielomiesięcznym postoju.
3: Dodaje rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak. Tunel średnicowy ma połączyć 3 łódzkie dworce, Fabryczny, Kaliski i Żabieniec. Prace przy budowie zostały wstrzymane jesienią 2024 roku, po zawaleniu się części kamienicy przy 1 maja. Tykające bomby ekologiczne w Łódzkiem, Rogowiec pod Bełchatowem czy dawne zakłady Boruta w Zgierzu to tylko przykłady składowisk odpadów niebezpiecznych, z którymi samorządy od lat nie mogą sobie poradzić. Czy znajdą się pieniądze na posprzątanie wysypisk, tak żeby mieszkańcy nie musieli żyć przed nimi w strachu? Zapytamy o to dzisiejszego porannego gościa, którym będzie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Kopek. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Wymiana ulicznych lamp w Piotrkowie Trybunalskim z 3-miesięcznym opóźnieniem. Problemem są odwołania firm, które uczestniczyły w przetargach. Jak powiedział Radiu Łódź inżynier miasta Piotrkowa Adam Bak, będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu właśnie o ten czas.
8: Ponieważ było to działanie niezwiązane po prostu z miastem, nie z naszej winy, tylko po prostu ze względu na jakieś tam założenia osób trzecich czy próby być może podważenia modernizacji.
3: W najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca i zostanie podpisana umowa. Prace powinny rozpocząć się w lipcu. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Na ten moment to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 9, ale o 8.30 jeszcze wiadomości w skrócie.
2: W Dzień zachmurzenie mało i miarkowane. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach już 20.

0: 22 stopnie. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 28 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 998 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A trzecią godzinę naszego porannego spotkania zaczynamy od grupy Elsztadt.

0: Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, a dzisiaj w piątek o poranku moim i Państwa gościem jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, Piotr Kopek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Co się stało z programem Czyste Powietrze? Polski Alarm Smogowy alarmuje, że powietrze w dużych miastach, także w województwie łódzkim, no akurat w województwie łódzkim, w dużych miastach jest mniejszy problem, większy w mniejszych miejscowościach, jest coraz gorsze i winnego właśnie wskazują w programie Czyste Powietrze. Drastycznie spada liczba wniosków. Jak to wygląda w województwie łódzkim? Rzeczywiście mamy problem?
2: To, że powietrze jest coraz gorsze, to jest chyba pewnego rodzaju uproszczenie i słowo wytrych, ponieważ nakłady, jakie są ponoszone przez państwo na to, aby poprawić jakość tego powietrza, są tak znaczne, że stopniowo ono się poprawia. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy żyć w środowisku zdecydowanie lepszych warunków atmosferycznych i sprzyjających zdrowemu funkcjonowaniu. Natomiast na sytuację jakościową powietrza składa się kilka problemów. Program Czyste Powietrze, funkcjonujący od 2018 roku, faktycznie nie idzie tak, jak był zakładany, a wzięło się to stąd, że w związku ze zmianą w tym programie, jaka nastąpiła w roku 2022, weszła w życie w 2023, a jej skutki zaczęły być widoczne w 2024 i w 2025,
1: no ta liczba spadła, jak rozumiem.
2: Szereg działań niezgodnych z prawem.
1: Wszyscy pamiętamy tą, nie chcę powiedzieć aferę, ale to zamieszanie, kiedy zostały wnioski wstrzymane. No tak, ale fakt prosty jest taki, ja mam tutaj liczby, bo sprawdzaliśmy to w samej Łodzi z programu Czyste Powietrze, 138 wniosków. Rok wcześniej było 755. Ja wiem, że to jest mały wycinek, ponieważ Czyste Powietrze dotyczy tylko i wyłącznie domów jednorodzinnych, ale to pokazuje, że tych wniosków rzeczywiście jest mniej.
2: Nie wiem, co to są za dane statystyczne. Być może programu dotyczącego poprawy jakości powietrza samego miasta Łodzi i programu realizowanego przez Urząd Miasta w Łodzi.
1: No tak, bo to są różne programy, to należy to rozdzielać.
2: To są różne programy.
1: Dlatego, że z czystego powietrza mogą właściciele domów jednorodzinnych korzystać.
2: Tak.
1: Na przykład nie wspólnoty, nie bloki. No dobrze, panie prezesie, to jaki mamy problem? To znaczy, ile tych wniosków jest mniej? Mamy takie liczby, mamy takie dane?
2: Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy faktycznie liczba wniosków zmniejszyła się o połowę. Natomiast pragnę zauważyć, że od 2018 roku w Funduszu w Łodzi przyjęliśmy prawie 68,5 tysiąca wniosków na łączną kwotę 2 miliardy 400 milionów złotych. Z tego wypłaconych środków zostało już prawie 1,5 miliarda złotych. Są to kwoty bajońskie, które z całą pewnością przyczyniły się do poprawy jakości powietrza w całym województwie.
1: No tak, tylko czy pytanie, czy to nie jest plaster na złamanie, dlatego że jak czytam jeszcze w Polsce 2,5 miliona kopciuchów dymi, nie mam dokładnych danych, ile to w samym województwie łódzkim, ale skala problemu jest jednak ogromna i jakbyśmy na przykład pojechali do Radomska, to myślę, że mieszkańcy Radomska mieliby wiele do powiedzenia na temat jakości tego powietrza.
2: W porządku, tylko proszę zobaczyć, z jakiego pułapu startowaliśmy, jaki jest punkt odniesienia. Jeżeli było tragicznie źle, to żeby było dobrze, musimy przejść przez kilka etapów, przez kilka faz. To, żeby było tragicznie źle, dbaliśmy o to jako społeczeństwo, jako ludzie. Przyczyniliśmy się do tego przez dziesiątki lat, w ogóle nie mając na uwadze jakości powietrza, jakim oddychamy, w jakim żyjemy. I te zaszłości nie da się nadrobić w ciągu roku czy dwóch lat. Z całą pewnością program Czyste Powietrze jest jednym z tych elementów, który ma w najbliższym okresie mocno przysłużyć się poprawie tego stanu rzeczy.
1: Kiedy będą zmiany w programie Czyste Powietrze? Bo słyszymy, że są takie konsultowane, są takie proponowane. Między innymi będzie można składać wnioski na wymianę pieców w gorzej izolowanych, w gorszych energetycznie domach, bez konieczności ocieplania tych domów. To na pewno ułatwi, dlatego że takich domów w tej średniej klasie energetycznej w Polsce jest najwięcej. To na pewno spowoduje, że będą chcieli mieszkańcy także województwa łódzkiego składać więcej tych wniosków, ale chyba jeszcze nie mamy nawet daty, kiedy takie zmiany
2: Autorem
1: mogłyby być.
2: Autorem zmian kolejnych w programie Czyste Powietrze, tak jak wcześniej, może być tylko i wyłącznie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który jest autorem i ojcem tego programu. Wojewódzkie fundusze są tym pośrednikiem, który ma być bliżej ludzi w skali poszczególnych regionów Polski, po to, żeby można było skuteczniej, łatwiej, efektywniej, szybciej załatwiać wszystkie formalności.
1: No tak, panie prezesie, ale pewnie się pan orientuje, pewnie pan ma jakieś przesłuchy, kiedy ewentualnie takie zmiany mogłyby
2: nawet wejść. Gdybym miał, to się nimi nie pochwalę, ponieważ nie chcę wprowadzać zamętu informacyjnego. Poczekajmy na to, jakie ostatecznie będą efekty i rekomendacje zmian i wtedy będziemy mogli o nich porozmawiać, nawet jeżeli jeszcze nie wejdą w życie, ale przynajmniej będą ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
1: A ma pan nadzieję, że te zmiany rzeczywiście przyspieszą? Czy też spowodują, że będzie większa liczba wniosków o wymianę pieców?
2: Wcześniejsze zmiany przede wszystkim służyły uszczelnieniu całego programu po to, żeby wyeliminować patologie związane z wyciąganiem środków publicznych przez niektórych, jeszcze raz powtórzę, niektórych nieuczciwych wykonawców i ochronę beneficjentów, którzy w związku ze zmianami właśnie w roku 2022 i 2023 znaleźli się w niekorzystnej sytuacji.
1: No nawet rozmawialiśmy na antenie Radio Łódź, rozmawialiśmy
2: było
1: z panem, że
2: masę
1: były
2: takich rozmów.
1: Pieniądze wyciekały prosto do wykonawców i później były problemy z rozliczeniem tych projektów.
2: Dokładnie tak, nie mówiąc już o zawyżonych fakturach, zawyżonych kosztach.
1: Czyli jednym słowem wydawaliśmy pieniądze, a w Kopciuchu wcale nie ubywało w takim tempie, jak powinno.
2: Były one może nie na tak skutecznie usuwane, jakbyśmy chcieli. Wracając jeszcze wcześniej do pana wątku, bo to jest bardzo ważne. Nie myślmy o tym, jak przyspieszyć program tylko i wyłącznie w kategoriach tego, że wymienimy źródło ciepła, a nie dokonamy pełnej termomodernizacji, bo tylko i wyłącznie kompleksowe działanie na nieruchomości sprawi, że efektywność energetyczna tej nieruchomości się poprawi. Bo proszę sobie wyobrazić, że
1: mieszkańcy mogliby być większe rachunki po wymianie źródła ciepła, prawda?
2: Dokładnie tak. Nie uszczelnimy okien, zostawimy dziury w ścianach, wymienimy źródło ciepła na nowoczesne, na pompę ciepła, która będzie zużywała tak horrendalne wielkości energii elektrycznej, że się za głowę złapiemy przy najbliższym rachunku. A to nie o to chodzi. Efekt ma być jednoznaczny. Mniejsze zużycie energii, mniejsze rachunki, więcej pieniędzy w kieszeni do dyspozycji każdego obywatela.
1: No dobrze, zostawmy w takim razie program Czyste Powietrze, bo ja myślę, że tak słuchacze przed radioodbiornikami w piątek, kiedy szykują się upały, wszystko wskazuje na to, że powyżej 30 stopni będziemy mieli już nawet może dzisiaj, a na pewno w weekend, to nieświeżym powietrzu, czy też smogu, to pewnie wszyscy już zapomnieli. Problemem będzie susza. Będzie wszystko suche jak pieprz. Na razie jeszcze pogoda jest dla nas łaskawa. Sporo deszczu było, ale problemem zacznie być susza. Tymczasem już niedługo będzie chyba można wziąć pieniądze na to, żeby oczko wodne, mówiąc potocznie, postawić w swoim ogródku. Uśmiecham się, bo te oczka wodne mają głęboki sens. Chodzi o mikroretencję. Rzeczywiście będę mógł powiedzieć, mam ogródek, mogę sobie wykopać oczko wodne? To tak będzie wyglądało?
2: W dużym uproszczeniu tak. Natomiast nim odpowiem jeszcze konkretnie na ten temat, o tym programie, uświadommy sobie, drodzy państwo, że województwo łódzkie jest jednym z tych regionów w Polsce, które dzisiaj już jest określone jako obszar permanentnej suszy hydrologicznej. Znakomita część naszego województwa, niektórzy hydrolodzy mówią, że nawet połowa doświadcza już takich zmian w glebie, że absolutnie się na to kwalifikujemy. My tego nie widzimy, bo widzimy pięknie rosnące drzewa, trawy kolorowe, kwiaty i tak dalej, i tak dalej. I w żaden sposób sobie nie potrafimy tego uświadomić.
1: Konsekwencje dopiero zobaczymy za jakiś
2: czas. Poziomy wód gruntowych są tak niskie, że już naukowcy biją na alarm. No i między innymi po to jest
1: właśnie,
2: ten program mikroretencji.
1: To ja robiąc sobie taki stawik na mojej działce albo przy moim ogródku jestem w stanie z tym walczyć? To pomoże?
2: Każdy mały krok prowadzi nas do celu. Milion takich kroków, to proszę zobaczyć, jaką odległość jesteśmy w stanie pokonać w walce z tego typu sytuacjami. Program mikroretencji jest dedykowany do osób fizycznych posiadających domy jednorodzinne. Jest on wymyślony po to, żeby zagospodarować w sposób właściwy, przyjazny dla środowiska najbliższego otoczenia tą wodę, która nam spada z nieba. Żeby ona nam nie uciekała, nie spadała bezpośrednio do kanalizacji
1: tylko
2: deszczowej.
1: Tylko jak nie pada, spokojnie wsiąkała w ziemię.
2: No dobrze. Systematycznie z wykorzystaniem właśnie tych małych zbiorników retencyjnych. Mogą to być nawet typowe beczki, typowe mauzery, ale magazynujące wodę, tą, którą się zlewa w postaci opadów deszczu z naszych rynien.
1: No dobrze, to ile będę mógł pieniędzy? Wyczytałem, że 8 tysięcy nawet jest do zgarnięcia.
2: Tak, tak. Jest 8 tysięcy złotych, mniej więcej niż 90% poniesionych kosztów. Przy czym tutaj też w woli wyjaśnienia Program jest dedykowany do osób, które już zrealizowały tą mikroretencję.
1: Czyli najpierw budujemy, najpierw kopiemy, a później
2: dokładnie
1: przedstawiamy
2: tak.
1: faktury i dopiero dostajemy zwrot pieniędzy.
2: Koszty kwalifikowane są te, które są poniesione od 1 lipca 2024 roku. Wtedy, kiedy skończył się program Moja Woda, który również miał między innymi taki cel. Program na inwestycje już zakończone w tych budynkach jednorodzinnych oddanych do użytku. To jest bardzo ważne, bo musi być to budynek już udostępniony do zamieszkania, do funkcjonowania.
1: No dobrze, panie prezesie, to kiedy będę mógł przyjść z fakturą na takie oczko? Od poniedziałku? Od przyszłego tygodnia? Jak to wygląda?
2: Nabór rozpoczynamy od 22 czerwca. Jeżeli będzie ktoś przygotowany na to, żeby udokumentować poniesione koszty, to chociażby od 23 czerwca jest możliwe, żeby składał wniosek o refundację.
1: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten weekend przekona Państwa, żeby kopać w swoich ogródkach, na działkach oczka wodne, stawy. Będzie nie tylko przyjemniej, ale przyrodzie też to pomoże. No już pewnie się Państwo za chwilę przekonają. 30 stopni w weekend ma być. Porozmawiajmy jeszcze o mało przyjemnej sprawie na koniec, a mianowicie o odpadach niebezpiecznych. To w województwie łódzkim jest naprawdę spory problem. Ja tu wymienię tylko dwa miejsca. Rogowiec pod Bełchatowem, ale także Zgierz, powiat zgierski, Kolonia Głowa. Tam jest składowisko odpadów niebezpiecznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał tam 9 milionów złotych w ramach programu niezwłocznego usuwania odpadów. Mieszkańcy mają nadzieję, że w końcu ten problem się rozwiąże. No problem polega na tym tylko, panie prezesie, że 9 milionów złotych to jest kropla w morzu potrzeb i to niezwłoczne usuwanie, jak czytam, odpadów, to po 3 latach od wykrycia nastąpiło, od wykrycia tego, zidentyfikowania tego zagrożenia. To nie za wolno idzie? Czy czasem Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska nie powinny mieć większej puli i większych narzędzi, żeby dosypywać gminom, których nie stać na usuwanie właśnie takich niebezpiecznych bomb ekologicznych?
2: Z całą pewnością większa pula pieniędzy miałaby szansę usprawnić i sprawić, że będziemy sobie z tym problemem radzić efektywniej i skuteczniej. Wojewódzki Fundusz w Łodzi jest jedynym lub jednym z nielicznych w Polsce, który w ogóle przekazuje środki ze swojej puli na tego typu działania prośrodowiskowe.
1: No bo w województwie łódzkim jest dość to duży problem.
2: W każdym województwie jest duży problem. Każde województwo żyje swoimi problemami. Nie dostrzegamy tego, co jest w zachodniopomorskim czy na Podkarpaciu, ale zapewniam pana, że tych śmieci przywiezionych kilka lat temu przy otwartej kurtynie wręcz jest cała masa. Ale zmierzając do rozwiązania problemu. Rząd polski przeznacza na usuwanie odpadów niebezpiecznych w swoim programie realizowanym przez Narodowy Fundusz i Ministerstwo Klimatu około 300 milionów złotych rocznie. My naszymi środkami pomagamy usunąć część tych odpadów na terenie województwa łódzkiego. W tym roku również przeznaczymy pulę 10 milionów złotych na tego typu działania, które mają wspomóc samorządy w usuwaniu tych wszystkich elementów, które grożą utracie życia.
1: No właśnie,
2: i
1: to jest chyba słowo klucz, wspomaganie. Czyli jasno trzeba stwierdzić. To nie będzie tak, że przyjdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i rozsypie worek z pieniędzmi. Będą musiały gminy tą żabę przełknąć. Tą żabę, do której same nie doprowadziły, bo na przykład w Zgierzu to prywatne firmy zwoziły tam te odpady niebezpiecznie. Zresztą podobnie działo się pod Bełchatowem. Jak rozumiem, tutaj gminy będą musiały myśleć tylko i wyłącznie o wsparciu, a całość będą musiały wziąć na siebie. Znaczy większość będą
2: musiały wziąć na siebie. Każde składowisko ma swoją historię. Każde składowisko, z tego co jest mi wiadomo, w którymś momencie uzyskało pozwolenie administracyjne od władz samorządowych na składowanie odpadów niebezpiecznych. Każdy samorząd, który wydał takie pozwolenie, był w pełni uprawniony, a wręcz zobowiązany do tego, żeby to nadzorować, żeby sprawdzać, jak jest realizowany obowiązek gospodarowania odpadami. Dzisiaj płaczemy nad rozlanym mlekiem. Wiem, że wydajemy setki milionów złotych, które mogłyby być spożytkowane na coś innego. Natomiast jest to źródło potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, nie mówiąc już jeszcze o kwestii środowiskowej i skażenia środowiska.
1: No niektórzy mieszkańcy na przysłowiowej bombie siedzą.
2: Dokładnie. I naszym obowiązkiem w miarę posiadanych możliwości jest wspieranie działań, które mają służyć uporządkowaniu tych rzeczy nawet w najmniejszym zakresie. Samo usunięcie odpadów w Rogowcu jest kalkulowane na 700 milionów złotych i trzeba się zastanowić, jakie konsekwencje należy wyciągnąć w stosunku do tych, którzy pozwolili na ten proceder, którzy mają się świetnie, którzy żyją jak królowie, którzy opływają w dostatek.
1: Bodajże jeden wyrok zapadł w tej sprawie i to tam nawiązka była, przepraszam, kara pieniężna to było 100 tysięcy złotych, jak słyszymy, kropla w morzu potrzeb.
2: Zdecydowanie tak. Ktoś zbił na tym fortunę, to mało powiedziane, i państwo musi to posprzątać w interesie i w obowiązku w stosunku do obywateli.
1: I tu musimy postawić kropkę, czas nam się kończy. Bardzo dziękuję. Piotr Kopek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję
1: to życzymy was. W takim razie mimo wszystko chłodnego weekendu. Proszę szukać gdzieś ochłody i proszę pomyśleć w takim razie o oczkach wodnych, o tym, żeby pomóc i sobie, i środowisku. Jak słyszymy, jest trochę pieniędzy do zgarnięcia.
2: Ten chłód, żeby był w cieniu drzew, najlepiej.
1: Najlepiej. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
5: Partnerami biegu są GAG Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
6: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Seweryn Potentas.
10: Uwaga na trasie S8 w powiecie skierniewickim. W miejscowości Zawady doszło do kolizji. Niewielkie utrudnienia mogą pojawiać się przez to na trasie od Kowies. Utrudnienia także na Krajowej 91 pod Radomskiem. W miejscowości Kletnia trwa naprawa nawierzchni. Drogowcy zajmują kilkusetmetrowy odcinek jezdni, a na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Droga może się blokować. Teraz Łódź. W tej chwili najgęściej jest przy Parku Staromiejskim. Do 5 minut stracić można na Północnej, jadąc w kierunku Nowomiejskiej. Blokuje się też Zachodnia, gdzie dwie zmiany świateł stracić można przy Lutomierskiej i Ogrodowej. Poza tym więcej czasu przydaje się na wyjeździe z Niczernianej na trasę WZ i na Rokicińskiej przy skrzyżowaniu z Gajcego. A kolejne informacje z dróg minutę przed 9:00.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
11: A skrót zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przekazało Ministerstwo Infrastruktury. Miejsce Macieja Laska zajmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy. W centrum Łodzi jeżdżą pod prąd. Mowa o ulicy Sienkiewicza na odcinku między Narutowicza i Traugutta. Najpierw ulica była zamknięta przez ponad rok, a później przywrócono ruch, ale jednokierunkowy. Jednak nie wszyscy kierowcy zauważają zakaz wjazdu przy skrzyżowaniu z ulicą Traugutta albo go ignorują. Za jazdę pod prąd na ulicy jednokierunkowej grozi mandat do 5000 zł i 8 punktów karnych. Iran zezwoli na przepływanie statków przez cieśninę Ormuz. To efekt memorandum podpisanego z Waszyngtonem. Ze względu na to, że cieśnina została zaminowana, a jej oczyszczenie może potrwać, statkom zaleca się trzymanie trasy i czasu wyznaczonego przez irański urząd do spraw cieśnin Zatoki Perskiej. Do Europy zbliża się fala upałów. Nad częścią kontynentu tworzy się tak zwana kopuła ciepła. Także w Polsce temperatura już dziś na zachodzie kraju może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Upał będzie doskwierać i ludziom, i zwierzętom. Jak mówi lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka, nie należy spacerować z psem w czasie największego skwaru. Pies może poparzyć sobie opuszki. Latem nie powinno się obcinać zbyt krótko psiej sierści, działa ona bowiem jak izolacja. Skóra ogolonego brzucha może szybko ulec poparzeniu. Więcej o pogodzie już za chwilę, a o 9:00 pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź.
9: Pogodny i ciepły poranek w regionie. W ciągu dnia temperatura jeszcze wyższa. Teraz 22 stopnie, w ciągu dnia do 28 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni. Na barometrze 999 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 28 minut do godziny 9, sporo tego słońca, a słońca będzie jeszcze więcej. Podaruj mi trochę słońca, to muzycznie król słońca, notabene.

0: 21 do godziny 9 w gminie Konstantynopolskiej od początku lipca ceny wody i odprowadzenia ścieków pójdą w górę. Mieszkańcy są niezadowoleni, bo to trzecia podwyżka w ciągu 3 lat. Władze tłumaczą, że to i tak najniższa cena w porównaniu do okolicznych miejscowości.
1: Jestem zruzgotana tą podwyżką. Dosyć, że woda u nas jest bardzo droga, jeszcze podwyżka. Jeszcze nie jest odpowiedniej jakości.
2: Nie jest pan zadowolony z podwyżki?
3: Nie jestem zadowolony w ogóle z tej wody teraz. No, dawniej była woda super elegancka. Można było bez filtrowania wodę wlewać do czajnika. Jest do...
4: Sebastian Kwiatkowski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki. Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jest regulatorem dla cen wody, zostały zmienione stawki na wodę i zgodnie z przepisami w Polsce obowiązującymi taryfa na wodę jest na okresy 3-letnie. Jest to trzeci okres taryfowy, który właśnie w Konstantynowie wchodzi w życie.
5: Nie wiem, po prostu nie mam zdania na ten temat, no bo wie pan, no i tak trzeba korzystać i tak.
4: Zmienia się cena na wodę o 12 groszy, to jest mniej niż 2% w stosunku do ceny poprzedniej. Przypominam, że inflacja to jest ponad 3%, więc w koszyku kosztów mieszkańców Konstantynowa cena wody będzie ważyła mniej niż dotychczas. Czyli te koszty wody, w ogóle kosztów, które mieszkańcy ponoszą, będzie niższa. Tak samo jest ze zmianą ceny ścieków, gdzie jest 23 grosze i to jest poniżej 3%. Inflacja jest powyżej 3%.
6: Może się przesiąść? Podobno woda w Konstantynowie jest dobra?
7: Dobra.
6: Smaczna?
7: Tak jest.
6: Zapłacimy drożej.
7: Dlaczego?
6: No bo podwyżka idzie.
7: Ojej, to źle.
6: O 12 groszy.
7: Najlepiej, żeby nie było podwyżek w ogóle.
6: A woda za darmo?
7: A woda za darmo, dokładnie.
4: Są miasta okoliczne, które mają znacznie wyższe ceny wody i ścieków, no na przykład Łódź, i to od początku roku, a nie tak jak my od lipca, ma cenę wyższą 6,07 zł. Także no, to jest dobre pytanie, dlaczego w mieście, w którym efekt skali jest znacznie wyższy, ta cena jest wyższa. W małym mieście ta cena wody może być wyższa, no bo mamy mniejszą produkcję w przeliczeniu na ogół sprzedaży.
5: Ciężko, no ja nie wiem, dlaczego tak wszystko drożeje.
8: A co tu jest tańsze, proszę pana? Jak najbardziej. Wszystko drożeje i coraz modniejsze to jest, powiem tak szczerze. No, troszkę degustujące jest, bo nic nowego nie ma, tylko nowości polegają na podwyższaniu cen. Tylko i wyłącznie. Także nie idzie to w dobrą stronę i odważnie powiem, nie bardzo się można uśmiechać. To jest taka moja puenta.
6: A się jednak pan uśmiecha?
8: No uśmiecham się, bo jest pan sympatycznym człowiekiem, więc rozmawiam z sympatyczną osobą po prostu. No.
6: Można prognozować, że ta cena będzie wzrastała i wzrastała?
4: Decyzje są w rękach regulatora rządowego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które podejmuje decyzje co do stawek cen wody. Bierze pod uwagę koszty. No i tutaj mamy szereg uregulowań, na przykład konieczne inwestycje, remonty, modernizacje sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trudno mi powiedzieć, jak w przyszłości te ceny będą się kształtować. Cieszę się, że cena wody w Konstantynowie Łódzkim jest niższa niż w Łodzi.
9: Musimy się uczyć oszczędzać. I teraz będziemy według mnie już tak, że tak powiem, zacząć trzeba myśleć trochę, nie? I nie to, że się odkręci kran i ona se leci, a pan się goli, a ona se leci, nie? Także będziemy musieli się uczyć tego.
0: Tym tematem zajął się nasz reporter Damian Grosicki. Muzycznie przed nami Jesse Ware. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

10 minut do godziny 9, za niespełna 10 minut u nas raport drogowy, także oczywiście najważniejsze informacje, wiadomości ze świata sportu i prognoza pogody.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha, aha. Wyjrzyj, żeno ociec, aha, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: Zbliża się 9:00, czas na serwis drogowy i Seweryn Potentas.
16: Miejscami blokować może się cały czas łódzka trasa WZ. Przy estakadzie dwie zmiany świateł stracić można zarówno na trasie od Mickiewicza, jak i Bandurskiego. Do tego 5 minut zabiera też skrzyżowanie Piłsudskiego-Przędzalniana, jadąc od Targowej i Fabrycznej. Zatory utrzymują się też przy Rondzie Solidarności. Na Alei Palki stracić można do 3 zmian świateł. Nieco gęściej może być też na ulicach Kopcińskiego i Spornej. Duże utrudnienia także w Wieluniu. Uwaga na dojazdach do centrum ulicami Sieradzką i Częstochowską.

0: zwalnia, spada zainteresowanie programem Czyste Powietrze. Odzyskany pierścień Zygmunta Starego wraca do Polski, trafi do muzeum w Krakowie. Niebo praktycznie bezchmurne, dziś pogoda wskazuje na upalny piątek. Uwaga kierowcy, ogromne zmiany na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga. Dziś po południu o 18.30 rozpocznie się remont torowiska, który będzie trwał tylko w czasie weekendów, do niedzielnych godzin popołudniowych, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
1: W weekendy skrzyżowanie będzie zamknięte. Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki, tylko na wprost. Z ulicy Struga natomiast będzie można skręcić wyłącznie w prawo. Należy też pamiętać, że na Alei Kościuszki przed ulicą Zieloną jest zawrotka, która umożliwi przejazd dalej w kierunku Polesia.
0: W dni robocze ruch na Aleje Kościuszki wróci bez zmian, natomiast Struga kierowcy będą mogli jeździć w dwóch kierunkach, ale jednym pasem. Prace potrwają do końca wakacji. W czasie remontu tramwaje nie będą jeździły po Kościuszki Zachodniej na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów. Uruchomione również zostaną dwie linie zastępcze. Szczegółowe zmiany w rozkładach można sprawdzić na naszej stronie.
2: Więcej na radiowódź.pl.
0: Walka ze smogiem w Polsce idzie coraz bardziej opornie. Program wymiany starych pieców, czyli Czyste Powietrze, nie cieszy się już takim zainteresowaniem jak kiedyś. Między innymi przez nieprawidłowości, które doprowadziły do wstrzymania przyjmowania wniosków na jakiś czas. Efekt jest taki, że jakość powietrza w miastach, także w Łódzkiem, przestała się poprawiać. Tak przynajmniej wynika z danych Polskiego Alarmu Smogowego. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Piotrem Kopkiem.
3: Dzień dobry, tak jestem, słyszymy się.
0: Co się dzieje z programem Czyste Powietrze? Rzeczywiście jest problem z wymianą pieców?
3: No na pewno nie jest dobrze, liczba wniosków wyraźnie spadła, przyznaje to nawet gość Radia Łódź.
4: Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy faktycznie liczba wniosków zmniejszyła się o połowę.
3: Jednak zaraz dodaję, żeby nie popadać w przesadny pesymizm, bo spadek liczby wniosków nie oznacza, że piece, które trują powietrze, nie są Łódzkiem w ogóle wymieniane.
4: Od 2018 roku w funduszu w Łodzi przyjęliśmy prawie 68,5 tysiąca wniosków na łączną kwotę 2 miliardy 400 milionów złotych.
3: Pewną nadzieją na przyspieszenie w liczbie składanych wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców mogą być planowane zmiany w programie Czyste Powietrze. Nie wiadomo jednak, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.
0: A jakie dokładnie zmiany są szykowane? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji Radia Łódź. Zielone światło dla tunelu średnicowego w Łodzi wojewoda łódzki zdecydowała. Przypomnijmy, inwestycję wstrzymano jesienią 2024 roku po katastrofie budowlanej przy Alei 1 Maja. Wojewoda łódzki Dorota Ryl podjęła decyzję w sprawie wywłaszczenia czterech kamienic nad trasą tunelu. Chodzi o trzy budynki przy Alei 1 Maja i jeden przy ulicy Pruchnika. Właściciele lokali otrzymają odszkodowania, mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych.
5: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
0: Wojewoda wydała też drugą decyzję, która umożliwi podjęcie drążenia tunelu. Nakłada ona na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania do korzystania w celu ukończenia prac. Odzyskany pierścień Zygmunta I Starego trafi do Krakowa. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia i 11 miniaturami kolejowymi. Pierścień został wydobyty z grobu Zygmunta Starego na Wawelu w XVIII wieku. Trafił do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 roku został zrabowany przez niemieckich żołnierzy. Odzyskany pierścień nałożyła Zygmuntowi Staremu na palec królowa Bona, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
6: To jest złoty, stosunkowo skromny pierścień, w którym jakby zatopiono diament, to znaczy osadzono go przy pomocy specjalnej jubilerskiej techniki, tworząc mu taki rodzaj poduszki.
0: Pierścień i pozostałe odzyskane straty wojenne zostaną dziś zaprezentowane w Warszawie. Pierścień po tygodniu prezentacji w Warszawie właśnie trafi na wystawę w Krakowie. Teraz to wszystko, a następne wiadomości w Radiu Łódź o 10:00.
7: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
8: Kolejny reprezentant Polski w Widzewie. Łódzki klub rozpoczął okienko transferowo od mocnego uderzenia. W Widzewie grał będzie Karol Świderski. O nowym piłkarzu opowiada Robert Zwoliński.
9: Karol Świderski ma na koncie ponad 100 meczów w polskiej ekstraklasie i 20 strzelonych goli w barwach Jagiellonii Białystok. Później grał w Grecji, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i ponownie w Grecji. W ostatnim sezonie w barwach ateńskiego Panathinaikosu strzelił 5 goli. Napastnik dołącza w Widzewie do kolegów z reprezentacji Polski Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Świderski w kadrze rozegrał 51 meczów, zdobył 14 bramek. Co ciekawe, to dla niego powrót do Łodzi. Na początku swojej kariery półtora roku spędził bowiem w SMS-ie Łódź. Świderski z Widzewem podpisał

0: 3-letni kontrakt. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
1: Więcej o transferze, a także o nowym piłkarzu łódzkiego klubu sportowego Karolu Podlińskim, czyli napastniku z ekstraklasową przeszłością, można przeczytać na naszej stronie internetowej. Gospodarze mundialu nie zawiedli. Meksyk wygrał 1-0 z Koreą Południową i zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie A. Czechy zremisowały natomiast w tej samej grupie 1-1 z RPA. Bardzo blisko 1/16 finału Mistrzostw Świata są Kanadyjczycy, którzy wygrali z Katarem aż 6-0. Drużyna z Azji kończyła mecz w 9, a kibice w Vancouver obejrzeli drugiego hat-tricka na mundialu. Jego autorem był Jonathan David. W drugim meczu grupy B Szwajcaria wygrała 4-1 z reprezentacją Bośni i Hercegowiny, która kończyła spotkanie w 10. Przed nami kolejna porcja mundialowych emocji. Stany Zjednoczone zagrają z Australią, Szkocja zmierzy się z Marokiem, Haiti postara się stawić czoła Brazylii, a Turcja grać będzie z Paragwajem. Piotrkowianin ma nowego trenera. Piotrkowskich Szczypiornistów poprowadzi 53-letni Iwo Wawra. W Polsce Czech znany jest z prowadzenia żeńskich zespołów. Z Piotrkowianinem podpisał 2-letni kontrakt. Sport na bieżąco także na radiołódź.pl.
2: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Piątek słoneczny i upalny. Teraz na termometrach już 24 stopnie. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do 27-28 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 999 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie. W sobotę do 32 stopni, w niedzielę do 29. A w niedzielę, proszę Państwa, w niedzielę to będzie bieg.
3: Będzie bieg i to przy takich temperaturach, tak no to jest. Będzie liczył się podwójnie.
2: Tak jest, dla najtwardszych, dla najwytrwalszych. No i Paulina Klima-Stasiak też będzie biegała.
3: No będę biegała, ale bardzo ubolewam, że ty nie będziesz biegał.
2: Ja będę
3: ale wiesz co, dzisiaj
2: jechał
3: możesz
2: na rowerze.
3: Dobra, ale dzisiaj możesz poświętować, bo dzisiaj jest dzień leniwych spacerów.
2: Leniwych spacerów. Ja bardzo lubię leniwe spacery, zwłaszcza z psem. Pozdrowienia dla Goldi, która być może jeszcze śpi.
3: A ja się tak zastanawiam, ja może będę świętować ten dzień w niedzielę i też sobie ten dystans leniwie przejdę.
2: Ty to jesteś biegaczka, ja cię obserwuję.
3: Zobaczymy, zastanowię się.
2: Dobrego dnia. Paulina Klima-Stasiak, Adam Miksa, Marcin Pośpiech, my już dziękujemy.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.

To już w najbliższą niedzielę wielki bieg jubileuszowy Radia Łódź. Wszyscy trenujemy. Spora ekipa z radia pobiegnie. Oczywiście liczymy na Państwa doping, ale dzisiaj leniwie spacerujemy. No i aktywnie uczestniczymy w moim programie, bo będę miała coś dla aktywnych słuchaczy. Na razie mam kolejną porcję muzyki.

0: Tyle mamy dzisiaj powodów do uśmiechu. Piątek, piękna pogoda, weekend przed nami, a ja dokładam jeszcze jeden. Będzie można zgarnąć zaproszenia w moim programie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Oczywiście mam zaproszenia do kina na wybrany seans. Mam też bilety do Teatru Muzycznego na Drakule. I dorzucam zaproszenia do Teatru Impro na Wymyślankę dla dzieci, ale również na spektakl dla dorosłych. Wystarczy napisać na studio@radiowodz.pl i podzielić się planami na ten nadchodzący, gorący weekend. Dajcie znać, czy świętujecie dzisiaj Dzień Leniwych Spacerów. No a jeżeli ktoś świętuje, to oczywiście proszę zabrać ze sobą Radio Łódź. Wystarczy ściągnąć naszą aplikację mobilną.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fry.
1: Fry.
3: Mamo, no. To mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
7: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź.
8: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Maile już wpadają na naszą skrzynkę. Oczywiście, że najważniejszy plan na nadchodzący gorący weekend to udział w biegu Radia Łódź 5 do setki. Już grzejemy podeszwy, a w sobotę spacer z cudownymi psiakami z łódzkiego schroniska podczas kolejnej akcji Wybiegaj Słodziaka. Pozdrawiam Krzysztofa, który podzielił się planami. No i do zobaczenia na starcie.

0: Do planów na ten gorący weekend już za chwilę wrócimy, a teraz zapraszam na stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem mające zakończyć trwającą ponad 3 miesiące wojnę podpisane. Zgodnie z umową cieśnina Ormus została odblokowana. Z kolei Amerykanie zobowiązali się do przerwania blokady irańskich portów. Kwestie sporne dotyczące irańskiego programu nuklearnego mają zostać wynegocjowane w ciągu najbliższych 60 dni. Podpisane wczoraj porozumienie wprost wzywa do zakończenia działań wojennych na terenie Libanu. Czy tak się stanie, ma kluczowe znaczenie. Izrael nie jest bowiem stroną amerykańsko-irańskiego porozumienia. Władze kraju nie chcą się też zgodzić na wycofanie wojsk z południowego Libanu. Zatem czy amerykańsko-irańska umowa krzyżuje plany Izraela? Benjamin Netanyahu ocenił porozumienie USA z Iranem jako zwycięstwo, które przetrwa pokolenia. Pytanie, na ile jest to dobra mina do złej gry? Tak mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Matusiak.
3: Myślę, że to jest zdecydowanie dobra mina do złej gry. W Izraelu ta umowa, której szczegółów jeszcze nie znamy w pełni, ale no, która już się jakoś przed nami rysuje, odbierana jest jednoznacznie jako niekorzystna dla Izraela, jako porażka. Premier Netanyahu jest bardzo ostro krytykowany przez opozycję. To oczywiście należy odbierać w kontekście kampanii wyborczej, która tam się już za chwilę zacznie, bo będziemy mieli wybory parlamentarne w Izraelu jesienią. No ale nawet pomijając ten kontekst wyborczy, ta ocena w Izraelu jest bardzo, bardzo krytyczna. Premier Netanyahu miał trudne zadanie jakoś odpowiedzieć na tą krytykę, a jednocześnie nie krytykując Stanów Zjednoczonych wprost, więc to było z pewnością bardzo dla niego trudne.
2: No to odstawiając polityczną propagandę na bok, jaki jest bilans tej wojny dla Izraela? Reżimu ajatollahów nie udało się obalić. Jeżeli chodzi o program nuklearny Iranu, to nie wiemy, co się z nim stanie. Iran militarnie to z pewnością jest słabszy, no ale jeśli pojawią się pieniądze, to z czasem reżim także te zdolności wojskowe będzie chciał odbudować.
3: Tak naprawdę Izrael nie zrealizował żadnego z celów, które sobie stawiał u początków tej wojny. Izrael chciał obalenia reżimu, chciał upewnić się, że irański program nuklearny właściwie w całości zostanie unicestwiony. Chodziło też o unicestwienie czy zniszczenie kompletne irańskiego programu rakiet balistycznych, no i też przecięcie związków między Iranem a tak zwanymi proxy, czyli organizacjami w innych państwach regionu, które z Iranem współpracują, takim jak Hezbollah na przykład, czy takim jak Houthi w Jemenie. I tak naprawdę żaden z tych celów nie został osiągnięty. Iran został bardzo poważnie osłabiony. Wyeliminowano szereg osób z kierownictwa państwa, z kierownictwa struktur siłowych. Zniszczono znaczną część potencjału przemysłowego, potencjału z zakresu przemysłu zbrojeniowego, ale tak naprawdę żaden z tych celów, które Izraelczycy sobie stawiali, przynajmniej publicznie, które deklarowali, zrealizowany nie został. Pytanie, czy to w ogóle było możliwe? No, weźmy pod uwagę, że Izrael jest państwem oddalonym o 1500 kilometrów od Iranu, państwem 10-krotnie mniejszym pod względem ludnościowym, 80-krotnie mniejszym pod względem terytorialnym, więc takie wyobrażenie, że Izraelczycy mogą obalać rządy w państwach oddalonych o 1500 kilometrów i całkowicie niszczyć na przykład potencjał przemysłu zbrojeniowego, to było bardzo ambitne założenie. Nawet z udziałem Stanów Zjednoczonych to się wciąż wydawało ambitne założenie, biorąc pod uwagę, że żadno z tych państw nigdy nie planowało komponentu operacji lądowej. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia Izraelczyków to nie jest dobry wynik. Izraelczycy nie osiągnęli tych rezultatów, o które im chodziło i na pewno nie są zainteresowani zakończeniem tej wojny.
2: Mówił analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Matusiak. Marcin Pośpiech, dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: A ja tylko dodam, że do naszych rozmów możecie Państwo wrócić na stronie radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

Pani Jagoda napisała do nas: w ten gorący, upalny weekend mam równie gorące plany, bo aż palę się do uszycia sobie sukienki na przyjęcie weselne, na które idę w następny weekend. Najbliższa przyszłość zapowiada się więc pracowicie, z maszyną do szycia, ciepłem za oknem, ciepłym żelazkiem, no i radiem Łódź w tle. Mam tylko nadzieję na piękne wieczory przynoszące ulgę i odpoczynek. No, piękne plany, pani Jagody, pozdrawiam i życzę nam wszystkich pięknych, nie tylko wieczorów. A ja mam dzisiaj ostatnią szansę na to, aby przypomnieć o naszym biegu jubileuszowym, więc ją wykorzystuję. Już w najbliższą niedzielę spotykamy się w parku Baden-Powella. Najpierw o godzinie 11:30 biegi dziecięce, a potem o 13:00 sztafeta główna. 53 sztafety zapisały się do naszego biegu, co nas ogromnie cieszy, bo limit wynosił 50 sztafet, ale trochę go zwiększyliśmy, żeby dać szansę tym, którzy jeszcze chcieli do nas dołączyć. No i oczywiście zapraszamy wszystkich, również tych, którzy się nie zapisali, bo będzie można nam kibicować. Powstanie całe miasteczko biegowe z różnymi atrakcjami, nie tylko dla najmłodszych, a dla tych, którzy biegną, podpowiadam, że można na naszej stronie radio.pl zobaczyć trasę, jak ta trasa będzie przebiegała, żeby się trochę psychicznie chociaż na razie przygotować. Można też przeanalizować, jakie nagrody można zgarnąć. Nagrody mamy dla trzech pierwszych najszybszych sztafet, ale z uwagi na to, że to bieg z okazji 95-lecia, postanowiliśmy przygotować również nagrody dla 9 i 5 sztafety. Także ci, którzy trochę wolniej będą biegać, również mają szansę na nagrodę. O tych nagrodach, jak wspominałam, można poczytać na radio.pl. Być może właśnie one zmotywują Państwa do tego, żeby jeszcze potrenować, żeby jeszcze zaplanować jak najszybszy ten bieg. No, pogoda zapowiada się bardzo, bardzo gorąca. Sama jestem niesamowicie ciekawa, jak to wszystko nam wyjdzie, ale zapraszamy do parku Baden-Powella w najbliższą niedzielę. Już od godziny 11:00 tam będziemy.

Było miło, a będzie jeszcze milej, bo przed nami przecież wakacje i my na te wakacje tradycyjnie mamy propozycje dla najmłodszych. No może już nie takich najmłodszych, bo dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Oczywiście mam na myśli Akademię Młodego Radiowca. Dwa turnusy przygotowaliśmy na ten wakacyjny sezon i wiem z pewnych źródeł, że mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca. Także jeśli ktoś nie ma planów na ten nadchodzący wakacyjny czas, to polecam, żeby zajrzeć na stronę radio.pl i dowiedzieć się więcej. Ja tylko zdradzę, że uczestnicy poznają tajniki pracy radiowca i dziennikarza, nauczą się poprawnej emisji głosu i dykcji, dowiedzą się, jak prawidłowo oddychać podczas pracy z mikrofonem, będą nagrywać w profesjonalnym studiu, nauczą się redagowania informacji, ale wezmą też udział w zajęciach sportowych i takich ogólnorozwojowych, także ten plan na te turnusy wakacyjne jest naprawdę bogaty. Warto wziąć to pod uwagę. Zapraszam radio.pl. Proszę dowiedzieć się więcej i zaznaczam, tutaj mamy liczbę miejsc ograniczoną. Zostały ostatnie miejsca. A my zbliżamy się do godziny 10:00. Jeszcze odrobinę muzyki za chwilkę, a potem najnowsze wiadomości. No i cały czas zachęcam, żeby dzielić się planami na weekend. Studio Małpa radio.pl.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
4: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30.
11: Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
12: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, na zegarze 10:00. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
14: Kluczowy moment dla kolei dużych prędkości. Nowy ekspert przejmuje stery w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na przydomowe oczka wodnej Beczki. Powiemy też o wyjątkowych strażackich.

0: Kolejny menadżer branży kolejowej pracujący w PKP PLK w czasach różnych ekip, kiedyś związany z kolejami dolnośląskimi czy właśnie Centralnym Portem Komunikacyjnym. To nie jedyna zmiana w rządzie. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została powołana na stanowisko wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Już od poniedziałku będzie można starać się o pieniądze na małe oczka wodne w przydomowych ogrodach albo na działkach. I nie chodzi tu o poprawę estetyki, ale o walkę z suszą, którą zagrożony jest cały region. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi ma na ten cel sporo pieniędzy. Jednorazowo można sięgnąć nawet po 8 tysięcy złotych. Jak przekonuje w Radiu Łódź prezes funduszu Piotr Kopek, staw w ogrodzie albo zwykła beczka na deszczówkę może zdziałać naprawdę wiele.
2: Województwo łódzkie jest jednym z tych regionów w Polsce, które dzisiaj już jest określone jako obszar permanentnej suszy hydrologicznej. Już naukowcy biją na alarm. No i między innymi po to jest ten program mikroretencji.
3: To ja robiąc sobie taki stawik przy moim ogródku jestem w stanie z tym walczyć? To pomoże?
2: Każdy mały krok prowadzi nas do celu. Milion takich kroków, to proszę zobaczyć, jaką odległość jesteśmy w stanie pokonać.
0: Wnioski na dofinansowanie na małą retencję będzie można składać już od przyszłego tygodnia. Co jednak ważne, pieniądze będzie można dostać tylko w ramach zwrotu za gotową już inwestycję. A o szczegółach można posłuchać na naszej stronie internetowej w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Gorący weekend w całym kraju, w Łódzkiem ponad 30 stopni. Do Europy zbliża się fala upałów, nad częścią kontynentu tworzy się tak zwana kopuła ciepła. Także w Polsce temperatura może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Upał będzie doskwierać i ludziom, i zwierzętom. Jak mówi lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka, nie należy spacerować z psem w czasie największego skwaru, bo pies może poparzyć sobie opuszki.
4: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wyjdźmy z psem na dłuższy spacer w ciągu dnia tylko na tak zwane siusiu.
0: Jeżeli wybieramy się z czworonogiem na nadmorską plażę, trzeba pamiętać, że również słona woda może podrażnić psie łapy. Najlepiej po kąpieli opłukać słodką wodą całego zwierzaka, a więcej o pogodzie samej w sobie po wiadomościach. To będą strażackie zawody, jakich pod Sieradzem jeszcze nie było. Strefa 112 Firefighter Challenge to autorski pomysł druhów ochotników ze Zduńskiej Woli. To będzie rywalizacja w zainscenizowanych zdarzeniach, na przykład usunięcie naturalnej przeszkody, siłowe otwieranie drzwi czy ewakuacja poszkodowanego ze strefy zagrożenia, mówi Dawid Taczała z OSP Zduńska Wola.
5: Pomysł, jeśli chodzi o te zawody, wyniknął z tego tytułu, że stwierdziliśmy, że warto byłoby zrobić coś innego niż jest to aktualnie robione w Polsce. Chcemy sprawdzić nie tylko umiejętności strażaków, ale chcemy po prostu też zobaczyć, jak wygląda to w sposób jakby praktyczny.
0: Zawody Strefa 112 Firefighter Challenge odbędą się w najbliższą niedzielę o 14 obok miejskiego stadionu Przyłaskiej 90. Do rywalizacji zgłosiło się 9 drużyn pożarniczych. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
6: Piękny, gorący piątek przed nami. Proszę nie narzekać. Mamy czerwiec, lato za pasem. Cieszmy się gorącą aurą i korzystajmy. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. Gorący, upalny wręcz weekend przed nami, więc przypominam, że na dłuższe spacery warto zabrać nakrycie głowy i butelkę wody.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: Ja nie jestem fanką upałów, ale obiecałam sobie, że narzekać nie będę. Tyle chłodnych dni za nami, że grzechem byłoby teraz narzekać. Ładujemy baterie. Kto może leniwie spaceruje, bo takie święto, święto leniwych spacerów dzisiaj przypada. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa.

Mała ciekawostka a propos święta, które dzisiaj przypada. Dzień leniwych spacerów został zapoczątkowany w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Miał być takim oryginalnym protestem dla rosnącej popularności biegania i nieustannego bycia produktywnym. Pomysłodawca uznał, że czas przypomnieć ludziom o wartości zwykłego, powolnego spaceru, takiego, który nie jest treningiem ani obowiązkiem, ale przyjemnością samą w sobie. No piękna idea, to ja dodam w takim razie, że nasz niedzielny jubileuszowy bieg Radia Łódź również zakłada taką możliwość spacerowania, a nie biegania. Będziemy w pięknych okolicznościach, w parku, także będzie można właśnie spacerować i cieszyć się otoczeniem nie tylko ludzi, ale również przyrody. Także kto może, to świętuje dzisiaj i po pracy wybierze się na leniwy spacer, ale można świętować również z nami w niedzielę podczas jubileuszowego biegu, podczas którego też można spacerować, podkreślam.

No oczywiście można tańczyć. Tatiana Okupnik w Radiu Łódź. Ja mam zamiar złożyć właśnie zakupiony fotel i stolik na balkon i uzupełniać poziom witaminy D3 podczas jazdy na rowerze, pisze Ewela. No i może ten taniec uda się gdzieś przemycić. Przypominam, że proszę Państwa dzisiaj o dzielenie się planami na ten nadchodzący upalny weekend. studio@radiołódź.pl dla aktywnych słuchaczy, a jest ich sporo, co mnie ogromnie cieszy. Mam zaproszenia do kina, do teatru muzycznego na Drakule i do teatru Impro. Po godzinie 11 będę te nagrody przyznawać i mam nadzieję, że uda mi się poprawić Państwu nastroje. A każdy, kto z nami dzisiaj zostanie dłużej, będzie miał szansę na takie pozytywne akcenty. Przypominam, że dzisiaj wieczorem kolejna odsłona transmisji. Kamil Ginglas znów zaprosił fantastycznych gości, no i z pewnością zaserwuje sporo gorących setów w ten gorący wieczór, no i wtedy na pewno będzie można potańczyć. W naszych social mediach, w relacjach można podejrzeć gości transmisji, a także innych audycji, które tutaj Państwu prezentujemy. Zachęcam do obserwowania naszych profili. Dzisiaj, jak co piątek, będziemy podsumowywać, co też w tym tygodniu rozgrzało naszą internetową publiczność. Ja tradycyjnie zaprosiłam Daniela Markiewicza z Nowych Mediów, więc jeszcze przed godziną 12 tutaj będziemy Państwu o tym opowiadać.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
8: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
9: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
10: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
11: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Ileż ja się mogę dowiedzieć z tych maili od Państwa? Wiem już na przykład, że nasza słuchaczka Magdalena spędzi weekend na stoisku podczas święta truskawki w buczku. I dzięki temu wiem, że właśnie w ten nadchodzący weekend, 20-21 czerwca, takie truskawkowe szaleństwo w buczku. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na truskawki, no to warto tam się wybrać. A ja pozdrawiam Panią Magdę.

Czy rozwój osobisty stał się nowym wyścigiem społecznym? Takie pytanie już za chwilę zada Beata Tomczyk w audycji Tak to czuję, ale zanim to jeszcze duet artystyczny Matylda Łukasiewicz. Taki pan.

0: czuję.
1: Z tej strony Beata Tomczyk. Dzień dobry Państwu. Dziś w Tak to czuję porozmawiam z moim gościem zaproszonym do studia o tym, czy rozwój osobisty nie stał się przypadkiem nowym wyścigiem społecznym. I o tym właśnie porozmawiam dziś z panią Judytą Otrębską, life coachem, coachem chrześcijańskim, przedsiębiorcą i autorką projektu Być Kobietą. Projektu, który można prześledzić w mediach społecznościowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Miło Panią gościć.
2: Dziękuję.
1: Już nas w samym początku, kiedy umawiałyśmy się, ten temat bardzo przypadł Pani do gustu. Pozostałyśmy przy nim, więc wiem, że to jest właśnie to. Jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie i właśnie przy dobrym temacie.
2: Dokładnie tak jest i w zasadzie, tak jak Pani teraz powiedziała o tym rozwoju osobistym, jest takie powiedzenie dosyć uniwersalne w rozwoju osobistym, nie ma przypadków. Trochę takie spopularyzowane i w zasadzie a propos tego tematu, który tutaj zaproponowałyśmy i mojej reakcji, myślę, że ten temat też odzwierciedla jakiś mój proces indywidualny i to, że faktycznie nie ma przypadków, bo sama na tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, sama tych tematów doświadczam, sama tych problemów doświadczam i sama doświadczyłam procesów, które zachodzą w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy w tym rozwoju osobistym, a czasami na przykład zapętlimy się, tak? Dojdziemy do jakiejś ściany, czy pojawiają się jakieś problemy, a gdzieś tam mamy takie wewnętrzne przekonanie, że ten rozwój osobisty jest taki słodki i przyjemny, a po prostu czasami tak nie jest.
1: Ojej, wielu z nas chciałoby się na bank wymiksować z tego.
2: I często tak, jest tak dokładnie i ja to zawsze porównuję do takiej metafory, że jak ktoś faktycznie decyduje się na przemianę, powiedzmy, albo na uzdrowienie, czy też pracę w rozwoju osobistym, to ja to porównuję do takiej metafory człowieka, który zostaje wrzucony na kolejkę górską, cieszy się na początku, natomiast później chce wysiąść z tej kolejki i nie ma odwrotu, tak? Bo nagle się okazuje, że jest tak trudno, że jest tak ciężko, że musimy się zmierzyć z trudną rzeczywistością, ze swoimi emocjami, z jakimiś takimi sytuacjami, które nam się wydawały wręcz niewiarygodne, że mogą pojawić się na drodze rozwoju osobistego.
1: Tak, ale tutaj pani mówi o przemianie, o uzdrowieniu, a wydaje mi się, że to jest jeszcze nadal coś innego niż takie zwykłe, jestem niewystarczający, niewystarczająca, tutaj muszę jeszcze cisnąć, tutaj jeszcze muszę wiedzieć więcej, tutaj jeden kurs, tam drugi, trzeci, znam osobę, która ma zrobione przynajmniej 10 i nie mogła znaleźć pracy.
2: Tak, ale to też jest naturalny etap tego naszej drogi, tak, tego rozwoju osobistego, bo też naturalnym jest to, że błądzimy. I to też nie jest tak, że jak wejdziemy na drogę rozwoju osobistego, to ona będzie taka właśnie przygotowana pod nas i nagle się okaże, że nie popełnimy żadnych błędów. To jest zupełnie normalne, że się okazuje właśnie, że na przykład za tak zwanym rozwojem osobistym, czy naszą euforią związaną z jakimś procesem, kryje się nieprawda o nas samych. I na przykład okazuje się, że doszliśmy do ściany kolejnej.
1: No a kiedy tak naprawdę po raz pierwszy zauważyła Pani, że rozwój osobisty stał się ważnym tematem dla tak wielu ludzi? Kiedy to w ogóle wyszło, to sformułowanie rozwój osobisty?
2: Kilka lat temu. Ja swój proces zaczęłam, powiedzmy, jakieś tam 7 lat temu, takiej swojej osobistej przemiany i myślę, że to było tak około 10 lat temu, kiedy ten rozwój osobisty w Polsce zaczął być taki popularny, szczególnie dlatego, że materiały, które edukacyjne, tak, związane z rozwojem osobistym są dostępne tak naprawdę za darmo na YouTubie i bardzo dużo nas, ludzi, społeczeństwa miało możliwość korzystania z tego w domu, tak? Nie zawsze trzeba było korzystać z drogich sesji, na przykład, mówię o osobach, których nie było stać na przykład na zakup takich sesji, a mogły korzystać uniwersalnie z internetu, więc on stał się taki bardzo popularny, spopularyzowany i bardzo dostępny. I to zaczęło być bardzo kuszące. No niestety powędrowało czasami w stronę niekoniecznie sprzyjającą nam ludziom. Nie zawsze oczywiście, ale zdarzyło się tak, że na przykład wpadliśmy w pewne pułapki związane właśnie z tym, z tą przemianą, z tym rozwojem osobistym, właśnie z tym perfekcjonizmem, z tym, że rozwój osobisty zdominował tak naprawdę nasze życie i zamiast to życie, które miało się upraszczać, stało się jeszcze bardziej skomplikowane.
1: No, tak? To znaczy dlaczego?
2: Dlatego, że na przykład, tak jak pani powiedziała wcześniej, zakopaliśmy się w niezliczonej ilości książek, tak? W niezliczonej ilości kursów. To jest wszystko fajne, tak? I potrzebne. Natomiast jeżeli idzie w tą drugą skrajność, czyli zastępuje nam taką zwykłą, zwyczajną pracę nad sobą, która jest naprawdę prosta, a my poszukujemy tych skomplikowanych rozwiązań i tak naprawdę na przykład mając nieprzepracowany pracoholizm, mając nieprzepracowane poczucie własnej wartości, przerzucamy się w czytanie nieskończonej ilości książek, czy też poszukiwanie swojej wartości w tym rozwoju osobistym, tak?
1: Mm-hmm. A taka zwykła praca nad sobą, to co to za praca? Może pani nam odświeżyć pamięć?
2: Mogę powiedzieć, natomiast tutaj uczulę słuchaczy naszych, tak, tej audycji, że jest tak.
1: Bo ja już chyba nie wiem.
2: Tak. Ja też nie jestem żadnym wyznacznikiem i nie jestem też wzorem. Nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że ja mam rację tylko i wyłącznie. To jest bardzo ważne w rozwoju osobistym i w takim w ogóle rozwoju duchowym, osobistym, że to, co ja teraz powiem, to też nie oznacza, że ja za pół roku nie pójdę troszeczkę inną drogą, tak? Żeby to postrzegać przez pryzmat tego, że okej, fajnie, słychać jakąś wartość, powiedzmy, w tym, ja się mogę czegoś dowiedzieć, ale zawsze przefiltrować to przez siebie, tak? Bo my w tym rozwoju osobistym mamy być uczciwi względem siebie i poznać tą swoją drogę, naszą indywidualną, a nie jak kalkę właśnie brać czyjeś pomysły na nasze życie, czy też czyjeś jakieś tam oczekiwania, czy nie wiem, drogi, tak? I ten, wracając do pani pytania, ten zwykły rozwój osobisty dla mnie na ten moment dzisiaj jest spokojem, ale ja też miałam problem z perfekcjonizmem, z pracoholizmem i też byłam w tych pułapkach, o których rozmawiamy, więc dla mnie ten rozwój osobisty jest teraz coraz bardziej świętym spokojem, odpuszczeniem sobie.
1: To znaczy, nie czyta pani więcej niż na przykład...
2: Nie, ja nie czytałam więcej. Ja oczekiwałam od siebie, że przeczytam więcej. Więc kupowałam tych książek tony i miałam takie wewnętrzną presję taką, że ja po prostu muszę to zrobić. A jak tego nie robiłam, to czułam się gorsza niż właśnie te osoby, które promują ten rozwój osobisty. A teraz spełniam się na ten moment, tak? W zwykłym życiu. Nawet takim, gdzie czytam sobie książkę, która jest najzwyczajniej w świecie romansem i nie jest książką związaną z rozwojem osobistym. I to dla mnie też jest rozwój osobisty, tak? To chcę przekazać, że szukam siebie w tym teraz już, a nie na zewnątrz bardziej, tak jak to było wcześniej. Ale to też była normalna droga, naturalna zupełnie dla wszystkich, myślę. I teraz powiem taką jedną rzecz. Kilka lat nie miałam telewizora. Myślę, że mi to pomogło na pewnym etapie wychodzenia z pewnych behawioralnych uzależnień. I ten telewizor mam od miesiąca. Proszę mi wierzyć, niech państwo wierzą, że ja miałam łzy w oczach, jak miesiąc temu, po raz pierwszy od lat chyba 4 czy 5, obejrzałam wieczorny serial, już nie reklamując tutaj. Ja byłam tak szczęśliwa, że ja sobie pozwalam obejrzeć ten zwykły serial i że znika ta presja tego, że ja powinnam coś o tej 20 zrobić, może się doszkolić, a może, nie wiem, wziąć udział w jakimś webinarze albo coś czytać. I zaczęła właśnie w tej presji pojawiać się taka luka, która była uwolnieniem, bo ona zaczęła mnie wprowadzać na poszukiwanie siebie w tym wszystkim i chyba taki zdrowy rozsądek, tak? Żeby się w tym wszystkim po prostu nie zapętlać. Mamy prawo się nudzić, mamy prawo robić nic, mamy prawo też robić rzeczy, na które mamy ochotę, tak? To nie musi być takie wrzucone w jakąś ramę, tak? Tego rozwoju osobistego.
1: Ale to jeszcze jest na dodatek taka presja, że no jesteśmy na jakimś tam, na jakiejś tam szczeblu drabiny społecznej i właściwie nam nie wypada pewnych rzeczy robić. Tylko cisnąć cały czas jeszcze wyżej, wyżej, wyżej, wyżej.
2: Tak, ale im bardziej w tym całym tak zwanym rozwoju osobistym zaczynamy trochę odizolowywać się od wpływu opinii zewnętrznej na nasze życie, to myślę, że wtedy jest lżej i łatwiej. I wtedy naprawdę, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest tak, że zaczyna nas coraz mniej interesować to, w jaki sposób oceni tak naprawdę to, co robimy jakby społeczeństwo, tak? Mówię o takich oczywiście rzeczach, które tam nie zagrażają nikomu, ani nie wpływają w jakiś sposób na życie innych ludzi. Natomiast naprawdę z czasem jest tak, że przestajemy się dopasowywać i przestajemy mieć taką presję wewnętrzną, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, że jak my, nie wiem, obejrzymy ten przysłowiowy serial, to ktoś nas oceni, tak? Natomiast jest tutaj pułapka, ponieważ w środowiskach, jeżeli się obracamy w takich środowiskach właśnie, które są nastawione typowo na ten rozwój osobisty, to możemy się poczuć faktycznie dziwnie, tak? Że nagle to coś z nami jest nie tak, że właśnie...
1: No umownie staniemy się przynajmniej na samym początku, a być może będziemy się lustrować i wrócimy znów do tego, co... do tych standardów, które narzuca nam środowisko. Do tego pytania jeszcze wrócę. Wrócę w części internetowej, ale tutaj zanim zakończymy część antenową, to bardzo bym chciała się dowiedzieć, bo powiedziałyśmy o swoich własnych doświadczeniach, a jak w pani opinii zmieniły się motywacje osób, które trafiają gdzieś do pani w porównaniu z tymi sprzed kilku lat?
2: Motywacje.
1: Czy one też mają takie przemyślenia jak pani?
2: Każdy ma inaczej. To jest piękne z każdej strony, ponieważ im bardziej zajmujemy się sobą, tym pozwalamy też wszystkim innym zajmować się sobą i być w różnych procesach w swoim życiu i momentach. Myślę, że ludzie zaczęli bardziej wierzyć w to, że faktycznie zmiana jest możliwa. Coraz więcej osób wychodzi z poczucia winy tego, że wychodzą z bardzo toksycznych często programów rodowych, ale też w swoich relacjach, swoich zachowań, zachowań innych ludzi. Myślę, że takie osoby coraz częściej, ja tak obserwuję, obserwuję, a na pewno kobiety, przestają się wstydzić i przestają mieć takie duże poczucie winy, że sięgają po tą zmianę i że mają prawo odzyskać siebie i odzyskać swoją godność często i poczucie własnej wartości. I to jest na pewno bardzo duża zmiana. Natomiast jeszcze wrócę na chwilkę do tego, o czym mówiłyśmy, że jest też część osób, która się tego rozwoju osobistego najzwyczajniej w świecie boi, ponieważ właśnie znają tę drugą stronę, tak? Ludzi, którzy, umówmy się, no troszeczkę poszli za bardzo w biegun tego, że wszystko jest rozwojem osobistym, już nie można porozmawiać o normalnym
1: życiu.
2: Zasuszeni
1: naukowcy. Tacy.
2: Dokładnie, tak? Więc, ale no, każdy ma swoją drogę, więc ja na pewno obserwuję to, że jest większa odwaga i wychodzenie z tak zwanego tego społecznego wstydu, tak?
1: To znaczy,
2: sięganie po zmianę. Ja spotykam się jeszcze z trzecią grupą osób, które na początku nie wiedzą, dlaczego przychodzą. Jest im trudno z czymś. Na przykład jest im trudno w relacji, są w jakichś przemocowych relacjach, albo na przykład zmagają się z pracoholizmem, perfekcjonizmem.
1: Oni już to nazwali?
2: Nie, oczywiście, że nie.
1: A, bo nie wiedzą.
2: Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Mm-hmm. Oczywiście, no czasami są osoby, które wiedzą, tak nazywają
1: przychodzą
2: to.
1: Przychodzą i mówią, nie wiem, co się ze mną dzieje.
2: Tak, nie wiem, co się ze mną dzieje. Na przykład cierpię na stany depresyjne, mam jakieś problemy emocjonalne. No i po nitce do kłębka dochodzimy do jakby clou problemu, że na przykład przyczyną jest jakaś no, toksyczna struktura relacji, tak? Albo na przykład pracoholizm kogoś, albo perfekcjonizm, albo niskie poczucie własnej wartości. Bardzo raczej częściej jest właśnie tak, że te 80% moich klientów z czasem odkrywa to, co stoi za przyczyną takiego stanu rzeczy, z jakim przychodzą.
1: Mhm. I tutaj zaczyna się rozwój osobisty, jeżeli oczywiście wszystko będzie się układało po drodze.
2: I tak i nie, bo jest część osób, która po prostu się wycofuje. Są też osoby, które faktycznie wchodzą na tę drogę, ale to też nie jest tak, że one zostają tylko ze mną, bo my też poszukujemy, tak? Korzystamy z różnych źródeł pomocy i wsparcia i w takim rozwoju nas samych potrzebny jest przede wszystkim czas, ale też taka uważność i przede wszystkim chyba samoświadomość, bo ja tak może za często powtarzam dzisiaj, ale naprawdę trzeba być ostrożnym też, tak? Wchodząc w ten świat i przede wszystkim ostrożnym na to, żeby nie pozwalać też tej osobie, która nam pomaga, wspiera nas, tym naszym życiem zarządzić, tak? Czyli wychodzić z takiej postawy, że pozwalamy sobą manipulować albo pozwalamy sterować tak naprawdę tym swoim życiem, tak? Mm-hmm. Bo rozwój osobisty raczej dąży w moim odczuciu do tego, że my stajemy się jednostkami samodzielnymi emocjonalnie, dorosłymi i które radzą sobie z tym, co przeszły, załóżmy, i jakby budują tą postawę dorosłą, tak? A często jednak jest tak, że przynajmniej na początku jest takie niebezpieczeństwo, że wejdziemy właśnie tak mówiąc metaforycznie, jako dziecko w taką relację, tak? Czyli pozwalamy się komuś sobą zaopiekować, a to rodzi pewne niebezpieczeństwo.
1: Tak to czuję. Przechodzimy teraz do internetu, a ja Państwa oczywiście zapraszam do tego, żebyście Państwo wysłuchali naszej rozmowy do samego końca. Beata Tomczyk, miłego dnia.
0: Można oczywiście do tej rozmowy wrócić na radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A my zbliżamy się pomału do godziny 11.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Czas na najnowsze informacje.
11: W Łodzi nieznany sprawca napadł na kantor w centrum miasta. Sejm uchwalił ustawę, dzięki której Ministerstwo Zdrowia będzie wiedziało, ile w kilku miejscach zarabia dany lekarz. Zmienił się pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i nie wiadomo, co dalej z tak zwaną linią kolejową Y przebiegającą przez Łódź. W regionie niewielkie zachmurzenie i nawet 28 stopni. Napad na kantor w centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Dziś rano przy Piotrkowskiej 213 w punkcie wymiany walut pojawił się mężczyzna, który miał ukraść pieniądze i zbiec. Na miejscu była 32-letnia pracownica, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
12: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
11: Służby ustalają tożsamość oraz prowadzą obławę na napastnika.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Dotychczas Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbierała informacje o wynagrodzeniach, ale nie

0: Od 2,5 roku był pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach Portu Polska ma powstać nie tylko mega lotnisko w Baranowie, ale też kolej dużych prędkości łącząca w 100 minut Warszawę przez Łódź i Sieradz z Poznaniem oraz Wrocławiem. Lasek zrezygnował z pełnionej funkcji, a na tym stanowisku ma go zastąpić wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który wciąż w ministerstwie będzie odpowiadał za kolej, a od teraz także za CPK. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: To nie jedyna zmiana w rządzie. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została powołana na stanowisko wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Rusza kolejny ważny remont w Łodzi. Już dziś rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z ulicą Struga. To oznacza duże zmiany dla kierowców i pasażerów MPK, którzy na utrudnienia natrafią już dziś wieczorem. Na miejscu jest Seweryn Potentas. Powiedz, jakie zmiany zajdą na tym skrzyżowaniu.
2: Póki co ruch jest płynny, a tramwaje przejeżdżają Aleją Kościuszki zgodnie ze swoimi rozkładami. Zmieni się to po godzinie 18.30, kiedy to swoje trasy i linie zmieni łącznie kilkanaście tramwajów i autobusów MPK. To dlatego, że torowisko na wysokości skrzyżowania będzie całkowicie odgrodzone i rozpoczną się tam pierwsze prace remontowe. Problemy z przejazdem czekają także kierowców. Droga będzie zwężona, a jadąc Aleją Kościuszki będzie można przejechać tylko jednym pasem na wprost. Za to jadąc Struga, kierowcy nie przetną Alei Kościuszki, a będą mogli skręcić jedynie w prawo i tak do popołudniowych godzin w niedzielę. A od poniedziałku wrócić ma tu normalny ruch. To będzie jednak dopiero pierwsza część utrudnień, bo te powracać będą co weekend do końca wakacji.
1: Na czas prac uruchomione zostaną tramwajowe linie zastępcze Z i Z2. Połączą one Chocianowice z Piotrkowską Centrum i Piotrkowską z Placem Niepodległości. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe.
3: –28 stopni Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach. Upalny weekend przed nami, jutro nawet 33 stopnie w Łodzi i regionie, w niedzielę 29, ale w niedzielę spodziewamy się burz i przelotnych opadów deszczu. Dzisiaj bez opadów, niemal bezchmurne niebo, dużo słońca. Te spacery dzisiaj to naprawdę leniwe, bo przy takiej pogodzie trzeba uważać.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
3: Ale nie narzekamy, że za gorąco. Ja cały czas zachęcam, żeby cieszyć się tą piękną pogodą. Wygląda na to, że taka letnia aura zostanie z nami na dłużej. No pięknie nas lato wita, bo przypominam, że w niedzielę pierwszy dzień lata i bieg jubileuszowy Radia Łódź. A muzycznie Queen na dobry początek tej godziny.

0: You Don't Fool Me i zespół Queen, a w naszym studiu Ania Groblińska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, będzie kulturalnie.
2: Czas na kulturę.
1: No mam nadzieję, że zdążę też powiedzieć o kolejnych wydarzeniach fotofestiwalu. Mnóstwo się dzieje. Zacznijmy od tego, że w Teatrze Nowym dzisiaj premiera Emigracji po wczorajszym pokazie przedpremierowym. O tym tylko przypominam, bo wczoraj więcej mówiłam o tej teatralnej adaptacji dokonanej przez Marcina Brzozowskiego powieści Malcolma XD, bardzo głośnego autora. Natomiast w Teatrze imienia Jaracza premiera Prania mózgu. I ten tytuł piszemy przez dwa o z kreską. Przykuwa to uwagę. O czym jest ta historia? O instytucie, który mógłby powstać, aby przeciwdziałać zjawiskom wojny hybrydowej na terenie Polski. Aktorkom teatru Jaracza towarzyszy na scenie Julia Kowalczuk, pochodząca z Ukrainy, neuronaukowczyni i performerka, a spektakl czerpie z dokonań neuropolityki. To jest rozwijająca się dyscyplina naukowa, która bada, uwaga, biologiczne podłoże aktywności politycznej człowieka. Pranie mózgu od dziś w Teatrze imienia Jaracza. Czym jest sprzeciw i bunt we współczesnym świecie? Jak wygląda na Bliskim Wschodzie, w Czechach, Stanach Zjednoczonych, na Słowacji? Czy można buntować się w Kościele katolickim? Czy można buntować się przeciwko inteligencji? Na czym polega bunt w sztuce? Odpowiedzi na te pytania niesie festiwal Rewolucja. W minionym roku odbył się po raz pierwszy, organizuje go Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Spodobał się festiwal i oto mamy jego drugą edycję. Od dziś do niedzieli w Muzeum przy ulicy Gdańskiej 13 będą rozmaite rozmowy, panele dyskusyjne, będzie marsz, a także koncert zespołu Żywiołak. To w niedzielę o godzinie 19. Polecamy znakomity zespół Żywiołak. Nie przegapić, proszę. Pieśni przemijania z kolei zabrzmią dzisiaj w Łódzkiej Filharmonii. To jest ósma symfonia Krzysztofa Pendereckiego. Poza tym w programie także pierwszy koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Shiori Kuwahary, czyli laureatki czwartej nagrody na 19. konkursie chopinowskim. W Filharmonii również soliści, chór i orkiestra. O godzinie 19 tradycyjnie ten koncert się rozpocznie, a zamyka on tegoroczny sezon w Łódzkiej Filharmonii, no bo wakacje się rozpoczynają, ale będą oczywiście wakacyjne muzyczne wydarzenia i to nie jedno. Chcę zwrócić też uwagę słuchaczy na to, że na Stawach Stefańskiego odbywa się w tym roku trzydniowa Noc Kupały. Dzisiejszy dzień dedykowany jest uczniom szkół podstawowych, ale sobota i niedziela to jest bardzo bogaty program związany z kulturą słowiańską, z historią, z dawnymi zwyczajami. Na Stawach Stefańskiego rzecz się odbywa, proszę sprawdzić szczegóły. No i fotofestiwal, kolejne wystawy się otwierają. Całe miasto prawie opanowane przez Międzynarodowy Festiwal Fotografii, to jego 25. jubileuszowa edycja. Może wybierzemy tutaj do zaakcentowania wystawę Szkoła Spojrzenia Miasto, czynną w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi, czyli przy ulicy Przędzalnianej 72. Galeria Sztuki Dawnej, jak to? Ano tak, to przecież fotografia towarzyszy nam od XIX wieku, więc i stare fotografie, ale i nowsze znalazły się na wystawie, która zestawia słowo i fotografię i zachęca do przyglądania się miastu, przywołując postać flanera, czyli takiego włóczęgi, który dla wrażeń, dla widoków właśnie, dla przeżyć chodzi po mieście, włóczy się po mieście. Spróbujmy też być takimi flanerami po obejrzeniu wystawy czynnej, przypomnę, w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Pałac Herbsta Przędzalniana 72. Zapraszamy.

0: Dziwna wiosna i samoloty. A ja obiecywałam dzisiaj nagrody aktywnym słuchaczom i właśnie teraz będę je przyznawać.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do kina dzisiaj wysyłam panią Jagodę, do Teatru Muzycznego na Drakule pójdzie pani Karolina, a do Teatru Impro na spektakl improwizowany dla dorosłych pani Monika. Pozostałych, którzy mają ochotę na zaproszenia, zapraszam po 13:00. Będzie kolejna szansa, żeby nagrody zdobyć. A teraz nagroda dla wszystkich. Prince, I Wanna Be Your Lover.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
11: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
12: Let's do it!
11: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
12: Oh yeah!
11: Zamów 512 50 40 30.
13: Dobra cena gwarantowana.
12: Let's do it!
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
2: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
17: 11:30 dokładnie na zegarze, a w Radiu Łódź Edyta Bartosiewicz.

0: Pięknie nam Edyta Bartosiewicz zaśpiewała, a my teraz pięknie podsumujemy mijający tydzień w internecie. Ze mną jest Daniel Markiewicz z Nowych Mediów. Dzień dobry, cześć.
1: I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz. Dzień dobry.
0: Zawsze pięknie nawiązujesz do utworów. No i zaczynamy. Zaczynamy od razu mocno od pereł.
1: Tak, mamy perłę w Łodzi.
0: Mamy perłę.
1: Nie jedną pewnie, ale jedną taką największą. Mamy perłę na skalę Polski.
0: To jest potwierdzone info.
1: Tak, no mówimy o tym, że perłę samorządu zdobyła w ostatnich dniach pani prezydent Hanna Zdanowska.
0: Zgadza
1: bo
0: się.
1: Bo wygrała ranking.
0: Ale... A słyszałam, że wczytałeś się w regulamin.
1: Tak, czytałem się w regulamin. Regulamin tego rankingu jest super, bo jest to bardzo ciekawy ranking. Po pierwsze, gmina musi się do niego zgłosić sama. Po drugie, jak już się gmina zgłosi, to dostaje ankietę do wypełnienia, czyli w zasadzie musi odmalować swoje sukcesy w jak najcieplejszych barwach. To jest trochę tak, tak sobie myślę, że jakbyśmy my w radiu mieli konkurs na pracownika miesiąca, to ja bym pisał do naszego kierownika, słuchaj, no w tym miesiącu byłem miły dla swoich współpracowników, zrobiłem dużo tekstów na stronę internetową i generalnie super było.
0: O, widzisz,
1: i
0: no
1: bym
0: to
1: był
0: pięknie,
1: chyba tym.
0: Piękne rankingi. Trzymajmy
1: tak,
0: się tego.
1: Mnie się to podoba, ja będę chciał to wprowadzić w radio.
0: Można to oczywiście zobaczyć na naszym radiowym Facebooku, jak duże emocje wzbudził ten post. Kolejny, który też nie mniejsze emocje wzbudził, to temat dotyczący najdroższego boiska w Łodzi, w Parku Helenów. Słyszałam, Danielu, że obserwowałeś tę inwestycję.
1: Ja ją obserwuję z okien domu niemal i ja nie wiem, czy tam była jakakolwiek inwestycja, szczerze mówiąc, bo w tej inwestycji są zawarte bramki, są zawarte kosze, że miały być, no tylko, że one tam są od lat.
0: Troszkę dawno. A inwestycja kosztowała około 300 tysięcy złotych, więc no, ciekawie to wygląda. Asia Karp zajmowała się tym tematem i nawet w komentarzach użytkownicy trochę się o Asię martwią.
1: Tak, pan Piotr się troszczy. Ostrzega w zasadzie, cytuję, stracisz dziewczyno pracę, jak zaczniesz rozliczać władzę. No to ja pana Piotra uspokajam, że Asia pracy nie straciła, ale akurat jest chora, więc pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy gorąco i przechodzimy płynnie do kolejnego tematu, bardzo lokalnego. Mieszkańcy walczą w obronie blaszaka przy Pojezierskiej w Łodzi. Ten temat bardzo też rozgrzał użytkowników na naszym radiowym Facebooku. Prawie 2000 reakcji pod tym postem. Można ten filmik zobaczyć oczywiście.
1: Na stronie radiołódź.pl też bardzo ładnie poszedł, jak to się u nas mówi. No i ja się nie dziwię, bo chyba większość z nas kocha takie lokalne ryneczki, takie osiedlowe sklepiki, no i można narzekać na różne rzeczy związane z nimi, ale ostatecznie to są takie bijące serca tych osiedli i jak to z sercami bywa, warto o nie dbać, a nie je łamać.
0: I o to też apelują mieszkańcy, a my oczywiście zapraszamy i na radiołódź.pl i na nasze radiowe social media. Dziękuję ci, Danielu.
1: Zapraszamy z serca.

0: No to podsumowaliśmy internet, a teraz czas zaprosić na magazyn To jest temat. Ze mną jest Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Moniko, jaki temat dzisiaj po 12?
1: O, jaki to jest temat. Ja już teraz mogłabym tak właśnie powiedzieć i myślę, że państwo też już są myślami tak w okolicy tego weekendu, który dosłownie za chwilę i pewnie wiele osób pamięta o tym, że to będzie taki bardzo magiczny weekend, ale potem też będzie się działo. Noc Kupały i Noc Świętojańska. To są takie dwa główne wątki dzisiaj, od których wyjdziemy. Najpierw ta... Nie będę jeszcze zdradzać. To
0: nie zdradzaj za dużo.
1: To wszystko się wyjaśni. Będzie to dzisiaj wyjaśniać dr Tomasz Romanowicz, ale będzie także z nami dr Dorota Mańkowska, były naczelnik Łódzkiego Ogrodu Botanicznego, botanik, który na takim świecie roślin zna się doskonale, ponieważ te rośliny gdzieś z tą Nocą Kupały, z tą Nocą Świętojańską są bardzo, bardzo związane. Na wianki się wybierasz, Paulino, na przykład?
0: No właśnie. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś wpleść te wianki w ten intensywny weekend. Zobaczymy.
1: Będziemy dzisiaj mówić o tym, skąd w nas bierze się taka potrzeba powrotu do tego niesamowitego, magicznego świata właśnie. To pewnie jest związane z takimi słowiańskimi klimatami i o tym też będziemy dzisiaj mówić. Ale, szanowni państwo, ja będę mieć takie pytanie podstawowe, zasadnicze. Jakie rośliny najbardziej państwa fascynują? studio@radiołódź.pl, można już pisać w tej sprawie. Tuż po godzinie 12 będzie można zadzwonić do studia, ależ nam się szykują dzisiaj opowieści. Jest taka roślina, którą jesteś zafascynowana.
0: Ja niestety w roślinach jestem słaba.
1: Ja też kiedyś byłam.
0: Ale posłucham, tak. Co nasi słuchacze tutaj
1: zaproponują. Ale na przykład w maju czekasz na konwalię?
0: O nie, uwielbiam, ale widzisz. Nie znam się kompletnie na roślinach.
1: To
0: więc...
1: ja zachęcam do posłuchania, dlatego że będzie dużo takich opowieści. Łowcy roślin, podobno coś takiego, kiedyś takie zjawisko właśnie występowało i o tym też będziemy opowiadać. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Zapraszamy po 12:00.

Po 12 będzie mowa o roślinach. Jestem przekonana, że fanów takiego tematu nie brakuje, także zapraszamy, ale zanim to jeszcze garść dobrej muzyki i najnowsze newsy, punkty 12 oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
6: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
14: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30.
16: Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
0: Po reklamie.
17: 12 na zegarze.
18: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
19: Przed nami fala upałów. Dziś zaledwie 28 stopni, bo będzie znacznie więcej, dlatego nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodach. Ceny paliw uspokoiły się po porozumieniu w Cieśninie Ormus, ale najważniejsza będzie rezygnacja z pakietu CPN. Panowie dbają o swoje zdrowie. W Łodzi i Strykowie w jeden dzień zbadało się profilaktycznie ponad 200 mężczyzn. Nadchodzi fala upałów i tym razem politycy przypominają, żeby nie zostawiać nikogo w samochodach. Od dziś temperatury będą rosły przez kilka dni do ponad 30 stopni Celsjusza. Lewica w Łódzkiem jak co roku przypomina, jak ważne jest, żeby w upale nie zostawiać dzieci i zwierząt samych w nagrzanych pojazdach. Jak podkreśla wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski, zawsze warto rozejrzeć się na parkingu i upewnić się, że w żadnym aucie nie pozostało dziecko lub zwierzak.
15: No zawsze możemy zadzwonić pod numerem alarmowym 112 i też poprosić o interwencję. A jeżeli widzimy, że sytuacja jest krytyczna, samemu dokonać wybicia szyby.
20: Apelujemy do wszystkich seniorów w naszym mieście. Jeżeli nie macie potrzeby tak naprawdę wychodzenia z domu, to nie jest dobry czas po prostu na spacer. Apelujemy, zostańcie w domach, a jeżeli już wychodzicie, czy musicie udać się do sklepu, czy gdzieś się po prostu przemieścić, pamiętajcie o nakryciach głowy, pamiętajcie o butelce z wodą.
19: Dodaje wiceprzewodniczący Klubu Radnych Lewicy Tomasz Wrączak. Politycy Lewicy rozdają naklejki na samochody, które przypominają o poważnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą zostawianie dzieci i zwierząt w nagrzanych pojazdach.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Uspokojenie na rynkach paliwowych to efekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Spadki ceny ropy przekładają się na spadki cen paliw w hurcie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex monitorującego rynek paliw powiedziała, że dzięki temu w dużym stopniu został zniesiony efekt przywróconej na początku tygodnia w całości akcyzy na paliwa.
22: I w stosunku do

0: Mieszkańcy regionu łódzkiego będą w ten weekend bawić się na Dniach Miast. Świętować będą mieszkańcy Buczku, Zduńskiej Woli i Opoczna. W planach m.in. koncerty polskich gwiazd i atrakcje dla rodzin z dziećmi. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
1: Z początkiem czerwca rozpoczął się sezon plenerowych koncertów, których nie brakuje także w Łódzkiem. W te sobotę i niedzielę świętować będą mieszkańcy Buczku w powiecie łaskim, gdzie odbędzie się 10. Krajowe Święto Truskawki. Po atrakcjach mówi wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski.
2: W sobotę zaczynamy od godziny 17. Na początku otwierający zespół MIG, później jest Dziamal, Messiah. Gwiazdą wieczoru są Piersi, a w niedzielę Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. To na ulicy Parkowej, przy głównej trasie, przy kościele.
1: Dni Miast w ten weekend odbędą się też w Opocznie. Świętowanie rozpocznie się od wystawy hodowlanych koni rasowych i pojazdów zabytkowych, a gwiazdą imprezy będzie raper Mr. Polska. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Z kolei na Dniach Zduńskiej Woli w sobotę i niedzielę wystąpi m.in. zespół Ich Troje. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 13.00.
3: Upalny weekend przed nami. Jutro na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni. Dzisiaj też gorąco, do 28 stopni, ale termometry wystawione na słońce z pewnością wskażą znacznie więcej. Ciepła noc przed nami również, z temperaturą do 18 stopni. Można spokojnie planować wieczorno-nocne spacery. Dużo słońca, niebo prawie bezchmurne, wiatr słaby. Cztery minuty po godzinie 12. Ja już Państwu dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa, a już za moment magazyn To jest temat. Zapraszam Monika Borysow-Dudowicz.

0: I już 8 minut po godzinie 12, to ja najpierw się przywitam. Monika Borysow-Dudowicz, dzień dobry. I od razu pozwolę sobie podkreślić, zauważyć, jaka piękna muzyczna historia była dzisiaj takim tytułem wstępu do programu, bo to nie był przypadek. Iza Połońska, przepiękna piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej. I tutaj przywołam fragment: na co dzień od święta ty i w leśnych zwierzętach, ty i w ziołach i w grzybach, w nadziei, że to chyba ty, to chyba pora jeszcze bardziej się rozmarzyć. Tak też dzisiaj będzie. W studiu dr Dorota Mańkowska, były naczelnik Ogrodu Botanicznego. Witam, Doroto, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: witam ja państwa. Od razu podpowiem też, że będzie nam dzisiaj towarzyszyć, podpowiadać także Tomasz Romanowicz, kurator zespołu działów etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Podobała się piosenka?
1: Bardzo.
0: Przepiękna muzyczna historia. Będziemy do niej z pewnością nawiązywać. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Tuż przed godziną 12 kilka słów na ten temat już powiedziałam, ale przypomnę, o magicznym świecie roślin. To przede wszystkim. A termin absolutnie nie jest przypadkowy. Przed nami weekend pełen wrażeń w takim słowiańskim wydaniu. Jeżeli ktoś chciałby tak zgodnie z tradycją świętować letnie przesilenie, bo tak to się pięknie nazywa, to będą dzisiaj podpowiedzi. Tutaj będzie się włączać dr Tomasz Romanowicz. Zastanowimy się wspólnie, czy mamy taką modę na słowiańszczyznę i czy państwo tej modzie ulegają. Ale pytanie zasadnicze jest takie. Jakie rośliny najbardziej państwa fascynują? I ja liczę na to, że będą państwo włączać się dzisiaj właśnie do tej opowieści. studio@radiolodz.pl. Można wysyłać maile w tej sprawie i tutaj na przykład zdjęcia takich wyjątkowych roślin, które mają państwo między innymi w domu, na balkonie. Bardzo proszę, z przyjemnością. Można też zadzwonić bezpośrednio do studia 606-788-7878 albo 42-678-7878. Długi dzisiaj ten wstęp, ale historia jest rzeczywiście niesamowita. Doroto, jak to jest u ciebie z tą nocą świętojańską, nocą kupały? Za chwilę będziemy sobie wyjaśniać, na czym polega ta różnica, ale jak rozumiem, temat dla ciebie niezwykle ważny.
1: Temat ważny, jak dla każdego botanika, jak dla każdej dziewczyny. Co prawda, może już nie szukam swojej drugiej połowy, bo ją mam, ale zawsze to budzi takie zainteresowanie.
0: A ja też właściwie muszę od razu przyznać się do tego, że dopytałam o to, czy taka osoba właśnie, która już ma swoją drugą połówkę, tak dla takiej zabawy może wziąć udział w takiej właśnie uroczystości. Nie powiem jeszcze, jak brzmi odpowiedź na to pytanie, ale...
1: A ja jestem bardzo ciekawa.
0: Posłuchamy sobie właśnie dzisiaj. Doroto, zacznę od ciebie. Jakie rośliny najbardziej cię fascynują? Bardzo proszę o pozycję numer 457, bo myślę, że znalazłoby się po prostu jakieś tysiące tych roślin właśnie.
1: To znaczy właśnie, to jest bardzo w moim przypadku trudna odpowiedź, ponieważ mnie w ogóle fascynują rośliny i ze względu oczywiście na ich wygląd, zapach, to większość osób tak je postrzega. Natomiast one mają tak niezwykłe sposoby na przeżycie, na radzenie sobie w trudnych sytuacjach, na przedłużanie własnego życia do kilku tysięcy lat nawet, że no trudno się takimi roślinami nie fascynować.
0: Ja będę jeszcze dopytywać o tę jedną wyjątkową roślinę, ale do państwa mam dzisiaj również takie pytanie. Jakie rośliny najbardziej państwa fascynują? Z nami jest pan Leszek. Panie Leszku, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. No to tak, z nocą świętojańską wiąże się taka przypowieść, poszukiwanie kwiatu paproci.
0: Tak,
2: prawda?
0: Oczywiście.
2: I ten, kto znajdzie ten kwiat paproci mityczny, no to będzie żył długie, szczęśliwe, dobre, bogate życie, będzie obrastał w bogactwo, będzie miał wszystko, czego tylko zapragnie. No niestety nikt tego kwiatu paproci do dzisiaj nie znalazł. Ja kiedyś, będąc młodym człowiekiem, zaczytując się w różnego typu właśnie tego typu mitologiach, zdarzeniach, też wyruszyłem kiedyś na poszukiwanie kwiatu paproci. No, znalazłem ten swój kwiat gdzie indziej zupełnie, to tak na marginesie. Natomiast później troszeczkę się douczyłem, doczytałem i już wiem, że znalezienie kwiatu paproci jest niemożliwe, ponieważ paproć nie kwitnie.
0: O, proszę bardzo, czyli mamy specjalistę. Ja tak znam jest, już ten temat, tak, tak, tak. Ale nie, panie Leszku, bardzo dobrze, ponieważ za chwilę Dorota będzie tutaj opowiadać całą historię, tak?
2: Ja mam nadzieję, tak, że pani specjalistka, pani Dorota objaśni dokładnie co i jak, a ja po prostu zwyczajnie doczytałem z tego względu, żeby się dowiedzieć, no dlaczego tego kwiatu paproci nikt nie znalazł. I ja go też tak fizycznie nie znalazłem. Natomiast metaforycznie tak. Wszystkim życzę miłego weekendu. Kłaniam się do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy pięknie za ten telefon. 606-787-8772-606-787-8778. Czyli już wiemy, że będzie dzisiaj wesoło, że dobrej zabawy z pewnością nie zabraknie. Ten kwiat paproci. Ja spoglądam tutaj głęboko w oczy Doroty Mańkowskiej, ale Dorota, jeszcze przez chwilę. Bardzo cię proszę, żebyś się powstrzymała. Dobrze, wiem, że już wyrywasz
1: się.
0: Wyrywasz się do tej odpowiedzi, ale ja obiecałam dzisiaj, że z nami będzie też dr Tomasz Romanowicz. I tutaj przede wszystkim, szanowni państwo, kwiat paproci, ten wątek też zostanie poruszony. Natomiast ja chciałabym wyjaśnić jedną kwestię, bo my tak czasami świadomie, nieświadomie mówimy. Noc Kupały, Noc Świętojańska. To pora sobie to wszystko uporządkować. Podczas tego weekendu będziemy mieć Noc Świętojańską czy Noc Kupały?
3: Noc Kupały, ponieważ musimy wiedzieć, że dwie tradycje bardzo ważne skleiły nam się w całość. Na czym to polega? Mianowicie 21 czerwca, między 20 a 21 czerwca mamy tak zwane przesilenie letnie. Co to oznacza? Oznacza to po prostu astronomicznie, że dnia przestaje przybywać, mamy najkrótszą noc w roku i zaczyna już tego światła, tego słońca ubywać. Ludzie w dawnych czasach to zauważali i też starali się w jakiś sposób to uczcić.
0: Czyli to jest noc kupały, kupalnocka, niektórzy też tak mówią, bo tych nazw jest całkiem sporo. A jeżeli chodzi o noc świętojańską?
3: Z 23 na 24 czerwca jest to Wigilia świętego Jana Chrzciciela i jest to ten ekwiwalent chrześcijański do tego święta, ponieważ kalendarz liturgiczny w tej części, no, z pominięciem kilku dni się w jakiś sposób pokrywał i no, siłą rzeczy Kościół w czasach średniowiecznych, od momentu, kiedy chrześcijaństwo zapanowało na naszych ziemiach, po prostu starał się właśnie promować, mówmy współczesnym językiem, Wigilię świętego Jana, co oczywiście mogło się udać dopiero w momencie, kiedy zaadaptowano pewne zwyczaje właśnie z nocy świętojańskiej.
0: To ja będę próbowała dzisiaj ustalić, co, kiedy będę musiała zrobić, żeby.
3: Powiem tak, ekumenicznie jednego i drugiego wieczora możesz puszczać wianki.
0: Dobrze.
3: To na pewno.
0: Jestem przygotowana. I nawet oczywiście. Jako kobieta już, która posiada męża też, czy już wtedy nie wypada?
3: Powiem tak, kwestie co wypada, co nie wypada, może zostawmy sobie z boku. Natomiast rzeczywiście, tradycyjnie wianki puszczały kobiety. Kobiety młode i kobiety, które były niezamężne, ponieważ mamy tutaj splot tradycji zarówno związanych z uczczeniem natury, ale też z uczczeniem oczywiście pewnych obrzędów matrymonialnych. Była to rzecz kobieca. To właśnie kobiety za pomocą wianków, za pomocą szukania kwiatu paproci, za pomocą uświęcania i ognia i wody, ponieważ element żywiołów tutaj tej tradycji świętojańskiej, no tak, i kupalnowski jest bardzo mocny i bardzo, bardzo wyraźny. Więc tak na dobrą sprawę, to mi się wydaje, że może kogoś w tym momencie okaz zaskoczę, ale obrzędy współcześnie związane ze świętym Janem można robić w czasie kupalnocki i z kupalnocką w czasie Wigilii świętego Jana.
0: Kwiat paproci, mityczny kwiat paproci. My dzisiaj sobie rozmawiamy właśnie na temat tej magii związanej z roślinami. Ja słyszałam, że dobrze, zbieramy ten kwiat paproci, oczywiście, ale to było też tak, że kobiety tą paprocią się też nacierały podobno, tak? Ruszały w pole i takie cuda się działy również.
3: Tak, oczywiście. Kwiat paproci miał kwitnąć w określonym momencie o godzinie 12. Bardzo krótki czas. Więc trzeba było szybko do niego podążyć, szybko go znaleźć i szybko go zebrać. Była to sytuacja niecodzienna, bardzo mocno magiczna, więc była ona też obłożona pewną, bym powiedział, obrzędowością, która była taką obrzędowością, że trzeba było sobie ten chaos leśny, bo pamiętajmy, że las w dawnych czasach po prostu był utożsamiany z czymś bardzo chtonicznym, bardzo bym powiedział akurat wręcz cmentarzyskiem dusz.
0: Strach się
3: był,
0: bać.
3: Dokładnie tak, był potencjalnie, a zwłaszcza w nocy, był potencjalnie niebezpieczny. Trzeba było go okiełznać, więc trzeba było się przygotować do zebrania kwiatów paproci. A mianowicie, w zależności od regionu mamy różne metody radzenia sobie z tą sytuacją. A mianowicie, kwiat paproci należało, jak się weszło do lasu, należało szukać i jakby się było całkowicie nagim. Trzeba było też mieć ze sobą element święty, jakiś kapleżyk, pismo święte. Jak się go już znalazło, no to już mamy sytuację, sytuację taką, że trzeba go w jakiś sposób tutaj uczcić. Świętą kredą poświęconą robiono okrąg wokół tego kwiatu i pod tym kwiatem kładziono lniany materiał. Czekało się, aż on rozkwitnie. Zbierało się te płatki. Trzeba było wtedy je bardzo szybko za zawiniątko zawinąć akurat i wyjść z lasu, nie oglądając się za siebie. I następnie przychodziło się do domu, w miejscu świętym, czyli na ołtarzyku domowym się te płatki miało się położyć, czekać, aż się zacznie darzyć, ponieważ zebranie kwiatu paproci oznaczało przede wszystkim mnożenie dóbr, czyli więcej pieniędzy, lepsze plony, lepsze zdrowie, ale też kwiat to też jest wianek. Jeżeli wianek, i jeżeli mówimy tutaj o kobietach, no cóż, to też był też taki moment, kiedy ten wianek można było uwić, ale też, nie ukrywajmy, można było go łatwo stracić.
0: Do tych podpowiedzi będziemy jeszcze dzisiaj wracać, ale w trakcie tej opowieści pojawiło się tutaj mnóstwo wątków w studiu. Między innymi, ja przypomnę, dzisiaj w studiu dr Dorota Mańkowska opowiada nam dzisiaj i podpowiada także przy okazji, jeżeli chodzi o te rośliny wyjątkowe, kwiat paproci. To ja jeszcze tylko przypomnę, 606-788-7878, 42-678-7878. Można do nas zadzwonić tutaj bezpośrednio do studia, opowiedzieć, może ktoś z Państwa wybiera się właśnie na poszukiwania takiej paproci. Nie, to musi być kwiat, oczywiście, to po pierwsze, ale pytanie do Państwa, jakie rośliny najbardziej Państwa fascynują, jak najbardziej aktualne. Doroto, kwiat paproci. Słyszałam, że ma bardzo konkretne nazwy, dwie.
1: Nawet więcej, dlatego że tutaj, jeżeli mówimy o kwiecie paproci, to możemy wziąć pod uwagę kilka gatunków paproci, ale z tego, co słyszałam przed chwilą, wynika, że jest tutaj bardzo dużo sprzeczności, bo z jednej strony nawet jest taka przyśpiewka ludowa: nasień żale, rwę cię śmiale. Więc możemy przypuszczać, że tym kwiatem paproci mitycznym był nasień żał pospolity. Ale tutaj się znowu nie zgadza, dlatego że mój przedmówca mówił, że po kwiat paproci wybierano się do lasu. Natomiast nasień żał pospolita absolutnie nie rośnie w lesie, tylko na wilgotnych łąkach. Więc tutaj powstaje znak zapytania. Natomiast jeżeli, wracając do paproci, mówimy, miałabym wymienić kilka takich paproci, które ewentualnie mogłyby się komuś kojarzyć z kwitnieniem, no to są to takie paprocie, które wytwarzają tak zwany kłos zarodnionośny. Bo tak jak pan, który do nas dzwonił, słusznie zauważył, że paprocie nie kwitną z tego powodu, że są roślinami zarodnikowymi.
0: Także brawo, panie Leszku, tutaj raz jeszcze gratulujemy.
1: Tak jest, gratulacje za dociekliwość. Natomiast właśnie niektóre gatunki paproci wytwarzają taki kłos zarodnionośny, którym może niektórym przypominać pędy kwiatowe. I są to takie rośliny, jak chociażby podrzeń żebrowiec, pióropusznik strusi, długosz królewski, no ale najbardziej o to podejrzewane są właśnie nasień żał pospolity i podejrzon księżycowy.
0: I dlatego jest podejrzewany właśnie. Przez nazwę między innymi.
1: Podejrzon przez nazwę. Natomiast niestety te rośliny za swoją popularność płacą wiele, dlatego że na przykład nasień żał pospolity, którym podobno kobiety w odległych czasach nacierały swoje ciała, w noc kupały. W tej chwili jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Nie wiem, czy to spowodowała nadmierna ich eksploatacja.
0: Być może.
1: w latach bardzo wcześniejszych. Możliwe. Na pewno wiemy, że powodem jest zmiana ich środowiska życia, zmiana siedlisk, ale być może ta eksploatacja również dorzuciła swoje 5 groszy właśnie do tego, że ta populacja nasień żału w Polsce znacznie spadła, bo kiedyś to była zupełnie popularna roślina. Także może coś w tym być.
0: A to jest też roślina bardzo niepozorna, dlatego że też ją było, prawda, trudno odnaleźć. I tutaj też ten motyw tych poszukiwań i tego, że to wcale nie jest takie proste, jest w tym przypadku uzasadniony.
1: Tak, jest uzasadniony, dlatego że to jest bardzo niewielka roślina, która zupełnie nie przypomina paproci, dlatego że tak naprawdę ma jeden listek, jeden, z którego właśnie jeszcze wyrasta ten kłos zarodnionośny. Cała roślina ma kilka centymetrów wzrostu, a trzeba pamiętać o tym, że ona rośnie na takich wilgotnych, podmokłych łąkach, które są pełne roślin znacznie wyższych od niej. Więc tak naprawdę znalezienie nasień żała w trakcie dnia już przysparza osobom go szukającym wiele problemów.
0: A w nocy to już w ogóle, prawda?
1: A w nocy, no to jest w ogóle w zasadzie naprawdę trzeba mieć albo ogromne szczęście, albo trzeba mieć dobre oświetlenie.
0: I dopiero potem by było szczęście, prawda? Coś w tym jest.
1: Tak.
0: Zasadnicze pytanie. Przypominam, jakie rośliny najbardziej państwa fascynują. Mamy wiadomość od pana Macieja, nadesłaną na studio@radiolud.pl i tutaj pan Maciej słusznie zauważył, że w czasach słowiańskich, przedchrześcijańskich mieliśmy bardzo dużo fajnych zwyczajów. Jak to się potem zmieniało? O tym też będziemy jeszcze dzisiaj między innymi opowiadać. 606-787-878 4267-878. Ja zachęcam do tego, żeby o fascynacji roślinami dzisiaj opowiadać. Czy mogę przyznać się do swojej fascynacji? Myślę, że jest doskonale znana wszystkim tutaj obecnym. To jest kalina angielska. A dlaczego? Dorota, wyjaśnij.
1: No, kalina angielska ma to do siebie, że ma fantastyczny zapach.
0: Niesamowity, prawda?
1: Jak zakwitnie, to naprawdę z kilkunastu metrów można ją wyczuć i swoim zapachem doprowadzi do siebie, ponieważ ten zapach jest tak intensywny i tak charakterystyczny, a przy okazji delikatny i subtelny, że na pewno każdy znajdzie drogę. Zresztą kaliny angielskie rosną w łódzkim ogrodzie botanicznym i no, można zawsze ogród odwiedzić i pocieszyć się ich zapachem.
0: No i to jest zapach niesamowity. Przechodząc obok takiej kaliny angielskiej, właściwie wydaje nam się, jakbyśmy byli w takiej perfumerii. Ale my dzisiaj też porozmawiamy na temat tej fascynacji. Noc Kupały, Noc Świętojańska. To przede wszystkim te czasy słowiańskie. O tym też już dzisiaj wspominaliśmy, że mamy w sobie taki ogromny sentyment właśnie w tych dzisiejszych czasach do tej słowiańszczyzny, bo tak chyba powinnyśmy powiedzieć. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o świat roślin, to jest bardzo wiele ciekawostek związanych z tymi fascynacjami, bo to nie jest tak, że tylko w czasach słowiańskich ta fascynacja w nas się odzywała.
1: Owszem, w czasach słowiańskich jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko rośliny jakby służyły do obrzędów. To rośliny były jakby podstawą w ogóle egzystencji ówczesnych ludzi. Słowianie się nimi żywili, z nich budowali swoje siedziby, jak również właśnie używali je do różnych obrzędów. I tutaj najważniejsze dla nich były drzewa, takie jak dąb, który był uosobieniem męskości, bóstw gromowładnych, dlatego że ściągał pioruny. Oczywiście dzisiaj wiemy, że te pioruny ściągał dlatego, że był najwyższy w okolicy. Natomiast tak wierzono i nie bez kozery posągi światowida właśnie tworzono z drewna dębowego. Czy lipa, która była uosobieniem opiekuńczości, lipa musiała rosnąć gdzieś w pobliżu domu, jak również z drewna lipowego robione były kołyski, tak żeby te kołyski już same w sobie chroniły dziecko przed złym. Więc symbolika nie tylko dotyczyła takich wielkich świąt jak Noc Kupały, ale towarzyszyła ludziom wtedy na co dzień i ta fascynacja była ciągła, jak gdyby, tak?
0: Ja chciałam się dopytać, w którym drzewie siedział diabeł?
1: A oczywiście, że były też takie drzewa. Mianowicie chodzi tutaj o wierzby. W czasach słowiańskich były to złe duchy, natomiast trochę później już ludowe wierzenia mówiły, że w wierzbach zamieszkują diabły. I to wcale nie było takie proste, ponieważ te diabły były bardzo różne, w zależności od tego, gdzie dana wierzba rosła. Jeżeli dana wierzba rosła na rozstaju dróg, to tam zamieszkiwały diabły nocne. Na przykład taki napaśnik, który powodował, że osoby powożące w nocy wozami albo gubiły drogę, albo zasypiały, albo też wyginał dyszle wozom i później ich kierowanie było niemożliwe. Jeżeli natomiast była wierzba, która rosła przy drodze wiodącej do kościoła i do karczmy, to tam zamieszkiwały diabły dzienne, na przykład pokuśnik, które powodowały, że osoby wybierające się do kościoła, głównie byli to mężczyźni, do tego kościoła nie docierali, ponieważ wcześniej skręcali do karczmy, no ale przecież to nie była ich wina, tylko wina diabła,
0: więc prawda?
1: To jest oczywiste.
0: Siedział i czekał
1: i tutaj już nie było mowy, żeby coś na to poradzić. Natomiast na takich terenach podmokłych w wierzbach był diabeł Rokita i zresztą nie bez kozery jedna z polskich wierzb właśnie otrzymała nazwę od tego diabła. Jest to wierzba Rokita.
0: Ach, i w ogóle tutaj jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ my mamy w Łodzi takie miejsce, którego nazwa jest właśnie związana z tą wierzbą,
1: tak.
0: Czyli Rokicie, prawda?
1: Rokicie i to świadczy o tym, że musiał być to teren podmokły, bo w ogóle wiele nazw, które funkcjonuje obecnie, a ma jakikolwiek związek z roślinami, bardzo dużo nam mówi o tym miejscu. Właśnie Rokicie to było miejsce, gdzie rosły wierzby Rokity. Jeżeli taka wierzba rosła, to musiało być tam po prostu bagiennie, podmokło, ale też na przykład w Łodzi jest Polesie. Wiadomo, że w tym miejscu kiedyś musiał być las, więc należy właśnie tak spróbować na te nazwy nasze łódzkie trochę inaczej do nich podejść i dowiemy się też dużo z nich o naszej historii.
0: Doroto, mamy wiadomość od pana Krzysztofa. Dzień dobry, moją ulubioną rośliną jest winobluszcz. Piękna roślina?
1: Piękna roślina. Ja przyznam się szczerze, że uwielbiam pnącza w ogóle, bo one
0: tak,
1: są...
0: Tak, rozrasta się na balkonie, pan Krzysztof tutaj jeszcze podkreśla, prawda? I dzięki temu mam taki zielony kącik, gdzie odprężam się przy kawie.
1: No i fantastycznie. Ja bym zachęcała wszystkich, żeby właśnie winobluszcze sadzili u siebie na balkonie. Ja przyznam się szczerze, że u mnie na balkonie również taki winobluszcz rośnie i chciałam Państwu powiedzieć, że zastępuje doskonale klimatyzację u mnie w domu. Proszę dlatego, bardzo. Że ja mam akurat okno z wystawą na zachód i po południu naprawdę jest czasami bardzo gorąco. Natomiast przez to, że mój balkon obrośnięty jest cały tym winobluszczem, to ten winobluszcz pochłania część, dużą część promieni słonecznych i naprawdę jest znacznie, znacznie niższa temperatura w domu, niż jakby tego bluszczu, winobluszczu nie było. Więc bardzo polecam. Na pewno jest to bardziej opłacalne niż instalowanie klimatyzacji. A poza tym ekologiczne, bo nie zżera prądu.
0: O, proszę bardzo, szanowni państwo, jeżeli mają państwo jakieś pytania dotyczące roślin, którymi uwielbiają się państwo otaczać, to mam wrażenie, że lepszej okazji nie będzie. Doktor Dorota Mańkowska dzisiaj razem z nami. Jakie rośliny najbardziej państwa fascynują? Proszę się pochwalić. 606-788-788, 426-788-788. Liczymy na to, że włączą państwo się także do dyskusji w formie mailowej, czyli studio@radiowłodzi.pl. Było już dzisiaj kilka takich przykładów. Właśnie mam prośbę. Wrócimy jeszcze na chwilę do Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej. O czym jeszcze warto wiedzieć? Kilka podpowiedzi dzisiaj obiecałam od doktora Tomasza Romanowicza. No, gdybym tak chciała się przygotować, gdybyśmy chcieli się przygotować do tej nocy, do tych wydarzeń, o czym jeszcze warto pamiętać?
3: Jeżeli mówimy o Wigilii Świętego Jana, nie wiem, czy pamiętasz taką tradycję naszych babci, naszych dziadków, którzy przestrzegali na przykład, że dopiero po Świętym Janie można było się kąpać.
0: Oczywiście, tak.
3: Dokładnie. Na czym to polegało? I to jest też bardzo ciekawe, ponieważ ma to bardzo głębokie korzenie w dawnej mitologii i obrzędowości jeszcze słowiańskiej, przedchrześcijańskiej. Ponieważ jeżeli mamy okres, już nie dzieląc w tym momencie akurat, na przesilenie i na Wigilię Świętego Jana, mamy ten moment właśnie, kiedy w czasie przesilenia przechodzi się z wiosny do lata. Niektórzy uważają, że to był taki czytelny moment, kiedy bogini Dziewanna, bogini wiosny, kończy swoje rządy, a wchodzi bogini Mokosz, bogini urodzajów. Ta Dziewanna zabiera ze sobą demony, więc te wszystkie rośliny w formie wianków, początkowo, zanim były to wianki typowo matrymonialne, to był po prostu ofiara z ziela dla demonów wodnych, po to, żeby tych wszystkich topielców raz, że zaspokoić, a dwa, że po prostu, żeby ich odegnać z tą dziewanną. I wtedy mamy już bezpieczną sytuację, kiedy będziemy mogli akurat już sobie wejść do tej wody i nic nam, przynajmniej ze strony sił nieczystych, nie powinno nam grozić. No i jeszcze mamy wiele takich ciekawych obrzędów i takich, można powiedzieć, bardziej obserwacyjnych, ponieważ od Świętego Jana można zbierać jagody. Znaczy w tym sensie powiedzmy, że wtedy powinien się zacząć wysypiać wiruna leśnego w lasach, ale jeżeli ktoś na przykład chciał być jeszcze obrzędowo bardzo, bym powiedział, taki skrupulatny, to mamy też jeszcze, to jest zupełnie święto 2 lipca Matki Boskiej Jagodnej. Dlaczego tyle o tym mówię? Mamy tutaj taki pewien kompleks z jednej strony wierzeń, ale bardzo silnie plecionych w ekosystem, jak i plecionych też jeszcze w obserwacje przyrody.
0: I wszystko ma swój czas, od razu też tak moglibyśmy powiedzieć. Także szanowni państwo, wszystko w swoim czasie. Można to sobie w kalendarzu odnotować, zaplanować przede wszystkim, jeżeli chodzi o te rośliny. Głównie te dni kojarzą się z takim poszukiwaniem tego kwiatu paproci, ale ja wiem, że jeżeli chodzi o symbolikę roślin, no jest tych roślin zdecydowanie więcej, które są właśnie z tym czasem związane.
3: Tak, oczywiście. Generalnie zbierano te rośliny, które w tym okresie były w momencie kwitnienia, czyli czerwcowe. Tych mieszanych było sporo, niemniej jednak były takie zioła, które były wykorzystywane najczęściej. Mianowicie to była bylica piołun przede wszystkim. Oprócz tego mamy dziurawiec, nazywany świętym zielem. I też starano się wykorzystywać kiedyś bardziej, teraz mniej, czarny bez. Z czym to się wiąże? Generalnie piołun, bylica w ogóle w swoim kształcie przypomina troszeczkę takie drzewko w miniaturze. W sensie ma zarysowany pień, ma gałązki, powiedzmy. I mamy tutaj akurat tym kształtem związaną taką teorię, że prawdopodobnie właśnie on był częścią wianka, dlatego że po prostu był symbolem takiego drzewa, osi świata, axis mundi, ponieważ zarówno Słowianie, jak i generalnie i Germanie, w ogóle ludy indoeuropejskie, dla nich po prostu akurat osią świata było drzewo i to drzewo było bardzo silne, bardzo istotne. Jeżeli chodzi o dziurawiec, dziurawiec z kolei jest rośliną leczniczą przede wszystkim. Do tego jeszcze dochodzi mięta. A czemu mówiłem o tym czarnym bzie? Bo czarny bez w dawnych czasach był otoczony swojego rodzaju kultem.
0: A teraz musimy powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o ten ten czarny bez jest szaleństwo.
3: Oczywiście, czarny bez. Poza tym jeszcze teraz, w tym roku, jeszcze kwitnie razem z padagrycznikiem w ogóle, więc to jest poezja zmysłów, jeżeli chodzi o parki, jeżeli chodzi o lasy, po prostu lasy pachną i jest to coś wspaniałego. Wyobraźmy sobie sytuację. Czarny bez był takim krzewem objętym pewnymi tabu. A mianowicie tak, jak na przykład na działce, czy w polu, czy jakimś, czy w obejściu rozsiał się bez, bzu nie można było niszczyć. Nie można było go wykopywać. Nie można było nawet w niektórych regionach złamać nawet gałązki, ponieważ to mogło oznaczać nieszczęście. Oprócz tego starano się w jakiś sposób, powiedzmy, akurat też wykorzystywać mimo wszystko akurat surowiec. Natomiast wychodzono z założenia, że bez czarny też jest taką rośliną, której można na przykład złożyć swoje choroby, na przykład pod korzeń, powiedzmy. Ludzie w to wierzyli, akurat modlili się, były specjalne modlitwy akurat związane z bzem, które miały służyć leczniczo. I zauważmy, te wszystkie rośliny mające swoją własną symbolikę dosyć bardzo mocną, były częścią wianka, plecionego przez kobiety. Wianek ma też kształt koła. Bardzo nawiązuje do tarczy słonecznej, ponieważ cały czas musimy brać pod uwagę, że jest to też święto związane ze słońcem. A dokładnie jeszcze, to też jest ciekawe, ludzie uważali, że przeskakujemy znowu już na 21 czerwca akurat, na przesilenie. Słońcu trzeba pomóc.
0: To my chętnie pomożemy dzisiaj, już się pod tym podpisujemy, będziemy pomagać, ale tutaj pojawił się w studiu pewien niepokój związany z tematem pod tytułem Czarny Bez, ponieważ ja na przykład tak miałam ochotę, żeby coś z tego czarnego bzu przygotować, a okazuje się, że zrywanie to tak niekoniecznie. Doroto, widziałam, że u ciebie też pojawiła się pewna wątpliwość, tak?
1: Tak, dlatego, że ja u siebie w ogrodzie mam taki duży krzak czarnego bzu, który niekoniecznie wyrósł, oczywiście spontanicznie, tam, gdzie ja bym chciała i miałam zamiar go zlikwidować, ale zaczynam się bardzo poważnie zastanawiać, czy to nie spowoduje jakiejś tragedii w rodzinie, więc może go jednak zostawię.
0: Nie, słuchaj, dzisiaj rozmawiamy na temat symboliki roślin i tutaj proszę słuchać pana doktora Tomasza, dobrze?
1: Tak jest.
0: Że tutaj lepiej, jeżeli chodzi o ten czarny bez, się powstrzymać z pewnymi czynnościami. Ale ja chciałabym wrócić do pewnej historii. Ja przypomnę, że państwo też mogą swoje historie opowiadać, dopytywać o rośliny. 426787877608687878. Można też do nas napisać studio@radiolodz.pl. Noc Kupały, noc świętojańska. Dzisiaj przede wszystkim ten wątek, ale jeżeli chodzi o taką fascynację roślinami, no to tutaj na przykład ja tak sobie przypominam temat tulipanów, między innymi tutaj piękne ogrody, prawda?
1: Tak, no trzeba powiedzieć, że fascynacja roślinami trwa nieustannie od stuleci. Mamy na to dowody w historii ludzkości. Chociażby właśnie historia tulipanów. XVII wiek, Holandia. Kiedy do Holandii trafiają tulipany, one, pierwsze cebule tulipanów, one zakwitają i po prostu ludzie no szaleją na ich punkcie. Później okazuje się, że cebule przechodzą czasami mutacje spontaniczne, co powoduje, że płatki tulipanów nagle zaczynają być w dwóch kolorach. No więc to już w ogóle powoduje coś niesamowitego.
0: Nawet sułtan się zachwycił.
1: Nawet sułtan się zachwycił, dokładnie. Natomiast wtedy trzeba pamiętać, że te rośliny tak bardzo działają na ludzi, że można za taką cebulkę, za sprzedaż jednej cebulki zostać milionerem, ponieważ na aukcjach cebule tulipanów osiągają niebotyczne kwoty. Więc fascynacja roślinami trwała nieprzerwanie. Później mamy XIX wiek, Anglię, gdzie wiktoriańska Anglia oszalała na punkcie paproci. To był już okres, kiedy...
0: Tak, a propos.
1: tak...
0: A propos dzisiaj, prawda?
1: A propos, tak. Tak a propos właśnie paproci. I proszę zwrócić uwagę, że jak państwo będziecie w Anglii i będziecie w jakimś starym wiktoriańskim ogrodzie, obowiązkowo w takim ogrodzie musiała się znaleźć chociaż mała oranżeria, gdzie uprawiano właśnie paprocie. I to nie były tylko paprocie rosnące w danym kraju, czyli tutaj w Anglii, ale również właśnie sprowadzane z całego świata.
0: A jak to było u nas w Polsce?
1: U nas w Polsce, no niestety Polacy nie mieli takich możliwości z powodu swojego położenia geograficznego. Wiadomo, że no koniec XIX wieku dla historii Polski nie był zbyt udany. Są zabory i na pewno taka gorączka roślin, jak w ówczesnym czasie panowała na zachodzie Europy, tutaj w Polsce jej nie było, ponieważ po prostu ludzie nie mieli takich możliwości.
0: Ale były takie postaci, prawda, które należałoby wymienić.
1: Oczywiście, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że w XIX wieku na zachodzie powstawały wielkie towarzystwa ogrodnicze, które zajmowały się sprowadzaniem roślin z całego świata. I te rośliny w pierwszej kolejności trafiały do ogrodów botanicznych, uniwersytetów, które wtedy funkcjonowały, do ogrodów królewskich oraz do ogrodów bogatej arystokracji, ponieważ tylko te osoby mogły sobie na nie pozwolić. Dopiero później również mogli zakupywać je inni bogaci ludzie. Natomiast właśnie pojawia się taki zawód jak łowca roślin. To byli ludzie, zazwyczaj botanicy, których wysyłano właśnie do Ameryki Południowej, Środkowej, tak, żeby właśnie pozyskiwali różne rośliny. I u nas w Polsce też mieliśmy jednego takiego łowcę roślin. Był to Józef Warszewicz. On urodził się w Wilnie. Początkowo pracował w ogrodzie botanicznym właśnie Uniwersytetu Wileńskiego. Potem wyjechał na zachód i za sprawą samego Aleksandra Humboldta, który polecił Warszewicza do jednej z wypraw, Warszewicz mógł pojechać właśnie do Ameryki Południowej i tam zacząć swoją przygodę ze storczykami, dlatego że on specjalizował się właśnie w imporcie storczyków.
0: Tutaj taki łódzki wątek jeszcze bym podpowiedziała, czyli te wszystkie nasze fabrykanckie historie, tak?
1: A dokładnie. I właśnie to szaleństwo, ta fascynacja roślinami w XIX wieku nie ominęła również Łodzi. No u nas tutaj może za dużo arystokracji nie było, ale za to byli bardzo bogaci fabrykanci, którzy również fascynowali się światem roślin. Przy niemal każdym pałacu fabrykanta czy willi fabrykanta znajdowała się oranżeria. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w Pałacu Poznańskiego również była oranżeria, która, uwaga, znajdowała się na pierwszym piętrze pałacu i w niej również były niesamowite gatunki roślin. I o tym bogactwie oranżerii fabrykantów świadczyć może chociażby wystawa, która zorganizowana była w 1892 roku w Łodzi, w Parku Źródliska 1. Organizowało ją Warszawskie Towarzystwo Ogrodnicze, natomiast główne nagrody zgarnęli nasi łódzcy fabrykanci.
0: I tutaj historia ananasa mi się przypomina, prawda? Bo były
1: takie
0: właśnie historie skradzionego.
1: Brylowała w tym pani Anna Szajblerowa, która po prostu kochała rośliny i ona po prostu zrobiła wtedy furorę swoim stanowiskiem wystawienniczym, na którym prezentowała owoce egzotyczne, które udało jej się pozyskać, wyhodować we własnej oranżerii. No i główną nagrodę otrzymał owocujący okaz ananasa, który niestety podczas tej wystawy w nieokreślonych warunkach zniknął.
0: Taka to była właśnie historia. Możemy tak opowiadać bez końca, ale tutaj jeszcze bardzo ważna informacja, takie pytanie, ponieważ jeżeli chodzi o te czasy współczesne, czekamy, aż we Wrocławiu zakwitnie pewna roślina teraz, tak?
1: No tak, fascynacja roślinami, proszę państwa, trwa dalej, nadal. Ja wszystkich zapraszam do Ogrodu Botanicznego Wrocławskiego, gdzie właśnie w tej chwili zaczyna kwitnąć...
0: Coś takiego dziwnego.
1: Roślina zwana dziwidłem, to jest niesamowita roślina, która kwitnie co kilka, a nawet kilkanaście lat. Jest olbrzymia, osiąga 3 metry wysokości i naprawdę jest czymś niesamowitym i bardzo rzadko spotykanym w Polsce.
0: Czyli mamy tak, czasy słowiańskie, ten temat oczywiście nie został jeszcze omówiony tak do końca, natomiast właściwie przeszłyśmy do tych czasów współczesnych. Fascynacja roślinami jest ogromna. I ja zapytałam doktora Tomasza Romanowicza o to, czy my rzeczywiście jesteśmy teraz zafascynowani tą historią Słowian. Jak to wygląda właśnie? Czy widać wzrost tego zainteresowania? Słuchajmy.
3: Tak, tak. Ja tutaj widzę bardzo mocny powrót do słowiańskich korzeni. Widzę też sporo zainteresowanej młodzieży akurat tym świętem, aż mam wrażenie, że my mamy taki trochę deficyt autentycznego przeżywania pewnych świąt. Noc świętojańska jest autentyczna o tyle, że jest to ten moment, kiedy niczego się nie sprzeda, niczego się nie kupi. Nie mamy takiego, bym powiedział, takiej komercjalizacji tego święta w tym momencie, natomiast mamy bardzo silną potrzebę przeżywania. Poza tym jest to też wieczór, jest to noc i jest tym pewna tajemnica i pewna ciekawość. I w związku z tym, jeżeli jest to atrakcyjne, to przetrwa. I niezależnie, czy jesteśmy z miasta, czy jesteśmy z małej miejscowości, czy jesteśmy ze wsi akurat. Sądzę, że jest to też bardzo dobry moment integracji między społecznością.
0: Ale rzeczywiście jest tak, że młodzież jest bardzo zainteresowana tymi wszystkimi historiami słowiańskimi. I tutaj oczywiście my jesteśmy w bardzo konkretnym miejscu, o bardzo konkretnym czasie aktualnie, czyli ten czerwiec. Ale przecież my od czasu do czasu również się spotykamy, omawiamy te różne tematy i właściwie przez cały czas wracamy do tych słowiańskich wątków i odkrywamy te różne historie.
3: Dokładnie. Powiem tak, nawet sądzę, że ta nasza dzisiejsza opowieść, nasza audycja też jest w jakiś sposób przywracaniem tej tradycji. Jakim może podsumowanie, może nawet mam nadzieję, bardzo bym chciał, pewną inspiracją. Natomiast musimy pamiętać, że święta w dawnych czasach były bardzo silnie związane z życiem pewnych społeczności, które te społeczności żyły własnym rytmem. My tego rytmu teraz nie mamy. Też nie musimy się bardzo przejmować konwenansami. Ale ta tradycja jest na... tyle silna, że i na tyle piękna, że warto ją zachowywać.
0: My po prostu poszukujemy swojego naturalnego rytmu. Coś chyba w tym jest, prawda? Ponieważ w końcu doszliśmy do takiego wniosku, że człowiek jednak funkcjonuje w tej przyrodzie, jest jej częścią po prostu i myślę, że w ostatnim czasie coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę.
3: Oczywiście. Mi się wydaje, że takim dobrym spuentowaniem jest jedna zwrotka z pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, ponieważ mamy piękny poemat na ten temat. Dzieci, rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie, święto niechaj świętem będzie, tak bywało przedtem wszędzie. Dziękuję bardzo, niech się darzy wszystkim.
0: Dziękujemy pięknie. To wracając do tego wątku słowiańskiego i nie tylko, jeszcze pytanie, jakie rośliny najbardziej państwa fascynują? Ja wiem, że ponownie jest z nami pan Leszek. Panie Leszku, raz jeszcze dzień dobry.
2: Kłaniam się jeszcze raz. No to ja odpowiadam i na temat roślin, i na temat tej mitologii słowiańskiej. Moje ulubione to fiołek i konwalia. Mimo, że konwalia to taka trująca roślina, ale zapachy rewelacyjne.
0: Niesamowite.
2: Natomiast jeśli chodzi o tą mitologię, to muszę powiedzieć, że w zeszłym roku ukazała się świetna książka Zwyczaje miłosne Słowian. Ja polecam wszystkim do przeczytania. I co ciekawe, co mnie osobiście zaskoczyło, bo panuje takie przekonanie, że raczej tak w tamte czasy to raczej tacy byliśmy purystyczni i mieliśmy takie podejście bardzo zachowawczy, jeśli chodzi o te kwestie. A tu okazuje się, że nie. Okazuje się, że taki ciekawy wątek, że mężczyźni Słowianie w tamtych czasach woleli, żeby dziewczęta, kobiety, które brali za swoje żony, żeby miały już w tej kwestii jakieś doświadczenie, bo uważali, że jeżeli kobieta nie ma w tej kwestii żadnych doświadczeń, to znaczy, że posiada jakiś defekt, no to jak to, że jej nikt wcześniej nie chciał, no to znaczy, że coś jest z nią nie tak. To takie trochę żartobliwie, ale to tak, tak to jest.
0: Tak natomiast, to wyglądało, to prawda.
2: Tak, natomiast jeśli chodzi o kwiaty, to chciałbym jeszcze powiedzieć tak. No panowie, nie doceniacie znaczenia i wartości kwiatów. Powiem tak, no to jest jeden z takich elementów, którymi możemy kobiety zachwycić. Ja tutaj podam, że jako młody człowiek, kiedy chciałem się powiedzmy zbliżyć do koleżanki, to skorzystałem w okazji, że w domu technika wtedy to była wystawa orchidei. Ja kupiłem bilety i ją zaprosiłem. I to jest taki element, który panowie, no wykorzystujmy te kwiaty, bo to jest jeden z elementów taki właśnie w związku z tą nocą kupały czy świętojańską, kiedy możemy zwrócić uwagę kobiety na swoją osobę, skoro my docenimy piękno kwiatów i tymi kwiatami ją obdarujemy, czy zaprosimy na taką wystawę. A wiem, że w Łodzi takie wystawy się cyklicznie odbywają z jakiejś tam okazji, czy to wystawa orchidei, wystawa róż, także jest duże pole do popisu. Kłaniam się serdecznie. Do usłyszenia.
0: Raz jeszcze pięknie dziękujemy. To ja od razu w imieniu takim bardzo kobiecym potwierdzę, że uwielbiam otrzymywać kwiaty. Doroto, jaki kwiat dla ciebie byłby takim idealnym prezentem?
1: Oj, to jest taki kwiat, którego tutaj
0: nie ma.
1: To znaczy, no jest tylko bardzo rzadki i chroniony, bo moim ulubioną rośliną jest zimozioł północny. Ja tutaj się zgadzam absolutnie z linneuszem, którego również to była ulubiona roślina. Zresztą nazwał ją na swoją cześć, tylko swoim nazwiskiem, Linnea borealis. Ale jest to przepiękna, filigranowa, malutka roślina o malutkich, okrągłych listkach i o przepięknych lila dzwoneczkach. No po prostu nie można się w niej nie zakochać.
0: A ja bardzo dziękuję za wiadomość od pani Sylwii, która napisała, że również uwielbia kalinę angielską i ma taką tuż obok swojego domu. Może się nią zachwycać, chociaż ten czas kaliny angielskiej akurat, jeżeli chodzi o kwitnienie, właśnie się zakończył. Ale szanowni państwo, jeżeli ktoś chciałby, to w przyszłym roku, tak na przełomie kwietnia i maja, prawda? Ta kalina angielska kwitnie i rzeczywiście, kiedy przechodzimy, to właściwie nie musimy jeszcze widzieć, że ona gdzieś tam jest w okolicy, bo my po prostu to poczujemy. Dorota, czy ty zgadzasz się, że my lubimy wracać właśnie do takich słowiańskich klimatów coraz bardziej, już nawet pomijając tych wszystkich łowców roślin, bo wiemy, że to było, prawda? Te nasze fabrykanckie historie. Jak to jest w twoim przypadku, jak uważasz?
1: No myślę, że tak, dlatego, że w ogóle jest wielki powrót do ziołolecznictwa chociażby, a przecież to też wiązało się jakby z tymi historiami słowiańskimi. Więc na Noc Świętojańską, co prawda, ale też na Noc Kupały, tak jak były organizowane w Ogrodzie Botanicznym, również przychodziło wiele młodych osób. Więc, zresztą trudno się dziwić, bo to jest takie święto bardzo malownicze, pobudzające wyobraźnię. Towarzyszą mu piękne zapachy, niesamowite wrażenia jeszcze w pięknym otoczeniu, kiedy jest ciepło, kiedy jest długo widno.
0: I ta noc, prawda?
1: I ta noc właśnie przepełniona tymi różnymi magicznymi zapachami. No trudno, żeby taką sprawą się nie zainteresować, a rośliny są same w sobie bardzo wdzięcznym tematem, więc tym bardziej temat przyciąga młodych ludzi.
0: I to jest właśnie niesamowite, że jeżeli są w Łodzi i w Łódzkiem w ogóle takie wydarzenia, to tych osób, które przychodzą na to wydarzenie, jest mnóstwo i to też są osoby w bardzo różnym wieku, bo to są historie, które fascynują osoby troszkę starsze, bardziej dojrzałe, ale też młodzież również. Można to potwierdzić.
1: Tak, jak najbardziej tak. Zainteresowanie jest ogromne.
0: Bardzo wiele ciekawych historii dzisiaj. Myślę, że będziemy się jeszcze spotykać, jeżeli chodzi o ten świat roślin. Okazji z pewnością nie zabraknie. Na jagody będzie można już niedługo się wybrać. Tutaj Tomasz Romanowicz dzisiaj pięknie pięknie podpowiadał. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za te wszystkie podpowiedzi, ale przede wszystkim w studiu dzisiaj była razem z nami dr Dorota Mańkowska, były naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Przede wszystkim botanik zafascynowany tym światem roślin właśnie, czyli na jaką roślinę teraz, Dorota, tak najbardziej czekasz? Przyznaj się.
1: To trudno powiedzieć. No teraz przed nami róże i liliowce. Piękne kwitnienie, także no tutaj no, zresztą przez całe lato jest tyle roślin, które możemy podziwiać i wąchać, że no teraz jest najlepszy do tego czas.
0: Wszystko, co najlepsze po prostu przed nami. Tego będziemy się trzymać. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Monika Borysow-Dudowicz. Do usłyszenia.
4: Reklama. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
8: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 13. Najnowsze wiadomości teraz usłyszymy od Remigiusza Fladrowskiego.
13: Lekarze i pielęgniarki będą kształceni w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Prezydent podpisał ustawę o tworzeniu uczelni. Sejm porządkuje system płac lekarzy. Minister zdrowia będzie wiedział, ile zarabia konkretny lekarz we wszystkich miejscach pracy. W Łodzi rusza przebudowa kolejnego torowiska. Będzie kłopot z przejazdem na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga. Popołudnie w regionie na ogół pogodne i bardzo ciepłe do 28 stopni. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o utworzeniu WAM. A to oznacza, że już od lipca w Łodzi będzie uczelnia kształcąca wojskowych medyków, m.in. lekarzy, dentystów, pielęgniarki i ratowników medycznych. To ważny moment dla Łodzi, komentował łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski.
14: W 2002 WAM przestał istnieć, a w tym roku zacznie działać. Pierwsi studenci pojawią się za mniej więcej rok i to jest naprawdę wielka radość. A pamiętajmy też, że przygotowujemy się na wojnę, choć mamy nadzieję, że tej wojny nie będzie, natomiast specjaliści będą bardzo potrzebni.
13: Koszt reaktywacji WAM w Łodzi szacuje się na prawie 500 000 zł.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. Ministerstwo Zdrowia dowie się teraz, ile zarabia dany lekarz we wszystkich miejscach pracy. O szczegółach Michał Fabisiak.
16: Przyjęcie tych przepisów ma być pierwszym krokiem do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd chce położyć kres milionowym zarobkom lekarzy. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu.
17: To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby.
16: W koalicji toczy się dyskusja o tym, jakie mogą być kolejne kroki. Lewica proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej lekarzy oraz zobligowanie ich do pracy wyłącznie w publicznych lub prywatnych szpitalach. Niektórzy posłowie PSL postulują natomiast odejście od kontraktów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował sejmową większość za to, że nie wprowadziła do ustawy pomysłów opozycji.
18: Tak, żeby transparentne były procesy i konkursy dotyczące medyków.
16: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
13: Rewolucja remontowa w Łodzi. Już dziś rusza przebudowa kolejnego torowiska. Prace rozpoczną się na Alei Kościuszki przy skrzyżowaniu z ulicą Struga. To oznacza, że od 18.30 tramwaje nie przejadą tamtędy na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów, a utrudnienia mają potrwać cały weekend. Na problemy natrafią także kierowcy, bo

0: Można wybrać się na liczne wydarzenia organizowane przez lokalne ośrodki kultury i skanseny w regionie łódzkim. To m.in. okazja, żeby poznać dawne zwyczaje. Szczegóły historii tego święta słowiańskiego zna Weronika Skibińska.
1: Noc Kupały lub Sobótka była świętem związanym z letnim przesileniem słońca, ogniem, wodą i płodnością. Wierzono, że właśnie wtedy przyroda zyskuje niezwykłą moc. Tradycyjnymi elementami obchodów były ogniska, skoki przez płomienie oraz puszczanie wianków na wodę. Choć od tamtych wierzeń minęły setki lat, wiele zwyczajów przetrwało do dziś. To, co działo się na przykład z wiankami, decydowało o losie dziewcząt. Mówi Michał Świercz z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
2: Scenariusz tego rytuału decydował tak naprawdę o losie panny, ponieważ wyłowienie wianka przez ukochanego zwiastowało szybki ślub. Wianek, który na przykład zatonął lub zaplątał się w sitowiu, oznaczał staropanieństwo, a nawet chorobę.
1: W tym roku Noc Kupały przypada kalendarzowo z 21 na 22 czerwca. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Ale już jutro można świętować to sobótkowe wydarzenia. Atrakcje zaplanowano m.in. w Strykowie, Bełchatowie i Tomaszowie Mazowieckim. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
3: Mamy ostrzeżenie od IMGW dotyczące upałów, ale to szczególnie jutro będą nam doskwierać, bo jutro 30 do 33 stopni to temperatura maksymalna w naszym województwie. Dzisiaj maksimum to 27-28 stopni, w tej chwili w Łodzi już 26 stopni pokazują termometry. Na popołudnie i wieczór synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko duże, a na południowym zachodzie regionu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Noc ciepła, temperatura spadnie do 16-18 stopni, no a jutro właśnie jeszcze cieplej niż dzisiaj.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
3: Rafał Tyluś i Anna Greblińska. Nie wypada powiedzieć inaczej. Witamy gorąco i zapraszamy naszych słuchaczy do udziału w programie Jak to w piątek. To jest jedna z ostatnich okazji przed wakacjami, aby słać do nas rekomendacje kulturalne, bo w wakacje nasz program będzie miał nieco inny charakter, a zatem warto dzisiaj skorzystać z adresu studio@radiołódź.pl albo jeszcze lepiej nagrać głosówkę. Służy temu i nasza aplikacja, i nasza strona radiołódź.pl. Polecamy się Państwa uwadze.

To hej, a zaraz usłyszymy Mariusza Lubomskiego, a to dlatego, że w puli zaproszeń również i zaproszenia na dzisiejszy koncert tego pana w Domu Literatury w Łodzi. Znakomity wykonawca o Mariuszu Lubomskim. Ktoś powiedział bardzo trafnie moim zdaniem, że to jest takie zwierzę estradowe. Świetnie czuje się na koncertach i my usłyszymy Mariusza Lubomskiego akurat w piosence, którą bardzo w Radiu Łódź lubimy, bo to jest utwór Davida Berna i zespołu Talking Heads, natomiast bardzo różne i w tym autorskie utwory także zabrzmią dzisiaj w Domu Literatury. Ale jeszcze zanim to powiem, że całkiem niedługo, bo jakoś tak kilka minut po 12.30 będziemy mówić o festiwalu Rewolucja, który wystartował właśnie, mnóstwo interesujących wydarzeń przed nami, i o innym festiwalu, fotofestiwalu z kolei w paśmie Więcej Kultury. Jak dużo się dzieje, naprawdę, a jeszcze na pewno od słuchaczy dzisiaj usłyszymy albo przeczytamy o bardzo ciekawych wydarzeniach. Nic tylko się cieszyć.

Mariusz Lubomski dzisiaj w Domu Literatury w Łodzi. Jeśli ktoś chciałby otrzymać od nas zaproszenie na ten koncert, to niechaj zaznaczy, że właśnie chodzi o taką nagrodę, o Mariusza Lubomskiego. A tymczasem zaglądam do maila od pani Marty, która napisała o fenomenie teatru Maćkowiaka. Bo trzeba przyznać, czytamy, że jest on, ten teatr, traktowany trochę jak nasze lokalne wspólne dobro. I jest bez dwóch zdań po prostu dobry. Spektakl, na który się wybrałam, czytamy i śmiało polecę, to Kura na plecach. To jest farsa na podstawie komedii Freda Apkego. Mówi o tym, jak pewnego dnia zwariowana sąsiadka, nazwałabym ją zagubioną w rzeczywistości panią domu, odwiedza samotnego muzyka. I tu mowa o samym Kamilu Maćkowiaku. Jak na farsę przystało? Wszystko może się zdarzyć. I naprawdę zabawnych zwrotów akcji nie brakuje. To taki spektakl na letni wieczór, niby łatwy, przyjemny, ale z drugim dnem, bo w końcu mówi o tym, do czego może prowadzić samotność i jak człowiekowi potrzebny jest drugi człowiek. Pani Marta poleca, aby zajrzeć do teatru, który ma swoją siedzibę w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Pani Marta teraz się bardzo ucieszy, bo tak się składa, że mam zaproszenie na wybrany spektakl w Teatrze Kamila Maćkowiaka. Jak rozumiem, to już nie będzie Kura na plecach, tylko coś innego. Zaproszenie ważne jest do 2 września. Już melduję, jakie są szczegóły odbioru nagrody.

Ja jeszcze nie powiedziałam, że pani Marta, której mail czytałam, zatytułowała swoją przesyłkę Kurze wygibasy. Bardzo ładnie, o kurze na plecach w Teatrze Kamila Maćkowiaka. Pan Michał pyta o zaproszenia na koncert Mariusza Lubomskiego. Owszem, tak jak mówiłam, czekają zaproszenia, tylko trzeba nam polecić książkę, płytę, spektakl, jakiekolwiek dzieło kultury. Czekamy. Studio@radiouch.pl albo głosówka.

0: autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
13: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
14: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie!
15: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
16: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
15: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
16: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
0: Po reklamie.
18: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
19: I o buncie po amerykańsku, i o buncie po czechosłowacku, ale też i o buncie w kościele, na przykład o buncie przeciwko maszynom, przeciwko sztucznej inteligencji. O różnych buntach mowa będzie podczas tegorocznego festiwalu Rewolucja, który właśnie wystartował. Mnóstwo interesujących wydarzeń przed nami i o tym będziemy opowiadać już za kilka chwil. A teraz już Grażyna Łobaszewska.

0: No i proszę, okazuje się, że festiwal Rewolucja to festiwal, który ma szansę stać się stałym elementem świętowania no nie tylko rewolucji 1905 roku, ponieważ przedsięwzięcie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i partnerów dotyczy, jak się okazuje, różnych buntów, nie tylko buntu łódzkiego. Dr Sebastian Adamkiewicz z muzeum z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Właśnie rozpoczęła się tegoroczna edycja festiwalu Rewolucja. W minionym roku mieliśmy rok rewolucji i to było takie naturalne, że odbędzie się cykl wydarzeń rozmaitych, bo też o charakterze takim rozrywkowym, żeby przyciągnąć dużą rzeszę odbiorców, no ale musiał się spodobać, skoro w tym roku znowu pozyskaliście środki i organizujecie ten festiwal.
1: No jasne, zeszłoroczne uroczystości faktycznie spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, bo i ten festiwal, ale też inne rzeczy, które w ciągu roku nie tylko muzeum robiło, ale też szereg instytucji w Łodzi. Zauważyliśmy taką wielką potrzebę odwoływania się do tego wydarzenia, celebrowania tego wydarzenia, przypominania tego wydarzenia. No ale oczywiście historia nie może żyć w oderwaniu od współczesności i nie tylko ten festiwal nie ma mieć charakteru wyłącznie historycznego. Stąd też tegoroczny festiwal zacznie, mam nadzieję, cykl, w którym będziemy pewnie opowiadali o rewolucji 1905 roku, ale przede wszystkim będziemy opowiadali o współczesności. Chcemy popatrzeć, jak to dzisiaj ta przestrzeń, ta geografia buntów i na świecie, i w naszym społeczeństwie się kształtuje. Stąd też bardzo ciekawe panele dyskusyjne i wydarzenia, które będą właśnie buntowi towarzyszyć i o buncie opowiadać.
0: W tej chwili trwają uroczystości na Wzgórzu Niepodległości upamiętniające powstanie łódzkie. Natomiast polecamy słuchaczom wybranie się na spotkanie, na panel inauguracyjny z udziałem znakomitych gości. Bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. Czy to się odbędzie w Muzeum Tradycji?
1: Tak, wszystkie wydarzenia, no może oprócz marszu, o którym pewnie powiemy, odbędą się przy Gdańskiej 13 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Zaczynamy faktycznie dzisiaj o godzinie 18. Taką dyskusją, rozmową o tym, czy człowiek jest w stanie zbuntować się przeciwko współczesnym maszynom. Myślę, że to jest temat aktualny, bo to i AI, i w ogóle technologia, i media społecznościowe. Jeszcze do niedawna sądziliśmy, że my nad tym wszystkim panujemy, a coraz bardziej okazuje się, że nie. I tutaj wracamy do takiego wydarzenia, które miało miejsce w 1861 roku w Łodzi, kiedy tkacze łódzcy zaczęli demolować maszyny fabryczne. W wielkich fabrykach, u Scheiblera chociażby, demolowali maszyny fabryczne. Mówiliśmy o tym, że to jest ruch luddyzmu, niszczenia maszyn, niszczycieli maszyn. No i zastanowimy się na tym panelu, czy czasami nie idą czasy nowego luddyzmu, kiedy zaczniemy niszczyć maszyny. Wspaniali goście, profesor Aleksandra Przegalińska będzie się z nami łączyć ze Stanów Zjednoczonych, ale też dr Remigiusz Żulicki tutaj z Łodzi i pani Sylwia Czubkowska, która niedawno napisała książkę Buktech właśnie o tym, jak nowoczesne technologie zaczynają opanowywać nasz świat.
0: Będzie dzisiaj także projekcja filmu Perła w koronie. To jedno z najważniejszych dzieł Kazimierza Kuca i Olgierd Łukaszewicz przyjeżdża
1: tak,
0: na tę projekcję.
1: Olgierd Łukaszewicz przyjeżdża, a film, no jak myślałem o tym, jaki film zaprosić tutaj wspólnie z dyrektorem, też z panią Anią Michalską z Muzeum Kinematografii, jaki film zaprosić, który opowiedziałby o buncie, to przypomniał mi się film Kazimierza Kuca. Film, który opowiada o strajku w jednej ze śląskich fabryk i pięknie nam opowiada i o buncie, i o uczuciach. No i ta przepiękna scena miłosna rozpoczynająca film, ale też sceny rodzinne. No film Kazimierza Kuca absolutnie doskonały i faktycznie pan Olgierd Łukaszewicz trochę nam opowie. Jeszcze przyjeżdża historyk, pan Arkadiusz Rybak z Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej trochę nam opowie o kontekście historycznym, który jest w tym filmie ukazany.
0: My szczegółowo nie omówimy dzisiaj wszystkich wydarzeń, ale powiedzmy, że sobota także upłynie pod znakiem dyskusji na temat różnych buntów, bo będzie o buncie w sztuce, będzie pytanie o bunt w kościele.
1: Spotkanie poprowadzi pan Łukasz Głowacki, więc myślę, że on zada bardzo interesujące pytania, ale też ciekawi goście, ale wcześniej bunt w sztuce. No a po tych panelach Marsz Rewolucja. Duże wydarzenie, jedno z takich kluczowych wydarzeń całego festiwalu, bo wydarzenie, które nawiązuje do tego, jak kiedyś celebrowano rocznicę Powstania Łódzkiego, kiedy właśnie grupy rekonstrukcyjne, teatry wychodziły na ulicę i próbowały nas zabrać z powrotem do 1905 roku. I my w tym roku również taki marsz organizujemy, przejdzie ulicą Piotrkowską od domu handlowego Magda. Wszystkich zapraszamy, bo to zapraszamy też mieszkańców do uczestniczenia w tym marszu. Przejdziemy od domu handlowego Magda przez ulicę Piotrkowską, ulicą Rewolucji 1905 roku, wschodnią, ulicę Północną, Ogrodową, do Gdańskiej, do dawnego więzienia carskiego. Po drodze scenki, po drodze teatr performatywny, więc takie wydarzenie, myślę, bardzo spektakularne. A wieczorem spotkanie z gwiazdami Jarocina, z gwiazdami pomarańczowej alternatywy, więc trochę cofniemy się do lat 80.
0: No i niedziela. Znowu różne bunty. Po czechosłowacku, na Bliskim Wschodzie i po amerykańsku.
1: W niedzielę zabierzemy w taką podróż międzynarodową. Chcemy zobaczyć, jak w różnych miejscach te bunty się toczą, a praktycznie każde z tych miejsc jest zaznaczone jakimś buntem. Ale proszę się nie bać akademickości. My chcemy po prostu wprowadzić trochę rozmów, które będą dla każdego.
0: No i będzie także koncert zespołu Żywiołak, bardzo interesującego, o godzinie 19, tak?
1: Tak, no bo jak zaczynamy od technologii, zastanawiamy się, czy technologia nas opanuje, no to trzeba na koniec wrócić do pewnej pierwotności. No i stąd muzyka słowiańska, mało tego, to się pięknie nam skleja z tym, że jest Noc Kupały w sobotę, z soboty na niedzielę. No, w sobotę zespół Żywiołak nie mógł przyjechać, bo już gdzieś jest na Nocy Kupały, ale w niedzielę można sobie tę Noc Kupały przedłużyć i jeżeli ktoś faktycznie chce celebrować tę noc miłości, nasze słowiańskie święto miłości, to zapraszamy na Gdańską 13 właśnie na koncert zespołu Żywiołak.
0: Polecamy festiwal, który rozpoczyna się dzisiaj w piątek i potrwa do niedzieli, a opowiadał nam o tym cyklu wydarzeń dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam.
0: A nieco dłuższa wersja naszej rozmowy już za chwilkę na radiołódź.pl. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: puli upominków dla słuchaczy Radia Łódź. Dziś są także dwa zaproszenia do kina i już wiem, do kogo powędruje jedno z nich, do pani Katarzyny.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czytamy, co nam napisała pani Katarzyna. To dla mnie historia wyjątkowa. Najpierw przeczytałam wybitną książkę Stephena Kinga, później obejrzałam znakomitą ekranizację, a teraz miałam okazję zobaczyć teatralną wersję w teatrze Kamila Maćkowiaka. I muszę przyznać, że spektakl nie tylko udźwignął ciężar porównań, ale także dostarczył własnych niepowtarzalnych emocji. Od pierwszych minut czuć narastające napięcie i klaustrofobiczną atmosferę, która jest znakiem rozpoznawczym Mizery. No właśnie, bo o tym spektaklu mowa. To teatr, który nie potrzebuje filmowych efektów specjalnych, aby trzymać widza w nieustannym niepokoju. Wszystko opiera się na doskonałej grze aktorskiej, precyzyjnej reżyserii i emocjach, które niemal fizycznie udzielają się publiczności. Największe wrażenie zrobiło na mnie to, jak blisko bohaterów znalazł się widz. W teatrze nie da się odwrócić wzroku i pozbyć się napięcia, strachu, psychologicznej gry, nieodczuć między postaciami. Każdy gest, spojrzenie i chwila ciszy mają znaczenie. Dzięki temu historia, którą znałam już z książki i filmu, ponownie mnie wciągnęła i zaskoczyła. To jedna z tych adaptacji, które przypominają, że teatr nie musi konkurować z kinem. Może opowiadać tę samą historię własnym językiem i robić to znakomicie. Jeśli ktoś kocha Mizery Kinga, spektakl teatru Kamila Maćkowiaka jest pozycją obowiązkową. A no właśnie, tu jest ważne to, że ten spektakl trzyma widza w napięciu. Ktoś mógłby powiedzieć, już wszystko wiemy o tej historii. No nie, niekoniecznie. A jeszcze trzeba powiedzieć, że Milena Lisiecka tutaj znakomitą rolę, ja dodam, stworzyła właśnie. Znamy ją ostatnio także z świetnego spektaklu Prowadź swój pług przez kości umarłych w Teatrze imienia Jaracza. No i tutaj inne oblicze tej świetnej aktorki. Pani Katarzyno, życzę miłych wrażeń w kinie. Może też wybierze pani jakiś film, który widza trzyma w napięciu. Jeśli tak, to proszę później koniecznie odezwać się do nas i opowiedzieć, jaki to film dzięki naszemu zaproszeniu pani obejrzała. A już niedługo wiadomości Radia Łódź. W nich między innymi o tym, że lekarze czekają na ruch premiera w sprawie między innymi zarobków. Obawiają się ostatnich decyzji Sejmu. Ale także powiemy o tym, że będą zmiany w kursowaniu linii MPK Łódź w rejonie Atlas Areny, a powodem jest dzisiejszy koncert.

0: to promocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
8: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 14. Remigiusz Fladrowski przygotował dla nas wiadomości.
12: Lekarze czekają na ruch premiera w sprawie m.in. zarobków. Obawiają się ostatnich decyzji Sejmu. Będą zmiany w kursowaniu MPK w rejonie Atlas Areny w Łodzi. Powodem jest dzisiejszy koncert. Reprezentant Polski zasili szeregi Widzewa Łódź, Karol Świderski, podpisał 3-letni kontrakt. Popołudnie w regionie na ogół pogodne i bardzo ciepłe, do 28 stopni. Lekarze są zaniepokojeni zmianami przyjętymi dziś przez Sejm. Według doktora Piotra Pisuli z Naczelnej Rady Lekarskiej ustawa, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL, budzi uzasadnione niepokoje wśród medyków.
13: Zdecydowana większość lekarzy to są uczciwie zarabiający pieniądze lekarze i to nie są te pieniądze w wysokości 1,5 miliona złotych. A pojawiają się takie pomysły, że miałyby być zupełnie jawne umowy kontraktowe, które łatwo powiązać z na przykład działalnością gospodarczą, którą prowadzi ten dany lekarz i gdzieś tam są jego dane wrażliwe w tym wszystkim, dosyć łatwe do ustalenia, no to obawiamy się naruszeń.
12: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wysłał pismo do premiera Donalda Tuska z prośbą o rozmowy w sprawie rozwiązania problemów w ochronie zdrowia. Na razie bez odpowiedzi.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Ważna zmiana w kluczowej inwestycji w Łódzkiem. Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oprócz mega lotniska w Baranowie, CPK to także kolej dużych prędkości, którą w 100 minut będzie można dojechać z Warszawy przez Łódź i Sieradz do Poznania czy Wrocławia. Minister Lasek od początku chciał doprowadzić inwestycje do pewnego etapu i tak się stało, komentuje europoseł Dariusz Joński z KO.
15: Za chwilę będzie wbita łopata i rozpocznie się budowa największego w tej części Europy lotniska.
16: Pożegnalny wpis pana pełnomocnika był utrzymany w tonie, na jaki zasługuje po prostu każdy wielki finał. Budowa infrastruktury to nie sprint, tylko sztafeta, pałeczka zostaje przekazana z czystym sumieniem. Szkoda tylko, że tę bieżnię odbiera następca w momencie, gdy prace terenowe Baranowie dopiero mają ruszyć we wrześniu.
12: Odpowiada posłanka Paulina Matysiak. Macieja Laska na stanowisku pełnomocnika do spraw CPK zastąpi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, to menedżer branży kolejowej związany z przyszłości z PKP PLK. Eksperci chwalą zielone światło zza oceanu do rozmów o stałej bazie wojsk amerykańskich nad Wisłą. Zaczynamy rozmawiać o konkretach i realnym wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa, uważa redaktor naczelny magazynu Fragout Michał Sitarski.
17: wyraźny i silny sygnał geopolityczny, który daje do zrozumienia, że tam na stałe są amerykańscy żołnierze i to może oznaczać tyle, że każda agresja na terytorium, na którym znajdują się amerykańscy żołnierze, najprawdopodobniej może wiązać się z odpowiedzią już samych Stanów Zjednoczonych, a nie tylko NATO.
12: Amerykanie pozytywnie odpowiedzieli na majowe pismo polskiego ministra obrony o tym, że jesteśmy gotowi przyjąć w Polsce stałą bazę wojsk USA. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Zmiany w kursowaniu linii MPK Łódź w rejonie Atlas Areny w związku z koncertem w łódzkiej hali zmienione zostaną trasy kilku linii. Część przystanków przy dworcu Łódź Kaliska będzie też wyłączona z obsługi. Utrudnienia zaczną obowiązywać wieczorem tuż przed rozpoczęciem koncertu. O tym, jakie dokładnie zmiany czekają pasażerów MPK, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
18: Linia 80B, 86, 97, 99 oraz Zgierska 6, jadąc w kierunku Retkini, nie zatrzymają się na przystanku Bandurskiego dworzec Łódź Kaliska. Linia 97 zmieni swoją trasę, pojedzie od ulicy Maratońskiej przez Bandurskiego, gdzie zawróci na rondzie Maleszewskiej.
12: Zmiany będą obowiązywać od 18.15 do 19.30. Widzew Łódź ogłosił pierwszy transfer.

0: Dzisiaj ciepło, maksimum dla regionu 27-28 stopni, jutro gorąco 30-33 stopnie w tej chwili. Stopnie 26 pokazują termometry. W Łodzi ciśnienie wynosi 1000 hektopaskali. Po południu i wieczorem synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na południowym zachodzie regionu przelotne opady deszczu i możliwe burze. W nocy temperatura spadnie do minimum 16-18 stopni, czyli dość ciepła noc przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym, choć także przelotne deszcze i burze są możliwe. No a jutro właśnie jeszcze cieplej niż dziś i przelotne opady deszczu i burze również są spodziewane w niektórych rejonach naszego województwa dopiero wieczorem, ale proszę śledzić serwisy pogodowe, proszę się naszykować na zmiany pogody. No poza tym oczywiście to już jest ten czas, że przypominamy, trzeba pić dużo wody.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Rafał Tyluś i Anna Groblińska, a my wciąż ze słuchaczami Radia Łódź i wciąż wielce zadowoleni, bo mamy kolejne rekomendacje do przeczytania. Ja jeszcze tylko przypomnę, że czekają również zaproszenia na dzisiejszy koncert Mariusza Lubomskiego w Domu Literatury w Łodzi w ramach oczywiście naszych stałych piątkowych zwyczajów. Wręczamy również i te upominki, to znaczy trzeba nam polecić niekoniecznie koncert. Może książkę, może płytę, może spektakl, jak to u nas studio. radiołódź.pl albo głosówkę proszę przysłać nagraną dzięki aplikacji albo na stronie radiołódź.pl po prostu.

Ale ciekawa sytuacja. Pan Wiesław pisze do nas. Pierwszy raz w życiu jestem kuracjuszem i przyznam, że dobór polecajki dziś oczywisty, bo zabrałem ze sobą zapożyczoną od żony książkę Agnieszki Płoszaj Dom zdrojowy Dulawka. No i oczywiście słucham tu Radia Łódź, bo jakżeby inaczej. A ta książka to prawdziwy hit, jednocześnie mroczny kryminał i komedia nie z tej ziemi. Czytam i z każdą kolejną stroną czuję się jak w domu, czyli w sanatorium. Intrygi tu na każdym kroku, a że trzeba by znaleźć winnego morderstwa, to sprawa robi się skomplikowana. Mamy i atak mrówek, i końskie podchody. Mamy kuracjuszy padających jak mrówki, a gdzieś przecież czai się morderca. Wciągnęło mnie to bez reszty, bo i jakaś zagadka, i nuta niepewności, i humor do łez. Panie Wiesławie, cieszymy się, że podoba się książka naszej łódzkiej pisarki, zresztą niedawno goszczącej w Radiu Łódź, Agnieszka Płoszaj, Dom zdrojowy Dulawka. Do pana Wiesława trafia zaproszenie długoważne, 2 miesiące, żeby pan Wiesław zdążył powrócić do Łodzi z tych sanatoryjnych wypraw.

0: Będziemy teraz rozmawiać o festiwalu, o bardzo bogatym programie, natomiast ten program główny wystartował wczoraj i będzie jeszcze realizowany do 28 czerwca.
1: Więcej kultury.
0: Z Krzysztofem Candrowiczem z kolektywu fotofestiwalu przechadzamy się po parku przy Pałacu Biedermana. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Witaj, cześć, witajcie.
0: A spotykamy się z okazji 25. już edycji fotofestiwalu, tym razem w bliższej przyjaźni z Uniwersytetem Łódzkim, stąd właśnie tutaj to spotkanie, zresztą w przestrzeni Pałacu Biedermana na strychu czynna jest zupełnie niezwykła wystawa, o czym za moment. Ale Krzysztofie, to jest tak wielowątkowe przedsięwzięcie, ten fotofestiwal, że w kilkuminutowej rozmowie trudno ująć te wszystkie wątki. Na czym byśmy się skupili? Na zwierzętach i na Montgomerym na przykład?
2: Mamy takie trzy główne wątki tematyczne w tym roku. Pierwszy to zwierzęta i nasze relacje z innymi zwierzętami i to duża przekrojowa wystawa w Art Incubatorze My Zwierzęta, We Animals. Drugi taki wątek to kontekst kryzysów społeczno-politycznych i tutaj najbardziej widoczna w programie jest oczywiście wystawa Filipa Montgomery'ego w Ośrodku Propagandy Sztuki. To niesamowicie wzruszająca opowieść o ostatnich 10 lat kryzysu demokracji i napięć społecznych w Stanach Zjednoczonych.
0: To jest twórca nazywany kronikarzem Stanów Zjednoczonych, prawda?
2: Tak, Filip Montgomery pracuje na stałe z New York Timesem, pracuje również dla Timesa i już od wielu lat dokumentuje napięcia społeczne chociażby przy Black Lives Matter, czy nawet ostatnie wydarzenia w Minneapolis. Także jest to w pewnym sensie taka kronika ostatniej dekady Stanów Zjednoczonych. Tam na fotografiach pokazują się ikony amerykańskiej polityki, oczywiście kampania polityczna Donalda Trumpa. Natomiast same fotografie są niesamowicie wrażliwe, społecznie przejmujące. Myślę, że przed jedną fotografią można naprawdę stać i kontemplować przez kilka minut. To są niesamowite obrazy. Filip jest chyba jednym z najlepszych fotografów dokumentalnych na świecie. Także cieszymy się, że udało nam się tą wystawę pozyskać.
0: Tak, po oczekiwaniu 2 lata na nią, ale teraz jeszcze trzeci wątek ważny.
2: To oczywiście to, co się dzieje w samej fotografii, czyli kontekst sztucznej inteligencji i wystawa w kamienicy Majewskiego, która w taki krytyczny sposób próbowała podejść do tego, jak wygląda polska sztuka w kontekście używania sztucznej inteligencji jako narzędzia. Jest to pierwsza taka wystawa, która od strony takiej kuratorskiej, krytycznej próbuje pokazać zmagania, bo to są pierwsze kroki. Myślę, że nie ma jeszcze takiej przekrojowej, dużej muzealnej wystawy o sztucznej inteligencji. To jest nadal medium, w którym się mocno eksperymentuje i to jest bardzo świeże. Natomiast kurator Adam Mazur podjął się takiego wyzwania i zaprosił kilkunastu polskich artystów.
0: I trzeba koniecznie jeszcze powiedzieć, że fotofestiwal rozlewa się po mieście, bo to nie tylko fakt, że poza Art Inkubatorem tam część tego obiektu w tej chwili przechodzi rewitalizację poważną, że mamy też i tutaj centrum, takie centrum rozmów, spotkań, chilloutu, choć i prezentacji właśnie w Pałacu Biedermana, ale to jest także bardzo dużo innych miejsc, to jest Muzeum Sztuki, ale to jest też basen i to musimy powiedzieć, bo to przykuwa uwagę zawsze, aha, wystawa na basenie, to jest zabytkowy basen w łódzkiej Imce.
2: Tak, takim ważnym elementem fotofestiwalu są łódzkie miejsca i charakterystyczne dla Łodzi, dla historii miasta. Chcemy, żeby publiczność, która jest w większości niełódzka, która przyjeżdża do Łodzi, odkrywała z nami Łódź na nowo i eksplorujemy co roku nowe przestrzenie. W ubiegłym roku po raz pierwszy pokazaliśmy przestrzeń basenu Imki. No jest to niesamowita przestrzeń. W tym roku wystąpi zupełnie innym charakterze. Będzie wyciemniona i stanie się wielkim kinem, kinem Utopia, gdzie zaprezentujemy współczesną sztukę wizualną z Tajwanu, ale również po raz pierwszy zaprezentujemy na fotofestiwalu znaną wśród łodzian elektrownię Karola Scheiblera, czyli dzisiejszą fuzję, w której odbędą się 2 wystawy i koncert. To będzie niesamowita prezentacja Heleny Majewskiej, która dotyczy sztuki wizualnej i muzyki. Na wystawie pojawi się element również dźwiękowy. Będzie to soundscape zaprojektowany przez Pointless Geometry, znaną łódzką artystkę i kolektyw artystyczny. I w kotłowni tuż obok Hali Maszyn, Hania Rani i Johna Confra, też duet muzyczno-wizualny. Johna Confra reprezentował Wielką Brytanię na ostatnim Biennale w Wenecji. Hania Rani zaprojektowała specjalną ścieżkę dźwiękową do tego dzieła, także kolejny wspaniały muzyczno-wizualny eksperyment.
0: Ważne jest też, że kontynuujecie ten dobry, moim zdaniem, bardzo pomysł, czyli sekcję spin-off, do której mogą po prostu zgłaszać się ludzie z ciekawymi projektami. Wybieracie te, waszym zdaniem, najbardziej interesujące i obejmujecie tą marką festiwalu, co jest takie nobilitujące i już sporo otworzyło się wcześniej takich wydarzeń, czyli w ogóle sprawdza się ten pomysł.
2: Jako festiwal oczywiście ważny jest dla nas wymiar międzynarodowy, światowy. Współpracujemy z najważniejszymi muzeami na świecie, natomiast ten wymiar lokalny jest równie ważny i nie chcemy zapominać o swoich korzeniach. I takim najmłodszym dzieckiem festiwalu jest właśnie spin-off, który zbiera ciekawe, bardziej eksperymentalne, trochę już właśnie od strony pokoleniowej młodsze projekty, bo festiwal się starzeje, ma już 25 lat, ale spin-off jest takim najbardziej świeżym i właśnie eksperymentalnym elementem festiwalu i myślę, że to takie nasze korzenie i tożsamość festiwalu. My zaczęliśmy festiwal jako grupa studentów i ten element tworzenia czegoś z niczego i spin-off właśnie taki jest. Większość tych wystaw to są wystawy osób studenckich, poszukujących jeszcze i to są niesamowite pierwsze kroki. Jako festiwal chcemy właśnie dawać taką szansę i spin-off ma już 3 lata i to jest niesamowicie, jak się rozlał po całym mieście i po rozmaitych galeriach, ale też nietypowych przestrzeniach. To są często strychy, parki, przystanki autobusowe. Także sami zaskakujemy się, jak fotografia może wyjść w miasto i stać się integralną częścią miasta.
0: To jeszcze powiedz o tej szalonej wystawie, tak ją sobie określiliśmy, tak roboczo oczywiście, która jest czynna na strychu właśnie w Pałacu Bidermana. Trzeba się przygotować na spotkanie z czymś bardzo śmiałym.
2: Wystawa Augustin Rebete, która znajduje się na strychu Pałacu Bidermana, jest zdecydowanie największym eksperymentem na tegorocznej edycji fotofestiwalu. Augustin to szwajcarski artysta, który znany jest jako prowokator i artysta wizualny, który eksploruje limity absolutnie sztuki wizualnej, fotografii. Myślę, że trzeba być bardzo przygotowany na tą dawkę szoku. To jest pewnego rodzaju gabinet osobliwości. To jest, niektórzy nazywają go zamkiem strachów. To jest pewne doświadczenie, wejście w umysł artysty. Tam pojawiają się rzeźby, malarstwo, wszystkie właściwie media, film, wideoart. Jest to taki dziwny świat stworzony przez artystę, więc zachęcam do tego, żeby nie bać się i wejść w ten jakby też przestrzeń z bardzo trudną historią, o czym też opowiadamy, o historii pałacu i rodziny Bidermanów. Natomiast jest to takie symboliczne przełamanie, pokazanie, że jakby warstwy historyczne się na siebie nakładają i tutaj młody artysta szwajcarski wnosi swoją treść na strych Pałacu Bidermana.
0: A jak patrzysz na te 25 lat? Przypominasz sobie siebie z pierwszego fotofestiwalu?
2: Tak, myślę, że te 25 lat i ten jubileusz skłania nas do refleksji i właśnie zastanawiamy się, co w sobie mamy i co dalej chcemy kultywować i czy mamy tą energię, którą mieliśmy 25 lat temu i myślę, że nadal myślę, że przyjaźń i taka radość współtworzenia jest dla nas chyba największą motywacją do pracy i tego nie straciliśmy. Jesteśmy kolektywem demokratycznym, nie mamy szefów i hierarchii, wspieramy się w różnych sytuacjach kryzysowych, bo organizacja dużego międzynarodowego festiwalu to naprawdę sport ekstremalny, to dużo adrenaliny i to właśnie, że chcemy działać razem, współtworzyć festiwal. Mamy niesamowitych partnerów lokalnych, międzynarodowych. To nadaje nam zdecydowanie energii i ten taki trochę oddolny charakter, może nawet czasami punkowy. Staramy się, żeby w nas nie umarł.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję jubileuszu.
2: Wielkie dzięki i zapraszam na 10 dni fotofestiwalu 18-28 czerwca w Łodzi.
0: Krzysztof Candrowicz.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: Mamy jeszcze do poczytania rekomendacje od naszych słuchaczy, ale teraz już w Radiu Łódź Stąsi, a zaraz potem Limbowski.

Bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że Dom Literatury wraca po okresie zawirowań spowodowanych pandemią i trudnościami finansowymi do wakacyjnych wydarzeń teatralnych, czyli letniej sceny. Tak pisze do nas pani Teresa. No tam też i remont był, pani Tereso. Natomiast w minionym roku faktycznie letnia scena się odbyła. Spektakli było niewiele i w dodatku w gościnnych progach teatru Pinokio w Łodzi właśnie ze względu na remont. No a teraz już można rozkoszować się teatralnym, kameralnym teatrem w siedzibie Domu Literatury, czyli przy ulicy Roosevelta. Wracamy do przesyłki od naszej słuchaczki. Pamiętam wiele udanych spektakli, które miałam okazję obejrzeć w klimatycznym wnętrzu przepięknej kamienicy na Roosevelta 17. Lubiłam te letnie spotkania, bo przychodzili sympatyczni ludzie i atmosfera była bardzo miła. Czemu kameralne wnętrze sprzyja? Tym razem letnia scena potrwa od 1 do 15 lipca. Odbędzie się 6 spektakli przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą w tym monodramy, ale i spektakle grane przez kilkoro aktorów. Będzie spektakl muzyczny. Przyjadą teatry z Gniezna, Gdańska i Warszawy. Autorzy sięgają po teksty znanych pisarzy, jak Leopold Tyrmand czy Ziemowit Szczerek. Czekam na spektakl, o którym wiele dobrego słyszałam, przejmujący monodram o matce Grzegorza Przemyka pod tytułem W maju się nie umiera, historia Barbary Sadowskiej. Ciekawi mnie też spektakl Teatru Ochoty Życie towarzyskie i uczuciowe. No i serdecznie poleca nam to wydarzenie, czy właściwie cykl wydarzeń pani Teresa, bo faktycznie tutaj realizuje się to powiedzenie, każdy znajdzie coś dla siebie. No ale i otoczenie sprzyja właśnie takim teatralnym okolicznościom. Dziękujemy za życzenia udanego weekendu. Dziękujemy, to znaczy my w radiu i w imieniu słuchaczy pani Tereso też przekazuję, bo na pewno cieszą się z pozdrowień. No i do pani trafia zaproszenie. Myślę, że w czas wakacyjny dobrze będzie wybrać się do Teatru Komedii Impro, żeby się pośmiać, bo tam jest śmiesznie, zwłaszcza wtedy, kiedy improwizacja staje się skomplikowana, bo na przykład aktorzy wcielają się w kilka ról i gdzieś potem im się granice między tymi rolami zacierają. Już kiedyś opowiadałam, jak to właśnie z mężem uśmialiśmy się mocno. To był spektakl improwizowany kryminalny. Właśnie, takie też tam są. Pani Tereso, serdecznie pozdrawiamy, kłaniamy się.

Piątek Grzegorz Turnał, Nie wiem o trawie, utwór z muzyką Marka Grechuty do przepięknego wiersza Tadeusza Nowaka. Polecam tę poezję. A ja jeszcze przypomnę, bo nie wręczyłam zaproszeń na dzisiejszy koncert Mariusza Lubomskiego, bo to już dzisiaj. Zatem chciałam, żeby ktoś się zadeklarował. Jedno zapytanie było, ale bez rekomendacji. No to oczywiście, jak to w piątek, trzeba nam polecić coś kulturalnego. Książkę, płytę, koncert, spektakl, dowolność wielka. Jeśli chodzi o wybór tematu, studio@radiolodz.pl. Najchętniej Państwo korzystają z możliwości kontaktu mailowego z nami, chociaż my też czekamy bardzo na głosówki nagrane. Na przykład dzięki radiolodz.pl. A już niedługo nasze wiadomości, w nich między innymi będziemy zwracać uwagę na upały. Lepiej się przygotować i unikać słońca. No i pić dużo wody, oczywiście apelujemy.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fyry.
1: Fyry.
3: Mamo, no. To mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
6: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyjże nociec, aha.
7: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie.
8: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
7: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
9: Najsłynniejsza rzecz, karawaniarza twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Łódź, jest 15. Przed nami wiadomości przygotowane przez Remigiusza Fladrowskiego.
17: Uwaga na upały. Ostrzeżenia będą jutro w Łódzkiem. Lepiej się przygotować i unikać słońca. Incydent przed rozpoczęciem pokazów na lotnisku w Lesznie. Mały samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Kardiolodzy z całego kraju rozmawiają w Łodzi o tym, jak radzić sobie z dorosłymi pacjentami, którzy od dzieciństwa mają wadę serca. Nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił na jutro ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów w regionie łódzkim. Zacznie się w południe i potrwa to do godziny 20, a to dlatego, że w ciągu dnia możemy spodziewać się temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. Łodzianie mówili reporterowi Radia Łódź, że w takich warunkach kluczowe jest odpowiednie nawadnianie organizmu.
18: No, na pewno, żeby się nawadniać. Nie jakieś słodkie napoje, tylko właśnie jakieś typu woda. Ja nienawidzę lata, w sensie ja lubię tak, jak jest 24 stopnie, to jest dla mnie idealnie.
19: W domu przy wiatraku.
20: A tak jak pani wychodzi, to o czym warto pamiętać?
19: Nakryć głowę, ale ja w cieniu chodzę tylko.
21: No przede wszystkim właśnie, żeby nadwadniać swój organizm, dużo wody pić, mieć jakieś swoje maści, kremy, opalacze.
17: Pamiętajmy również, żeby w czasie upałów nie zostawiać dzieci ani zwierząt w nagrzanych samochodach. W skrajnych przypadkach może to się skończyć tragicznie.
0: Radio Łódź.
2: Zawsze sprawdzone informacje.
17: Incydent przed rozpoczęciem pokazów Antidotum Air Show na lotnisku w Lesznie w Wielkopolsce. Podczas treningu samolot pokazowy Bronco lądował bez wypuszczonego podwozia, informuje Monika Rzymełka, oficer prasowa Leszczyńskiej Komendy Policji.
3: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie. Oczekujemy także na przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
17: Samolot wkrótce zostanie usunięty z płyty lotniska, a organizatorzy pracują nad tym, żeby pokazy Antidotum Air Show odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dorośli z wrodzonymi wadami serca coraz częściej są wyzwaniem dla polskiej kardiologii. Specjaliści z całego kraju rozmawiają o tym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze przytaczają historię 21-letniego Michała, który z ciężką wadą serca zmaga się od urodzenia. Kiedy trafił do łódzkiego instytutu jako nastolatek, jego stan był krytyczny. To była pomyślna operacja, mówi dr Marek Maciejewski z łódzkiego szpitala.
22: Przeszedł właściwie bez żadnego problemu, bez żadnych powikłań. Pacjent jest w świetnym stanie. Miejmy nadzieję, że będzie przez wiele lat w takim stanie się utrzymywał jakkolwiek.
23: My mamy w jednych, w zasadzie dwóch budynkach kardiologów dziecięcych, którzy znają tych pacjentów od urodzenia. I to nie jest tak, że jesteśmy odcięci od siebie. My się zajmujemy wspólnie tymi pacjentami. Czyli lekarze dziecięcy przychodzą do nas, my chodzimy do nich.
17: Dodaje profesor Agata Pielecka-Dąbrowa z Centrum Zdrowia Matki i Polki. Dziś Michał jest kilka dni po kolejnej operacji serca. Jego przykład pokazuje, jak ważne jest zapewnienie pacjentom z wrodzonymi wadami serca ciągłej opieki od dzieciństwa przez całe dorosłe życie. Zduńska Wola będzie miała nowoczesne schrony. Urząd Miasta dostał ponad 13 milionów złotych rządowych funduszy na zmodernizowanie bazy miejsc ukrycia ludności w razie zagrożenia. Oprócz przebudowy i wzmocnienia już istniejących konstrukcji, miasto zbuduje dodatkowe schronienie. Będzie to tak zwany schron modułowy kategorii U1. Wszystkie prace muszą być wykonane jeszcze w tym roku.
24: Schron modułowy ma stanąć w pobliżu szkoły podstawowej nr 9, mówi komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Zbigniew Szulada.
25: To jest budowa modułowego ukrycia o bardzo wysokim standardzie. Takie modułowe ukrycie byłoby podziemne, mogłoby pomieścić około 300 osób.
24: Znacznie więcej, bo około 1200 osób będzie mógł pomieścić parking podziemny pod ratuszem, ale trzeba go najpierw odpowiednio przystosować.
25: Muszą być wykonane ekspertyzy chociażby nośności stropów, ścian nośnych, filarowania, ale również muszą być zabezpieczone te media, które widzimy chociażby pod stropem, tak aby w przypadku chociażby tąpnięcia bądź zagruzowania tego budynku to wszystko wytrzymało.
24: Oprócz parkingu pod ratuszem przystosowane do potrzeb obrony cywilnej zostaną piwnice budynków Przykilińskiego 14 i Srebrnej 3 oraz podziemia żłobka Przesieradzkiej.
17: A te relacje przygotował Sławek Cybulski. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam już o 15.30.

0: Nawet termometry mogą wskazać w naszym regionie. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu i burze. Sprawdzałam w Łodzi, jeżeli to chyba dopiero wieczorem, ale różnie to się właśnie rozkłada, jeśli chodzi o łódzkie województwo.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: No, żebym tylko nie nakłamał. Wiadomo, jak to jest z tymi prognozami. Nagle ktoś nieprzygotowany, bo w Radiu Łódź mówili, że w południe burzy nie będzie, a tu nagle burza z piorunami. Nie, oby nie, oby nie. Anna Greblińska, Rafał Tyluś, my wciąż z Państwem i wciąż jeszcze mamy do poczytania rekomendacje od naszych słuchaczy. Bardzo się z tego cieszymy.

Zaglądam do kolejnej przesyłki. To jest mail od pana Piotra. I to jest, tak się składa dzisiaj, że po raz drugi Teatr Kamila Maćkowiaka jest bohaterem rekomendacji kulturalnej, ale tym razem mowa o innym spektaklu. Widziałam, że jeszcze w czerwcu Diva Show można oglądać. Czytamy. Jeśli szukacie spektaklu, który jednocześnie rozśmieszy was do łez i poruszy najczulsze struny, koniecznie zobaczcie Diva Show Kamila Maćkowiaka.

Byłem z ciekawości, a wyszedłem z poczuciem, że uczestniczyłem w czymś znacznie większym niż zwykłe przedstawienie. To spektakl, który zaczyna się błyskotliwie, pełne humoru show, ale z każdą minutą odsłania historię człowieka spragnionego akceptacji, miłości, prawa do bycia sobą. Kamil Maćkowiak sam wypełnia scenę przez niemal 2 godziny, nie pozwalając widzowi oderwać od siebie uwagi nawet na chwilę. Najbardziej urzekło mnie to, pisze pan Piotr, że Diva Show nie ocenia i nie poucza. Pozwala śmiać się, wzruszać, odnaleźć w bohaterze kawałek własnej historii. Pod kolorową peruką, cekinami i przebojami Tiny Turner kryje się opowieść o samotności, marzeniach i potrzebie bycia kochanym. Nie bez powodu ten monodram od lat cieszy się statusem spektaklu kultowego. To fragment maila od pana Piotra. Bardzo dziękujemy i odwdzięczamy się zaproszeniem do Teatru Komedii Impro na dowolny spektakl. Trzeba tylko umówić się z organizatorami. No tak, tu się można pośmiać. Nie wiem, czy czasem wzruszyć? Pewnie też. Ale myślę, że głównie śmiać się będziemy, odwiedzając teatr w Off Piotrkowska. Już odpisuję, panie Piotrze.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur Rojek i Dawid Podsiadło w utworze Yeti, a pan Maciek, tak się podpisał, pan Maciek poleca nam książkę Pod ciężarem nieba Charlesa Crossa. To jest biografia Kurta Cobaina, napisana, jak twierdzi słuchacz, w sposób niezwykle ciekawy. Mamy tutaj obszerną monografię, której autor bardzo rzetelnie i ciekawie opowiada o całym życiu Kurta Cobaina, jego karierze, zawiłościach rodzinnych oraz o życiu w Ameryce w tamtych czasach. Dowiadujemy się, poznajemy ciekawe smaczki z życia bohatera książki i zespołu, ale także poznajemy problemy właśnie ówczesnej Ameryki i dowiadujemy się, co spowodowało, że Kurt zszedł na złą drogę, napisał pan Maciej. Bardzo dziękujemy. Zaproszenie do kina Kinematograf trafia w upominku do pana Maćka.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: A wieści z dróg ma dla nas Sebastian Dziudę.
13: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień nad Strykowem. Bardzo korkuje się na drodze wojewódzkiej 708 tuż przed rondem. Dojazd do ulicy Kolejowej znacznie się wydłuża. Zalecamy cierpliwość. Ostrożność przyda się też na Radogoszczu. Gęsto jest zwłaszcza na Zgierskiej koło pętli Helenówek. Ruch blokuje się w obie strony, a jadąc Zgierską nieco dalej na południe trochę czasu stracimy na przecięciu Pojezierskiej i Julianowskiej. Uwaga też na Obywatelskiej. Sznur aut ciągnie się od skrzyżowania z Maratońską do ronda przy ulicy Nowe Sady. A minutę przed 16 wracam z kolejnymi informacjami z dróg.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 15:30. Wiadomości w skrócie ma dla nas Remigiusz Fladrowski.
14: Uwaga na upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił na jutro ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów w regionie łódzkim. Zacznie się w południe i potrwa to do godziny 20, a to dlatego, że w ciągu dnia możemy spodziewać się temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o utworzeniu WAM, a to oznacza, że już od lipca w Łodzi będzie uczelnia kształcąca wojskowych medyków, m.in. lekarzy, dentystów, pielęgniarki i ratowników medycznych. WAM zlikwidowano 24 lata temu. Koszt reaktywacji uczelni w Łodzi szacuje się na prawie 500 000 zł. Lekarze są zaniepokojeni zmianami przyjętymi dziś przez Sejm. Według doktora Piotra Pisuli z Naczelnej Rady Lekarskiej ustawa, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL, budzi uzasadnione niepokoje wśród medyków o wyciek ich danych wrażliwych. Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oprócz megalotniska w Baranowie, CPK to także kolej dużych prędkości, którą w 100 minut będzie można dojechać z Warszawy przez Łódź i Sieradz do Poznania czy Wrocławia. Macieja Laska na stanowisku pełnomocnika do spraw CPK zastąpi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Widzew Łódź ogłosił pierwszy transfer przed nadchodzącym sezonem. W czerwono-biało-czerwonych barwach będzie grał reprezentant Polski Karol Świderski. 29-latek zagrał 51 meczów w kadrze narodowej, strzelając w nich 14 goli. A pierwszy mecz ligowy łodzianie zagrają 26 lipca u siebie z Motorem Lublin. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
12: Wiemy, że jutro będzie bardzo gorąco, ale dzisiaj zimno wcale nie jest, bo w tej chwili na termometrach w Łodzi 28 stopni i możliwe są przelotne opady deszczu i burze, ale na południowym zachodzie regionu. Wiatr wieje słabo, oczywiście w czasie burz staje się porywisty. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami większe. Możliwe na zachodzie regionu przelotne opady deszczu i burze, a temperatura spadnie do 18, miejscami 16 stopni. Jutro od 30 do 33, wiemy, pamiętamy, dużo o tym mówimy, że trzeba dbać o siebie, zasłaniać głowę, pić dużo wody, nie słodkich napojów. Natomiast jutro w niektórych miejscach regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: Słuchacze jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, a właściwie powiem, nie napisali, bo dzisiaj same pisane rekomendacje. Będziemy je czytać i to z wielką przyjemnością.

Radio Łódź. Włączamy.

0: No to czas zajrzeć do naszej skrzynki. Pan Rafał bardzo króciutką nam przysłał rekomendację, ale może jakąś książkę ciekawą znajdziemy. A króciutka rekomendacja brzmi tak. Ja za to polecam Boczne drogi Joanny Chmielewskiej. Przezabawna książka, dużo się dzieje, sporo przygód, a wszystko przez ciotkę zza oceanu, która chce zwiedzać Polskę. Boczne drogi. No tak, Joanna Chmielewska to jest taka marka, że sama się poleca. Ale dobrze, że pan Rafał przypomniał nam, bo dzisiaj mowa była o komedii kryminalnej o domu zdrojowym Dulawka Agnieszki Płoszej. Panie Rafale, dziękujemy, ale jeszcze zaglądamy do przesyłki od pana Piotra. Tak, od pana Piotra. I to jest film Michael Antoine'a Foucault'a. To jest film ukazujący Michaela Jacksona, zmierzającego na szczyt muzycznego Olimpu drogą krętą i stromą, naznaczoną despotyzmem ojca, świetnie zagranego przez Colmana Domingo, a bratanek króla popu gra właśnie jego samego i to bardzo wiarygodnie. Historia kończy się w 1988 roku podczas koncertu trasy Bed w Londynie. To moment triumfu i ostatni punkt, w którym należało zakończyć tę opowieść, aby była z happy endem. Myślę, że film wart jest obejrzenia, pisze nasz słuchacz. Fani idola poznają go niejako od innej strony, z drugiej strony rampy, a pozostali otrzymają w bonusie porcję dobrej muzyki. Reżyser nie podjął się ukazania drogi do tragicznego końca bohatera i chyba dobrze. Bardzo dziękujemy za tę przesyłkę. Odwdzięczamy się. Czym my się odwdzięczamy? Odwdzięczamy się zaproszeniem do kina. Zaraz napiszę, jakie są szczegóły odbioru nagrody. A to jeszcze nie wszystkie rekomendacje. Ojej, ojej, ojej. Trzeba szykować książki na kolejne nagrody.
1: W Radiu Łódź gramy po Łódź.

0: Jeszcze odezwał się do nas pan Krzysztof, który, no proszę bardzo, ostatnio słucha w popularnym serwisie krótkich audiobooków o ludzkich losach. Niektóre są bardzo pouczające i wzruszające, a napisane są bardzo interesująco, mają ciekawe rozwiązania, są dobrze czytane, co ważne, pouczające i dla kobiet, i dla mężczyzn. Ale nie mamy tutaj konkretnego tytułu, bo pewnie różnych rzeczy pan Krzysztof słucha, także proszę bardzo, jeszcze takie rozwiązanie. Mamy oczywiście audiobooki w przeróżnych płatnych serwisach, ale są też i te ogólnodostępne. Trzeba tylko rozejrzeć się w gąszczu propozycji, bo bywa ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Warto też zwrócić uwagę na to, kto czyta. Bo tu głos lektora, artykulacja, interpretacja to jest przecież ogromnie, ogromnie ważne.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A to jest sygnał, który musiał się rozlec, bo wcześniej powiedziałam tylko, że zaproszenie do kina trafia do poprzedniego autora maila. No to teraz, żeby wszystko było w porządku, wybrzmiało co należy.

Właściwie nie należy mówić o zbyt wielu rzeczach naraz, bo może się wszystko pomylić, kiedy tylko słyszymy, że prowadząca coś nam przekazuje. Nie mamy czarno na białym, że można do tego wrócić, ale muszę powiedzieć o kilku rzeczach. Pierwsza, bardzo ważna, sygnał od naszego słuchacza, pana Wojciecha. Mianowicie zdarzył się wypadek na ulicy Kolumny i jak mówi nasz słuchacz, ulica jest zablokowana. Kolumny w Łodzi. Jeśli ktoś może, no to bardzo proszę, niechaj wybierze inną trasę. Po drugie, czekają wciąż zaproszenia na koncert Mariusza Lubomskiego w Domu Literatury dzisiaj. Już dziś o godzinie 19 przy ulicy Roosevelta. W końcu nikt nie wskazał, że właśnie jest zainteresowany tą nagrodą, a koncert dziś, więc rzutem na taśmę. Już proszę nie pisać rekomendacji, bo już nie będzie kiedy ich przeczytać, tylko proszę zgłosić się w sprawie dzisiejszego koncertu Mariusza Lubomskiego w Domu Literatury w Łodzi. studio@radiołódź.pl studio@radiołódź.pl Świetny wykonawca, po prostu świetny. A trzecia rzecz, to co prawda nie w najbliższych dniach, bo od 1 lipca, ale bardzo ciekawa wiadomość właśnie do nas dotarła. W Muzeum Fabryki będzie można oglądać wystawę Pablo Picasso i inni, Kubizm. I to będzie 29 oryginalnych prac graficznych i rysunkowych wybitnych artystów XX wieku. Grafiki i rysunki znajdą się na tej wystawie w Muzeum Fabryki, czyli w Manufakturze w Łodzi. Będą i prace Polaków Leszka Rózgi i Stefana Krygiera. No i będą prace z kolekcji 15 Drawings z lat 1904-1937 i innych. A tytuł wystawy nawiązuje do kubizmu. Ekspozycja wykracza poza jego najbardziej rozpoznawalne cechy formalne i pokazuje nam kierunek jako przełom w sposobie myślenia o sztuce i w postrzeganiu rzeczywistości, próbę uchwycenia jej wielowymiarowości oraz złożoności. Jak przedstawić z różnych stron jakąś postać widzianą? No to bardzo proszę, Pablo Picasso umiał tak zrobić. Już niedługo nasze wiadomości, a ja przypominam studio@radiołódź.pl. Teraz dwie pierwsze osoby, które się zgłoszą, otrzymają zaproszenia na koncert Mariusza Lubomskiego.

0: to promocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
11: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź.
12: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
13: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
14: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
15: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
16: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
17: Let's do it!
16: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
17: Oh yeah!
16: Zamów 512 50 40 30.
18: Dobra cena gwarantowana.
17: Let's do it!
19: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
20: Mm-hmm. Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
21: A zgłoszenie od słuchacza za chwilę znajdzie swoje potwierdzenie. Sebastian Dziuda.
22: Zaczynamy od dużych utrudnień na Górnej, a konkretnie na ulicy Kolumny. Korkuje się najbardziej na pasie w stronę Wiśniowej Góry, a największy zator napotkamy tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Bieszczadzką. Cierpliwość przyda się obecnie też na Alei Włókniarzy. Gęsto jest szczególnie przy dworcu Łódź-Kaliska i na wysokości Stadionu Orła. Nogę z gazu warto zdjąć jeszcze w pobliżu ronda w Nowosolnej. Sporo się dzieje na Krajowej 74. Mocno korkuje się między Piotrkowem a Sulejowem, a najwięcej czasu stracimy na wysokości miejscowości Przygłów. A za pół godziny ponownie zajrzymy na drogi.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
21: Tu Radio Łódź, jest 16. Posłuchamy teraz wiadomości przygotowanych przez Remigiusza Fladrowskiego.
2: Maciej Lasek zrezygnował z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Łódzkie inwestycje kolejowe nie ucierpią. Rolnicy z Nadwarty narzekają na brak przepraw na dojazdy do swoich pól, muszą nadrabiać drogi. Niemiecki sąd skazał pochodzącego z Polski mężczyznę za to, że zachęcał do zabójstw polityków i organizował finansowanie takich zleceń. Gorąco będzie do końca dnia, w nocy możliwe burze, a jutro przyjdą upały. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Piotra Malepszaka, dotychczasowego wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za kolej. Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury, powiedział w rozmowie z Radiem Łódź, że Maciej Lasek chciał doprowadzić projekt do pewnego etapu i sam poprosił o odwołanie.
7: On uważa, że ten etap zakończył. Taką podał mi przyczynę. Ja bezpośrednio pełnomocnika nie nadzoruję. Pełnomocnik jest niezależny, podlega jedynie pod premiera i na jego prośbę premier odwołał pana pełnomocnika.
2: Minister Klimczak dodaje, że ta zmiana nie ma wpływu na realizację łódzkich inwestycji związanych z koleją dużych prędkości.
17: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Rośnie liczba dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca. Lekarze szukają rozwiązań. Specjaliści z całego kraju rozmawiali w Łodzi o problemach osób żyjących z wadami serca od urodzenia oraz o możliwościach zapewnienia im odpowiedniej opieki po osiągnięciu pełnoletności. Przytaczali historię Michała, który mierzy się z tym problemem. Szczegóły zna reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
23: 21-letni Michał od najmłodszych lat zmaga się z poważną wadą serca i przeszedł wiele skomplikowanych operacji medycznych. Największe trudności pojawiły się jednak, gdy jako dorosły pacjent musiał odnaleźć się w systemie opieki zdrowotnej. Do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 5 lat temu w bardzo ciężkim stanie. Brakuje pomocy dla takich osób, mówi Renata Kochutek, mama Michała.
24: Ci lekarze znają się na dorosłych. Dzieci od małego chorują i kończą 18 lat i tak naprawdę nie mają gdzie iść, bo ci lekarze nie znają się na tych chorobach, po prostu.
25: Miałem 5 lat temu operację, tą całkowitą korektę wady. Po tej operacji się czułem już dobrze, i po tym zabiegu jest tak samo, nie czuję różnicy.
23: Dodaje Michał Kochutek. Obecnie pacjent wraca do zdrowia po kolejnej operacji serca. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
2: A pacjentów takich jak Michał jest w Centrum Zdrowia Matki Polki około 1000. Brakuje mostów i przepraw przez Wartę. W ostatnich latach zlikwidowano na tej rzece kilka przepraw promowych. Żeby dotrzeć do swoich pól, rolnicy z okolic Pęczniewa i Uniejowa muszą nadkładać dodatkowe kilometry i czas. Rozmawiał z nimi reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
26: Objazd to jest 30 kilometrów, trzeba było jechać, nie?
27: Miwają pola z tamtej strony i z tej strony rzeki Warty. Naprawdę by się przydał jakiś most konkretny.
28: A dużo trzeba nadłożyć, żeby dotrzeć na drugą stronę stąd?
29: Około 15 kilometrów.
28: No to jak ciągnikiem się jedzie, to jeszcze czas, prawda?
29: To jest około godziny czasu.
2: W planach są kładki przez Wartę, ale dla rowerzystów. W sumie mają powstać 2 kładki i dodatkowe przejścia. Jedna z kładek znajdzie się w okolicach zatopionego promu w Księżych Młynach. Na 3 lata więzienia skazał niemiecki sąd skrajnego prawicowego ekstremistę, który zachęcał do zabójstw polityków i organizował finansowanie takich zleceń. Pochodzący z Polski Martin S. miał na swojej liście m.in. Olafa Scholza i Angelę Merkel.
30: Sąd w Düsseldorfie uznał mężczyznę winnym stworzenia w darknecie, czyli ukrytej części internetu, platformy, której już sama nazwa mówiła o zabójstwach polityków. W portalu Martin S. opublikował listę polityków i szukał wykonawców wydawanych samozwańczo wyroków. Zbierał także pieniądze na te zlecenia. 50-latek o podwójnym niemieckim i polskim obywatelstwie został skazany formalnie za finansowanie terroryzmu i podżeganie do popełniania czynów terrorystycznych. Odczytujący wyrok sędzia wskazał na kryminalną przeszłość skazanego i jego zagorzały prawicowy ekstremizm. Martin S. podczas procesu przyznał się do opublikowania listy śmierci, ale twierdził, że była to tylko prowokacja. Sąd mu nie uwierzył. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam już o 16.30.
21: To ileż to teraz pokazują termometry w Łodzi? 28 stopni to maksimum na dziś, a jutro, przypomnę, będzie jeszcze goręcej. Od 30 do 33 stopni zapowiadają synoptycy, oczywiście maksymalnie. W ciągu dnia proszę się na upał przygotować, ale też być może na burze w niektórych miejscach naszego regionu. Natomiast dzisiaj po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami duże. Na południowym zachodzie przelotny opad deszczu, mówimy o województwie i tam także możliwe burze. W czasie burz wiatr porywisty, poza tym dziś wieje słabo. W nocy temperatura spadnie najniżej do 16 bądź 18 stopni. Na zachodzie regionu

0: Będziecie poruszać temat upałów? Czy już...
1: No oczywiście. Tak? Nie, to jest temat niewyczerpywalny, jeśli chodzi. Polacy potrafią godzinami rozmawiać o pogodzie.
0: A szczególnie jak te upały się zaczynają, bo to...
1: A jeszcze mundial jest, to można połączyć. Aha. Jeszcze trochę polityki.
0: Jeszcze goręcej, żeby jeszcze goręcej było, żeby już się usmażyć po prostu zupełnie. Nie, nie, nie. Z Radiem Łódź nikomu usmażenie absolutnie nie grozi. My potrafimy o różnych problemach mówić w sposób wyważony. A zatem Marcin Mendelbaum zostaje ze słuchaczami Radia Łódź i Rafał. Rafale, jeszcze posiedzisz troszkę. Też, tak? Rafał ma na nazwisko Tyluś i realizuje nasz program, a Beata Janowska, którą widzę za szybą, jest dzisiaj wydawcą, tak? Wydawczynią, przepraszam, wydawczynią.
1: No i wszystko już jasne.
0: A ja się nazywam Anna Grobińska.
1: Nie, to ja zostaję, tak?
0: Ty zostajesz, to ja idę.
1: Dobrze.
0: Do usłyszenia.
2: Słuchasz i wiesz.
1: Weekend, czas start, przed nami upalne dni i spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Łodzi. Rozpoczyna się remont na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i Struga. Tramwaje pojadą objazdem, na szczęście nie codziennie, a jedynie albo aż przez wszystkie wakacyjne weekendy.
3: Jako że jest to jedna z tras o największym obłożeniu, prace będą prowadzone wyłącznie w weekendy, skrzyżowanie będzie zamknięte.
4: Wie pan, obawiam się, dlatego że trochę się poruszam autobusami, tramwajami.
5: Trzeba to przetrwać, wyremontować muszą, nie? No, po tylu latach.
1: Tutaj padło takie sformułowanie, obawiam się, a nasi słuchacze, pytanie, czy się obawiają? 606-78-78-78, studio@radiołódź.pl. Zmiany w rządzie. Macieja Laska na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zastąpił Piotr Malepszak. No i co to oznacza dla regionu łódzkiego?
6: Zrobił wszystko, żeby ten etap zakończyć. Za chwilę będzie wbita łopata.
7: Budowa infrastruktury to nie sprint, tylko sztafeta. Pałeczka zostaje przekazana z czystym sumieniem. Sztafeta trwa, tylko meta wciąż gdzieś za horyzontem.
1: No i o tym też dzisiaj będziemy mówić. No i o upałach powiemy, bo nadciągają. Jak sobie z nimi radzić, jak długo potrwają, sprawdzimy i poradzimy. Co robić, żeby się nie przegrzać?
8: Ja nienawidzę lata, w sensie ja lubię tak, jak jest 24 stopnie, to jest dla mnie idealnie.
9: W domu przy wiatraku.
10: A tak jak pani wychodzi, to o czym warto pamiętać?
9: Nakryć głowę, ale ja w cieniu chodzę tylko.
11: No przede wszystkim właśnie, żeby nadwadniać swój organizm, dużo wody pić, mieć jakieś swoje maści, kremy, opalacze.
1: Woda, woda i jeszcze raz woda. Z bąbelkami albo bez. To już do wyboru, do koloru. Zapraszamy do 17. I jeszcze zagramy.

0: Nie, jak człowiek tak popatrzy i zacznie planować, jakby poruszać się tutaj w weekend i nie tylko w wakacje po ulicach Łodzi, to latania jak najbardziej się zachciewa. No bo z jazdą po drogach, po torach, to jest problem.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo rewolucja remontowa w Łodzi wkracza w kolejny etap. Wieczorem rozpoczną się prace na torowisku przy Alei Kościuszki. Dlatego tramwaje nie będą kursować Aleją Kościuszki na odcinku od Piotrkowskiej Centrum, czyli stajni jednorożców, aż do ulicy Legionów. To tylko jedno z wielu utrudnień, z którymi w trakcie wakacji będą się borykać mieszkańcy miasta, ale także ci, którzy przyjadą. Wiele tych utrudnień już wystartowało, albo inaczej, wiele remontów wystartowało. Na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga, gdzie już wkrótce zaczną się prace, jest reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas.
2: Jak na razie tramwaje i samochody przejeżdżają Aleją Kościuszki bez żadnych utrudnień. Już po 18.30 sytuacja ma się zmienić. Swoje kursowanie zmieni wtedy kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych. To dlatego, że prace przy skrzyżowaniu z ulicą Struga mają zacząć wtedy torowcy. Będzie ono nieprzejezdne także dla kierowców, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
3: Jako że jest to jedna z tras o największym obłożeniu, prace będą prowadzone wyłącznie w weekendy, skrzyżowanie będzie zamknięte. Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki, tylko na wprost. Z ulicy Struga natomiast będzie można skręcić wyłącznie w prawo. Należy też pamiętać, że na Alei Kościuszki przed ulicą Zieloną jest zawrotka, która umożliwi przejazd dalej w kierunku Polesia.
4: Wie pan, obawiam się, dlatego że trochę się poruszam autobusami, tramwajami, a zwłaszcza tutaj, bo tu mam poradnie.
5: Korzystam właśnie z tych linii tramwajowych szczególnie, no i może być kłopot.
6: Musimy to przeczekać i wszystko będzie w porządku, no bo co?
7: Myślę, że to jest okres wakacji, ludzie wyjeżdżają, szkoły mają wolne, studenci mają wolne, także nie, chyba nie. Zawsze jest mniejszy ruch wakacji.
2: Prace w tym miejscu prowadzone mają być weekendami, a w poniedziałek wracać ma tu normalny ruch i tak aż do końca wakacji. Podobnie przy Rondzie Lotników Lwowskich, z tą różnicą, że tam torowcy pracują w dni robocze. Przez to w godzinach między 6.30 a 18.00 tramwaje omijają rondo. Dodatkowo problemy mają też kierowcy.
3: Jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego. Będzie to możliwe dopiero dzięki zawrotce na ulicy Pabianickiej przy Ciasnej.
2: Do tego dochodzi też ponowny remont Placu Wolności, przez co swoje trasy od początku czerwca zmieniły linie 4, 5, 15 i 40. To jedynie część utrudnień w mieście, bo kierowcy muszą przygotować się na duże problemy przy dworcu Łódź Kaliska. Obecnie trwają tam prace przygotowawcze do remontu estakady, ale już na przełomie czerwca i lipca jeden z wiaduktów zostanie wyłączony z ruchu.
8: Stawiam, że jak zamkną, to nie będzie już fajnie.
9: Niech mnie pan nie straszy, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jak oni to zamkną, to nie wiem, chyba trzeba będzie się na komunikację miejską przenieść.
10: No tak, no, wie pan, trzeba to przetrwać. Remontować muszą. Nie, no, po tylu latach remont się należy.
2: Na liście trwających i uciążliwych remontów jest też Franciszkańska, ale niedawno prace wystartowały także na ulicach Hipotecznej i Srebrnej. Duże utrudnienia planowane są także na koniec wakacji. Wtedy ma rozpocząć się remont ulicy Lutomierskiej, która zostanie przebudowana na odcinku od Klonowej do Czarnkowskiej.
0: A o tym mówił nasz reporter Radia Łódź Seweryn Potentas. Prace przy torowiskach na Kościuszki i Rondzie Lotników Lwowskich, a także na Placu Wolności mają potrwać do końca wakacji. Najdłużej potrwa remont estakady przy dworcu Łódź Kaliska, bo zakończy się jesienią przyszłego roku. Ja myślę, że ta lista dotycząca remontów i utrudnień w te wakacje będzie jeszcze dłuższa, no bo przecież mówiło się także o remoncie Alei Palki, mówiło się o tym, że będzie budowany lewoskręt na Strykowskiej w Wojska Polskiego, więc jeśli ktoś planuje jeździć z północy na południe albo z południa na północ z Łodzi, to może jednak lepiej poza Łodzią, autostradą albo Eską. Pewnie będzie szybciej dostać się z Chojen na przykład na Radogoszcz. Takie moje dywagacje na ten temat. A u państwa jakieś obawy w związku z remontami, że już nie da się przejechać? 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl.
11: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze nasze namiętności i bite samochody.

0: Wiraszko, dwie wieże w Radiu Łódź, 21 minut po godzinie 16 o drogach, jak najbardziej. Możemy rozmawiać, można nagrywać głosówki, ale teraz porozmawiamy też o zmianach.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Zmianach na czele ważnej instytucji, ważnej dla kraju i dla regionu łódzkiego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach którego w naszym województwie ma powstać Kolei Dużych Prędkości. Kto pokieruje projektem i co te zmiany oznaczają, sprawdzał reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
2: Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej to ekspert branży lotniczej, który od 2,5 roku był pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach Portu Polska ma powstać nie tylko mega lotnisko w Baranowie, ale też kolej dużych prędkości łącząca w 100 minut Warszawę przez Łódź i Sieradz z Poznaniem oraz Wrocławiem.
3: Pan pełnomocnik dotychczasowy do spraw CPK Maciej Lasek uważa, że doprowadził projekt do takiego momentu, w którym wchodzą realne prace budowlane. Na jego prośbę premier odwołał pana pełnomocnika.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Ta funkcja była kłopotliwa dla pana Macieja Laska z podstawowego powodu, że przez długi okres był dużym krytykiem powstawania koncepcji CPK. Miał wizerunek osoby, która jest przeciwnikiem budowania nowego lotniska i kolei dużych prędkości. Dostał misję od premiera, aby ten projekt zaudytować, przejrzeć i podjąć decyzję, czy nowy rząd podejmuje się tej pracy. Podjął taką decyzję.
2: A Macieja Laska na stanowisku pełnomocnika do spraw CPK zastąpi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: Odpowiedzialny za transport kolejowy.
2: Mówi Radio Łódź Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.
4: Od dziś jako podsekretarz stanu w naszym resorcie będzie również odpowiedzialny za realizację programu Port Polska.
2: To menedżer branży kolejowej związany w przeszłości z PKP PLK, Kolejami Dolnośląskimi oraz spółką CPK. Co te decyzje oznaczają dla łódzkiego? O to pytamy europosła Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej.
5: Cieszę się, że podejściu Macieja Laska będzie też ta osoba, która ma blisko serca Łódź. Zawsze tutaj mu jest po drodze i też bardzo poważnie traktuje ten wielki projekt, jakim jest z jednej strony lotnisko, a z drugiej strony podłączenie lotniska pod kolej dużych prędkości. Pewien etap, jak słyszymy, się zakończył. On poprosił i złożył wniosek o dymisję. Ta dymisja została przyjęta. Za chwilę będzie wbita łopata i rozpocznie się budowa największego w tej części Europy lotniska.
6: Pożegnalny wpis pana pełnomocnika był utrzymany w tonie, na jaki zasługuje po prostu każdy wielki finał.
2: Odpowiada posłanka Paulina Matysiak.
6: Budowa infrastruktury to nie sprint, tylko sztafeta. Pałeczka zostaje przekazana z czystym sumieniem. Szkoda tylko, że tę bieżnię odbiera następca w momencie, gdy prace terenowe Baranowie dopiero mają ruszyć we wrześniu. Odchodzący pełnomocnik z dumą żegna, i tutaj znowu cytat, krainę kolorowych slajdów, makiet niespełnionych obietnic. Z perspektywy kogoś, kto po 2,5 roku zestawia po sobie główną zmianę nazwy z Centralnego Portu Komunikacyjnego na Port Polska, to akurat zdanie brzmi naprawdę zaskakująco autobiograficznie.
3: Ten etap, który zakończył pan minister Lasek, oceniam pozytywnie.
2: Kolejowy Y łączący szybkimi pociągami w Warszawę przez Łódź i Sieradz z Wrocławiem i Poznaniem ma zostać wybudowany do 2035 roku.
0: No to jeszcze chwilę poczekamy, a tematem dzisiaj interesował się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Sprawy drogowe, proszę bardzo, dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, ja z taką informacją drogową. Obecnie na Traktorowej zmieniła się organizacja ruchu, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo drogowcy wymalowali zupełnie inaczej znaki poziome niż były do tej pory. Bus pas jest w tej chwili tylko króciutki, jakieś ma 100 metrów. Między Rąbieńską a centrum handlowym, tym małym takim, co jest, przy stacji benzynowej. Tam się pozmieniało w ten sposób, że wydzielono pasy dla skręcających w prawo bądź w lewo, zależy z którego kierunku się jedzie.
0: No to proste. Teraz proszę się zapoznać z nowym oznakowaniem poziomym. Jak słyszeliśmy, 606 78 78 78. Telefon dzwoni. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. W związku z remontami linii tramwajowych chciałem powiadomić, że są w świecie państwa, gdzie tego typu remonty prowadzi się również w nocy. Może by i u nas wprowadzić w życie ten pomysł. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że taki remont będzie prowadzony w nocy. No, mam nadzieję. Zobaczymy, jak będzie.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: To teraz o tym, co na drogach. Sebastian Dziuda.
2: Ostrożność i cierpliwość przydadzą się na łódzkim Janowie. Korkują się okolice Ronda Żołnierzy Wyklętych. Kilka minut stracimy na światłach u zbiegu Malowniczej, Rokicińskiej i Alei Józefiaka. Nogę z gazu warto zdjąć jadąc Pandurskiego w stronę centrum na wysokości dworca Łódź Kaliska. A w tych okolicach gęsto jest też na Alei Mickiewicza. Sznur aut ciągnie się w stronę Redkini na całej długości Parku Poniatowskiego. Zaglądamy jeszcze do Rawy Mazowieckiej. Ciasno jest w centrum, w okolicach Zamku Książąt Mazowieckich, a szczególnie u zbiegu kolejowej z Jeżowską. Minutę przed 17:00 raz jeszcze spojrzymy, co dzieje się na drogach.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
3: W Łodzi rusza przebudowa kolejnego torowiska. Prace rozpoczną się na Alei Kościuszki przy skrzyżowaniu z ulicą Struga. To oznacza, że od 18:30 tramwaje nie przejadą tamtędy na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów, a utrudnienia mają potrwać cały weekend. Na problemy natrafią także kierowcy, bo droga będzie zwężona. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Piotra Malepszaka, dotychczasowego wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za kolej. Lasek sam prosił o odwołanie. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że nie ma to wpływu na realizację łódzkich inwestycji związanych z koleją dużych prędkości. Zduńska Wola będzie miała nowoczesne schrony. Urząd Miasta dostał ponad 13 milionów złotych rządowych pieniędzy na zmodernizowanie bazy miejsc ukrycia ludności w razie zagrożenia. Oprócz przebudowy i wzmocnienia już istniejących konstrukcji, miasto zbuduje dodatkowe schronienie. Będzie to tak zwany schron modułowy. Nadajnik GPS na jednym z wagonów towarowych odkryli podczas inspekcji pracownicy PKP Cargo w Poznaniu. Urządzenie odnaleziono w czasie kontroli technicznej węglarki. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i samo urządzenie, które przekazano do badań. Wagon, na którym odkryto urządzenie, w ubiegłym roku miał przejeżdżać przez Białoruś oraz Ukrainę. Poważnemu wypadkowi uległ skoczek narciarski, który trenował w kompleksie sportowym Skalite w Szczyrku. Do wypadku doszło przed południem. Zawodnik w trakcie rozgrzewki próbował wykonać salto i zasłabł, w wyniku czego z dużą siłą uderzył głową o podłoże. Trafił do szpitala, nie wiadomo w jakim jest stanie. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: Pogoda w regionie łódzkim jest gorąco, choć najchłodniej, tak można powiedzieć, 26 stopni w okolicach Łowicza, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, 27 w okolicach Uniejowa, Poddębic, 28 Łódź, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Bełchatów, 29 na termometrach w Złoczewie, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie. To jest aktualna temperatura, a jeszcze cieplej na zachodzie Polski, bo w Zielonej Górze ponad 32 stopnie i najchłodniej, uwaga, w Świnoujściu, niecałych stopni 20. Co nas czeka w najbliższych godzinach? No to już w nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, zresztą jutro też. W nocy na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Będzie od 16 do 18 stopni. Jutro też przelotne opady deszczu i burze. Na zachodzie nawet do 10 mm. Na termometrach jutro w sobotę w regionie łódzkim według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 30 do 33 stopni.

0: Leżaki już przygotowane? Jakieś nakrycie głowy i coś do chłodzenia, na przykład wachlarz? No mam nadzieję, że tak, bo temperatura podskoczy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego województwa łódzkiego. Będzie obowiązywać od jutra, od 12 do niedzieli do 20. W ciągu dnia możemy spodziewać się temperatur przekraczających 30 stopni. Tak, 30. Wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski apeluje do mieszkańców, aby zwracać uwagę, czy w zaparkowanych pojazdach nie ma pozostawionych dzieci lub zwierząt.
2: Po 2 minutach temperatura wewnątrz takiego pojazdu może sięgnąć 60 stopni Celsjusza. Jest to niezwykle groźne, szczególnie dla najmniejszych, dla dzieci, dla pupilów, dlatego że mają niską masę ciała i szybko tracą wodę, przez co mogą doświadczać czy omdlenia. No zawsze możemy zadzwonić pod numerem alarmowym 112 i też poprosić o interwencję służb, a jeżeli widzimy, że sytuacja jest krytyczna, że sytuacja już wymaga interwencji i nie cierpi zwłoki, samemu dokonać wybicia szyby po to, żeby otworzyć pojazd, żeby go przewietrzyć, żeby udzielić pomocy.
3: Jak się szykujesz na tą nadchodzącą falę upałów? O czym warto pamiętać?
4: No na pewno, żeby się nawadniać. Nie jakieś słodkie napoje, tylko właśnie jakieś typu woda.
5: W domu przy wiatraku.
3: A tak jak pani wychodzi, to o czym warto pamiętać?
5: O nakryciu głowy, ale ja w cieniu chodzę tylko.
6: No przede wszystkim właśnie, żeby nadwadniać swój organizm, dużo wody pić, mieć jakieś swoje maści, kremy, opalacze.
3: Coraz większa fala upałów, już dzisiaj ją czujemy. A jak w komunikacji miejskiej? Czy czuć, że klimatyzacja działa?
4: Nie za bardzo, zwłaszcza jak słońce właśnie świeci po oknach, to jest strasznie gorąco.
7: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Klimatyzowaną przestrzeń pasażerską zapewniamy w 99% autobusów oraz w co trzecim tramwaju. W tym roku na łódzkie ulice wyjedzie łącznie 100 nowych autobusów, a w przyszłym roku dostarczonych zostanie 15 nowoczesnych tramwajów Moderus. Temperatura na okres letni ustawiona jest przez serwis na wartość 24 stopni Celsjusza.
8: Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro będzie w regionie cieplej. Zostało wydane już dzisiaj ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia na upał. Ono dotyczy również tutaj województwa łódzkiego. Ono swoją ważność zaczyna jutro od godziny 12. Treść tego ostrzeżenia informuje nas, że ta temperatura maksymalna będzie wynosiła od 30 do 33 stopni. W niedzielę też te temperatury będą bardzo wysokie. Dojdzie takie drugie zagrożenie, bardzo istotne, związane z burzami, przyniosą takie bardzo ulewne opady deszczu, także miejscami opady gradu.
9: Sprawdziliśmy, jak różne miasta w regionie przygotowały się na najbliższą falę upałów. W Łodzi przygotowania ruszyły już od samego rana.
10: Miłosz Wika, rzecznik prasowy łódzkich wodociągów z Wigłódź. Dzisiaj na Piotrkowskiej przy pasażu Schillera rano zamontowaliśmy kurtynę wodną, także mieszkańcy mają okazję schłodzić się nieco przy tej kurtynie. Wystawimy ją prawdopodobnie też jutro, bo jutro ma być taki apogeum tych upałów. Poza tym namawiamy mieszkańców Łodzi do tego, żeby zawsze przy sobie nosili butelkę z wodą. Woda łódzka zawiera dość sporo minerałów, tak? Między innymi to jest wapń, magnez, potas i sód.
9: W Piotrkowie Trybunalskim za to jeszcze nie ma kurtyn wodnych, ale urzędnicy zapewniają, że zostaną one rozstawione w najbliższym czasie. Joanna Brylska z Urzędu Miasta Kutna poinformowała nas, że w różnych częściach miasta można znaleźć zraszacze.
11: No przede wszystkim na terenie miasta, w centrum funkcjonują 2 fontanny. Dodatkowo rozstawiamy w różnych częściach miasta zraszacze. Co prawda nie ma ich dużo, ale no też w tych takich newralgicznych miejscach, no żeby się schłodzić, no to mamy zraszacze. No natomiast też takim ratunkiem dla nas są centrum miasta, Park Trawuta oraz także Park Wiosny Ludów. To jest tak duża ilość zieleni, że można na pewno znaleźć tam wytchnienie od upału. No natomiast no co pozostaje, no to unikać przebywania na słońcu w tych godzinach bardzo newralgicznych, no i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu.
0: Czyli przed nami upalny weekend i proszę o tym pamiętać, termometry pokażą ponad 30 stopni, ale uwaga, jest też dobra informacja, bo następny tydzień zapowiada się słonecznie, tyle że z temperaturami już poniżej 30 stopni. Relację przygotował reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. I tak się zastanawiam. Państwa, skuteczny sposób na to, żeby nie dać się upałom? 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl albo można nagrać głosówkę. Zapraszam. A pewnie nie będzie kilka westchnień, tylko będzie dużo westchnień, jak będzie upalnie.
1: W Radiu Łódź gramy

0: To Kara Zirogucki w Radiu Łodzi, a teraz ważna informacja dla tych, którzy podróżują tramwajami po Łodzi, bo chyba temperatury dały się już we znaki torowiskom. Zatrzymanie ruchu tramwajów na Piotrkowskiej przed Milionową, a to wszystko właśnie z powodu uszkodzonego torowiska. No i tramwaje jadą inaczej. Trójka i siódemka zamiast Piotrkowską jadą Kilińskiego, natomiast dwójka, szóstka i jedenastka zostały skierowane na Aleje Politechniki i ulicę Żeromskiego, a później Kopernika, Gdańską i Legionów. Proszę o tym pamiętać, proszę mieć to na uwadze, planując podróż przez centrum. A od 18 tramwaje znikną z Alei Kościuszki na cały weekend, a to dlatego, że rozpocznie się remont przy skrzyżowaniu ze Struga. Ale tylko weekendowo, tylko albo aż. O tym też już dzisiaj mówiliśmy i o tym można przeczytać na radiołódź.pl. Upały? No to może trochę wody.
1: Słuchasz i wiesz.
0: W ostatnich latach na rzece Warcie w województwie łódzkim zlikwidowano kilka przepraw promowych. Teraz, szczególnie w okolicach gminy Uniejów, rolnicy i inni mieszkańcy mają ograniczone możliwości dojazdu do pól i najważniejszych dróg w okolicy. W planach jest wybudowanie nowych przepraw przez Wartę, ale tylko dla rowerzystów i pieszych. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
2: Rolnicy z okolic Uniejowa mają do najbliższych mostów od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.
3: Objazd to jest 30 kilometrów, by trzeba było jechać, nie? Dalej.
4: No najbliższy most to jest Uniejów albo Warta?
3: Tak.
5: Uniejów albo Koło. Najbliższy tu przejazd, tak.
4: A dużo trzeba nadłożyć, żeby dotrzeć na drugą stronę stąd?
6: Około 15 kilometrów.
4: No to jak ciągnikiem się jedzie, to jeszcze czas, prawda?
6: To jest, tak, tak.
4: Ile to będzie? Około godziny?
6: Około godziny czasu.
2: Do najbliższych mostów jest daleko, a w okolicach Wilamowa jest tylko jeden prom rzeczny.
5: Tu jest tak naprawdę, by się przydał albo most, albo już, no nie wiem, żeby jakaś przeprawa była non stop. Już w sobotę jest tu prom nieczynny, niedziela nieczynny i mają pola z tamtej strony i z tej strony, rzeki Warty. No i widzi pan, my z drzewem też się tu przeprawiamy przez to. No, naprawdę by się przydał jakiś most konkretny, albo chociaż most taki.
2: W tej okolicy jak na razie powstanie nowa przeprawa, ale tylko dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż Warty będzie przebiegać nowa trasa rowerowa o nazwie Velowarta. O tej inwestycji informowaliśmy już na antenie Radia Łódź. Zgodnie z założeniami trasy, w Księżych Młynach niedaleko zatopionego promu rzecznego powstanie wspomniana kładka. O nowej przeprawie opowiada Marcin Sośnierz z Wydziału Tras Rowerowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
7: W przypadku koncepcji trasy wzdłuż rzeki Warta mówimy obecnie o etapie planistycznym i projektowym. Trasa ta nie istnieje jeszcze w terenie, a dokument wskazuje zarówno istniejącą infrastrukturę, jak i miejsca, gdzie występują braki wymagające uzupełnienia.
8: Ten prom to nam wrósł już w ten brzeg. On już wrósł po prostu, prawda? Taki przechylony jest. Ale mimo wszystko jest to takie miejsce fajne.
7: Co ważne, autorzy dokumentu uwzględnili również konieczność budowy kładki na rzece w rejonie Księżych Młynów, co zawarte jest w tym dokumencie. Oznacza to, że samorządowcy, jak i projektanci mają świadomość tej bariery i wskazali ją jako jedno z działań niezbędnych do stworzenia spójnej, bezpiecznej i wygodnej trasy rowerowej w przyszłości.
4: Jak pani uważa, czy jest sens przywracać takie połączenia właśnie przez rzekę?
9: No na pewno, jeżeli nie prom, no to pasowałoby zrobić jakiś most.
10: Teraz lato, więc są różne atrakcje w Uniejowie. Jest tutaj duży tłok, dużo ludzi przyjeżdża, dużo samochodów.
11: To jest woda, lasy, grzyby, ryby, szczupaki olbrzymie. Ciągle na szczupaka napotykamy.
12: Ja słyszałem, że przy zaporze dwumetrowe sumy pływają, ale to mi dziadek kiedyś
8: mówił. A szczupaki biją tutaj non-stop.
11: Tak. Prawda, prawda.
12: Jak państwo myślą, czy dla rowerzystów to byłoby coś ciekawego, jakaś możliwość przeprawy? Jak by to można potraktować, gdyby przywrócić to do życia?
8: Infrastruktura byłaby tutaj odbudowana, to na pewno to jest kapitalne miejsce. Tak blisko Łodzi, a jest super.
0: Trasa rowerowa Velowarta zakłada budowę jeszcze kilku innych przepraw przez rzekę. Kolejna kładka ma powstać w Burzeninie w powiecie sieradzkim. W Działoszynie przejście dla rowerzystów ma być dobudowane pod mostem kolejowym, a w ważnych Młynach, tuż przy granicy z województwem śląskim, rozbudowany zostanie lokalny most. A przeprawami przez Wartę zainteresował się Adam Łużyński.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I można napisać studio@radiowodz.pl. 12 minut do godziny 17, to ja pozdrawiam wycieczkę, która jest teraz w reżyserce. O, machają. No tak się jakoś zdarzyło. Posłuchajmy muzyki.

Za 8 minut będzie godzina 17, przed 17 w Radiu Łódź jeszcze informacje dla kierowców, a o 17 wiadomości, a ja już teraz polecam zajrzeć na radiołódź.pl, bo tam wszystkie relacje reporterów, których mogliśmy wysłuchać między 16 a 17 są już dostępne. No i jeśli ktoś chciałby do nich wrócić, to serdecznie zapraszam, radiołódź.pl. Polecam także nasze profile w mediach społecznościowych.

0: to promocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarza twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Ta informację przekazuje Sebastian Dziuda.
15: Ciasno jest na łódzkim Żubardziu. Do 5 minut możemy stracić na światłach u zbiegu Limanowskiego z Aleją Włókniarzy. Z kolei na Górnej gęsto jest, zwłaszcza na Pabianickiej w stronę portu. Korek ciągnie się od ronda lotników do skrzyżowania z Rudzką. O tej porze jak zwykle duży zator w centrum Sulejowa. Stoi Konecka, korkuje się też Dworcowa. I na koniec informacja dla pasażerów łódzkiego MPK. Na Piotrkowskiej przed ulicą Milionową zatrzymano ruch tramwajów z powodu uszkodzenia torowiska. Dotyczy to linii 2, 3, 6, 7 i 11. Tramwaje kierowane są objazdem, a szczegóły objazdów na stronie MPK. Tymczasem życzymy dobrego weekendu i powodzenia na drogach.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
16: Wojskowa Akademia Medyczna po 24 latach wraca do Łodzi. Prezydent podpisał ustawę. Wójt Przechlewa na Pomorzu stanie przed sądem za spowodowanie wypadku po pijanemu. Po latach zrobił to drugi raz. Policjant z łódzkiej drogówki wygrał rywalizację na najlepszego funkcjonariusza w Polsce. Gorąco będzie do końca dnia, w nocy możliwe burze, a jutro przyjdą upały. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o utworzeniu WAM, a to oznacza, że już od lipca w Łodzi będzie uczelnia kształcąca wojskowych medyków, m.in. lekarzy, dentystów, pielęgniarki i ratowników medycznych. Koszt reaktywacji WAM w Łodzi szacuje się na prawie 500 000 zł. Miasta w województwie łódzkim przygotowują się na nadchodzącą falę upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił, że jutro od południa do wieczora w całym regionie będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów, a to znaczy, że na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza. O tym, jak miasta radzą sobie z tym wyzwaniem, opowie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
17: Dziś rano w Łodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji uruchomił kurtynę wodną przy pasażu Schillera. Jak informuje Miłosz Wika ze ZWIK-u, kurtyna wodna będzie dostępna również jutro.
18: Namawiamy mieszkańców Łodzi do tego, żeby zawsze przy sobie nosili butelkę z wodą. Woda łódzka zawiera dość sporo minerałów.
17: W Piotrkowie Trybunalskim za to jeszcze nie ma kurtyn wodnych, ale urzędnicy zapewniają, że zostaną one rozstawione w najbliższym czasie. Joanna Brylska z Urzędu Miasta Kutna poinformowała nas, że w różnych częściach miasta można znaleźć zraszacze.
19: W tych takich newralgicznych miejscach, no, żeby się schłodzić, no to mamy zraszacze.
17: Pamiętajmy, aby przy tak wysokich temperaturach, jakie mają wystąpić w weekend, zadbać o odpowiednie nawodnienie oraz o nakrycie głowy.
16: W niedzielę nadal prognozowane są upały, a dodatkowo mogą być burze oraz grad.
0: Więcej na radiołódź.pl.
16: Jest akt oskarżenia w sprawie pijanego wójta Przechlewa. Samorządowiec z Pomorza zasiądzie na ławie oskarżonych. W listopadzie ubiegłego roku spowodował kolizję na drodze i uciekł. Kilka godzin później w organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Początkowo przyznał się do winy, jednak później twierdził, że pił alkohol, ale dopiero po kolizji. Wójt Przechlewa nie chce odnosić się do sprawy. Do podobnego zdarzenia doszło 12 lat temu. Wówczas sąd wymierzył mu karę grzywny i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i utrata samochodu lub jego równowartości. Eksperci chwalą odzyskanie kolejnych zabytków zrabowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Kilka dni temu do Polski wróciły m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia oraz pierścień króla Zygmunta I Starego. Konrad Szulalski ze Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich wyjaśnia, że nie jest łatwo odzyskać utracone dobra.
20: Systemy prawne, mimo że nawet jesteśmy w Unii Europejskiej, i tak, Niemcy są w Unii Europejskiej, ale tu wchodzą różne prawne kruczki typu nabycie w dobrej wierze, prawda, i przedawnienie. No, to jest inaczej regulowane w Niemczech, inaczej w Polsce. I często jest największym problemem przy restytucji.
16: A odzyskane dobra będzie można oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Poznaliśmy najlepszych policjantów ruchu drogowego w Polsce. Wygrał sierżant z Łodzi. Funkcjonariusze z całego kraju rywalizowali już po raz 36, tym razem w Sieradzu, a tę rywalizację obserwował Kacper Rafalski.
21: W trakcie kilkudniowej rywalizacji funkcjonariusze strzelali z broni, kierowali ruchem, udzielali pierwszej pomocy. Dziś poznaliśmy zwycięzców. Tytuł, jak mówi komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest nie lada wyróżnieniem.
22: Zwycięzcy to przede wszystkim prestiż, a więc to, że są najlepszymi policjantami ruchu drogowego. To podkreślmy, każdy z tych funkcjonariuszy policji, którzy są już na tym szczeblu ogólnopolskim, to są najlepsi policjanci ruchu drogowego w całym kraju.
21: W konkursie bardzo dobrze pokazali się łódzcy policjanci. Klasyfikację indywidualną wygrał sierżant Mateusz Kowalski z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. W rywalizacji drużynowej drugie miejsce tuż za reprezentantami Krakowa zajęli również łódzcy funkcjonariusze. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
16: To tyle w tych wiadomościach. Kolejne już o 17.30. W regionie teraz od 26 do 29 stopni, najcieplej w Zielonej Górze ponad 32 stopnie, najchłodniej w Świnoujściu niecałe 21. W nocy i jutro zachmurzenie małe i miarkowane, okresami duże. Co więcej, i w nocy i jutro możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Na termometrach najbliższej nocy od 16 do 18 stopni. Jutro termometry w regionie łódzkim pokażą od 30 do 33 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5 minut po godzinie 17:00. W zasadzie możemy wszyscy sobie pogratulować, bo myślę, że o tej porze można już powiedzieć, że weekend się rozpoczął. Bez pośpiechu będziemy zatem do godziny 20:00 wspólnie spędzać czas na antenie Radia Łódź z muzyką najróżniejszą, sporą dawką muzycznych nowości i także będziemy dowiadywać się o tym, co wydarzyło się podczas trwającego konkursu dla młodych artystów New Gens Music. To wszystko i nie tylko, oczywiście do godziny 20:00 na antenie Radia Łódź. Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Muzycznie zaczniemy od zespołu The Cars.

Heartbeat City to zespół The Cars, a więc dziś zaczynamy od prawdziwego klasyka i jeszcze pewnie kilka takich utworów pojawi się dzisiaj w naszym programie, ale przede wszystkim słuchać będziemy piosenek nowych. Niektóre z nich w ogóle pojawią się dzisiaj na antenie po raz pierwszy. I będziemy też słuchać, i to parokrotnie, piosenek z najnowszej płyty Oliwii Rodrigo.

Nowa płyta Olivii Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Taki tytuł nosi ten krążek. Zbiera świetne recenzje, chociaż niektórzy piszący zaznaczają, na przykład The Guardian, że kto by się przejmował tekstami, skoro piosenki są tak dobre. Z kolei Vogue napisał, to są świetne piosenki, pod warunkiem, że nie będziemy zbytnio wsłuchiwać się w teksty. Ale jestem przekonany, że również to, co śpiewa Olivia Rodrigo, dla wielu, szczególnie młodych osób, jest niezwykle istotne. A piosenki zaiste niezłe. Dziś jeszcze przynajmniej dwóch posłuchamy. Natomiast teraz Rycerzyki, na chwilę później w zupełnie nowym nagraniu, szwajcarski duet Yellow.

0: historia pewnej piosenki.
1: Tom Petty and the Heartbreakers cieszą się do dzisiaj kultowym statusem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Przez kilka dekad Tom dostarczał radiowe przeboje, które towarzyszyły młodym Amerykanom w dorastaniu. Jako jeden z nielicznych artystów poruszał codzienne tematy dotyczące każdego nastolatka. Petty dorastał ze swoją publicznością, a jego teksty były coraz poważniejsze i zawierały w sobie przemyślenia wynikające z coraz większego bagażu życiowych doświadczeń. Starsze piosenki pozostały jednak na zawsze w sercach fanów Toma. Jego utwory często dopiero po dłuższym czasie stawały się szlagierami i to niezależnie od list przebojów. Tak było chociażby z American Girl z 1977 roku, piosenką, która zamyka debiutancki album zespołu Heartbreakers. Ta rock'n'rollowa piosenka została zainspirowana historią z Uniwersytetu Floryda. Tom pochodził właśnie z tego stanu, z miejscowości Gainesville. Pod koniec lat 60. pewna studentka, określana przez nauczycieli i kolegów jako typowa amerykańska dziewczyna, zażyła środki halucynogenne. W tamtym czasie nie było to nic nadzwyczajnego, jednak dziewczyna pod ich wpływem skoczyła z okna akademika. Wersje opowieści różnią się tylko numerem piętra budynku. Dramatyczny wypadek był jak zimny prysznic dla całej społeczności Gainesville. Historia była przekazywana i modyfikowana przez lata, ale wciąż o niej pamiętano. Tom postanowił na jej kanwie napisać American Girl o utraceniu niewinności, ale też o tęsknocie za lepszym, nieosiągalnym życiem. Petty stworzył piosenkę w małym mieszkaniu obok drogi stanowej. Jak mówił, szum samochodów za oknem przypominał mu odgłos oceanu i fal i taka linijka też pojawiła się w tekście. Piosenka spodobała się w Wielkiej Brytanii, to tam najpierw koncertowali The Heartbreakers. Z czasem stali się też bardzo popularni w USA i American Girl wykonywali podczas najważniejszych swoich koncertów jak Live Aid czy w przerwie meczu Super Bowl. American Girl stała się znowu popularna prawie 15 lat po wydaniu, kiedy pojawiła się w jednej ze scen filmu Milczenie owiec. Posłuchajmy, oto Tom Petty and The Heartbreakers.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Jest 17:30. W Radiu Łódź już teraz skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Jarosław Turek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. No, przed nami upalny weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił na jutro ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów w regionie. Zacznie się w południe i potrwa do godziny 20. W ciągu dnia możemy jutro spodziewać się temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o utworzeniu WAM, a to oznacza, że już od lipca w Łodzi będzie działać uczelnia kształcąca wojskowych medyków, m.in. lekarzy, dentystów, pielęgniarki i ratowników medycznych. WAM zlikwidowano 24 lata temu. Koszt reaktywacji WAM-u w Łodzi to prawie 500 000 000 zł. Lekarze są zaniepokojeni zmianami przyjętymi dzisiaj przez Sejm. Przyjęta ustawa umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Według doktora Piotra Pisuli z Naczelnej Rady Lekarskiej to budzi niepokój medyków obawiających się wycieku ich danych wrażliwych. Moskwę od kilku dni nieustannie atakują ukraińskie drony. Mer miasta poinformował, że do tej pory obrona powietrzna zestrzeliła 35 maszyn. Wczoraj z stolicy Rosji zaatakowało prawie 200 bezzałogowców. Poważnie uszkodzona została rafineria w podmoskiewskim Kapotnie, która zapewniała 40% dostaw paliwa dla moskiewskiej aglomeracji. I na koniec jeszcze o tym, że w Łodzi rusza przebudowa kolejnego torowiska. Prace rozpoczynają się na Alei Kościuszki przy skrzyżowaniu z ulicą Strugą. Za godzinę tramwaje już nie pojadą tamtędy na odcinku od Piotrkowskiej do centrum do Legionów, a te utrudnienia mają potrwać przez cały weekend. Na problemy trafią także kierowcy, bo droga zostanie zwężona, a więcej piszemy o tym też na naszym portalu radiołódź.pl.
12: Jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Sprawdzam na naszych termometrach wartości. Mówię w liczbie mnogiej, bo sprawdzałem też na moim telefonie. Tam 28 stopni, na wyświetlaczu na ekranie komputerowym 27 stopni w tej chwili. Tyle wynosi temperatura powietrza i nadal będzie bardzo ciepło. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu. Jeżeli wystąpią burze, no to oczywiście w czasie burz wiatr może być porywisty. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura nocą od 16 do 18 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna jutro od 30 do 33 stopni. Naprawdę to już nie są żarty. Należy poważnie potraktować te prognozy pogody. Oczywiście wszyscy, którzy czekali na ciepłe dni i kochają wysokie temperatury, będą zadowoleni, ale tak wysokie temperatury niosą ze sobą też mnóstwo zagrożeń, szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze, ale też dzieci. Pamiętajmy o zwierzętach, o tym, żeby zadbać, by miały wodę i nie zostawiać pod żadnym pozorem w zaparkowanych samochodach. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu, w czasie burz jedynie będzie porywisty.

0: Popołudnie bez pośpiechu z Radiem Łódź.
1: Za 26 minut będzie godzina 18. Tak jak mówiłem dziś w programie, bardzo dużo nowych piosenek. Po godzinie 18.30 relacja z ostatnich dwóch konkursowych dni konkursu muzycznego New Gens Music. Będzie oczywiście też ABC polskiego rapu. I będzie jeszcze jedno spotkanie z naszą płytą tygodnia. A jeśli chodzi o zupełnie nowe piosenki, to już teraz zaśpiewa Julia Jacqueline. Utwór nosi tytuł Get Away From Me, a chwilę później zagramy premierowo i po łódzku w dodatku nowa piosenka Lukasa Flinta nosi tytuł Bałtyk.

Lukas Flint i utwór zatytułowany Bałtyk. To jest kierunek, który z całą pewnością wielu z nas obierze już niebawem, a niektórzy być może już nawet wybrali się nad nasze morze. Wcześniej słuchaliśmy Julie Jacklin w premierowo też prezentowanej dzisiaj piosence Get Away From Me w podtytule I Think I Love You Soon. A jeśli chodzi o podróże, te odległe i te całkiem bliskie, to w okresie wakacyjnym będziemy mieli całą godzinę, i to właściwie od poniedziałku do piątku, z piosenkami, które na ten temat traktują. To będą nasze piosenki na walizkach i mówić będą o różnych wakacyjnych, dalszych bądź bliższych podróżach w najróżniejszych kierunkach i o miejscach, do których chętnie przybywamy latem. Myślę, że to będzie też taka, będzie to powód do naszej wspólnej zabawy i do tego, żeby nasi słuchacze również podrzucali nam propozycje różnych utworów, które mogą na takie wakacyjne playlisty trafić. Wszystko wyjaśni się już całkiem niedługo. Jeśli chodzi o nowe nagrania i nowe płyty, to swoją nową płytę, tym razem koncertową, zapowiedział zespół Pulp. Krążek zatytułowany po prostu Live ukaże się 14 sierpnia, ale co nieco już grupa opublikowała, między innymi Wielki Przebój sprzed 30 lat. Posłuchajmy.

Oprah.

Nie bój się, to Misia Furtak z udziałem Kasi Nosowskiej, a wcześniej Disco 2000 z koncertowej płyty, która ukaże się w sierpniu, zespół Pulp. A w czasie wakacji, jeżeli ktoś również jest takim muzycznym turystą, to pewnie mógłby, gdyby oczywiście miał taką ochotę, znaleźć się na koncercie zespołu Pulp, bowiem grupa koncertuje tego lata w Europie dość intensywnie. Rzucam okiem na to, co w kinach, chociaż pogoda absolutnie niesprzyjająca kinu, bo do kina najchętniej chodzimy wtedy, kiedy trochę jednak z pogodą jest na bakier, a przy tak wspaniałej słonecznej pogodzie trudno spodziewać się wielkich frekwencji w kinach, niemniej kilka filmów pewnie warto polecić. No cały czas można obejrzeć najnowszy film Stevena Spielberga, który opinie zbiera dosyć różne i skrajne niekiedy. W kinach również od dziś można będzie oglądać film Zawieście Czerwone Latarnie. To oczywiście jest stary film, który powraca teraz w odświeżonej wersji, gdzieniegdzie już był wyświetlany, ale ten weekend nie przynosi zbyt wielu ciekawych, nowych tytułów. Natomiast jeżeli ktoś jest fanem muzyki i historii muzyki rozrywkowej, powinien przejrzeć dokładnie repertuary kin, bo w niektórych z nich można nawet w ten weekend obejrzeć legendarny film dokumentalny Monterey Pop Festival, który utrwalił wspaniały moment w historii muzyki popularnej, czyli legendarny festiwal, który odbył się w 1967 roku w Monterey w Kalifornii, gdzie wystąpił między innymi Jimi Hendrix, grupa The Who, Ravi Shankar, zespół Mamas and Papas, zresztą muzycy tej grupy byli organizatorami tego festiwalu. Dla fanów muzyki nie lada gratka. Do godziny 18 Zondre Lerche zaśpiewa, a potem w Radiu Łódź będziemy mieli serwis informacyjny.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Na twardy deszcz już zbiera się.
4: Pytania o sprawy najważniejsze.
5: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
6: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
4: I najważniejszych ludzi świata.
7: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
4: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
8: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
4: I dla świata.
9: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
4: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
13: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
17: Minęła 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: Zapraszamy na serwis informacyjny przed mikrofonem Jarosław Turek.
18: A w serwisie początek remontu łódzkich torowisk, umorzenie kolejnego śledztwa w sprawie nadzoru instytucji nad rodziną 8-letniego Kamilka i prawdziwa amunicja w muzeum w Pietrzkowie. W regionie jest cały czas pogodnie i bardzo gorąco, na termometrach do 27 stopni. Łódź tonie w remontach, a dzisiaj rozpoczynają się prace przy kolejnym z łódzkich torowisk. Tym razem utrudnienia mają być odczuwalne jedynie w weekendy, ale aż do końca wakacji. Jednocześnie w mieście prowadzone są też inne inwestycje, które odczuwalne są przez pasażerów MPK i kierowców. A mówi o tym więcej nasz reporter Seweryn Potentas.
19: Rewolucja remontowa w Łodzi wkracza w kolejny etap. Ten weekend oznacza początek prac przy torowisku na Alei Kościuszki. Nie przejadą nią tramwaje, w dodatku przystruga na utrudnienia natrafią kierowcy, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
20: Skrzyżowanie będzie zamknięte. Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki tylko na wprost. Z ulicy Struga natomiast będzie można skręcić wyłącznie w prawo.
19: Utrudnienia będą pojawiały się w każdy wakacyjny weekend. Do końca wakacji remonty będą prowadzone także przy torowisku na Rondzie Lotników Lwowskich i na Placu Wolności, który przechodzi ponowny remont. W związku z pracami Zmienione trasy obowiązują łącznie na kilkunastu liniach tramwajowych i autobusowych. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
18: A pierwsze utrudnienia w związku z remontem torowiska przy skrzyżowaniu Kościuszki Struga rozpoczną się po godzinie 18.30. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działania instytucji publicznych wobec rodziny małego Kamilka z Częstochowy, nad którym znęcał się jego ojczym. Mówi o tym więcej Anna Orzeł.
2: Zarzut polegał na niedopełnieniu obowiązków przez urzędników instytucji odpowiedzialnych za ochronę małoletnich i przeciwdziałanie przemocy domowej. Szczegółowej analizie poddano działalność miejskich ośrodków pomocy społecznej w Częstochowie i Wolkuszu oraz Częstochowskiego Centrum Wspierania Rodziny. Na liście byli policjanci, sędziowie, kuratorzy i pracownicy socjalni. Ośmioletni Kamil zmarł 3 lata temu w szpitalu po 35 dniach walki o życie. Ojczym, który się nad nim znęcał, spędzi w więzieniu 25 lat, a matka chłopca 16 lat. Anna Orzeł, Polskie Radio.
18: A to jest ponowne umorzenie śledztwa. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Niebezpieczne znalezisko w Piotrkowskim Muzeum. W jednym z budynków znajdowała się amunicja z czasów II wojny światowej, gdy okazało się, że amunicja nie była jednak elementem z ewidencji placówki. Na miejsce wezwano służby, które zabezpieczyły niebezpieczne przedmioty, mówią sierżant Sylwia Tasbier-Jurek z piotrkowskiej policji i Marcin Wieczorek, dowódca 27 patrolu saperskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.
21: Do dyżurnego piotrkowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące znalezienia taśmy z amunicją na terenie muzeum.
22: Po pierwszych oględzinach jak najbardziej jest ta amunicja strzelecka, pochodzenia wojennego. Amunicja zostanie przekazana na komendę powiatową w Piotrkowie Trybunalskim do depozytu.
23: No będziemy ustalać, w jaki sposób one trafiły do tego budynku, dlaczego nie było ich w ewidencji, jak to się w ogóle stało, jak długo tutaj były, no i kto przede wszystkim jest za to odpowiedzialny.
18: Dodaje dyrektor Piotrkowskiego Muzeum Dariusz Turek. Sprawa będzie badana pod nadzorem prokuratury. Budynek, w którym odkryto przedmioty, od dłuższego czasu był zamknięty i wyłączony z użytkowania. Plenerowe pokazy filmów przez całe wakacje. W Łodzi rusza letni festiwal filmowy Polówka. Będzie to już 19. edycja imprezy, która co roku przyciąga miłośników kina pod gołym niebem. A pierwsze seanse ruszą jeszcze w tym miesiącu, mówi organizator Polówki Wojciech Augustyniak.
24: Zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu, gdzie w trzech miejscach jednocześnie pokażemy 3 filmy z motywem przewodnim, którym jest Brad Pitt. Pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz Ocean's Eleven.
18: Jak dodaje Wojciech Augustyniak, tematyka wyświetlanych filmów będzie bardzo zróżnicowana, od filmów familijnych aż po współczesne kino polskie. Projekcje są planowane w kilkudziesięciu miejscach w całej Łodzi, jak chociażby w Parku Julianowskim, w EC1 czy na Górce Widzewskiej, a seanse będą się rozpoczynały o 21, o czym też szerzej piszemy na naszej stronie radiołódź.pl.
17: Nie tylko ciepło, ale wręcz gorąco zapowiada się weekend, który właśnie rozpoczynamy. W tej chwili na termometrach 27 stopni, tak będzie upływać nam reszta tego popołudnia. Wieczorem również bardzo ciepło. Nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże, szczególnie na zachodzie regionu, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna nocą od 16 do 18 stopni, natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie regionu, przede wszystkim właśnie tam. Natomiast wszędzie będzie bardzo gorąco, temperatura wyniesie od 30 do 33 stopni, wiatr powieje słabo z południowego wschodu. I kolejne dni też będą właśnie bardzo ciepłe. Niedziela zapowiada się równie letnio. Już mówiąc o lecie jako o porze roku, która dosłownie za moment, bo w niedzielę zanotujemy na termometrach od 28 do 30 stopni, a więc przed nami naprawdę upalny weekend.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6,5 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego piątkowego spotkania, które po brzegi wypełnione jest nowymi piosenkami i utworami z nowych, całkiem niedawno wydanych płyt. Teraz z płyty najnowszej zaśpiewa wczorajszy jubilat Paul McCartney.

Come Inside to jest nagranie z najnowszej płyty Paula McCartneya, płyty, która jest niezwykle sentymentalną podróżą do czasów przedbeatlesowskich, do Liverpoolu, przełomu lat 40. i 50. Mnóstwo takiego klimatu na tej właśnie płycie, ale też takiego rockowego grania po prostu, którego no też w jakimś stopniu specjalistą jest Paul McCartney. Ktoś napisał, że ta płyta nie wywraca świata do góry nogami, nie przesuwa żadnych granic, jest po prostu ciekawą, sentymentalną wypowiedzią dojrzałego artysty o wielkim dorobku. No i pewnie coś w tym jest. Z drugiej strony, patrząc na całą pobitelsowską karierę Paula McCartneya, trudno też powiedzieć, że nagrał jakieś płyty, które byłyby kamieniami milowymi, czy zmieniały coś w rzeczywistości muzyki popularnej, właśnie przesuwały jakieś granice, czy otwierały nowe drzwi. Oczywiście ma na swoim koncie kilka wybitnych płyt z lat 70. czy 80. Paul McCartney, ale bądźmy szczerzy, to nie są rzeczy, które dorównują temu, co dokonał w latach 60. pracując z zespołem The Beatles, z Johnem Lennonem przede wszystkim. No ale ja z dużą przyjemnością wysłuchałem najnowszej płyty Paula McCartneya i mam tam nawet kilka swoich ulubionych piosenek. Mam też kilka takich, do których raczej wracać nie będę. Prawie 12 minut w tej chwili po godzinie 18. Wracamy natomiast do nowej płyty Olivii Rodrigo, bo dziś obiecałem, że kilku utworów, dokładnie trzech posłuchamy. Jeszcze jeden pojawi się po godzinie 19. Teraz ten, o którym mówiło się dużo jeszcze zanim ukazała się płyta. Olivia Rodrigo w duecie z Robertem Smithem.

What's Wrong With Me to jest nagranie z najnowszej płyty Olivii Rodrigo, duet z Robertem Smithem z zespołu The Cure. Olivia Rodrigo właściwie przy każdej okazji podkreśla, jak wielkim dla niej artystą, jak niesamowitym idolem i wzorem i inspiracją jest Robert Smith. Zapraszając go na scenę festiwalu Glastonbury, na którym występowała w roku ubiegłym, powiedziała, że oto na scenie pojawi się teraz najwybitniejszy twórca piosenek z Wysp Brytyjskich. Więc no, po takich słowach nie dziwi fakt, iż Olivia Rodrigo postanowiła również Roberta Smitha zaprosić do nagrania jednej piosenki na swój najnowszy album. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty pojawi się po godzinie 19, a teraz zespół Przebiśniegi. Później też po polsku, chociaż po angielsku, bo to będzie grupa The Bullseyes i to będzie zupełnie premierowo dziś prezentowane nagranie This Is Wild, a chwilkę później raz jeszcze sięgniemy do naszej płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Przed nami ostatnie spotkanie z krążkiem zatytułowanym Roses duetu Widow Speak. Przypomnę, że zespół pod koniec listopada zagra w Warszawie w klubie Chmury. Warto sprawdzić dokładne terminy. A dziś posłuchamy utworu, który całość zamyka, wspominając jeszcze przez chwilę ten niesamowity klimat, w którym grupa nagrywała swój krążek na wyspie Hydra, wyspie, która jest legendą również ze względu na postać, czy też niesie ze sobą legendę postaci Leonarda Cohena, który jeszcze zanim odniósł wielki sukces jako pieśniarz, w latach 60. mieszkał na tej wyspie i tam też powstawały pierwsze pomysły jego słynnych utworów. No i pewnie gdzieś duch Leonarda Cohena również wędrował opodal studia, kiedy muzycy duetu Widow Speak nagrywali swój krążek. Płytę wydaną przez nowojorskie wydawnictwo Capture Tracks. Niezwykle ciekawe i warto zainteresować się tą wytwórnią płytową również ze względu na innych artystów, którzy dla niej od lat pracują. A my posłuchamy kompozycji zamykającej całość, to utwór zatytułowany Hourglass.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
11: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
12: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
13: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
14: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
17: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
18: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
19: Popołudnie bez pośpiechu.
20: Pierwsze takie gorące, piątkowe popołudnie z Radiem Łódź w tym roku. Na zegarze 18:30. Już za chwilę posłuchamy piosenki w wykonaniu zespołu Kula Shaker, a chwilę później Natalia Barcikowska opowie o drugim etapie konkursu New Gens Music. To jest konkurs dla młodych muzyków, młodych artystów, młodych zespołów z Łodzi i regionu. Konkurs organizowany przez Miejską Strefę Kultury, a Radio Łódź jest jednym z partnerów biorących udział w tym konkursie i też fundatorem jednej z głównych nagród, którą jest nagranie epki w naszym studiu, czyli w studiu imienia Henryka Debicha. Za moment Natalia opowie o tym, co wydarzyło się podczas dwóch konkursowych dni w tym tygodniu, a te przesłuchania odbywały się we wtorek i w środę. Na razie Kula Shaker i Start All Over.

0: Konkurs New Gens Music zakończył właśnie drugą turę koncertów eliminacyjnych. To konkurs skierowany do młodych łódzkich twórców, często będących dopiero na początku swojej drogi. Spośród ponad 100 zgłoszeń do koncertów eliminacyjnych zakwalifikowały się 24 zespoły. W maju finalistami New Gens Music zostali Rita In Mind, Szajs oraz Absurd, a w czerwcu wyłoniono kolejną trójkę finalistów. Kresy, Potato Stonks i Konglomerat. Na tym etapie każdy z artystów już dostaje możliwość nagrania live sesji w studiu Radia Łódź, a nagrodą główną dla jednego z nich jest nagranie epki oraz koncert na festiwalu Sound Edit. Za moment usłyszymy utwór zespołu Konglomerat, ale najpierw posłuchajmy, co ma do powiedzenia jeden z członków składu.
1: Nazywam się Michał Wiosna. Jestem kompozytorem i gitarzystą w zespole Konglomerat. Super nam się grało. Teraz patrzę na pewno na to granie pod kątem tego, że przeszliśmy do kolejnego etapu i bardzo się cieszymy z tego powodu, ale myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego koncertu.
0: I w jaki sposób dobieraliście utwory na dzisiejszy koncert?
1: Nasza muzyka jest dość zróżnicowana, to jest trochę jej założenie, że gramy w zasadzie każdy gatunek, jaki nam przyjdzie na myśl i z tego powodu jest u nas trochę utworów instrumentalnych, z których postanowiliśmy zrezygnować na rzecz tego, żeby ta setlista była właśnie bardziej zwarta, bardziej przystępna i bardziej taka emocjonująca w kontraście do pozostałych zespołów. A do tego jeszcze dołączyliśmy nowy numer, z którym eksperymentujemy dopiero pierwsze wykonania na żywo i myślę, że sprawdził się całkiem dobrze.
0: I jak to się dzieje, że gracie tak zróżnicowaną muzykę?
1: To znaczy głównie te utwory są mojego autorstwa i tu jest całe mnóstwo inspiracji od muzyki filmowej przez brytyjską alternatywę obecną po milenialski rock sprzed 20 lat i te rzeczy się jakoś łączą w taki sposób, którego nie chciałem tak jakby ciosać, nie chciałem go ograniczać, nie chciałem żadnych kompromisów w tych inspiracjach zawierać, więc stwierdziłem, że zespół, który gra w zasadzie za każdym razem co innego, ale łączy go jakaś wspólna wrażliwość jednej, powiedzmy, osoby kompozytorskiej, że może być ciekawym eksperymentem.
0: A co wnosi reszta zespołu do tej muzyki?
1: Reszta zespołu na pewno wnosi świetną energię na żywo oraz to, że te utwory się nadają do wykonania, bo z doświadczenia mojego klasycznego, gdzie się tylko siedzi nad kartką i pisze i potem daje muzykom, żeby zagrali, to doświadczenie nie do końca przekłada się na środowisko rozrywkowe, więc kiedy te utwory trafią właśnie w ręce chłopaków, to zmieniają się drastycznie i też pokazują różne problemy, rzeczy, które trzeba albo poprawić z mojej strony, albo po prostu wypełnić ich pomysłami i myślę, że dzięki temu te utwory tak dobrze działają, bo po prostu jest dużo wpływów z różnych stron w nich, zarówno od różnych gatunków, jak i od różnych osób.
0: A czy jest coś, co próbujecie przekazać publiczności, słuchaczom, jakieś emocje czy nastroje, pejzaże?
1: To jest dość introwertyczna muzyka pod względem tekstów na pewno i lubię to kontrastować z dużą ekspresją muzyczną właśnie, kiedy te teksty są bardzo jakieś intymne, bardzo prywatne, bardzo takie może introspektywne, można powiedzieć, a muzyka jest właśnie wybuchowa i ekscytująca. Myślę, że to trafia najgłębiej, przynajmniej zawsze taka muzyka trafiała do mnie, więc myślę, że właśnie ten odbiór emocjonalny jest dla nas najważniejszy.

0: Kolejnym zespołem, który znalazł się w finale New Gens Music jest Potato Stonks, których utwór usłyszymy już za chwilę. O koncercie i muzyce opowiedziała wokalistka zespołu.
1: Cześć, jestem Pola Angelika, jestem z zespołu Potato Stonks. Jak ci się dzisiaj grało?
2: Szczerze, bardzo świetnie. Bardzo dobrze. Energia była bardzo wymagająca, co prawda, bo gdzieś tam mieliśmy nadzieję, żeby dobrze zagrać. Wymagająco, ale dobrze.
1: A jaką muzykę gracie?
2: Właściwie od rocka, po pop, po trochę bardziej wolniejsze kawałki, ale głównie gdzieś tam trzyma mi się tego rocka. No więc mi się wydaje, że bardzo zróżnicowanie. Co jest fajne, co wydaje mi się, że może gdzieś tam każdemu słuchaczowi wpadać w ucho.
1: A jak to się dzieje, że udaje wam się połączyć te wszystkie brzmienia i przy tym brzmieć wyjątkowo tak naprawdę, bo wybijacie się wśród innej, powiedzmy, gitarowej muzyki dość mocno.
2: Dużo oddziałują emocje, też tekst. Gdzieś tam się kierujemy tym, co w danym momencie odczuwamy. To wychodzi dosyć mocno płynnie po prostu przy tworzeniu kawałków. I właśnie przy takich bardziej mocniejszych brzmieniach, takich bardziej mocniejszych melancholijnych, to też bardzo po prostu oddziałuje na emocjach, co w danym momencie chcemy przekazać. I też wydaje mi się, że są dosyć mocno takie płynne, że każdy słuchacz jest w stanie coś znaleźć dla siebie.
1: Wasze koncerty brzmią tak bardzo żywo, to jak robicie to, że na nagraniach to brzmi równie żywo?
2: Myślę, że nagrania są też dosyć mocno stresujące, bo to jest taki jeden moment, że okej, teraz śpiewamy, teraz gramy i to jest takie stresujące dosyć mocno, ale teraz staramy się utrzymać ten klimat i... No, też kwestia publiczności, jak widzimy, że przychodzą jednak ludzie i chcą tego słuchać i czy to znajomi, czy rodzina, głównie teraz, to jednak jest to niezmiernie przyjemne i jednak pokazuje nam, że hej, może komuś się to podoba i że jednak wszyscy jednak do tego się dobrze bawią, więc może to jest dobry kierunek. Mocno się trzymamy tego konceptu, jaki był na nagraniu na płytę. Wszystkie właściwie, i czy to gitary, czy wokale, czy grzechotki nawet, są bardzo mocno nakierowane na to, co było na płycie. Więc chcemy utrzymać ten klimat i chcemy przekazać dokładnie to, co jest nagrane. Wychodzi, mam nadzieję, że równie dobrze, to już do słuchacza kierujemy ocenę. Natomiast staramy się utrzymać właśnie ten klimat, który był właśnie na nagraniu.
1: A teraz w waszej muzyce poszliście w trochę mocniejszą stronę. Z czego to się bierze?
2: Myślę, że zawsze trochę ten duch rock and rolla gdzieś tam był. Faktycznie te numery pierwsze wychodziły mocno takie bardziej R&B. Natomiast teraz też mamy drugiego gitarzystę. Mamy też wokale, więc też ta energia jest większa, wiadomo, więcej ludzi, tym więcej energii, więc może też przez to. Natomiast te pierwsze kompozycje faktycznie wychodziły z nas, nie było żadnej zmiany nagłej, po prostu to tak wyszło.

0: Wśród czteroosobowego składu jury znaleźli się Marcin Tercjak, Maciej Werk, Waluś Kraksa-Kryzys i Michał Wiraszko, a ostatni z nich opowiedział o swoich wrażeniach z koncertów eliminacyjnych.
1: Słucham 7. koncertu dzisiaj. I z jednej strony to jest ostatni prawdziwy sprawdzian, w sensie konkursy muzyczne, które polegają na przesłuchaniach koncertowych, to jest ostatni prawdziwy sprawdzian sztuki muzycznej. Z drugiej strony nie do końca wiem, czy jestem w stanie merytorycznie ocenić tak, jakbym chciał to wszystko, bo to jest dużo materiału i głośno po prostu. Natomiast powiem tak, no dobrze, że jest 4 jurorów, bo fajnie nam arytmetycznie średnia wyszła naszych gustów. Oprócz Morgana Morrisona, który odpadł w poprzedniej rundzie, myślę, że ten werdykt jest dosyć zgrabny i sprawiedliwy. Aczkolwiek wiadomo, że są też rozczarowani i gdzieś trzeba było bolesny kompromis podjąć. Natomiast co do wrażeń samego grania, cieszy to, że jakby my młodzi ludzie tak radośnie używają gitar, tak bym powiedział.
0: A na co jurorzy głównie zwracają uwagę podczas oceniania zespołów?
1: Wiesz, to scena obnaża to wszystko, co można zrobić w domu albo w komputerze, więc głównie jury zwraca uwagę na to, czy ta scena coś obnaża, czy nie, mówiąc krótko, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach jeszcze, wiesz, z AI można sobie zrobić muzykę z pstryknięciem palcem i krótkim promptem. Natomiast no, cała sztuka bycia na scenie to jest coś więcej niż, wiesz, niż tylko sztuka bycia na scenie, wiesz, technika, ale też treści. Dużo ludzi opowiadało fajne historie, to też jest bardzo, bardzo budujące. No.
0: A co jest najbardziej żywe? Jakie gatunki muzyczne, jakie nurty?
1: Wiesz co, no tutaj było zaskakująco dużo gitar, natomiast Łódź zawsze była wyjątkowa pod tym względem i myślę, że jest nadal. Nie wiem, czy jest tyle żywego grania w całym kraju. Wiesz, jakby też robię Jarosin Festiwal i tam myślę, że zgłaszają się wszyscy młodzi ludzie grający na gitarach, a tych na przykład nie było, czyli jest jakby jest coś specyficznego. Jak zawsze, no jakby w brzmieniu łódzkim i wiesz co, nie wiem, tych zgłoszeń tutaj było ze 170, zdaje się, i parę razy okazało się, że ten wybór na bazie tylko plików przesłanych rozczarował, więc myślę, że tam jeszcze w tej 150 jeszcze parę rzeczy, które na scenie by wypadły bardzo dobrze, też zostało. No.
0: Oprócz świetnych finalistów polecam poświęcić też uwagę artystom, którym nie udało się zakwalifikować do dalszego etapu. Są to m.in. wspomniany Morgan Morrison, ale też Control Z czy Wieczny Mróz. Na koniec zapraszam na utwór ostatnich finalistów, zespół Kresy.

Zespół Kresy, jeden już w tej chwili z sześciu artystów, sześciu zespołów, wykonawców, którzy przechodzą do finałowej, już absolutnie finałowej puli konkursu New Gens Music. Wybraliśmy troje artystów w maju i teraz właśnie troje, o których mówiła Natalia Barcikowska w relacji z tych ostatnich konkursowych dni. Jaki jest plan w dalszej kolejności teraz we wrześniu najprawdopodobniej? Ten termin niebawem zostanie ogłoszony. Odbędzie się finałowy konkursowy koncert sześciu wykonawców i wtedy jeden z nich zdobędzie główną nagrodę. To jest bardzo interesujące, jak obserwuje się muzyków, którzy muszą właśnie zaprezentować się na scenie, bo oczywiście wcześniej przysyłają swoje zgłoszenia z plikami, takimi MP3-kami, na których można usłyszeć próbkę ich możliwości, ale nic tak nie obnaża, jak mówił Michał Wiraszko, i nic tak nie weryfikuje, jak występ sceniczny, o czym jako jurorzy mieliśmy okazję przekonać się parokrotnie podczas tych konkursowych przesłuchań, które w gruncie rzeczy, teraz mówię o sobie, przyniosły mi sporo satysfakcji i takie mam wrażenie, że ten konkurs ma ogromny potencjał, co pokazała liczba zgłoszeń i co świadczy też o tym, że bardzo wielu młodych muzyków, młodych twórców funkcjonuje w Łodzi, w regionie, grywa w różnych przedziwnych miejscach, nie do końca wiadomo tak naprawdę, gdzie odbywają się ich próby. Pewnie niekiedy są to prywatne mieszkania, niekiedy kluby, niekiedy piwnice i garaże. Nie wiem, kiedyś tak było. O tym też warto pewnie byłoby kiedyś zrobić jakiś materiał, gdzie młodzi artyści dzisiaj grają, jeżeli na przykład mają zespół. No bo jeżeli ktoś sam muzykuje sobie w domu, no to może skorzystać z zaplecza, które dzisiaj daje komputer i dosłownie parę urządzeń peryferyjnych. Natomiast no, jeżeli ma się już większy nieco skład osobowy, trzeba znaleźć jakieś pomieszczenie, w którym można swobodnie pohałasować. Bardzo ciekawy przegląd, konkurs i mam nadzieję, że dzięki niemu pojawi się w przestrzeni takiej nieco bardziej dostępnej wszystkim sporo dobrej, nowej, młodej muzyki z Łodzi, z regionu. Zobaczymy. Na zegarze w tej chwili 6 minut do godziny 19. Po 19 w naszym programie przede wszystkim ABC polskiego rapu Kamila Kijanki, ale będzie jeszcze kilka zupełnie nowych piosenek i będzie też premierowe nagranie z zupełnie innego muzycznego kosmosu. Jakie, o tym powiemy po godzinie 19, a na razie jeszcze zespół Fleetwood Mac, czyli absolutny klasyk w pięknej piosence sprzed lat zatytułowanej Gypsy, w oczekiwaniu na serwis informacyjny w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się godzina 19. Tu Radio Łódź. Czas na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
8: W serwisie ostrzeżenia przed upałem. Nowe parkingi przy stacji kolejowej w Gomunicach i skron modułowy w Zduńskiej Woli. W regionie jest pogodnie, wciąż bardzo gorąco, na termometrach nawet do 27 stopni. A przed nami upalny weekend przy temperaturach przekraczających 30 stopni. Ważne jest, aby nie zostawiać zamkniętych, rozgrzanych autach dzieci i zwierząt. Ostrzega o tym też nasz reporter Kacper Rafalski.
9: Tak było na przykład 2 lata temu na sieradzkiej Myjni, gdzie przez nieuwagę ojciec 2-letniej córki zatrzasnął ją w aucie. Pomogli wówczas policjanci i na szczęście nic się nie stało. Zdarza się jednak, że rodzice celowo wychodzą na chwilę i zostawiają swoje dzieci w aucie.
10: Nie zostawiajmy nikogo w samochodzie nawet na minutę. Uchylone szyby czy cień nie zapewniają bezpieczeństwa.
9: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jeżeli zobaczymy dziecko w rozgrzanym aucie, zadzwonimy na policję i nie bójmy się też brać spraw w swoje ręce.
10: Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, a nie ma innej możliwości pomocy, rozważmy wybicie szyby.
9: Pamiętajmy, że w tym upalnym czasie nasza reakcja może ocalić komuś życie. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
8: Tak więc zwracajmy uwagę na takie sytuacje i nie bójmy się reagować, a wysokie temperatury w regionie mają się utrzymywać przez najbliższe kilka dni. W Gomunicach powstaną 2 parkingi przy stacji kolejowej. Dzisiaj została podpisana umowa na wykonanie tej inwestycji. Parkingi znajdą się przy ulicy Wojska Polskiego po 2 stronach przejazdu kolejowo-drogowego. Łącznie będzie 70 miejsc postojowych. Jak powiedział Radiu Łódź minister infrastruktury Dariusz Klimczak, parkingi mają ułatwić mieszkańcom Gomunic i okolic codzienne przesiadki z samochodu na pociąg.
11: Aby zachęcić pasażerów do wsiadania do pociągu, ważne jest, aby został wybudowany parking, na który można przyjechać autem, zostawić go w bezpiecznym miejscu i móc dalej pojechać do szkoły, na studia, do pracy już koleją.
12: Torami, które przebiegają przez Gomunice, można dojechać nad morze i w góry. Nasi mieszkańcy korzystają z tych połączeń.
8: Dodaje wójt Gomunic Paweł Olejniczak. Parkingi mają być gotowe jeszcze w tym roku. Zduńska Wola zbuduje schron modułowy. Miasto dostało na to ponad 13 milionów złotych z rządowych funduszy. Za te pieniądze zostaną przebudowane i wzmocnione istniejące schrony dla mieszkańców i zbudowany nowy schron w pobliżu szkoły podstawowej nr 9, mówi komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Zbigniew Szulada.
13: To jest budowa modułowego ukrycia o bardzo wysokim standardzie. Takie modułowe ukrycie byłoby podziemne, mogłoby pomieścić około 300 osób i to jest, powiem szczerze, nasz najważniejszy element tych inwestycji planowanych na ten rok.
8: Z przyznanych przez wojewodę pieniędzy wzmocniony i przystosowany do celów obrony cywilnej zostanie parking podziemny pod ratuszem, który może pomieścić blisko 1200 osób. Odnowione zostaną też piwnice budynków przy ulicy Kinińskiego 14 i Srebrnej 3, a także schron pod żłobkiem przy Sieradzkiej. Wszystkie prace muszą zostać wykonane w tym roku. Mieszkańców Łodzi niepokoi podcinanie drzew w Parku Abramowskiego. Martwią się o los ptaków, które żyją w koronach. W tej sprawie zadzwoniła do nas jedna ze słuchaczek. Z jej informacji wynika, że takie działania mogą być nielegalne z uwagi na trwający okres legowy. Grzegorz Gawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej zapewnia jednak, że ekipa prowadząca prace pielęgnacyjne drzew sprawdziła, czy w koronach nie ma ptasich gniazd.
14: Do wykonania prac są wybierane tylko i wyłącznie takie drzewa, gdzie właśnie tych gniazd czy miejsc lęgowych nie stwierdzono. Także te prace były wykonywane na takich drzewach z zachowaniem dobrostanu zwierząt, które żyją w Parku Abramowskiego.
8: Urząd dodaje, że w okresie wiosenno-letnim nie ma formalnego zakazu przeprowadzania takich prac pielęgnacyjnych, a filmik z podcinania drzew można zobaczyć m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
7: Bardzo ciepło, jak słyszeliśmy, 27 stopni w tej chwili na termometrach i jeszcze przez jakiś czas taka temperatura będzie się utrzymywać. W nocy będzie chłodniej, ale znowu nie jakoś wyjątkowo, bo temperatura minimalna wyniesie od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie wiać słabo, przeważnie ze wschodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, przede wszystkim na zachodzie naszego regionu. Temperatura maksymalna w sobotę od 30 do 33 stopni, a w niedzielę podobnie od 28 do 30.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5 minut po godzinie 19 rozpoczynamy trzecią część naszego piątkowego spotkania. Dziś przypomnijmy, jest 19 czerwca 2026 roku. Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zaczniemy od zespołu The Lemon Twigs, z ich najnowszej płyty wydanej na początku maja, utwór Two or Three.

Nic w ostatnim czasie nie jest tak wspaniale niemodne jak piosenki zespołu The Lemon Twigs i ich kolejne płyty. Ta najnowsza Look For Your Mind ukazała się na początku maja i to z niej pochodzi utwór Two or Three. Trudno uwierzyć, że słuchając tej piosenki, że mamy rok 2026, bo mógłby to być na przykład rok 1966 i w rozgłośni radiowej moglibyśmy usłyszeć utwór tak właśnie brzmiący, tym bardziej, że został nagrany na instrumentach z epoki, na wzmacniaczach z epoki, na szpulowy, kilkuśladowy magnetofon, chyba 12, nie jestem pewien, z użyciem melotronu i wszystkich tych instrumentów, które wykorzystywali wielcy artyści lat 60., tacy jak Beatlesi czy zespół The Beach Boys, bez wątpienia źródło nieprzebranych inspiracji dla zespołu The Lemon Twigs. Na zegarze 10 minut po godzinie 19, kilka jeszcze nowych zupełnie utworów zabrzmi, nim posłuchamy historii polskiego rapu. Jak zawsze w piątek około godziny 19.30. Teraz w nowym nagraniu zatytułowanym Szkło, Kuba Folwarczny.

Szkło to jest najnowszy singiel Kuby Folwarcznego. Dziś słuchamy tej piosenki po raz pierwszy. 14 minut po godzinie 19. Teraz wrócimy do Oliwii Rodrigo i do jej najnowszego albumu, który ukazał się kilka dni temu. Płyta Oliwii Rodrigo zbiera, jak powiedziałem, znakomite recenzje. Wspominałem też o tym, że nawet ci recenzenci, którzy bardzo chwalą Oliwię za jej piosenki, no, zwracają uwagę na to, że teksty pozostawiają trochę do życzenia, mówiąc najdelikatniej, czy też nie do końca wiadomo, o czym ta Oliwia tak naprawdę śpiewa, ale być może to też są kwestie generacyjne, pokoleniowe, bo ktoś, kto jest w wieku Oliwii Rodrigo albo młodszy, czyli ma poniżej 23 lat, być może zupełnie inaczej podchodzi do tych kwestii, które Oliwia Rodrigo ma do przekazania na swoim najnowszym trzecim albumie. Albumie, który zdobywa naprawdę bardzo dobre opinie i właściwie zarówno na łamach takich szacownych i wieloletnich muzycznych periodyków jak Uncut czy Mojo, jak też w bardzo współczesnych, nowoczesnych, żywo reagujących na to, co dzieje się tu i teraz muzycznie, internetowych portalach muzycznych czy też serwisach piszących o muzyce. Zatem Oliwia Rodrigo jest kimś w rodzaju nowej ulubienicy, artystki, która dzielnie zmierza po koronę, którą odbierze z rąk Taylor Swift i to wydarzy się już niebawem. Jestem o tym przekonany, że lada moment będziemy kupować bilety na jej koncert na Stadionie Narodowym albo w innym wielkim miejscu, w którym będzie występować, bo w tej chwili tak wygląda moim zdaniem to, co dzieje się w karierze Oliwii Rodrigo. Zatem posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z tej najnowszej płyty. To jest kompozycja, która nosi tytuł Cigarette Smoke.

Cigarette Smoke, nagranie z najnowszej płyty Olivii Rodrigo, a na zegarze 22 minuty po godzinie 19. Tak właśnie dzisiaj skończyliśmy nasze spotkanie z płytą najnowszą Olivii Rodrigo. Czy to będzie nasza płyta tygodnia, tego nie wiem. Od poniedziałku płyta tygodnia w rękach Bartka Florczaka i on zdecyduje, jaką muzykę będzie chciał Państwu prezentować. Natomiast dziś, jeśli chodzi o płytę tygodnia, którą ja miałem przyjemność prezentować Państwu, dziś skończyliśmy spotkania z krążkiem amerykańskiego duetu Widow Speak. Mówiłem o tym, że jeszcze pojawi się dzisiaj w naszym programie piosenka, czy też utwór z zupełnie innego muzycznego świata, czy wręcz kosmosu. I to będzie ten moment. Otóż dziś w naszej rozgłośni radiowej, ale też w paru innych stacjach na terenie kraju swoje premierowe wykonanie, premierową prezentację ma utwór zatytułowany Dream 2 Aleksandra Dębicza. Aleksander Dębicz jest jednym z najzdolniejszych młodych pianistów, którzy poruszają się w obszarze nowej klasyki, czy też jak sam mówi o swoim stylu cinematic classic, czyli taka klasyka odrobinę ilustracyjna, filmowa. W 2015 roku zadebiutował Aleksander, a we wrześniu wyda nową płytę i to będzie 12 takich snów właśnie na fortepian. I dziś pierwsze z tych nagrań, które znajdziemy na nowym wydawnictwie, ma swoją premierę. Jest to Sen drugi, czyli Dream 2, Aleksander Dębicz, odrobina muzyki pianistycznej, instrumentalnej na naszej antenie już teraz. Proszę, jeżeli ktoś ma tę chwilę, to poświęcić ją na to, żeby w skupieniu tego pięknego utworu wysłuchać. Natomiast już niebawem na naszej antenie w audycji z klasyką w tle Patrycji Pawłowicz rozmowa z Aleksandrem Dębiczem. Słuchamy.

Piękny muzyczny oddech na antenie Radia Łódź, utwór Dream 2 z płyty, która ukaże się we wrześniu. Aleksander Dębicz, można powiedzieć, że jego kunszt pianistyczny i to, co prezentuje, opiera się na trzech filarach, na takim rygorze i strukturze wprost pochodzącej z muzyki klasycznej, ale z drugiej strony otrzymujemy narrację muzyki filmowej i chwilami pełną wolności improwizację. To był Aleksander Dębicz i premierowe dziś nagranie, premierowo brzmiące Dream 2. Teraz jeszcze zespół The Veils w piosence z płyty wydanej dokładnie dzisiaj, a za chwilę ABC polskiego rapu i Kamil Kijanka.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Zapraszam na kolejną nostalgiczną podróż w ABC polskiego rapu w Radiu Łódź. Ponownie mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś wracamy do rozmowy z Zorakiem, który, jak zdążyliście się Państwo przekonać, od wielu lat związany jest z łódzką sceną hip-hopową i nie tylko. O czym więcej w dzisiejszym programie.

0: Chciałbym jeszcze troszeczkę jednak powspominać, no bo dawna Łódź, no to NTK, obóz TA, później troszeczkę Tabasco, Ostry. A jak uważasz, czy ta reprezentacja była dużo silniejsza od tego, co teraz Łódź prezentuje?
1: Nie, no mi się wydaje, że to są zupełnie inne rzeczy. Kiedyś było też inne podejście. Teraz tak naprawdę nie wiem, jaka jest reprezentacja Łodzi, bo trochę pod kamieniem żyję i nie lubię tego Instagrama i Facebooka, więc nie szperam, nie docierają do mnie wszystkie rzeczy. Zawsze miałem tak, że jak docierała do mnie jakaś muzyka, którą, jeżeli się nią zajarałem, to przesłuchałem jeden kawałek, potem drugi i już mnie ciągnął do tworzenia swojego, więc troszeczkę mam zaniedbany element sprawdzania muzyki, ale mi się wydaje, że to też jest wartość, że nie jestem jakby zatruty tą inną muzyką może.
0: I dzięki temu się nie sugerujesz tym, co jest w cudzysłowie modne, na przykład.
1: Tak, tak. Tak to wygląda i wydaje mi się, że ma to swoje plusy i minusy. Ale muszę, no tak czy siak teraz z moimi planami na projekty tej płyty wypadałoby.
0: No ja cię gorąco zachęcam, tutaj czasami próbuję i zawsze mówię o tym, że ABC polskiego rapu to przestrzeń przyjazna artystom z naszego regionu, także tym, którzy dopiero marzą o wielkiej karierze. I pojawiają się właśnie chłopcy, młodzi MCs, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Teraz chciałbym porozmawiać o innej rzeczy, ważnej w twojej karierze. Projekt Tabasco. Jak to się stało, że stałeś się członkiem właśnie tej grupy i czy w tej chwili możemy określić ten projekt za zamknięty czy zawieszony?
1: Ogólnie Ostrego poznałem jako małolat przez NTK i jakoś zacząłem bardzo mocno i dużo beatboxować. Zacząłem jeździć na te bitwy, co spowodowało, że się przecinaliśmy z Ostrym gdzieś tam na różnych koncertach. No i pewnego dnia siedziałem, tak kombinowałem, co by tutaj z tą muzyką potworzyć. Zadzwoniłem do Adama, spytałem się, czy mogę z nim pojeździć. I Adam akurat tak się złożył, że powiedział, że myślał właśnie o rozwinięciu właśnie show, o właśnie beatboxera, o tancerzy i tak dalej, że chciał dołożyć do swoich koncertów więcej elementów hip-hopu. No i pojechaliśmy na jeden koncert, drugi, trzeci był w Warszawie, więc cały Asfalt też zobaczył występ. No i przez taki jeden telefon zaczął się proces 6-letni, że od tamtego momentu wszystkie koncerty jeździliśmy już razem, nie? Z Ostrym. Więc tak się poznaliśmy, a jak się zaczęło? Przez tak naprawdę telefon i informacje, afirmacje, tak? Że chciałbym z tobą jeździć, czy mógłbym z tobą pojeździć na koncerty. Więc pamiętajcie, nieraz jedno pytanie może wam zmienić życie na maksa.
0: I na pewno warto próbować nie raz, nie dwa.
1: No tak, bo to też ludzie się zniechęcają. Na przykład powiedziałeś na początku, że dużo projektów zrobiłem, że dużo się wydarzyło i tak naprawdę no nie ma co ukrywać, dużo sukcesów osiągnąłem. I dlaczego? Bo na każdy sukces wiązało się z 8 porażek, czy tam 8 odmów, czy 7, czy nieraz 12, więc jakby ja nigdy nie poddawałem się tak, że jak dostawałem odmowę, to szukałem gdzieś indziej jakby tej możliwości, żeby to zrobić, albo po prostu próbowałem do tego samego miejsca. Beatbox jest na tyle elastyczny, że można wszędzie się dołączyć i czy to są czytania performatywne, czy muzyka do teatru, czy podkłady do rapowania, czy dubbing, czy do filmów, czy do gier, no to jest tyle możliwości, czy do konferansjerki super można to dołożyć. Z looperem można tworzyć też takie rzeczy, że no po prostu beatbox jest tak bardzo wszechstronny, że można ze wszystkim się połączyć.
0: Czytałem w jednym z twoich wywiadów sprzed wielu lat, dodam, że powiedziałeś coś takiego, że mniej więcej oczywiście, że dopiero w czasach Tabasco poznałeś, czym jest profesjonalny rap i zacząłeś się tą muzyką zajmować na poważnie. Czy podtrzymujesz to zdanie po latach?
1: No tak, tak, bo może inaczej, bo na przykład można też improwizować profesjonalnie, więc zależy od tego, jak się podejdzie do tworzenia muzyki, czy na przykład robimy kawałek, piszemy go w godzinę i wartość tego, że powstał w godzinę jest jakby też uwzględniona, czy na przykład siadamy i tworzymy arcydzieło, które nagrywamy nieraz zwrotkę 40 razy, żeby była perfekcyjna, więc jakby może nie tyle co profesjonalnym, ale takim bardzo dokładnym i jakby szczegółowym, i żeby te utwory były no nie takie spontaniczne, napisane na kolanie, tylko jednak takie podane z super jakością, super przygotowanym. Skończone, można to powiedzieć, skończone.
0: Masz na koncie także skończone solowe projekty. Ja chciałbym zapytać, czy myślałeś o jakichś wznowieniach, bo dostać je jest bardzo, bardzo trudno.
1: Tak, właśnie po imprezie z Redmanem zaczął się ogromny proces, tak jak powiedziałem wcześniej, że mamy wszystkie elementy i będziemy od podstaw robić. Dążymy do tego, żeby nawet te starsze rzeczy były dostępne i ta nowa, która powstaje, to wszystko będzie, no mam nadzieję, że jak najszybciej dostępne i nie mogę mogę się doczekać, aż będę mógł się tym z wami podzielić, a też nie lubię rozmawiać o rzeczach, których jeszcze nie ma fizycznie, ale z trzeciej strony kocham afirmacje, więc naprawdę będzie gruby projekt.
0: No ja się tutaj podzielę taką informacją, że Marcin mi zdradził pewne rzeczy przed rozpoczęciem naszej rozmowy i jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to uwierzcie mi, będzie się działo.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, ale chciałbym zapytać cię jeszcze właśnie o twoje solowe projekty troszeczkę. Tam między innymi na jednej z płyt jest utwór Ważny, który nagrałeś z Cliffordem. Jest to jeden z moich ulubionych numerów, jeżeli chodzi o twoją solową działalność.
1: O, spoko.
0: Myślę, że jest to opowieść o miłości do Łodzi, do zajawki, do rapu i do wszystkiego, co ważne. Czy zupełnie inna historia za tym stoi?
1: Tam bardziej w głowie miałem rodzinę i ludzi. Ale nie, też no to też się wiąże z miejscem, tak naprawdę z domem, nie? Mnie Łódź nie wypuściła, tak jak powiedziałeś, że można wyjechać z Łodzi, ale Łódź z ciebie nie wyjedzie, no to mnie Łódź nie wypuściła. Próbowałem wiele razy, nawet mieszkałem raz chyba za 2 miesiące czy 3 poza Łodzią, ale po prostu i tak musiałem na weekendy wracać do teatru i do tych wszystkich rzeczy. Wracając do twojego pytania, to ważne jest też na temat domu, no.
0: O tę działalność pozarapową jeszcze zahaczymy, ale chciałbym jeszcze dopytać, jeżeli chodzi o albumy solowe, o utwór kończący jedną z płyt, o utwór z Seriusem, który nie był jeszcze wtedy chyba w takim piku wielkim, jak jest teraz chociażby, czy był jeszcze 2-3 lata temu. Jak to się w ogóle zdarzyło, że połączyliście siły? Jak wspominasz tę współpracę?
1: To był super czas ogólnie, właśnie ten tabaskowy i właśnie wychodziła też moja solówka Świadomość i była taka sytuacja, że pojawił się Sarius i nawet mieliśmy premierę tego samego dnia w Asfalcie, co jest w ogóle kretynizmem moim zdaniem na maksa i mieliśmy premierę w ten sam dzień, więc poznaliśmy się, też Ostry wziął pod skrzydła właśnie wtedy Sariusa i to był jego jeden z pierwszych projektów, no i gdzieś tam się przycinaliśmy na trasach, potem przed Kartaginą mieliśmy wspólny support, czyli i Sarius i ja mieliśmy swoje koncerty, ale zrobiliśmy tak, że połączyliśmy to show wtedy i to był taki jeden koncert i Sariusa i mój, no i co, no i było także ja wydałem jedną płytę, drugą. Sarius też wydał jedną w Asfalcie, potem drugą, trzecią. No i ja wtedy myślałem, że Asfalt się zajmie już moją karierą i tak troszeczkę odpuściłem, poszedłem bardziej w rapy, a powinienem się wtedy zająć jakby działaniem właśnie organizacyjnym i nagrywać coraz więcej płyt. No ale poszedłem bardziej w backstage, jakieś takie warsztaty i tak dalej. Myślałem, że to Asfalt ogarnie, ale tak się nie stało. No w przypadku Sariusa też nie. Sarius zauważy, że był w wielu wytwórniach, tak? Czy w Boże, czy w Stopro, czy tak naprawdę i z Woskowymi wydał. I dopiero jak sam zaczął wydawać płytę, to tam się coś tak naprawdę ruszyło w tym antyhypie, nie?
0: No może to jest też także droga dla ciebie. Zobaczymy.
1: No tak, tak, dokładnie. No też, wiesz co, muszę powiedzieć takie coś, że cieszę się nawet, że wtedy mi nie wyszło z tą solówką. Nie wyszło, no znaczy sprzedałem prawie 1000 płyt, więc ciężko mówić, że nie wyszło tak naprawdę, bo uważam to za mega sukces, ale wiadomo, ludzie mają zawsze takie zbyt wygórowane oczekiwania.
0: Cieszmy się z małych rzeczy, może tak to
1: dokładnie
0: podsumuję.
1: Dokładnie tak. No.
0: Chciałbym teraz zapytać o inną twoją działalność. Myślę, że taką bardzo ważną, ponieważ ona niesie ze sobą misję, a mianowicie chodzi o współpracę z fundacją i wyciąganie dzieci z trudnych rodzin właśnie poprzez rap. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć?
1: One są jakby już wyciągnięte z tych trudnych rodzin, albo nie mają po prostu tych rodzin, no bo są w różnych sytuacjach tak naprawdę. Przed 40 zacząłem się zastanawiać, czym ja bym chciał się zajmować, co będzie najlepsze w moim przypadku, co ja mogę wykonywać, żeby być jak najbardziej zadowolonym i żeby to miało jak największą wartość. I pomyślałem właśnie, że takie dzieciaki, które nie mają tak naprawdę uwagi i są bardzo pokrzywdzone, takie właśnie działania muzyczne i artystyczne, czy z klipami, czy z różnymi teatralnymi rzeczami, dają im bardzo dużo światła, bardzo dużo nadziei i w ogóle dają im też coś, czyli coś, co na przykład mnie uratowało od, można powiedzieć, śmiało śmierci, bo wielu z moich ziomeczków tak naprawdę z ulicy, z którymi się tak naprawdę wychowywaliśmy, to różnie pokończyli ludzie. Więc stwierdziłem, że działanie z dzieciakami będzie najbardziej korzystną rzeczą, którą mogę się zająć, no bo tak naprawdę nie wyobrażam sobie iść do, na przykład, nie wiem, mógłbym robić renowację mebli, czy tak naprawdę mam dużo zdolności takich manualnych, ale mi się wydaje, że to jest najlepszy kierunek i najwięcej jest tak zwanych zwycięstw, nie? Czyli win-win-win, i dzieciaki mają z tego radochę, mogą może z tego powstać kariera, bo z tymi dzieciakami to już powstało około 15 utworów, takich szkieletów, które zaczynamy teraz za chwilę nagrywać i później będziemy tworzyć do tego klipy, czyli powstaje normalnie płyta. I ogólnie całym procesem jest też takie coś, że będzie powstawał zespół z dzieciaków, za chwilę będziemy też ogłaszać, chyba po wakacjach to nastąpi, że będziemy szukać chętnych do zespołu, będziemy robić przeglądy, aż finalnie powstanie z dzieciaków po prostu zespół, z którym będziemy grać utwory. Głównym motorem napędowym będę ja, DJ Andrew Bobson i zobaczymy jeszcze kto.
0: No to ja tylko dodam na koniec, zobaczymy co wykwitnie z tego działania.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, a chciałbym na koniec naszej rozmowy zapytać o najważniejsze projekty oprócz tego, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, które czekają na Ciebie właśnie w tym roku 2026 i zapewne też w roku 2027, bo jak sam wspominałeś, NTK będą obchodzić 30 urodziny w przyszłym roku.
1: Mam nadzieję, że rozwinie się współpraca, bo zagraliśmy z jazzowym chórem wytwórni koncert na takim skwerku między Jaracza a Włókienniczą, więc mam nadzieję, że tutaj współpraca z chórem się rozwinie. To jest raz. Dwa, to jest płyta, którą robimy właśnie z ekipą, która organizowała Redmana, czyli tak naprawdę moja płyta, która teraz będzie powstawała. Bardzo dużo osób, z którymi działałem, się pojawi, ale też nie będę mówił jeszcze haseł, no to będą wszyscy ludzie, tak naprawdę historia zatacza koło. Jesse James, to jest właśnie hasło, które otworzyło tą furtkę, żeby już ruszyć. Następnym projektem właśnie są działania i płyta, i zespół z dzieciakami z fundacji. Kolejne to jest 30-lecie i płyta NTK. No i następna rzecz, w lipcu są Mistrzostwa Polski w beatboxie na luperach, więc będę też występował i będę walczył, wracam po wielu latach w ogóle do tego stresu i tak dalej, ale chcę się sprawdzić. Następnie projekt po prostu życie, czyli dbanie o siebie i to jest najważniejszy z projektów.
0: No to ja Ci życzę, żeby ta podróż zwana życiem, tutaj nawiązując do albumu Ostrego, była tylko bardzo pozytywna i pełna sukcesów. A moim i Państwa gościem był Marcin Szymański, czyli Zorak, któremu bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia.

ABC polskiego rapu przygotował jak zwykle Kamil Kijanka na zegarze 7,5 minuty do godziny 20. Kończymy nasze piątkowe spotkanie. Po 20, czyli po serwisie informacyjnym Tutti Frutti Werk Show pod redakcją Macieja Werka, a po 22, jak zawsze w piątki, transmisja Kamil Ginglas, jego goście, DJ-e i sety grane na żywo wprost ze studia Radia Łódź do godziny 1 w nocy. Zachęcam do pozostania z nami jak najdłużej. A na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze fragmencik z płyty, która ukazała się równo 30 lat temu. To będzie Back. Dziękujemy za uwagę. Rafał Tyluś całość zrealizował, a mówił Marcin Tercjak.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie zatrzymania rebusia, który napadł na łódzki Kantor, odwołany pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i weekendowe świętowanie Dni Miast w regionie. W pogodzie temperatura około 25 stopni, w nocy ochłodzenie, ale tylko do plus 16. Mężczyzna, który dzisiaj napadł na Kantor przy Piotrkowskiej w Łodzi, został już zatrzymany, informuje łódzka policja. Na stronie Komendy Miejskiej poinformowano, że sprawcą jest 22-latek, którego ujęto po intensywnych poszukiwaniach. Dzisiaj rano w punkcie wymiany wiadukt przy Piotrkowskiej 213 pojawił się mężczyzna, który zmusił 32-letnią pracownicę do wydania gotówki, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
14: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
13: Bandyta zrabował około 200 000 złotych w walutach. Ważna zmiana dla kluczowej inwestycji w Łódzkiem. Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oprócz megalotniska w Baranowie, CPK to także kolej dużych prędkości, którą w 100 minut będzie można dojechać z Warszawy przez Łódź i Sieradz do Poznania czy Wrocławia. Minister Lasek od początku chciał doprowadzić inwestycje do pewnego etapu i tak się stało, komentuje europoseł Dariusz Joński.
11: Za chwilę będzie wbita łopata i rozpocznie się budowa największego w tej części Europy lotniska.
15: Pożegnalny wpis pana pełnomocnika był utrzymany w tonie, na jaki zasługuje po prostu każdy wielki finał. Budowa infrastruktury to nie sprint, tylko sztafeta. Pałeczka zostaje przekazana z czystym sumieniem. Szkoda tylko, że tę bieżnię odbiera następca w momencie, gdy prace terenowe paranowie dopiero mają ruszyć we wrześniu.
13: Tak komentuje posłanka Paulina Matysiak. Macieja Laska na stanowisku pełnomocnika do spraw CPK zastąpi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To menadżer branży kolejowej związany w przeszłości z PKP PLK. W ręku raju w ciągu drogi krajowej nr 12 między Piotrkowem a Srockiem powstaną drogi pieszo-rowerowe i chodniki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie takiego projektu. To jeden z najbardziej ruchliwych odcinków trasy. W ciągu doby przejeżdża tędy blisko 8 tysięcy pojazdów, a inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
16: Zamierzamy wybudować półkilometrowy odcinek drogi dla rowerów, bo on będzie po zachodniej stronie jezdni, czyli przy pasie prowadzącym w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowo powstanie 400 metrów chodników.
13: Na całym odcinku objętym pracami pojawi się nowoczesne i bardziej efektywne oświetlenie drogi, a istniejące przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Mieszkańcy regionu łódzkiego będą w ten weekend bawić się na Dniach Miast. Świętować będą mieszkańcy Buczku, Zduńskiej Woli i Opoczna. W planach m.in. są koncerty polskich gwiazd i atrakcje dla rodzin z dziećmi. Mówi o tym więcej nasz reporter Sebastian Dziuda.
17: W te sobotę i niedzielę świętować będą mieszkańcy Buczku w powiecie łaskim, gdzie odbędzie się 10. Krajowe Święto Truskawki. O atrakcjach mówi wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski.
18: W sobotę zaczynamy od godziny 17. Na początku otwierający zespół MIG, później jest Dżamal, Messiah. Gwiazdą wieczoru są Piersi, a w niedzielę Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. To na ulicy Parkowej, przy głównej trasie, przy kościele.
17: Dni Miast w ten weekend odbędą się też w Opocznie. Świętowanie rozpocznie się od wystawy hodowlanych koni rasowych i pojazdów zabytkowych, a gwiazdą imprezy będzie raper Mr. Polska. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
13: Z kolei na Dniach Zduńskiej Woli w sobotę i w niedzielę wystąpi m.in. zespół Ich Troje. A teraz już wiadomości sportowe. Te informacje przekazuje Robert Zwoliński.
19: Dzień dobry, to będzie taki prawdziwy przegląd piłkarskich transferów, bo dużo już się dzieje na rynku transferowym. Julian Kejblinger został nowym piłkarzem UKS Łódź. Austriak występuje po prawej stronie boiska i może być zarówno obrońcą, skrzydłowym, albo też wahadłowym. I to właśnie z wahadłowych najczęściej w minionym sezonie korzystał trener UKS-u Grzegorz Szoka. Kejblinger zna też realia Betclic pierwszej ligi, bowiem przez dwa sezony występował w GKS-ie Tychy, z którym spadł co prawda do drugiej ligi, ale 25-latek prezentował się dobrze. Łącznie w 58 meczach na zapleczu Ekstraklasy zdobył 9 goli i 8 asyst. Kejblinger podpisał roczny kontrakt i jest tam też opcja przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. A wcześniej UKS-iacy podpisali umowy z napastnikiem Karolem Podlińskim, środkowym obrońcą Bartoszem Farbiszewskim oraz bramkarzem Damianem Węglarzem. W najbliższych dniach można się spodziewać kolejnych wzmocnień. Tymczasem wczoraj o pierwszym letnim wzmocnieniu poinformował Widzew Łódź. W czerwono-biało-czerwonych barwach będzie grał reprezentant Polski Karol Świderski. Napastnik przechodzi do Widzewa z ateńskiego Panathinaikosu i 29-latek zagrał już 51 razy w kadrze narodowej. Strzelił w tych spotkaniach 14 goli, a do tego Świderski na swoim koncie ma też 20 bramek w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Grał wówczas w barwach Jagiellonii Białystok. Na polskie boiska wraca po 7 latach przerwy.
20: Czekam z niecierpliwością na te pierwsze treningi, żeby zobaczyć, jaki to jest poziom, jak to wygląda, bo wiem, jaka to jest liga i wiem, że to jest liga specyficzna i wszystko się może wydarzyć. Fajne jest to, że myślę, że poziom jest bardzo wyrównany. Każdy z każdym praktycznie zawsze może wygrać.
19: Widzew rozpocznie treningi już w najbliższy poniedziałek, choć jeszcze bez Świderskiego, który dołączy do drużyny dopiero na początku zgrupowania w Austrii. Ben Lederman został natomiast piłkarzem ekstraklasowej Wieczystej Kraków. 26-letni pomocnik przeszedł do Wieczystej z Maccabi Tel Awiw. W ubiegłym sezonie wystąpił w 7 meczach izraelskiej ekstraklasy, a także zagrał w 5 meczach Ligi Europy. Z kolei Artur Jędrzejczyk nie jest już piłkarzem ekstraklasowej Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną ze stolicy wywalczył 6 tytułów mistrza Polski, zdobył też 7 razy Krajowy Puchar, a także raz Superpuchar Polski. Z kolei obrońca reprezentacji Polski Tomasz Kędziora ponownie będzie występował w Dynamie Kijów. Były zawodnik m.in. Lecha Poznań podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku. W ukraińskiej drużynie grał już w latach 2017-2022, a Kędziora przechodzi do Dynama na zasadzie wolnego transferu. Jego umowa z PO-KiM Saloniki wygaśnie bowiem z końcem czerwca. Natomiast już za niespełna godzinę pierwsze dzisiejsze spotkanie piłkarskiego mundialu. Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W pierwszej kolejce Amerykanie wygrali z Paragwajem 4-1, a Australijczycy pokonali Turcję 2-0. Początek tego meczu o 21:00 czasu polskiego. O północy Szkoci zagrają z Marokiem, o 2:30 w nocy Brazylia zmierzy się z Haiti, a o 5:00 rano czasu polskiego Turcy zmierzą się z Paragwajczykami.
13: W regionie jest cały czas pogodnie i bardzo ciepło, około 25 stopni. Cały czas utrzymuje się taka temperatura na barometrze prawie 1000 hektopaskali. W nocy spadek temperatury, ale tylko do 16 stopni. Nad ranem zacznie przebywać chmur i będzie nieco chmurzyć się także jutro w ciągu dnia, ale na ogół też będzie pogodnie i bardzo gorąco. Jutro zapowiada się upał, temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza.
1: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
21: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
22: Hello, people, I'm here to listen to this.
23: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is Shisha.

0: Hi, this is Jean-Michel Jarre and you are listening to Radio Łódź.
1: A ja nazywam się Maciej Werk i zapraszam na dwie godziny Tutti Frutti Werk Show, a jako, że właśnie odbywam rendezvous z Jean-Michelem Jarre, to jestem do Państwa prosto z naszej radiowej puszki, jak to się pięknie mówi. Pierwsza godzina programu będzie poświęcona Jeanowi Michelowi Jarre, który, no, krótko mówiąc, odcisnął ogromne piętno w historii muzyki elektronicznej. Pięknie to podsumował dwiema częściami płyty Elektronika. Tam jest mnóstwo fantastycznych gości, ale przywitał nas efekt współpracy z Brianem Eno, człowiekiem ze złotym uchem w festiwalu Sound Edit, któremu zresztą gratulował nagrody z ekranu właśnie Jean-Michel Jarre, podobnie jak Gary Newmanowi. No właśnie, Gary Newman, Jean-Michel Jarre.

Klasyka gatunku, jak to się mawia. Gary Numan, Tubeway Army, Our Friends Electric. Jean-Michel Jarre na płycie Elektronika, na właściwie na dwóch tych płytach, dwóch częściach udowodnił, że zna wszystkich ważnych tego świata związanych z muzyką elektroniczną, bo jest tam plejada znakomitych gwiazd. Ta płyta się ukazała już wiele lat temu, ale nadal myślę, że robi wrażenie z tych wszystkich ostatnich płyt Jarre'a. Wydaje się być taka najbardziej kompletna. Właściwie te dwie części trochę to traktuję jako całość. No to posłuchajmy jeszcze dwóch propozycji z tych albumów.

messing with my days.

I thought I knew what it was all about. Cruising in the river.

kiedy te płyty się ukazały, Elektronika, część pierwsza i druga, pamiętam, że ogrywaliśmy je w Radio Łódź dość mocno. To były nasze płyty tygodnia, wiele lat temu. No i przypomniałem Państwu teraz Jeana Michela Jarra w dwóch duetach z duetami. Najpierw Pet Shop Boys, a przed chwilą Yellow. Wspaniałe w ogóle. Absolutnie cudowne są to utwory. No to teraz przechodzimy trochę do instrumentalnego Jarra. Amazonia, taka się płyta ukazała jakiś czas temu. Bardzo ambientowa, mi się podoba.

0: Ajwa.
1: Ja w ogóle po latach wróciłem do Żara i pomyślałem sobie, że sięgnę po takie płyty, które mi się kiedyś nie podobały. Na przykład Waiting for Cousteau. Ostatnio ją kupiłem w jakiejś znakomitej cenie na płycie winylowej. No i po pierwsze jest tam afirmacja, bo Złote Ucho niemalże jest na okładce. A kto jak to, Jean-Michel Jarre, no tą nagrodę powinien dostać. Miejmy nadzieję, że po dzisiejszym rendezvous to się wydarzy. Zapraszamy Żara do Łodzi już od jakiegoś czasu. Natomiast ta płyta ma takie utwory kalipso i to jest strasznie dobre. Po latach odkryłem, że to jednak jest bardzo przewrotne.

W ogóle z żonem Michelem Żerem to mam takie wspomnienia, że jako dziecko oczywiście słuchałem, gdzieś to się pojawiało, to się też często pojawiało jako muzyka ilustracyjna w różnych programach telewizji polskiej, pierwszym i drugim wtedy. I bałem się utworu z płyty Equinox. Jakoś tak do dzisiaj powodują u mnie taki niepokój. Szczególnie ten, który teraz przed Państwem, część druga. Myślę, że może mają Państwo jakieś wspomnienia z młodości, z muzyką Jeana Michela Jarra, który to potem urósł do mnie do rangi jednak takiego elektronicznego tandeciarza. Przepraszam, że tak mówię, ale stwierdzam teraz tylko fakt, który zaistniał w mojej głowie, no bo to był moment, kiedy odkryłem zupełnie inną elektronikę. Nagle pomyślałem, że ten Jarr jest taki jakiś po prostu popowy i w ogóle tandetny, a to wszystko wróciło zupełnie w nowej formie, kiedy zacząłem słuchać go ponownie. Teraz odkupiłem sobie chyba całą dyskografię. Świetnie się tego słucha, to w ogóle nie jest tandetne, jest to bardzo przemyślane, niezwykle wielopłaszczyznowe, bardzo muzyczne, bardzo harmoniczne i paradoksalnie bardzo piosenkowe, myślę.

Nie wiem, która to wizyta Jeana Michela Jarre'a w Polsce. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Dziś w Radomiu koncert specjalny. Opowiem Państwu, jak było za tydzień. Obiecuję, jak to moje, nie drugie, ale chyba już czwarte randewu z artystą wypadło. Czy było pomysłem na kolejne randewu? Zobaczymy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
5: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
4: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, zatrzymanie sprawcy napadu na łódzki kantor i przypomnienie robotniczej rewolucji z 1905 roku. W regionie cały czas pogodnie, ciepło, około 24 stopni, w nocy ochłodzenie, ale tylko do plus 16. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu i to jest reakcja na decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki poinformował o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
7: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
6: Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. Polska dalej będzie wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Sprawca napadu na łódzki kantor zatrzymany. Rano doszło do rabunkowej kradzieży gotówki w punkcie wymiany walut przy Piotrkowskiej 213 w Łodzi. Napastnik zmusił pracownicę kantoru do wydania pieniędzy, a potem zbiegł. Rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji komisarz Edyta Machnik informuje, że napadu dokonał Kolumbijczyk.
8: Dziś tuż przed godziną 19 policjanci zatrzymali na terenie jednego z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim mężczyznę podejrzewanego o poranny napad na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dzięki intensywnym działaniom namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii.
6: Policja informuje, że odzyskała zrabowane pieniądze, chociaż jeszcze trwa sprawdzanie, czy to jest całość łupu. Wcześniej mówiło się, że raboś ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. W ciągu najbliższych lat nad rzeką Wartą pojawią się nowe przeprawy i kładki, dzięki którym będzie można łatwiej się przemieszczać. Skorzystają piesi i rowerzyści. Wzdłuż Warty będzie przebiegać nowa trasa rowerowa o nazwie Velowarta. Według planów m.in. w Księżych, Młynach, Powiecie, Poddębickim powstanie kładka przez rzekę. O nowej przeprawie mówi Marcin Sośnierz z Wydziału Tras Rowerowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
9: przypadku koncepcji trasy wzdłuż rzeki Warta mówimy obecnie o etapie planistycznym i projektowym. Trasa ta nie istnieje jeszcze w terenie, a dokument wskazuje zarówno istniejącą infrastrukturę, jak i miejsca, gdzie występują braki wymagające uzupełnienia.
6: Trasa Velo Warta zakłada budowę jeszcze kilku innych przepraw przez rzekę. Kładka ma powstać w Burzeninie w powiecie sieradzkim. W Działoszynie ma zostać dobudowane przejście dla rowerzystów pod mostem kolejowym, a w Ważnych Młynach, tuż przy granicy ze Śląskiem, zostanie rozbudowany lokalny most. W ten weekend Łódź upamiętnia 121. rocznicę wybuchu rewolucji 1905 roku. Z tej okazji Muzeum Tradycji Niepodległościowych organizuje Festiwal Rewolucja, który jest poświęcony tematyce buntu i sztucznej inteligencji. Festiwal rozpoczął się dzisiaj. W sobotę i w niedzielę w siedzibie muzeum będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych, pokazach filmowych i spotkaniach z ekspertami.
10: Dr Sebastian Adamkiewicz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W tym roku bardziej globalnie traktujemy ten problem. Zaczynamy oczywiście od panelu poświęconego sztucznej inteligencji, technologii.
11: To, czego chciałbym się dowiedzieć, to przede wszystkim opinii tych, którzy mają z nią częściej styczność, publicystów, dziennikarzy.
10: Kolejne panele będą poświęcone chociażby problemom Śląska, Górnego Śląska, ale nie tylko. Też panel o buncie w kościele, w sztuce.
6: Wydarzenia Festiwalu Rewolucja są organizowane w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych, a w zabytkowym budynku muzeum w dawnych latach funkcjonowało więzienie. Podczas festiwalu można będzie obejrzeć stare więzienne pomieszczenia. A w serwisie Za godzinę w Radiu Łódź powiemy o nowych pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w regionie. Jeśli chodzi o pogodę, to cały czas jest pogodnie i bardzo ciepło, około 23-24 stopni na termometrach, na barometrze 998 hektopaskali. Ciśnienie jest wysokie i stabilne. W nocy ochłodzi się, ale tylko do 16 stopni. Nad ranem zacznie przybywać chmur i będzie się nieco chmurzyć także jutro w ciągu dnia, ale na ogół będzie pogodnie i bardzo gorąco. Jutro według przewidywań temperatura w regionie przekroczy 30 stopni Celsjusza.
12: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to that show.
13: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
14: Hello, people, I'm Boyd Jr. You're listening to
15: The Strangers.
16: You are listening to The Tutti Frutti Book Show. My name is
17: Hi there, this is Tony Amos, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
18: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Workshop.
19: Tutti Frutti Workshop.

0: To ja Anna Longic, słuchajcie Radia Łódź.
1: Bardzo się cieszę, że przybyłaś do Łodzi. Takie dzisiaj nieoczekiwane radiowe spotkanie w kawiarni. Właśnie skoro już tak, to czy soundtrack to jest takie ukoronowanie działalności w ogóle artystycznej? Bo ja marzę o tym, żeby kiedyś móc skomponować, a to jednak taka w tej chwili wydaje mi się taka nowa trochę forma, bo artyści często się przebijają przez film do popkultury, nieładnie mówiąc. Czy zgodzisz się z taką...
0: Coś w tym jest. Na pewno to jest coś, do czego dążyłam i o czym marzyłam od dłuższego czasu. I wcześniej mi się zdarzało, czy audiobooki udźwiękawiać i pisać muzykę, ścieżkę dźwiękową, ale do audiobooków, więc to jest co innego, bo to jest nadal praca z dźwiękiem, nie z obrazem. Ale tak, myślę, że coś w tym jest i ja bym na pewno chciała bardzo to kontynuować. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jednorazowa przygoda i już koniec. I mam nadzieję, że to się rozwinie, bo dobrze się czuję w takiej ilustracyjnej muzyce.
1: To jest właśnie ważny temat, który przed chwilą, zanim przyszłaś, przybyłaś tutaj do mnie, do Łodzi, w gościnne progi ulicy Piotrkowskiej, to rozmawiałem z Danielem Blumem i pytałem go o to, czy to trochę tak nie jest, że rola muzyki się zdewoluowała nieco przez to, że ona jest tak bardzo oczywista i jest wszędzie, tak? Że właściwie nawet w tych krótkich filmikach, tych rolkach, które nas atakują, zawsze gdzieś jest jakiś dźwięk i nagle okazuje się, że właściwie jakbyśmy wyłączyli tą ścieżkę dźwiękową, to wszystko, każda forma sztuki od muzeum, od instalacji, które tam się dzieją, przez pokazy mody, filmy, reklamy,

0: Twój film jest taki trochę polski, nie polski, nie?
1: Tak, bo to jest historia marokańskiej legendy boksu i jej córki, kręcone w Belgii, więc tak, to jest trochę mieszanka, multikulti. Mam nadzieję, że to się rozwinie u nas. Nawet teraz, jak byliśmy na krakowskim festiwalu filmowym, to tak patrzyłam po plakatach różnych, czytałam Informator i dziwiłam się, że w wielu filmach tej muzyki nie było po prostu i nie mogłam uwierzyć.
0: Ale w sensie, że w ogóle były bez dźwięku, czy
1: Nie wymieniono twórcy muzyki, czyli rozumiem, bo nie wszystkie filmy dałam radę obejrzeć oczywiście, bo byłam tylko jeden dzień, ale tak, nie wymieniono, czyli rozumiem, że to była jakaś muzyka zastana, czy piosenki już gotowce, tak, no, tak. Miejmy nadzieję, że nie, no ale pewnie też się zdarzały, tak, bo to też jest najtańsze.
0: Ale czy twoja muzyka powstawało równolegle? Czy to było tak, że ty dostałaś zaproszenie do skomponowania muzyki na tym samym etapie, kiedy film powstawał? Czy to było... Jak to wyglądało? To jest zawsze ciekawe pytanie. Czy to jest tak, że to się dzieje równolegle? No właśnie rozmawiałem też a propos współpracy przy okazji właśnie ostatniego filmu, który zresztą też został dosyć dobrze odebrany, jeżeli chodzi o Daniela właśnie, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli film Władysława Posikowskiego, naszego łódzkiego reżysera. Na ile ta praca jest istotna pomiędzy reżyserem a kompozytorem? Czy to jest proces w tym przypadku, który trwał cały czas, czy dostałaś tylko jakieś wytyczne i zrobiłaś muzykę, a potem jak już to zostało zmontowane trochę bez ciebie?
1: Tutaj historia jest o tyle wyjątkowa, że to jest właśnie historia i cały proces, który się ciągnął przez 8 lat. Bo zaczęło to się bardzo wcześnie, właśnie jak jeszcze nasza reżyserka Kasia Wiśniowska właśnie jeszcze była tutaj na tej łódzkiej filmówce. I to się zaczęło jako takie mini stypendium, wyjazd do Belgii i tam najpierw z tego powstał krótki metraż i potem on się rozwijał przez te następne 8 lat. I ona się do mnie zgłosiła w zeszłym roku. Czyli właściwie już trochę na ostatniej prostej.

0: Mi się często wydaje, że jakoś wychodzę z tej swojej strefy komfortu i robię nie wiadomo co, bo typu dodałam bębny, których wcześniej nie było, albo więcej elektroniki.
1: To jest strefa komfortu, że wprowadzasz nowe instrumentarium, którego wcześniej nie było?
0: Tak, przede wszystkim tak. No i też w jakiś sposób jest użyte, ale tak, ja się długo bałam perkusji, więc to, że... nie wiem, jak to brzmi, ale tak, no bo ja zaczynałam od skrzypiec, potem śpiewanie, delikatne różne brzmienia i to jak sobie z tym rytmem
1: poradzić. Do twojej historii, czyli do tęskna i do różnych innych projektów, tak? Że to właściwie zawsze było bardzo kameralne, a teraz jakby rozbudowujesz to, o to chodzi?
0: Tak, tak. Jest coraz więcej instrumentów, coraz więcej brzmień i tutaj ten singiel, który jako pierwszy, na pierwszy ogień poszedł, czyli właśnie Wątły Ogień, ten Thin Fire, to on jest najbardziej elektroniczny i taki rozzłoszczony, buntowniczy z tej całej ścieżki dźwiękowej i tutaj też miałam takie głosy od bliskich osób, że były zdziwione, że coś takiego powstało. Tak jak mówię, no myślę, że to bardziej są moje odczucia i bliskich osób i być może to nie jest aż tak zaskakujące.
1: W tej nutce prasowej pojawiają się odnośniki do kompozytorów o trudnych nazwiskach skandynawskich. I to jest moim zdaniem świetny przykład właśnie tego, bo ja mam teraz wrażenie, że to jest trochę taki nowy trend soundtrackowy. Szczególnie Oppenheimer moim zdaniem jest takim właśnie soundtrackiem, który zresztą świetny. Ja też się bardzo cieszę, bo długo szukałem tego na potrójnej płycie winylowej w kolorze pomarańczowym. I kiedy zobaczyłem ten film, pomyślałem sobie, że to jest tak bardzo w tej chwili... To chyba Hans Zimmer był pierwszy.

0: pierwszym człowiekiem, który zaczął to łączyć, no bo jednak Hans Zimmer wyszedł od elektroniki, bardzo. Od dużych systemów modularnych, które potem łączył z muzyką klasyczną i to jest pewnie ten taki przełom w historii hollywoodzkiej, że nagle okazuje się, że ta elektronika stała się czymś oczywistym i jest takim przyjemnym dodatkiem. Czy u Ciebie to było tak, że Ty najpierw zaczęłaś od myślenia klasycznego, a potem się pojawiło Juno 60?
1: Właściwie to ma nawet Juno 6, więc 6, na koncercie to jest najgorsze.
0: 6.
1: Tak, bo nawet nie można ustawień tam zapisać. Znaczy najgorsze i najlepsze, tak? No bo zawsze
0: mówimy,
1: idzie się na żywioł.
0: Mówimy, syntezatorze analogowym firmy Roland, zresztą bardzo kultowym, Juno 6, potem Juno 60, Juno 106, które ja zresztą przez wiele lat posiadałem. Mój ulubiony chyba syntezator, jakbym miał wybrać jeden, to Juno 106 to by było. Ale czyli co, że ta elektronika jak się pojawiła, że tak sobie w sposób naturalny gdzieś tam pomyślałeś, żeby to włożyć do...
1: Myślę, że na początku jako dopełnienie basowych brzmień, bo na niektórych nagraniach zdarza się, że jest kontrabas, ale no wiadomo, to też jest wielki instrument, kolejna osoba grająca i tak dalej, więc jakoś przy koncertach też tak się zadziało, że trochę to zaczął być zamiennik, no ale skoro już był ten syntezator, potem się pojawił drugi, czyli babcia, Moog Grandmother, na którym też nie można żadnych ustawień zapisać, żeby było wesoło, no to jak się pojawiły takie możliwości, no to tutaj jakieś zapętlić, jakieś tutaj paterny, jakiś arpeggiator, żeby tych nutek było więcej, bardziej jako tło i tak krok za krokiem, po prostu te kolejne warstwy, coraz więcej i tak od eksperymentu do eksperymentu to się poszerza i myślę, że no tak brzmieniowo, bo też wiadomo, że jakby można w wiele stron pójść, nawet z jednym instrumentem, więc myślę, że ja też naturalnie jednak wybieram takie brzmienia, które ze smyczkami, czy z fortepianem, czy z harfą, czy z fletem, z tymi różnymi dętymi też, no po prostu uzupełniają się, właściwie są bardziej dopełnieniem czy przedłużeniem.
0: Czy ciężko w ogóle jest nagrać taką muzykę w kontekście też logistycznym, no bo zakładam, że to jest najdroższa forma, jaką można sobie wyobrazić, no bo jeżeli wchodzimy w orkiestra, czy też w żywych muzyków, to po pierwsze są to ludzie, po drugie trzeba mieć odpowiednie studio. Skąd taki pomysł w takim razie przy filmie, który jednak nie wydaje się być komercyjnie bardzo rozbudowanym projektem? Trafiłem, że to była przyjacielska sytuacja?
1: Tak, tak, bardzo się zrobiło przyjacielsko, no mi też bardzo zależało na tym, żeby to było jak na najwyższym poziomie. Trochę też mi jest trudno zejść z tego poziomu, bo wcześniejsze płyty Tęskno, wszystkie były oprócz pierwszej, która była w studio Monochrom, tak wyjazdowo nagrywana, to wszystkie kolejne zawsze są w tym studiu S2.
0: I mi Polskiego bardzo... Radia, dodajmy, tak, w Warszawie.
1: Tak, to jest przepiękna sala, no i tam te smyczki, jakich jest ich więcej, to trochę to jest must dla mnie i trudno zrezygnować mi z tego, no, jeszcze jak doszła harfa, ta perkusja, która się pojawia, to też jest gran casa orkiestrowa, są werble też orkiestrowe. Tak, trochę coś takiego się przydarzyło, że po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, trudno mi jest z tego zrezygnować i trudno by mi było jakby we własnej głowie sobie przetłumaczyć, że to jest nadal okej. Okay.

0: trochę uciekliśmy od odpowiedzi na pytanie współpracy reżyserskiej, bo to gdzieś się mówię, że 8 lat tutaj odjechaliśmy w inne historie i jak to się stało, że po 8 latach pojawia się film i tam jest swoja muzyka?
1: Kasia kojarzyła Tęskno, kojarzyła moją twórczość wcześniejszą i zgłosiła się do mnie, wiedząc mniej więcej czego się spodziewać. To było w zeszłym roku. Nawet od zeszłego roku na chwilę się zatrzymała znowu ta produkcja, bo coś tam szukali więcej finansowania jakiegoś. Więc ja nawet przez chwilę myślałam, że to już się nie wydarzy. Bardzo się oczywiście zasmuciłam i zmartwiłam, ale nagle po paru miesiącach całe szczęście to wróciło i mogłyśmy kontynuować. No i przez to, że tyle lat to trwało, to Kasia reżyserka miała bardzo jasną wizję, w których momentach tą muzykę chce. I mniej więcej jakie emocje tam powinny się pojawić, bo głównie chodziło o to, żeby podbić te emocje i jakby wskazać odbiorcy, co tam dzieje się w głowie tej głównej bohaterki, co nie zawsze było jasne i nie było na tacy, więc tutaj, żeby tak wskazać drogę, nakierować. Czy to jest błąd młodzieńczy, czy to jest jakaś tęsknota za mamą, no to są różne bardzo sprzeczne stany.
0: Czyli uczestniczyłaś, ale to już było na poziomie nakręconych ujęć, czy
1: tak, tak, już? Tak. Już wszystko było nakręcone, montaż jeszcze troszkę się zmieniał. No i się skończyło tak, że we wszystkich tych momentach, w których Kasia chciała i słyszała tą muzykę, to ona się pojawiła. Troszkę jakby tam wiadomo z przesunięciem, że chwilkę wcześniej, chwilkę później, ale okazało się, że jakby to, co ona sobie układała w głowie przez te wiele lat, że to jak najbardziej miało sens i spinało to wszystko.
0: No i co, nagle przychodzi ten moment bang, że jesteś zaproszona na premierę i widzisz to na ekranie i słyszysz swoją muzykę i co, jakie to jest uczucie?
1: Zdziwiło mnie to bardzo, jak to odebrałam, bo ja na początku, jak zaczynałam grać koncerty, to bardzo mocno to przeżywałam i długo mi zajęło to, żeby aż tak trema mnie nie zjadała, żeby przyzwyczaić się do tego. I tutaj trochę była powtórka z rozrywki, nawet to było gorsze, bo siedzisz, oglądasz, słuchasz i już nic nie możesz zrobić. To nie jest tak jak na koncercie, że jak coś tam, jakiś palec się omsknie, czy coś się nieczysto zaśpiewa, to myślisz, dobra, no to teraz zrobimy to i tamto i będzie lepiej. To po prostu tak jak już jest zrobione, tak jest i to płynie i na nic się nie ma wpływu. Po prostu trzeba się poddać temu i starałam się też tak oglądać, co oczywiście nie było możliwe, ale możliwe jak najbardziej na świeżo. Jakby nie spodziewając się tego, co za chwilę będzie. No i to było ciekawe. No to było na pewno duże przeżycie.
0: Czy to jest jakiś plan, żeby to wydać?
1: Tylko tyle, co w internecie.
0: Jako soundtrack,
1: na nośnikach, nie.
0: Rozumiem, że epka Thin Fire to jest tytuł, tak? A epka, jakby dwa w tej chwili utwory są na tej epce, czyli Thin Fire, część pierwsza i druga, ale tej muzyki jest dużo więcej.
1: Tak. W sumie jest 9 tych utworów. Jedne krótsze, drugie dłuższe. Bardzo są różnorodne, bo pojawia się i harfa, i są takie utwory, w których właśnie i są te bębny, dużo smyczków, jest też flet, trochę tych syntezatorów. Jakby bardzo ten soundtrack się zrobił różnorodny, też dlatego, że no, ta droga tej bohaterki była i skomplikowana, i długa, i różnorodna, i tego to wymagało.
0: A nie planowałaś piosenki z filmu?
1: Troszkę mnie kusiło, ale też ten język mnie tutaj powstrzymał, no bo film jest po francusku, ja języka nie znam, pewnie można było pokombinować i po angielsku coś napisać, ale też trochę nie było na to czasu. Miałam przez chwilę taki moment, ale poszło to w stronę instrumentalną. Głównie właśnie przez ten język, jakoś ten francuski mnie przeraził.
0: No francuski wydaje się być przepięknym językiem,
1: no
0: żeby
1: tak.
0: Napisać piosenkę filmową.
1: No tak.
0: Wiele przykładów historycznych pokazuje, że to się udało.

0: No dobrze, tęskno, tęskno za tęskno. Czy to się dzieje, czy się nie dzieje, czy zostało zawieszone? Jaki to jest w ogóle teraz status?
1: Nie, trochę się zrobiła dłuższa przerwa, to nie miało być żadne zawieszenie, ale tak wyszło w praniu, że już ze 3 lata chyba minęły od płyty albo i więcej. W tym czasie pisałam dużo muzyki, nagrywałam jej całkiem sporo. I mam tak całkowicie, że mogłabym jutro wypuścić, to jest 8 gotowych tęskno piosenek. Kilka jest też nagranych już instrumentalnie, brakuje wokalu. Nawet już jest jeden teledysk. Także trochę jest rzeczy gotowych, no tylko teraz trzeba to spiąć i się zdecydować, że już jakby, żeby zacząć te single wydawać i jakoś do momentu wydania albumu się szykować, bo wiadomo, że to wszystko musi być zaplanowane skrupulatnie.
0: Ale to mówisz to trochę tak z przekąsem, czy masz taki system, że sama sobie to narzucasz, czy bardziej odnosisz się do tych trudnych sytuacji artystów pod tytułem jak nakarmić algorytm?
1: No to wszystko ma związek i no to dlatego też to się tak opóźnia w czasie, bo to, czego ja się najbardziej bałam i właściwie cały czas boję, to żeby ta cała ogromna praca i te nagrania w S2 i w ogóle ci wszyscy muzycy, to pisanie tekstów przez ileś miesięcy, żeby właśnie nie skończyło się tak, że potem przesłucha no tylko osoby, które słuchają, nie wiem, tam parę tysięcy osób. Albo część z przypadku właśnie, bo jakiś słaby algorytm podrzucił tylko 3 osobom.
0: No ale myślisz, że masz jakąś siłę sprawczą? Czy liczysz na to, że pojawi się wytwórnia, która ci pomoże? Właśnie, bo ty nie masz żadnego kontraktu, tak? Rozumiem, że ten materiał jest...
1: Nie, w tym momencie nie. Na 2 pierwsze płyty miałam, byłam w Piasie.
0: Piasie, no tak.
1: I fajna była ta współpraca. Potem przy tej płycie z wierszami, z Ginczanką, chciałam trochę się zbuntować i spróbować. Też mi się wydawało, że no już trochę wiem o tym rynku, to spróbuję teraz sama. I sobie ogarnęłam kilka fajnych rzeczy i winyl się udało przez Asfalt też wydać z ich pomocą. Ale bardzo to jest trudne, żeby wszystko samemu ogarniać. No i ta energia wtedy schodzi właśnie na organizację przede wszystkim, a nie na działania twórcze, więc to się troszkę mija z celem, jak dla mnie.
2: Między nami powiem ci, że mam.

między nami nie zostało.

0: to jest tak, że film na przykład teraz da ci szansę, gdzieś pojawiają się jakieś recenzje, że nie wiem, już ktoś chciałby się zaprosić do dalszej współpracy w kontekście na przykład kompozytorskim, no bo jest wiele przykładów światowych, które pokazują, że artysta, nazwijmy to z zespołu czy z projektu, nagle skomponował coś do filmu i właściwie poszedł tą stronę, że też wspomnę na przykład, nie wiem, industrialnego Trenta Reznora, który raptem zespołu Nine Inch Nails dostał Oscara, tak? I właściwie to są zupełnie dwa równoległe światy, moim zdaniem. Natomiast no, są takie przypadki, tak?
1: To znaczy, jedna propozycja się pojawiła i spotkałam się i z reżyserką, i z operatorem, i z bardzo fajną producentką. To też by było z zagranicy propozycja, więc no strasznie bym chciała. No i od paru tygodni czekam na odpowiedź, nie wiem w ogóle, no wiadomo jak to jest z tymi produkcjami właśnie, że coś się nagle może zatrzymać albo pójść w innym kierunku.
0: Chciałabyś taki komfort osiągnąć, że na przykład orkiestra?
1: Tak, jasne, że tak, no, oczywiście.
0: Ja rozumiem, że ty piszesz nuty.
1: Tak.
0: Jak to jest, siedzisz sobie w głowie i myślisz od razu, bo to mnie to zawsze fascynuje, że siedzisz w operze, czy nie wiem, w sali koncertowej i nagle przychodzi mi taka myśl, jak ten gość by myślał, żeby tutaj w tej chwili zagrały tam te smyczki ze sobą, a tutaj, kurczę, dętę ze sobą. To jest tak, że od razu to słyszysz?
1: Różnie jest. Bardziej główną melodię i potem się myśli o tym, że a może jeszcze to, a może tamto, a może właśnie tylko, żeby jeden instrument został. A jeżeli jakby to jeszcze ma mieć związek z obrazem, no to tutaj też kolejne decyzje tym mogą być podyktowane. Żeby się chciało więcej, no ale dobrze, to jest moment wyciszenia, no to zostawmy nawet tylko na jednej nucie po prostu, żeby wszyscy trzymali i tyle.
0: No, no tak, ale rozumiem, że spełnienie marzeń kompozytora filmowego w tym przypadku byłoby zagranie pełnej orkiestry, tak?
1: Tak, potwierdzam, byłoby wspaniale.

0: A jeżeli miałabyś odpowiedź na pytanie, twoje ulubione soundtracki w ogóle w ostatnich, nie wiem, 100 lat kina?
1: 100 lat też. Myślałam trochę bliżej. Brutalista na pewno genialny. Ostatnio widziałam The Drama. I byłam w szoku i moja przyjaciółka fleciska też, bo poszłyśmy razem do kina. Cały soundtrack tylko i wyłącznie na flecie. Tylko flet. Ale był niesamowity i był tak przy tym bogaty. Także to.

Ostatnio sobie nawet zrobiłam taką listę i mi się śmiać chciało, że jest różnych czterech kompozytorów o imieniu Daniel. Daniel Hart na przykład, ale to jest z takiego wcześniejszego filmu The Ghost Story. Był bardzo piękny taki film.

0: To jeszcze mam takie pytanie trochę techniczne, ale też myślę, że w tych czasach bardzo kluczowe, bo czy ty już myśląc o dźwięku do filmu, na przykład w tym konkretnym przykładzie i przypadku, od razu myślisz w tych kategoriach dźwięku przestrzennego, który jest w tej chwili po prostu absolutnie podstawową historią, czyli nie wiem, co zagra w jakichś planach, gdzie to porozkładać? Mm-hmm.
1: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to trochę tak się narzuca, bo nawet jak nagrywamy wspólnie i smyczki, i fortepian, to one już w przestrzeni są rozstawione jakoś standardowo i potem właściwie trzeba by było bardzo kombinować, żeby inaczej je poprzestawiać. No bo zawsze są dwie pary mikrofonów głównych, które właśnie tak jakby całą przestrzeń są w stanie na...
0: Pokryć,
1: dobra. Poza tym oczywiście każdy instrument też ma swój osobny mikrofon. Fortepian ma jeszcze dwa.
0: Czy bardziej myślałem o tym, czy myślisz o takich bajerach, takich przestrzennych, że na przykład nie wiem, tam przeleci harfa w planie. Takie trochę 3D, Atmos, coś takiego, co w tej chwili w kinie, szczególnie tym oczywiście hollywoodzkim i komercyjnym jest... wygniatające czasami dosłownie w fotel. Czy tutaj w tym przypadku po prostu myślałaś rzeczy bardziej na zasadzie instrumentów i naturalnego ich pokazania w przestrzeni?
1: To znaczy...
0: No bo syntezator już daje taką możliwość, że możesz tak sobie nim polatać.
1: Nie, to znaczy przez to, że tutaj jest tak dużo tych mikrofonów i oprócz tych głównych, każdy też ma instrument, ma swój osobny, no to na tym poziomie i etapie już można właściwie zrobić wszystko. Ale to... jakby podejście było takie, żeby nagrać to jak najlepiej, żeby mieć jak najwięcej możliwości potem, no bo to też zależało od tego, co się w danej scenie dzieje. Czy są dialogi, jakie są dialogi, czy nie wiem, czy słychać ulicę, czy słychać jakąś nadciągającą burzę. Więc to już dokładnie, w którym miejscu dodatkowe jakieś są efekty, czy...
0: To już postprodukcja.
1: Tak, tak, tak. To już był kolejny etap.
0: Tak, gdybyś miała, powiedziałaś o tym soundtracku, gdzie był tylko flet, jeden pierwszy oczywisty wybór, gdybyś miała na jeden instrument wybrać do skomponowania muzyki, to co to będzie? Fortepian?
1: Nie, wiolonczele.
0: Tak?
1: Powiedziałabym skrzypce, ale za wysoko grają. Ale chciałabym, żeby to był jakiś smyczkowy na pewno, więc tutaj wiolonczele albo ewentualnie altówka na pewno też wygrywa ze skrzypcami, bo może troszkę niżej zagrać, ma większe możliwości.

momenten i lodo vattei.

0: Moim gościem była Joanna Longicz, Tęskno, ale też oczywiście kompozytorka muzyki filmowej, a skoro jeszcze przy filmie możemy trochę pozostać, to Daniel Lanois, skoro Daniel Pemberton zabrzmiał, to zabrzmi teraz Człowiek ze Złotym Uchem Festiwalu Sounded i do końca programu Daniel Lanois.
1: Hello, this is Daniel Lanois, and you're listening to Tutti Frutti Vrk Show. And best show on earth. Have a good time.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie odebranie ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego, inwestycje w parkingi przy stacjach kolejowych w regionie i remont torowiska na Alei Kościuszki w Łodzi. W regionie cały czas pogodnie i bardzo ciepło, 23 stopnie mamy na termometrze. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Prezydent Nawrocki podkreśla, że to jest reakcja na decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. A więcej o tym mówi Przemysław Lis.
9: W opublikowanym nagraniu Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił również, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy.
10: Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania.
9: Głos w sprawie zabrał szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który napisał, że tu cytat, decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa. Przemysław Lis, Polskie Radio.
8: Prezydent Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. W Gomonicach powstaną dwa parkingi przy stacji kolejowej. Po dwóch stronach przejazdu kolejowo-drogowego powstanie 70 miejsc postojowych. Dzisiaj została podpisana umowa na wykonanie tej inwestycji. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
11: Parkingi mają ułatwić mieszkańcom Gomunic i okolic codzienne przesiadki z samochodu na pociąg, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Gomunice także muszą mieć dobre warunki do tego, aby móc w komfortowy sposób przesiąść się na kolej.
11: Wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak tłumaczy, że inwestycje w kolej są niezwykle ważne.
13: Mamy lepszą możliwość rozwoju gospodarczego, to są kluczowe inwestycje.
11: Po wybudowaniu parkingi mają zostać przekazane gminie Gomunice, która będzie je utrzymywać. Parkingi mają być gotowe jeszcze w tym roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Ta inwestycja jest częścią rządowego programu budowy albo modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026. W województwie łódzkim program obejmuje ponad 1000 miejsc parkingowych przy 21 stacjach i przystankach. W Łodzi rusza przebudowa kolejnego łódzkiego torowiska. Prace rozpoczęły się wieczorem na Alei Kościuszki przy skrzyżowaniu z ulicą Struga. Do końca weekendu tramwaje nie pojadą tędy na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów. Na problemy natrafią także kierowcy, bo droga będzie zwężona. To jeden z wielu trwających w Łodzi remontów. Od początku czerwca ponownie remontowany jest bowiem Plac Wolności. Są też prace na rondzie lotników lwowskich i w okolicach estakady przy dworcu Łódź Kaliska. W regionie pojawiły się nowe pociągi. Tabor łódzkiej kolei aglomeracyjnej powiększył się o 14 nowoczesnych pojazdów, które wkrótce wyjadą na trasę. Mówi o tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
14: Mają 60 metrów długości, mieszczą nawet 350 osób i osiągają prędkość do 160 km na godzinę. Tak można opisać nowe pociągi ELF 3.0, które wzmocniły połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Są one wyposażone w klimatyzację, miejsca na rowery, gniazda elektryczne, biletomaty, bezpłatne Wi-Fi czy system informacji pasażerskiej. Co więcej, każdy z pojazdów jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tym samym tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej liczy obecnie 53 pociągi. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
8: Nowe pociągi przechodzą jeszcze końcowe odbiory techniczne. Wszystkie pojazdy mają wyjechać na trasy do końca wakacji. Na naszym serwisie teraz informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
15: Znamy terminarze Betclic pierwszej ligi piłkarskiej. UKS Łódź rozpocznie rozgrywki od wyjazdowego meczu z Pogonią Siedlcy, a piłkarze Unii Skierniewice, którzy są beniaminkiem pierwszej ligi, rozpoczną od domowego starcia ze Stalą Mielec. Pierwszą kolejkę zaplanowano na weekend 25-26 lipca, a na derbowe starcie z UKS-em pomiędzy Unią a UKS-em przyjdzie kibicom poczekać aż do pierwszego weekendu grudnia, wtedy to 5 lub 6 grudnia dojdzie do tego derbowego starcia. Runda jesienna zakończy się w drugim tygodniu grudnia, a w 2027 roku piłkarze wrócą do gry na początku lutego. Ostatnią kolejkę rundy zasadniczej zaplanowano na ostatni weekend maja i to wtedy dojdzie też do rewanżu derbowego w regionie łódzkim, a mecze barażowe awans do PKO Ekstraklasy zostaną rozegrane w pierwszym tygodniu czerwca. Sulejów po raz kolejny będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Polski w piłce ręcznej, plażowej dzieci i młodzieży. W tej sprawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sławomira Szmala.
16: Zapraszamy kolejny raz do Sulejowa, nie ze względu, że tu jest dobry piasek, ale przede wszystkim za dobrą organizację. Wybór tej lokalizacji nie jest powodowany tym, że piłka ręczna, plażowa nie ma lokalizacji, bo ta dyscyplina na tą chwilę się rozwija i dużo jest chętnych, ale dajemy organizację tej imprezy tym podmiotom, które do tej pory się sprawdziły.
15: Turnieje odbędą się w dniach 13-14, a także 17-18 lipca w Sulejowskim Centrum Sportów Plażowych, które jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Regularnie odbywają się tam turnieje siatkówki, a także beach soccera. Agata Ślądkowska została nową szczypiornistką Krasoń MKS-u Piotrkowi. Działacze brązowych medalistek Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet z ostatniego sezonu są bardzo aktywni na rynku transferowym, a tym razem ich wybór padł na 18-letnią reprezentantkę Polski juniorek. Do tej pory Ślądkowska grała w pierwszoligowym MTS-ie Kwidzyn. To druga po niespełna 20-letniej Michalinie Machnio przedstawicielka młodego pokolenia piłkarek ręcznych, która dołącza do piotrkowskiej drużyny, ale piotrkowianki wzmocniły się też wcześniej doświadczonymi zawodniczkami Natalią Nosek, Aleksandrą Olek, a także Patrycją Chojnacką. I jeszcze piłkarskie Mistrzostwa Świata, gdzie trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie. Współgospodarze tego turnieju, Amerykanie, prowadzą do przerwy z Australią 2-0. Jeśli chodzi o pozostałe mecze, to o północy Szkocja zagra z Maroko, o 2:30 Brazylia z Haiti, a o 5:00 nad ranem Turcja z Paragwajem. Oczywiście to godziny czasu polskiego.
8: W regionie cały czas pogodnie i cały czas dosyć ciepło, 23 stopnie na termometrze, na barometrze 999 hektopaskali utrzymuje się wysokie ciśnienie. W nocy to będzie ciepła noc, bo ochłodzi się tylko do 16 stopni. Nad ranem zacznie przebywać chmur i będzie nieco się chmurzyć także jutro w ciągu dnia. Ale będzie pogodnie i bardzo gorąco. Jest ostrzeżenie przed upałem. Jutro temperatura w regionie przekroczy 30 stopni.

Dobry wieczór. Kamil Ginglas, jak zwykle, piątek po 22. Witam wszystkich słuchaczy Radia Łódź w transmisji w Radiu Łódź. Witam serdecznie wszystkich, którzy do nas już dołączyli na czacie na YouTubie, bo tam też jesteśmy. Możecie podejrzeć, co się dzieje u nas na żywo. Witam serdecznie, Kamile. Jak to się stało, że Kamila do nas dołączyła? Kamila Sims, czyli moja koleżanka z klasy w ogóle. Pamiętacie, chłopaki, zaraz się przywitają wszyscy goście. Dzisiaj moimi gośćmi są Razor Point oraz Simba. Razor Point w osobie jednej niestety, ponieważ no tak się zdarza czasem w piątki, że można nie dojechać na czas. Serdecznie pozdrawiamy Daniela, mamy nadzieję, że chociaż nas ogląda albo słucha. Dzisiaj chłopaki z Razor Point oraz Simba to chyba jedni z najdłużej znanych mi polskich producentów muzyki drum and bass. Dojdziemy do tego podczas wywiadu. Na pewno zaprezentują mnóstwo wspaniałych swoich utworów, remiksów, bootlegów, o czym na pewno szeroko nam tutaj powiedzą. Tak, tym pilotem też się możesz bawić. Jak kręcisz kołem, to tam za tobą się zmieni kolor właśnie. Tak, chłopaki się bawią tym, co się w studiu dzieje. Za mną nie, ale za wami tak. Więc będziemy rozmawiać na pewno o muzyce drum and bass, będziemy mówić o produkcjach, o tym, co dzisiaj tutaj Adam zrobi, bo przede mną tutaj jest komputer i mnóstwo ciekawostek. To jest Ableton, prawda? No to zagra nam, powiedzmy, coś w rodzaju Lifehacka z Abletona. Będzie to na pewno ciekawostka, bo jeszcze czegoś takiego u nas w transmisji nie było. Zaczniemy oczywiście utworem naszych dzisiejszych gości i będzie to taka ciekawostka, że jednak chłopaki 20 lat temu, jak zdążyliśmy ustalić przed wejściem na antenę, 20 lat temu Simba zremiksował utwór Razor Point pod tytułem The Place

0: Pięknie nam się szybko skończyło. Rzeczywiście to była wersja krótka. Dobrze było, chłopaki, żebyście wzięli też mikrofony.
1: Dziękuję. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór. Bardzo proszę,
2: żebyście się przedstawili do mikrofonów.
0: Śmiało.
1: Adam, czyli Ender, połowa Razor Point. Maciek, czyli Simba, jakaś część naszym klubu, nie jestem pewien, jaki jest aktualny skład.
0: Tak, obecny skład jest dość trudny do precyzowania. Witam serdecznie również słuchaczy w imieniu chłopaków, w imieniu gości. Witam serdecznie widzów transmisji, którzy już do nas dołączyli na czacie. I tutaj w tym momencie wszystkich, którzy nas oglądają na żywo, bardzo proszę o kciuk w górę. Oraz nie w dół, tylko w górę, tak? Pokazujemy właśnie, jak to

0: jak to wygląda na ekranie, tutaj po środku mniej więcej. Oraz oczywiście prosimy o udostępnienie transmisji na waszych social mediach. Dzięki temu na pewno jakiś was znajomy, znajoma dołączy do naszego streamu i chętnie zobaczy, co się tutaj u nas dzieje dzisiaj, ale będzie się działo bardzo dużo. Serdecznie witam wszystkich, którzy nas pozdrawiają, ale o tym powiem później. A właśnie, ważne pytanie, bo się zawiesiłem. Wszystkich, którzy mają jakieś pytania do naszych gości, a na pewno osoby, które już do nas dołączyły, znają was, to śmiało bardzo proszę, czekamy na pytania, które na pewno będą ciekawe i mam nadzieję, że będą też trudne. Nie ma tematów tabu. Jest po godzinie 22:20 prawie, więc śmiało możecie zadawać praktycznie każde pytania, tylko nie intymne, dobra?
1: My nie wszystkie musimy przeczytać na tym ekranie.
0: Ja mam okulary, to mam przewagę, chyba że ty widzisz jeszcze, co tam jest napisane.
1: Niektóre.
0: No, niektóre, dobrze. To proszę pisać tą samą czcionką, co piszecie do tej pory. Dobrze. Razor Point to projekt podłódzki.
1: Z Łodzi. W połowie łódzki, w połowie pawianicki.
0: Tak jak stwierdziliśmy przed wejściem na antenę, że mimo tego, że jesteśmy w sumie z różnych miejscowości, jak tutaj stoimy, to w sumie jesteśmy z Łodzi.
1: W sercu wszyscy jesteśmy z Łodzi.
2: Ja mam rodzinę w Łodzi.
0: No ale muzycznie jesteśmy jednak.
1: Najbardziej w Pabianicach w ogóle.
2: No i proszę, jak się ładnie historia zamyka.
0: Pytanie od Kamili do Simby, czy zagrasz fasolki dzisiaj?
1: Nie zagram, ale pozdrawiam Kamilę. Dla niewtajemniczonych, a tak. Pewnie taka jest większość słuchaczy, Kamila jest osobą, dzięki której znam Kamila i Kamil zna mnie, poznała nas.
0: Rzeczywiście, właśnie, no. Kamila, dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy, Kamila, bo tak, to czasy jeszcze forum drumandbass.pl wtedy
1: te
0: było.
1: Czasy właśnie.
0: Tak, tak,
1: gadu,
0: dokładnie.
1: Gadu.
0: Czyli no jakieś to będzie 25-26 lat temu.
1: Gadu, gadu czy Irca jeszcze?
0: Irc to wcześniej.
1: Nie.
0: Ja
1: z Kamilą raczej na gadu gadałem, więc tak myślę, że 20 lat temu. Może.
0: Nie, więcej. 20 lat temu wyjechałem z Warszawy.
1: Beznadziejnie. Jestem w daty, to jakby się nie zmienia.
0: No, mniejsza z tym, no czas dość szybko mija. Dziękujemy, Kamila, jeszcze raz, bo ta historia między nami jest dość ciekawa i warto ją opowiadać
1: będzie
0: dzieciom.
1: Będzie film o niej.
0: Może będzie film.
2: Miał być bez intymnych szczegółów.
0: Wracamy do Razor Point.
1: Będzie film sportowy.
0: Jak to się w ogóle stało, że wy się zeszliście i mimo tego, że minęło 30 lat Razor Point w tym roku, tak?
2: 25
0: lat Razor Point, to nadal robicie muzykę i robicie tą muzykę ciekawą. No i przede wszystkim, dlaczego drum and bass?
2: Wiesz co, myśmy się spiknęli przez demoscenę w ogóle.
0: To jest nocnego taka... transu.
2: Nie. Demoscena to jest jeszcze inny twór, właśnie komputerowy taki. To może dużo by opowiadać, z czego to się bierze, natomiast
1: mieliśmy... Możemy pogadać.
2: Możemy pogadać.
0: Śmiało, bardzo proszę.
2: No to demoscena to jest taka społeczność komputerowych freaków, którzy robią niesamowite rzeczy na tych komputerach. Wizualnie, muzycznie i w tę stronę to idzie. I myśmy przez wspólnych znajomych z Radogoszcza się jak gdyby spiknęli. Ja byłem częścią takiej grupy, która na Radogoszczu działała.
0: Czy Radogosz wiedział, gdzie są Pabianice?
2: Wiedział. Myśmy się w ogóle spotkali na giełdzie komputerowej. na Struga, z tego co pamiętam. Wtedy była ta giełda, dawne czasy. W każdym razie spiknęliśmy się i zaczęliśmy na Fast Trackerze jeszcze wtedy, na Fast Trackerze że drugim robić jakieś wspólne kawałki. Obaj byliśmy już na etapie, bo to był 2001 rok, fascynacji drum and bassem, już tam pojawiały się pierwsze Mesjasz wtedy się pojawił, tak. Piper.
1: Przepraszam, wejdę w słowo i trochę w rolę Kamila. Amiga czy PC, ten Fast Tracker?
2: PC. Na Amidze był Pro Tracker. Tak, no i...
1: Fast Tracker był klonem jakimś z Amigi też.
2: Tak, wszystkie Fast Trackery były klonem Pro Trackera z Amigi.
1: Ja jestem Screen Trackerowcem i później Impulse Trackerowcem.
2: Pamiętam.
1: Jesteśmy z innych nacji zwalczających się.
0: Właśnie dlatego bardzo się cieszyłem, jak Adam powiedział, że będzie Simba, bo wiedziałem, że dojdzie do takiego momentu, że jednak producenci przejmą ten temat całkowicie.
1: Wiesz, to jest jedna rzecz, że producenci, ale dwa, że wiesz, obaj zaczynaliśmy od demosceny. Ja w sumie na tej demoscenie wiele nie działałem, ale też to jest ten... Stąd się wzięła moja zajawka na produkowanie muzyki. Pierwsza możliwość w ogóle produkowania muzyki, jak zobaczyłem tego Scream Trackera. Nie byłem w stanie żadnego dźwięku z niego wydać. Przerobiłem jakiś kawałek, który już miałem, był to, pamiętam, Rexio. Zrobiłem jakiś taki breakbeatowy remix Rexia, tyle potrafiłem zrobić, ale no...
2: Wszyscy tak robili. Wszyscy zaczynaliśmy od kradzionych próbek.
1: Dokładnie tak.
2: W trackerach, no. Także to był ten etap. Potem okazało się, że jest jakaś koneksja między Danielem a Forum Fabricum. Forum Fabricum, tam była taka ekipa, która nazywała się Infected Tribe, on był częścią tej ekipy. I oni powiedzieli, no słuchaj, jak robicie razem muzę, może byście zagrali razem w tym Forum Fabricum. I tam pierwszy raz, w sumie chyba tam pierwszy raz graliśmy, tam były nasze początki, a potem to już poszło.
0: Dobrze.
2: Tak naprawdę takim, że ludzie usłyszeli, że jest coś takiego w Łodzi jak Razor Point, no to były pierwsze Made in Poland.
0: Właśnie,
2: tam
0: zagraliśmy
2: Idola, tak. I to było takie, że no takie, że zaistnieliśmy, można powiedzieć, że...
0: Jedną rzecz, którą bardzo chciałem powiedzieć właśnie w transmisji, jest to, że na YouTubie można znaleźć utwór, który się nazywa Lady Punk Idol Sonic Trip Remix. Nie, nie, szanowni państwo, i powiemy to raz i zaraz zagramy utwór, nie ten, ale zagramy inny. Utwór, który Lady Punk Idol jest remiksem Razor Point.
1: Na YouTubie, przepraszam, jeszcze się poprawię odrobinkę, jest napisane Zamki na piasku remix.
0: Tak, prawda? Zamki na piasku.
1: Zupełnie wszystko pokręcone.
0: Się, dokładnie.
2: Ale parę
0: dokładnie
2: osób tak w komentarzach prostowało to, także
1: o to chodzi, to jest tak. Taki bait, to jest taki rage bait po
2: tak,
1: prostu
2: dokładnie.
1: Dla prawdziwych fanów.
0: Dobrze, żeby nie zagadać całej audycji, to zagramy kolejny utwór Razor Point. Utwór pod tytułem How Come It's Over. Z którego roku? Pamiętasz?
2: To będzie 2008 pewnie, albo 2007, bo to było przed albumem, ale jak była ta wyszła składanka, która nazywa się Substance, z tego co pamiętam, to tam tak. Chyba był ten kawałek.
0: Okej, okay. No to gramy składankę z Substance.

0: Bardzo dobra składanka wydana przez chłopaków z mojego miasta, nawet z mojej szkoły, Goro i Dawid, czyli Abius wtedy.
1: Tak, ale jeszcze tak. Wracając do demosceny, przepraszam, cały czas będę się tak wcinał z Gorem.
0: Proszę bardzo.
1: Z Gorem byłem przez jakiś czas w jednej ekipie.
0: Naprawdę? Naprawdę. Oni w ogóle mieli taką Goro i tam był Genom. Goro i Genom to było 3SA, 3 sieroty atak. Tak. To już, ale to już tak jakby w okolicach 97 roku jakoś tak to trzeba określić chyba. Może nawet wcześniej to było. Ja ich poznałem jakoś tam właśnie w liceum, więc taka ciekawostka przy okazji. Wszyscy się gdzieś tam właśnie przecinaliśmy, okazało się, mimo tego, że nie było czatów, znaczy czaty były, przepraszam, były, było gadu-gadu. I demoscena, i Irck, na którym mnie nie było, ale tam się też poznawaliście wszyscy z tego, co pamiętam. Dobra,
1: wszyscy.
0: Rozmawialiśmy o tym, że robiliście utwory na Fast Trackerze.
1: Tak jest.
0: Natomiast od samego początku, jeżeli ktoś zna twórczość i występy Razor Point, to od samego początku chłopaki grali z komputerów. No, można to określić jako lifehacky, prawda? Mhm. Jak wyglądało wtedy granie imprez, podróżowanie? Opisz to proszę, bo dla mnie to jest ciekawostka, ponieważ pamiętajcie, teraz tutaj mamy komputer, który ma, nie wiem, 14-12 cali, prawda? A wówczas były to jakie...
1: Wtedy to tyle myszka miała i tyle ważyła.
0: Dokładnie. Jakie to były duże monitory?
2: No 17 albo 19, 17-19 cali kineskop, czyli one jeszcze w głąb były. Też miały
0: 30-40 cm
2: tak jest,
0: w głąb.
2: Tak jest, bo tam musiało być działo elektronowe, które na tym luminoforze świeciło. No to były takie czasy, że no my bardzo chcieliśmy grać. Robiliśmy to na tych swoich domowych komputerach, innych nie mieliśmy. Laptopy zawsze przez długi czas były gdzieś tam w zasięgu marzeń.
0: No i playery też nie były tak szeroko dostępne, tak, prawda? Bo tak, wszyscy grali z winyli, tak, bo tak. DJ-e wtedy mieli wyższy status
2: oczywiście,
0: niż producenci, szczególnie młodzi. nie mogłeś sobie przyjść po prostu ze swoimi utworami i zagrać je na playerach, tylko właśnie trzeba było je grać z komputerów.
2: Tak. No myśmy jeździli po Polsce, mieliśmy wtedy do dyspozycji mój samochód, ja miałem Fiata 126P, czyli malucha.
0: Który ma jakieś 2,5 metra chyba?
2: No jest to puszka śmierci, która się nie rozpędza do więcej niż 90 km na godzinę.
0: Chyba, że z przepaści.
2: Chyba, że tak. Chyba z górki. No, z górki może nawet i prędkość światła przekroczyć. Natomiast myśmy w tym setupie z tymi komputerami, z tymi monitorami właśnie dużymi jeździli i Daniel, który jest no, pokaźnych rozmiarów, bo ma 90, tak. Siedział na przednim siedzeniu, ja prowadziłem wtedy, nie miałem prawa jazdy. Ja siedziałem on siedział na siedzeniu pasażera w tym maluchu, miał na kolanach ten monitor i tak jechaliśmy do Gdańska, jak jeszcze nie było drogi szybkiego ruchu, ani autostrady.
0: 5-6 godzin jak nic na pewno.
2: No, bez przystankami na fajkę to nawet więcej.
0: A były częste. Rozumiem. Dobrze, rozmawialiśmy tutaj chwilę o produkowaniu. Chłopaki doszli też do tego, że ty też robiłeś na PC-cie?
2: Tak,
0: czyli tak. Robiliście też, obydwaj robiliście na PC-cie, w sumie cała trójka, bo Daniela dzisiaj nie ma.
1: Możemy jeszcze dodać, żeby było bardziej romantycznie, że w DOSie, a nie w Windowsie.
0: O, tak. No tak, rzeczywiście, Windows to widziałem.
1: Windows był nakładką na DOSa wtedy.
2: Znaczy ja mogę jeszcze bardziej zrobić boomera z siebie, ja proszę. Zaczynałem na Commodore 64 w ogóle robić muzykę. W ogóle.
0: Jak się wgrywało tam?
2: Tam jest taki chip dźwiękowy, który ma 3 kanały syntezy. Okay. Na tym trzeba było właśnie wykręcić i perkusję, i bas, i wszystko.
1: Ten chip dźwiękowy jest w ogóle dosyć taką poszukiwaną rzeczą. Są ludzie, którzy robią ze starych Commodore'ów syntezatory całe, jakby tak korzystając z kilku tych chipów dźwiękowych i tak dalej. To jest bardzo charakterystyczne.
0: Nieprawdopodobne dla mnie to jest.
2: Najsłynniejszym chyba kapelą, która to wykorzystuje, jest Carbon Based Lifeforms. Oni wszystkie, część basów, które mają w swoich kawałkach, robią wciąż na takim seedzie, który jest wsadzony właśnie w obudowę MIDI i oni tego używają do generowania.
1: Tak.
0: Dobrze, a czy zarówno Simba, jak i Razor Point od początku robili coś na Fast Trackerze, czy to były też inne programy?
1: Ja jestem Scream Trackerowcem. To jest generalnie, Scream Tracker był takim trochę klonem Fast Trackera, który powstał już stricte na PC-cie. Pamiętam, rozrobiła go fińska ekipa związana z demosceną, nie pamiętam jak oni się nazywali, ale pamiętam, że chyba główny programista...
2: Future Crew chyba to
1: robił. Future Crew to byli, to byli ci od tego demo.
2: Second Reality.
1: Second Reality, dokładnie.
2: Widać, że ja jeszcze w tym siedzę, nie?
1: Cudowne demo, cudowne. świetną muzyką i, no, i grafiką i animacją.
0: Ja mogę wyjść i wrócić za 5 minut, będziecie rozmawiać i ja nadal nie będę wiedział, o czym rozmawiać.
1: Ja szybko w takim razie powiem. Demo to jest generalnie, stąd nazwa demo scena, bo demo to był taki docelowy produkt tych demoscenowych ekip, ponieważ jedni robili muzykę, inni robili grafikę, jeszcze inni robili jakieś animacje, które były generowane za pomocą kodu. Nie to, że zapisane w klatkach, bo też jakby ilość dostępnego miejsca była niemożliwa, żeby zapisywać pełne klatki animacji, więc to były generowane grafiki, które się
2: ruszały
1: i to wszystko połączone razem, czyli muzyka, grafika, te animacje i tak dalej, tworzyły razem takie teledyski, które się nazywały Dema. Mhm. I to było to.
0: Tak,
1: piękne. Demo scena.
0: Piękna historia. Natomiast wróćmy do tego, na czym robiliście. Nie, w porządku. Rozwinęliście po prostu temat. Dalej, na czym robiliście muzykę od samego początku, bo to mnie najbardziej ciekawi.
2: Ja zaczynałem od Fast Trackera. Fast Tracker miał tę wadę, że tak naprawdę tam były tylko sample, nie? Efekty były dosyć minimalne, nie można było dodać reverbu, jakiegoś EQ zrobić, to były rzeczy, które były poza Fast Trackerem. Więc ja potem przesiadłem się na inny tracker, który się nazywał Jazzcola Bass. I to był taki tracker, który miał pierwszym był programem, który miał syntezę modularną, że można było sobie maszynki w takim wirtualnym studio ustawiać, łączyć je ze sobą. Tutaj jest generator, tam jest efekt i tak dalej. To był fajny do eksperymentowania program, to jest cholernie niestabilny. Raz w życiu zagrałem z niego na żywo. To było bodajże też Forum Fabricum. I pamiętam, że graliśmy wtedy jakieś elektroniczne, eksperymentalne rzeczy i on się po prostu wywalił w którymś momencie. Zawiesił się na takim dwusekundowym loopie, który był arytmiczny w ogóle.
1: I ludzie się najbardziej
2: bawili. I ludzie się dalej bawili, my w panice z Danielem, a ludzie się bawią, to tak widocznie ma być.
1: Ja chciałem tylko szybko jeszcze ciekawostkę dorzucić. Skrubol przez długi czas robił na bazie i jedne z moich jego ulubionych jego kawałków, właściwie ulubiony mój jego kawałek, on się nazywał Crowd Control, on powstał na bazie.
2: Tak, tak. No a potem to już była Ableton. Pierwszej wersji Abletona używam.
0: Pytamy, nie mamy z czatu, gdzie jest Ahmed? Ahmed nie jest w prorobocie. Nie.
2: Ahmed the dead terrorist.
3: I kill you!
0: Przypomniało mi się, nie chciałem tego, bo przypomniało mi się jalapeno, honesty i tak dalej. Wszystko naraz mi się przypomniało w jednym momencie. Dobrze, zagramy kolejny utwór Razor Point. To będzie tym razem remix Opet.
2: Tak.
0: Face of Melinda. Możesz coś więcej powiedzieć na temat tego utworu?
2: Opet to jest taki szwedzki zespół death metalowy, który przywrócił mi po 10 latach przerwy od metalu w ogóle, wiarę w metal. No i ich remix, ten Face of Melinda, no to też chyba puściliśmy jakoś na którymś Made in Poland u Sonic Trip. Też pamiętam, że John B. był wtedy gościem i powiedział, że fajnie to wszystko brzmiało. No, to tyle. Zawsze chciałem, żeby ludzie, którzy słuchają drum and bassu, polubili metal i dlatego takie kawałki robiłem.
0: No, w niektórych utworach tempo się nawet zgadza. Dobra.
2: Tak jest.
0: Gramy.

0: Wspaniały utwór. Bardzo mi się podobał. Nie zapomnę go nigdy, jak to się mówi. Naprawdę bardzo, bardzo dobry utwór. Rzeczywiście nie dziwię się, że John B., który zresztą 2 tygodnie temu też był, wówczas był często zapraszany do
1: bardzo,
0: Łodzi.
1: Bardzo.
0: No zagraliście kilka utworów, znaczy zrobiliście kilka utworów, które rzeczywiście mogły mocno wspierać czy gościć w jego setach wtedy.
1: No, znaczy, wiesz co...
0: Powiem, z Blue Order na czele.
1: Z Blue, tak. Blue Monday.
0: Blue Monday, przepraszam, tak.
1: Blue Monday, New Order. Ale wiesz co, mnie zaraził takim właśnie tą taką 80. lata i ten New Retro Wave, który teraz jest, to Daniel miał taką fazę na to bardzo dużą. Ja się do tego przekonywałem trochę, bo ja akurat 80. lat dobrze nie wspominam, raczej 90. to były moje lata. Prodigy,
0: tak.
1: I cała ta elektronika, Orbital, Deorb i tak dalej. Nie? Future Stand of London przede wszystkim. Ale z czasem się przekonałem, bo faktycznie fajna jest ta muza. No i właśnie po tym Face of Melinda, jak on to usłyszał, to tam gdzieś na AIM-ie, tak się nazywał chyba ten komunikator.
2: AOL, Eastern Messenger.
1: Dokładnie. To tam zaczęliśmy gadać i w sumie dla niego, dzisiaj chyba mogę to powiedzieć, że dla niego zrobiliśmy ten remix, ten Blue Monday. To było właśnie takie...
0: On był 100%, tak. 100% był... mógłby być wydany na wytwórni Electro Step? Nie, Electro...
1: Na becie. Beta.
0: Nie, ale on zrobił taką wytwórnię, znaczy, on miał, oddzielną.
2: On miał sublabele, był...
0: Shoebox był.
2: Beta był w
1: Vanguard?
2: Vanguard?
0: Natomiast była oddzielna wytwórnia, mam tą okładkę przed oczami, gdzie wydawał właśnie te elektrostepy swoje.
1: Tak nazywał ten gatunek, to na pewno, nie?
0: Tak.
1: Mówię, że to jest elektrostep. No,
0: jeżeli ktoś może kojarzy, jak się nazywała wytwórnia Johna B., gdzie wydawał elektrostep, to chętnie usłyszymy, może ktoś ma gdzieś winyl pod ręką.
2: New Order Blue Monday jest takim kawałkiem, że jakbyście wy nie zrobili tego remiksu i mu nie wysłali, to on by go pewnie zremiksował po prostu, bo to jest taka potęga.
1: Jak ktoś słuchał jego kawałków, to on prawie to zrobił, bo on ma taki kawałek Blue Eye Shadow.
2: Tak.
1: I tam są te
2: wszystkie... I tam są te
1: zagrywki.
0: Nie odważył się.
1: Perkusyjne.
2: Tak.
1: Ale nie był. Teraz to już... Ale wtedy jeszcze miał skrupuły, nie?
2: Teraz to co robi?
0: A tak wracając do pierwszego utworu, który zagraliśmy dzisiaj, ciekawi mnie, jak to się w ogóle wydarzyło, że Simba zrobił remix utworu Razor Point. Jak pamiętacie w ogóle, jak do tego doszło, że się zgadaliście? Bo mnie to ciekawi.
2: Wszyscy się wtedy zgadywaliśmy jakoś w miarę w tym sensie.
1: Forum,
2: się
1: to wszystko było forum.
2: Było forum, były imprezy jakieś, na których się mieliśmy okazję spotkać. No i generalnie była taka jakaś grupa, powiedzmy, która tam zawsze na tym forum była i może to nie byli wszyscy fani i twórcy drum and bassu w Polsce, ale zdecydowanie był to punkt taki centralny. Mówię o tym dlatego, że teraz tego nie ma, mimo że mamy wspaniałe sieci społecznościowe, to jednak one nas bardziej podzieliły niż połączyły. A wtedy to było jasne, że jakby tworząc drum and bass w Polsce właściwie mamy miejsce, w którym możemy się spotkać i pogadać.
0: No teraz ten adres drumandbass.pl jest...
2: Tak.
0: Jest jaki jest.
2: No tam DJ Delta go trzyma i pilnuje, żeby...
1: DJ Delta?
0: Tak.
2: DJ Delta.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Drum&Bass.pl ma swojego bandcampa.
1: Okay.
2: Ja nie pozdrawiam, szczerze mówiąc. Jakby zabieranie z polskiej sceny drum&bass adresu URL i płacenie za niego co roku, mimo że się nie siedzi na tej scenie i się nie robi nic z tą sceną, jest moim zdaniem trochę żałosne. Przepraszam, że mówię to na antenie.
0: Ale to jakby...
2: Ale nie pozdrawiam.
0: Mi nie przystoi.
2: No więc dlatego ja to mówię, ja jestem, wiesz, ja mogę być kontrowersyjny.
0: Więc tak, to tutaj no nie jest to, nie, jest to niesmaczne. Dobrze, wróćmy.
1: Wracając do twojego pytania.
0: Tak, proszę bardzo.
1: Bardzo fajne, nam te dygresje wychodzą, super.
0: Po to się tu spotkaliśmy.
1: The Place to był jeden chyba z pierwszych kawałków, który zrobiliśmy i ja zrobiłem z niego takiego sample packa. Mhm. I naprawdę dawałem tego sample packa oczywiście kolegom, których znałem i lubiłem, ale generalnie jak ktoś powiedział, czy chcesz zrobić remix, ja chciałem, żeby jak najwięcej ludzi zrobiło remix tego kawałka, więc mam tych remixów, tego The Place jest chyba z 10. Jeden jest remix, do którego się bardzo znany polski producent nie przyznaje z tamtych czasów, krakowski, który też mam i jest on...
0: Nie wiem, kto może być krakowskim producentem.
1: W każdym razie, tych remiksów było bardzo, bardzo dużo, bardzo fajnych, ale no, remix Simby to był przez wiele, wiele lat, feature, który graliśmy w setach prawie zawsze.
2: Dziękuję.
0: Znaczy, no, jest to taka...
1: Trochę był inny. Pamiętam, że jak go słyszałem pierwszy raz, mówię, że to jest, kurczę, prawie 4x4. Jak to
2: no
1: w ogóle...
2: No bo jest.
1: No, tak. A jednak, kurde, daje radę, nie?
0: Dobrze. Chciałbym jeszcze, żebyśmy przeszli do płyty, którą wydałeś w 2024 roku.
1: Chyba, tak.
0: Chyba, doszliśmy do tego, że chyba, tak, ale szybko czas leci. Powiedz proszę, jak to w ogóle do tego doszło, bo są to remiksy utworów Kata.
1: A, o Kacie, dobrze.
0: Tak, o Kacie.
1: Myślałem, że Atari, ale to o Kacie.
0: O Atari i swoją drogą, okay. Porozmawiam później.
1: Więc historia z Katem jest taka, że no ja jestem fanem Kata od dzieciaka. Miałem chyba 7 czy 8 lat, jak pierwszy raz usłyszałem z winylowej, 7-calowej płyty wydanej przez Stone Press w okładce z papieru gazetowego, bo tak to wtedy wyglądało. To był taki singiel Noce Szatana, Ostatni Tabor. Takie były te dwa kawałki po obu stronach. To mi puszczał kuzyn, który bardzo pracował nad moją edukacją metalową. I ja wtedy absolutnie odleciałem, słysząc te właśnie Noce Szatana, może bardziej nawet niż ten Ostatni Tabor. Więc ja byłem psychofanem Kata przez te 30 będzie lat. I gdzieś tak w tamtym okresie stwierdziłem, że sobie zrobię remiksy kilku moich ulubionych kawałków Kata. Zrobiłem to pod pseudonimem, żeby czasem nikt się nie domyślił, że to my. Wydałem to na taśmie, takiej taśmie, która gdzieś tam latała. To był kompletny nielegal, tak się mówi chyba w tych hip-hopowych kręgach. Ta taśma latała po środowisku fanów Kata, ale no, ktoś w którymś momencie, to notabene był wydawcą nowych rzeczy od Kata, rozpracował, że to pewnie ja, i napisał do mnie, no to twoje, przyznaj się, nie będziemy bić. No, przyznałem się, że tak. Oni postanowili, żeby to wydać na legalu, na płycie CD. No i powiem szczerze, dla mnie no to jest niesamowita nobilitacja. Nie? To tak właśnie, jakbym wydał remiks Metalliki w oficjalnej dyskografii Metalliki, co najmniej. No, Kat był taką kapelą dla nas wszystkich tutaj, metalowców w Polsce, w tej rangi, co Metallica dla wszystkich innych. Nie? Więc to jest
0: Zatem, czy możemy zagrać ten utwór, który przygotowałeś. Zagramy jako następny?
1: Spoko.
0: Zatem zagramy utwór Kata, Diabelski Dom, część druga wersja, zdigitalizowana, zakładam, że to jest napisane dalej.
1: Tak, zdigitalizowana. Tak.
0: No to będzie.
2: Nie analogowa.
0: Nie analogowa.
1: Nie jest to analogowa.
0: Nie jest analogowa, nie. Gramy z playera.

0: Świetny utwór. Świetny utwór, Diabelski Dom, część druga, wersja zdigitalizowana. Chyba takim głosem powinienem powiedzieć. Pamiętam, nie pamiętam chyba na tym, w tym radiu z żółtym, z niebieskimi napisami z Krakowa. Tam była taka audycja metalowa i tak goście właśnie mówili. Tak mi się zdaje.
1: Trzeba było.
0: Tak mi się zdaje, że to było tam. Dobra, wróćmy w takim razie do studia Radia Łódź w Łodzi. Oczywiście. Powiedzieliśmy już chyba wszystko o produkcjach. A, jeszcze miałeś powiedzieć o płycie a propos Atari, bo to też jest ciekawa historia. Proszę bardzo.
1: Mi ta demo scena w Simba dla ciebie to były początki. Mi ta demo scena została do dzisiaj. Ja się do ciebie jeszcze w to bawię.
2: Ja marzę o tym, żeby do tego wrócić, tylko kurczę, nie mam czasu jakoś za bardzo. No. Żeby
0: chociaż... Adam tam jest królem.
2: Trochę tak jak, wiesz, jakbyś nie zdał 20 razy.
1: Nie no, tydzień temu byłem na demo party takim prawdziwym, nowym w Holandii. Super, super sprawa. W każdym razie jak przestaliśmy trochę grać drum and bassów i występować, mieliśmy taki trochę suchszy okres, bym powiedział.
0: No ja po wtedy... prostu jak przyjeżdżacie z całym pokojem na imprezę, no to jest jeden z powodów też, dlaczego ciężko jest nam was zaprosić. Mm-hmm. No,
1: jak już tych doświadczeń z grania miałem dużo i jeździłem na te imprezy demonstrowe, na których ludzie grali takie demonstrowe kawałki, próbowali takie DJ-skie sety grać. A ja już jeżdżąc na te imprezy, grając, też podpatrując DJ-ów, stwierdziłem, że nie, no to trzeba zrobić porządnie, żeby tam przejścia były, żeby rytm był zgrany i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no kto to zrobi? No ja muszę to zrobić. Właśnie zacząłem jeździć na te imprezy i remiksować te kawałki ze starych gier, typu tam Diana Sisters, czy Pac-Man i tak dalej, Boulder Dash. I grać takie sety z tego złożone, poremiksowane to wszystko na jakąś elektronikę oczywiście. No i na jakiejś takiej imprezie właśnie kiedyś atarowskiej też... A ta atarowska impreza, ona ma miejsce, jak się nazywa, tam gdzie jest ta bazylika tam w Łódzkiem. Na koniec języka.
0: Bazylika w Łódzkiem?
1: No, największa, taka ogromna.
0: Wiem, że jest jedna na Pyczkowskiej, więcej nie wiem.
1: Dobra, nieważne. W każdym razie tam jest takie party atarowskie, na którym byłem i oni poprosili...
0: Ostatni raz uspowiedzi świętej.
1: I to oni właśnie wpadli na taki pomysł, żebym poremiksował tylko i wyłącznie z Atari, z tego Atari ST i z Atari XL, z tych małych Atari.
2: A za remiksy też na Atari, czy
1: jednak... Nie, no w Abletonie, ale jak gdyby te próbki, na których bazowałem, właśnie były zgrywane z Atari. To była fajna przygoda, bo ja generalnie... To nie wiem, ludzie może pamiętają, że Commodore i Atari to były zawzięci wrogowie zawsze. Tak. To były dwa obozy.
2: Nie wiadomo, z czego Atari powstało przecież.
1: Tak. I ze stali. Więc myśmy zawsze, Commodore i Atari miało kosę, w cudzysłowie, i to była moja tak pierwsza i chyba ostatnia przygoda właśnie z muzyką z Atari, ale się trochę przekonałem. I udało się to też wydać na płycie właśnie sumptem demoscenowym, że tak powiem. Oni to jak gdyby sfinansowali, więc bardzo fajna przygoda.
0: Brawo. Chciałem przejść w takim razie do kolejnego utworu z młodą wokalistką. Domyślam się, że to jest w miarę nowy utwór.
1: Tak, tak. Nadia Re to jest taka dziewczyna, która jest też w Łódzkiem, żyje, można powiedzieć. Jest, ma w tej chwili trochę więcej niż 18 lat. Jest piosenkarką.
0: Czyli możliwe, że nas ogląda.
1: Mam nadzieję.
2: Jak jeszcze nie śpi.
1: Bez przesady. Ale jest niesamowicie utalentowana w tym znaczeniu, że ona sama pisze swoje utwory, aranżuje, komponuje, gra na fortepianie. Niesamowicie też śpiewa, uważam, że ma bardzo fajny głos. I parę lat temu, ponieważ jest między nami pewna koneksja taka rodzinno-znajomościowa, Pabianice to jest małe miasto, jakoś tak zostałem...
0: W Polsce.
1: W Polsce, tak.
2: Byłem kiedyś nawet. Mówiłem, że mam rodzinę tam.
1: I to jest właśnie ten dowód, tak, że wszystko się kończy w Pabianice. Więc poproszono mnie, żebym trochę tam pomógł, jeżeli chodzi o produkcję. Od tego się zaczęło. Parę tych kawałków, które ona ma te swoje kawałki na Apple Music i na Spotify, tam gdzie trzeba. To parę z nich wyprodukowałem i też zrobiłem jeden drum and bassowy, chociaż troszeczkę wolniejszy niż drum and bass powinien być, ale drum and bassowy remix jednego z jej utworów.
0: Pytanie z czatu, czy chodziło ci o Licheń?
1: Tak, dokładnie.
0: Licheń jest Łódzkiem?
1: Tak jest.
0: O, to się nie spodziewałem.
2: Tylko wiem, że tam woda jest jakaś.
0: Tak, po kopalni. Tak, zalane co, chyba coś, coś, coś jest zalane, coś jest zalane po kopalni. Koło Lichenia.
1: Koło
0: tak. Ja byłem nad tym stawem, jeziorem, jeziorem raczej. Aha. I tam jest taka sytuacja, że jest miejsce, gdzie możesz, nie musisz, ale możesz rozbić sobie swój parawan, ale, chociaż nie wieje tam tak bardzo jak nad morzem. Natomiast możesz zrobić sobie jakieś koczowisko, lub po prostu położyć ręcznik i rzeczywiście widać tą bazylikę w Licheniu.
2: Ale to jest to, ale ta woda to jest ta święcona woda z Lichenia? Tam co się nad nią...
0: Wiesz co, to jest dość daleko, więc nie wiem, czy ta woda jest święcona.
1: Ona traci, wiesz, po 2 kilometrach traci to święcenie już jest zwykłe.
3: Spark rozcieńcza się ze zwykłą wodą.
0: Ziemia rozcieńcza świętość po
1: tak
0: prostu.
1: Jest.
0: Święcenie.
1: Tak, w Licheniu zgadza się, tam są nadarowskie imprezy pod
0: Licheniem. Ja byłem, no właśnie, ale Licheń to już Wielkopolska ktoś napisał. No to słuchajcie,
1: Wielkopolska?
0: To dojdźcie w takim razie na czacie, macie dostęp do map. Jeżeli możecie potwierdzić, to może powiemy w następnym wejściu, czy Licheń jest Łódzkiem, czy w Wielkopolsce.
1: Zawsze
0: moim słabym zdaniem jest w Wielkopolsce też, bo to jest gdzieś w okolicach Konina.
1: To
0: jest raczej, okay. A Konin raczej to już nie jest.
1: Ale nie, po prostu dla mnie Łódź jest tak bliska memu sercu, że pół Polski to jest łódzkie, więc to dlatego.
2: Ja zawsze jak jeżdżę do Łodzi, to bardzo mówię, że bardzo lubię te imprezy pod Warszawą.
0: Wiele osób...
2: Nie, no żartuję, przepraszam, słuchają mnie sami łodzianie.
0: Wiele osób dąży do tego, żeby jednak Łódź była sypialnią Warszawy i myślę, że Łódź nie powinna się w tym momencie... bronić przed tym, bo jednak jest to...
1: A to też tam... takie domino, bo to Łódź sypialnią Warszawy, Pabianice sypialnią Łodzi i to tak... Nie wiem, co sypialnią
2: Pabianice. Gdzie śpią Pabianice w takim razie?
1: No. Właśnie, to jest pytanie.
0: Bełchatowie.
2: A Bełchatów nigdy nie śpi.
0: Bełchatów nigdy nie śpi, nie, bo musimy prąd produkować. No, po prostu gdyby nie było Bełchatowa, byśmy nie mieli oświetlenia tutaj. Dobrze, wróćmy w takim razie do utworu, bo akurat nam się podkład też kończy idealnie. Nadia Re, On My Own, oczywiście Razor Point Remix.

0: Właśnie się okazało, że Maciek mi wysłał linka, pewnie coś do pobrania, no, które miałem zagrać w audycji, proszę państwa, więc niestety nie spojrzałem
1: tam,
0: nawet na to.
1: Wiesz, jaki tam utwór też wybrałem? Nasz wspólny utwór.
0: Kurde. No i teraz mam widzieć, a nie mogę się opowiedzieć o tym wcześniej.
1: No myślałem, że ty wiesz, że czekasz na ten moment, kiedy zaczniesz puszczać te kawałki, co ci
0: nie
1: wysłałem.
0: Mam, ale znaczy to puścimy jeszcze jeden utwór w takim razie. Po tym wejściu zagramy jeszcze jeden utwór i ja zdążę je zgrać chyba. Mam nadzieję, że tak, bo teraz z tym USB AC muszę to ogarnąć. Dobra, jest to do ogarnięcia. Nie zgadaliśmy się. A to miłe z twojej strony, ale to powiemy o tym później. Dobrze, bardzo dobry utwór. Zresztą na czacie też ktoś powiedział, że bardzo przyjemny utwór. A to Kamila. Serdecznie dziękujemy za dobre słowo.
2: Dziękuję w imieniu Nadii.
0: Dziękujemy też wszystkim, którzy udostępnili audycję. Nie wiem, ile was jest, ale było was około 30 osób, więc jeżeli tyle udostępnień będzie mi jeszcze bardziej miło. Dziękuję w imieniu swoim radia, jak i zaproszonych tutaj gości. Dobrze, jeszcze przejdę do pewnego pytania a propos tego, na czym teraz, chłopaki, produkujecie muzykę. Widzę, że ty na Abletonie.
2: Tak,
0: Adam.
2: Cały czas.
0: A pan Maciek?
1: Ja,
0: Simba w sensie?
1: Jak przestałem robić na Impulse Trackerze, który był po Scream Trackerze, przez długi czas robiłem na FL Studio, kiedyś jeszcze to się nazywało Fruity Loops, a potem przesiadłem się na Cubase'a i już nie oglądałem się za siebie. Mam
3: SX-a, nie?
1: No kiedyś SX-a, teraz to jest tam 15 Pro. FL Studio mam kupione. Czeka na moment taki, że stwierdzę, że muszę sobie w nim coś porobić, bo tam są fajne rzeczy, jakby takie natywne te pluginy, które tam są. Jest parę takich kreatywnych narzędzi, które potrafią w trochę inny sposób pobudzić kreatywność, że jakby coś nowego wychodzi. Ale z drugiej strony też nie mam czasu na uczenie się nowych rzeczy, więc raczej przy Cubase'ie się zostanę, bo robię w nim już długo i dużo i też pracuję w nim na co dzień.
0: A dlaczego te programy? Czy to była odpowiedź właśnie, że długo i...
1: Tak, moim zdaniem... przepraszam, ja pierwszy odpowiem. Ja bym chętnie popróbował nowych rzeczy. Chętnie bym popróbował Abletona, chętnie bym popróbował Bitwiga. To są takie... Szczególnie ten Bitwig jest dla mnie, wydaje się, interesujący. Tak. Ale po prostu totalnie... Totalnie nie mam na to czasu, a też mam... Tak, Bitwig jest... To zaraz powiesz, to nie będę ci zabierał tej kwestii. Ale generalnie wiesz, no, nauczyłem się bardzo dużo na tym Cubase'ie i... Jak chcę coś zrobić, to po prostu to robię, a jeżeli moje narzędzie, gdzie ja mam, wiesz, godzinkę wieczorem, żeby porobić jakąś muzę, będzie mnie ograniczało, no to nie zrobię żadnej muzy, więc robię na tym, co mi przychodzi łatwo.
0: A dlaczego Ableton?
3: Bitwig, tylko Bitwig, tak. Bo wiem, że chcemy o tym samym powiedzieć, że Bitwig jest zrobiony przez ludzi, którzy z Abletona odeszli.
0: Okej.
3: Okay. Taki jest źródło Bitwiga.
1: Więc z założenia Bitwig może być dla kogoś fajniejszy niż
3: tak,
1: Ableton. Dokładnie,
3: tak, dokładnie, tak. Oni po prostu nie podobały mi się, w którą stronę szło to narzędzie. Ja zacząłem od Abletona, przyszedłem się na Abletona z Jazzcola Bass, jak mówiłem, to był najbardziej niestabilny program, jaki był. Na Abletona, który legendarnie był najbardziej stabilnym programem, jaki był, bo wtedy, jak wychodziły te pierwsze wersje, to już się mówiło, którzy muzycy ze sceny elektronicznej niemieckiej grają na żywo z tego programu i nie mają problemów, nie wywala się, to nic się z tym nie dzieje, więc jak gdyby trzymając się tej renomy, zacząłem się tego Abletona uczyć.

0: próbowali go włączyć, ale wreszcie zdecydowali się, że zagrają z winy.
1: No, to ja nie miałem takiego case'u. To jest jedyny program, który mi się właśnie nigdy nie wywalił do dzisiaj odpukać niemalowane drewno. Ale też z tego powodu to, co wam tutaj jest nieaktualizowane od 15 lat, ten komputer, z którego gram, to jest cały czas Windows 7 i Ableton w wersji 9, gdzie już jest 12. Nie update'uje ani tego Windowsa, w ogóle odłączone od sieci. Tu się ma wszystko po prostu zgadzać. Nawet kartę mam cały czas też z tamtych lat, bo to jest audiotracka karta, która już ma takie parametry, że już dawno Maja. To nie... Maja, słynna. Mhm. To była chyba jedna z pierwszych kart na USB, która fajnie brzmiała. Była tak, że miała, mało szumiała.
0: Ja pamiętam też, że Maja była dobrą alternatywą do karty traktora oficjalnej. Ludzie, tak, którzy chcieli grać z traktora, nie chcieli wydawać za dużo pieniędzy, mogli sobie kupić Maję i timecody i chyba Spirited Software, ale to jakby nie polecam, ja tego nie robiłem, nie znam nikogo takiego.
2: Dobrze, porozmawialiśmy sobie o tym, na czym lubicie produkować, dlaczego. Zagramy jeszcze jeden utwór, a później będę biegał z tym, żeby zagrać jak najszybciej to, co mi wysłałeś. Utwór pod tytułem...
1: Brightband Kace.
2: Ja, Warum?
1: To jest, rozmawialiśmy trochę o demoscenie i trochę o Atari, o Commodore. To jest akurat kawałek z Commodore zremiksowany przeze mnie, też utalentowanego polskiego demoscenowego muzyka Wojtka Wardyńskiego, pseudonim Prazer. No, taki zrobiony trochę. No,
2: to
1: zobaczymy,
2: jest też
1: w jakim
2: na 130
1: klimacie.
2: Bitów na minutę, dobrze widzę?
1: Tak, to jest troszeczkę wolniejszy kawałek.
2: O, to taka ciekawostka. No to Prazer, jeszcze raz, Brightband
1: Kace, Tune Number 2.
2: Doskonałe są te nazwy naprawdę z tych tamtych czasów.
1: Tak jest.
2: Fenomenalne. Dobrze, więc utwór, który nazwał Adam, będzie teraz grany. Prazer, Brightband Kace, Tune 2. Udało się.

0: Zdążyłem.
1: Udało się, była tutaj naprawdę gruba akcja poza anteną, żeby szybko zgrać utwory, które mi Simba wysłał. Już niestety byłem w drodze do studia, ale się udało.
2: Przed chwilą mówiłeś, że spałeś wtedy.
1: Albo spałem, albo wstałem i już byłem do studia, bo jeszcze byłem samochód zatankować i umyć. To wszystko się działo w ciągu ostatnich 2 godzin, dlatego nie mogłem tam zajrzeć.
2: Dobrze, trudno, tak. Wybaczam. No.
1: No zdarzyło się, ale się udało. Udało się wszystko, Jeszcze łapię oddech. Dobrze. Więc udało się zgrać to, co Maciek wysłał. Maciek wysłał paczkę utworów, ale zagramy z nich jeden dzisiaj. Jest to taki ciekawy utwór. Chyba pierwszy utwór, który zrobiliśmy wówczas razem.
2: Nie. Pierwszy miał taki tytuł, którego nie powiemy na antenie.
1: Pierwszy utwór w ogóle pod pendulum chyba robiony.
2: Tak. To zrobiliśmy tak. Bo generalnie historia jest taka, że jak się poznałem z Kamilem, zaczęliśmy coś tam razem grać i Kamil mieszkał względnie niedaleko na Woli, a na Bemowie. Zaczął mnie odwiedzać i robiliśmy wspólnie. No, siedzieliśmy takie sesje, jak to młodzi ludzie w swoim jakby takim czasie siedzą przed
1: komputerem,
2: beztrosko, coś tam sobie robią. No i zrobiliśmy parę kawałków wspólnie. Ja Kamilowi pokazywałem trochę, jak działa FL Studio jeszcze wtedy. No i tak jakby to jest też taka ciekawa rzecz, bo to czasami ludzie jakby podważają to, że nie wiem, ktoś, kto nie ma żadnych utworów na swoim koncie, uczestniczy w jakimś kolabie i że on nic nie zrobił. To nie jest prawda, nigdy tak nie jest. Zawsze jeżeli z kimś siedzę, kto nawet nie ma zielonego pojęcia, co ja robię, to jeżeli skomentuję cokolwiek, no to jest tu już jakaś forma kolaboracji. A to nie było tak, że
3: czasami to może być
2: nie wiedziałeś
3: kluczowe.
2: Nic. No, no
1: tych utworów koniec końców było chyba 3, 5?
2: 4?
1: 4? 4? 4? Się, 4? Może 4, bo no. To był Felix.
2: To 5.
1: 5.
2: Remix Felixa.
1: Remix
2: don't
1: Felixa.
2: Want me?
1: Ten. Tak.
2: ten, co zaraz puścimy. Killing Time
3: to jest też z czego?
2: Z czego nazwa?
3: Znaczy, bo Killing Time to jest kupa kawałków.
2: A tak się nazywa.
1: Wiesz co, taka sytuacja, że znaleźliśmy sample ze strzałem.
2: Z przeładowywaniem strzelby i tak poszło po prostu.
1: Okay.
2: I jeszcze był ten kawałek MPS, Multiple Personality Syndrome, który wydaje mi się jest naszym najbardziej zaawansowanym kawałkiem, tylko że też dosyć kiepsko wyprodukowanym, jeśli chodzi o mix.
1: To ja już nie pamiętam
2: samplem
1: tego
2: z takiego thrillera. Identity.
3: O, dobry.
1: Już nie pamiętam, no. Naprawdę nie pamiętam. No, to było dobre.
3: Na końcu,
1: to tak? Było ponad. Tak. To było prawdopodobnie jakieś 25 lat temu, więc pozwalam sobie.
2: 24-5, coś
1: tak,
2: takiego
1: tak,
2: na
1: tak,
2: pewno.
1: Tak. Przed wyjazdem z tego kraju dzięki dwóm bliźniakom u władzy. Między innymi. Tak, dobrze. No i te sesje były dość ciekawe, bo ja rzeczywiście wyjeżdżając wtedy do Warszawy, no Maciek już był gdzieś tam. Dobrze znanym, bardzo znanym producentem, a spotykaliśmy się i było to dla mnie na pewno dość ciekawe, a ja niestety nie dostąpiłem do szczytu posiadania tego zaawansowanego komputera jeszcze w mieście Bełchatowie. Taka była sytuacja, choć na EJ-u i na Music Makerze robiłem coś z kolegami.
2: W tym towarzystwie się nie przyznawaj.
1: Dokończmy, że to był... że to był gdzieś 95 albo 96 rok, czyli w czasy podstawówki jeszcze, więc to w ogóle coś
3: wtedy mało co było. DJ był chyba takim, dla wielu ludzi to było pierwsze takie podejście do DJ-owania na komputerze.
2: To znaczy do właśnie... robienia muzyki bardziej, bo to było takie...
1: Tak, bo tam były gotowe klocki
2: po prostu. Miałeś lupy
3: tak, ale tam można było
2: które
3: coś...
2: były w jednej tonacji
1: dokładnie,
2: i
1: dokładnie.
2: Mogę się ułożyć.
1: Dobrze, wystarczy już tego gadania. Słuchajcie, tak. Zagramy utwór rock. No mi było ciężko zawsze wybrać, czy Rock, czy Killing Time były tymi najlepszymi naszymi utworami.
2: Tak, no mi się ja też się wahałem.
1: Ten jest chyba najmocniejszy.
2: Ale ten jest też taki najbardziej, myślę, do zanucenia ewentualnie.
1: I co najważniejsze, to co usłyszycie jest wycięte z Króla Lwa i jest to monolog Skazy.
2: Nie.
1: Kurde.
3: Macie strasznie blisko. Nieuzgodnione ze zdania, chciałem
2: blisko,
3: powiedzieć.
2: Blisko, całkiem blisko byłeś. To jest z filmu, to jest sample z filmu Lion King 2.
1: A, przepraszam.
2: I to jest monolog
3: potomka Skazy, który się nazywa Kowu, pamiętam to, mimo że wbrew pozorom nie jestem jakimś ogromnym fanem Króla Lwa i nie oglądam codziennie.
1: Faktem.
3: W to nie uwierzę.
1: No to takie są fakty autentyczne, proszę Państwa. No dobrze, no to kawałek pod tytułem Rock, który darzy ogromnym sentymentem.
2: Simba and Ginny K.
1: Simba and Ginny K, bo to było w tamtym czasie to było Ginny K, nie Ginglas, które powstało na... Dzięki Radiu Łódź. Dobra, gramy, a potem już set Razor Point na żywo. Nie będziemy już was zagadywać dzisiaj.
2: Zapraszamy. A potem ja.
1: A potem Simba, oczywiście. Tak, dokładnie.

Welcome. We are Razor Point. Enjoy.

0: Tak, tam są dwie osoby. Tam są dwie osoby. Wspaniały set podróżujący po całej twórczości.
1: Bootleg Point, to jest to osoba, którego szukasz.
0: Bootleg Point. To był set Bootleg Point, proszę państwa.
2: Razor Mashup.
0: Razor Mashup, Bootleg Point, to było właśnie to, co usłyszeliśmy. Dziękuję bardzo Adamowi oraz Danielowi, który na pewno... ja myślę, że to jest po prostu znak, żebyście się tu pojawili jeszcze raz. Nie będziemy tyle gadać, tylko zagracie dłuższy set.
2: Ale dogadamy to. I mnie nie zaprosicie wtedy.
0: I wtedy nie zaprosimy Maćka, który się spóźnia i zagaduje.
3: To, co się wydarzyło dzisiaj, to już porządnie.
2: No to dobrze.
3: I ty będziesz pierwszy.
2: Dobrze, ale ja też z kimś przyjadę.
3: Dobrze.
0: No to wtedy zrobimy wtedy piknik rodzinny, może tak wtedy tutaj za anteną.
2: Poza
0: anteną. Dobrze, mamy za sobą pierwszy set, będzie teraz drugi set i to też będzie set specjalny. O czym powie Simba więcej?
2: To ja mówię w takim razie, postaram się to powiedzieć szybko. Przygotowałem dzisiaj seta złożonego wyłącznie z polskich kawałków, nie tylko moich, ale również jest nawet coś od Razor Point. I nawet udało mi się nie powtórzyć z niczym, co grałeś dzisiaj w secie.
3: To fantastyczne.
2: Bo jest to taka starość, że... No dobra, zobaczysz.
3: Widzę.
2: A widzisz, okej. I jest to set... No, zostałem tutaj zaproszony przez Endera jako suplement ich występu, ale pomyślałem, że to jest właśnie fajny moment, żeby zagrać seta z polskimi kawałkami, ze względu na to, że za tydzień gram na bardzo fajnym, niedużym, lokalnym na festiwalu Pojanie Fest organizowanym przez Greenhouse'a, przez Evergreena, Greenhouse Effect to jest jego dawna ekipa, przez Evergreena, który w ramach tego festiwalu trzeci raz organizuje coś takiego, co się nazywa We Have D&B at Home i chodzi o to, że zaprasza różnych artystów, producentów i DJ-ów do zagrania wspólnego seta, którego przygotowujemy już od jakiegoś czasu, będzie przygotowany na za tydzień, 26 czerwca ta impreza i tam będzie ten set, on będzie nagrany, będą tam dwa nasze wspólne kawałki, które we trójkę robimy właśnie razem z Evergreenami, z Shydustem, który jest trzecią gębą do tego projektu w tym roku.
0: Bardzo młody producent.
2: Bardzo młody, ciekawy, sympatyczny kolega ze Śląska. I co? No nie będziemy przedłużać, bo miałem dużo więcej powiedzieć, ale się zagadaliśmy wcześniej i nie wyszło. I teraz tak naprawdę muszę się streszczyć, żeby trochę tego seta weszło. W każdym razie, zapraszam na mojego seta teraz z polskimi kawałkami nowymi, tak, jak i bardzo starymi też. No i naszego wspólnego seta za tydzień w Pojanie Fest. Nie wiem, jaka to jest miejscowość.
0: Simba.
2: Musicie znaleźć.
0: Simba.
3: DJ Simba.
0: W specjalnym secie złożonym z utworów tylko polskich producentów. Nagrywajcie!
3: Trzeba play wpuścić.
2: Tak.
0: Może
2: tak.
0: Teraz.
2: Fall start.

Zostały ostatnie 3 minuty do końca audycji. Simba się dopiero rozkręca, my już niestety musimy kończyć. Dziękuję wam bardzo wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom transmisji. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę, za udostępnienie. Dziękuję w imieniu swoim, Razor Point, realizatorów tego programu, czyli Zosi Starosty oraz Piotra Sobczaka. No i oczywiście widzimy się i słyszymy za tydzień o tej samej porze. Zapraszam jeszcze raz. Simba też pozdrawia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko. Razem ze mną pani doktor Dominika Kulejewska. Witam, witam.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Specjalistka onkologii klinicznej Bonifraterskie Centrum Medyczne. Pani doktor, rozmawiamy kilka dni przed tak zwaną onkosobotą. Zapraszają państwo w sobotę najbliższą, 20 czerwca właśnie. Do kogo i dokąd?
2: To wydarzenie będzie pierwszym wydarzeniem, które odbędzie się w naszym szpitalu. Jest skierowane do pacjentów onkologicznych, ich bliskich, osób zainteresowanych tematyką nowotworów. Chcemy przybliżyć nasz oddział onkologii klinicznej. Chcemy dać możliwość obejrzenia tego oddziału, poznania specjalistów, porozmawiania z lekarzami, pielęgniarkami, koordynatorami, zobaczenia, jaką formę diagnostyki i leczenia jest jesteśmy w stanie zaoferować.
1: Szpital Bonifraterów w Łodzi przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61 ma bardzo wysoką markę. Działa od wielu, wielu lat. Jest takim ośrodkiem bardzo nowoczesnym, dobrze wyposażonym. Państwo mają do czynienia z tymi, i szczególnie pani doktor, z tymi właśnie najtrudniejszymi przypadkami, z ludźmi, którzy próbują walczyć o swoje zdrowie. Czasami trwa to długo, czasami krótko. Ta pani praca, co jest w niej najtrudniejszego?
2: Ojejku, to jest bardzo trudne pytanie. Rzeczywiście to nie jest praca, która jest łatwa, ma pani redaktor rację. Chyba z mojej perspektywy to, co jest najtrudniejsze, to, że sukcesy, które my jesteśmy w stanie mieć w tej pracy, często nie są sukcesami długotrwałymi, to o czym powiedziała pani redaktor. Natomiast trzeba powiedzieć też, że w onkologii wiele się zmienia. Zmienia się na dobre, wchodzą coraz nowocześniejsze metody leczenia, które dają pacjentom onkologicznym coraz więcej nadziei i szans na długie życie.
1: Podczas tej onkosoboty będą także wykłady, dużo różnych wydarzeń, ale będą wykłady o profilaktyce i nowoczesnych metodach leczenia nowotworów. To zacznijmy od tej profilaktyki. Czy można rzeczywiście zapobiec w jakiś sposób, opóźnić w jakiś sposób kontakt z tą jedną z najbardziej trudnych chorób, z jakimi człowiek ma do czynienia?
2: Tak, to prawda. Jest postawienie rozpoznania choroby nowotworowej jest na pewno trudnym doświadczeniem dla pacjenta i są takie metody, które pozwalają na to, żebyśmy tą chorobę rozpoznali wcześniej, na etapie zmian wczesnych, które pozwalają na ich całkowite wyleczenie, albo zmian przednowotworowych. Oczywiście